może kiedyś. Boisz się zrobić w moją stronę krok. Miałam na sobie tę krótką sukienkę, gdy składałeś mi obietnicę. Teraz jakiś chłód wyczuwam, gdy cię widzę.

0: Minęła szósta, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny. Piotr Topuliński, dzień dobry, zapraszam. Mija 87. rocznica wybuchu II wojny światowej. Wśród uczestników uroczystości na Westerplatte byli prezydent i premier. Kwadrans przed piątą, zawyły syreny.
1: Bohaterscy żołnierze września 1939 roku, którzy pierwsi stanęliście na drodze niemieckiej agresji. Stańcie do apelu!
2: Sojusznicza deklaracja wobec Polski wymaga tego, aby nasi sojusznicy z Berlina i nasi sąsiedzi wypłacili nam zadośćuczynienie, które Polska przekaże na polskie siły zbrojne.
3: Mając to wszystko w pamięci, dzisiaj głośno z Westerplatte krzyczymy do całego wolnego świata. Bądźcie solidarni. Musimy dzisiaj pomóc przetrwać Ukrainie. Nie możemy powtórzyć tamtych błędów. Nie może się powtórzyć Monachium. Nie może powtórzyć się ta upiorna, bezradna, bezsilna polityka ustępowania złu.
0: Dodam, że obchody rocznicowe z udziałem marszałka Sejmu trwają też w Wieluniu. Miasto w Łódzkiem było jednym z pierwszych celów wojsk niemieckich w 1939 roku. Wspomniana Ukraina znów była w nocy celem ataku Rosjan. W ostrzale Kijowa zginęły co najmniej 3 osoby, 4 osoby zostały ranne, podają lokalne władze. Rosjanie użyli dronów i pocisków balistycznych. Teraz ustalenia TVP Info. Zdaniem redakcji niedzielny pożar hali magazynowej w Lublinie był wynikiem akcji sabotażowej służb ze wschodu. Pod tym samym kątem badany jest także podobny wczorajszy pożar w zakładach w Skarżysku Kamiennej. Na koniec jeszcze sport. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Polska tenisistka wygrała z Chinką Xi Yu Wang 6-2, 6-3. Do drugiej rundy awansował Hubert Hurkacz, odpadła Maja Chwalińska. Dziś w pierwszej rundzie zagrają Magdalena Fręch i Magdalinet. Więcej sportu na naszej antenie o 8.30, to w cyklu Ostra Gra. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. Zachmurzenie będzie dziś umiarkowane i duże. Spodziewane są przelotne opady deszczu, a miejscami także burze, głównie w północnej i wschodniej części kraju. Wiatr prognozowany jest jako umiarkowany, porywisty, nad morzem dość silny z kierunków zachodnich. Termometry wskażą na ogół od 18 do 22 stopni, najcieplej do 22 stopni. Cieplej powinno być na południowym wschodzie, maksymalnie od 23 do 25.

0: Pan Klaudiusz jest. Dzień dobry.
1: Jestem, czekaj, bo jeszcze tutaj ostatnie ustawienia sobie poczyniam.
0: Dobrze, dobrze. Bo wiesz co, to jest trochę tak jak... To jest bardzo biznesowe podejście.
1: Jakie?
0: Że trochę się pokazuje kuchni klientowi, a w tym przypadku słuchaczom, po to, żeby ta druga strona miała świadomość, że produkt, w tym przypadku, nie wiem, produkt, usługa, produkt, przygotowywany jest z najwyższą starannością.
1: Ależ absolutnie. To jest, proszę państwa, powiedziałbym ręczna robota. No w sumie tak, bo przedstawiam mikrofon, więc ręczna.
0: Aha. No tak, no trochę tak jak na
1: manufaktura.
0: Właściwie masz rację. Tak jak, nie wiem, przychodzisz do barbera albo do fryzjera i przed twoimi oczami nagle zaczyna spryskiwać maszynki albo narzędzia, których używa, po to, żebyś miał pewność, że to jest zdezynfekowane i czyściutkie.
1: To ja tu sobie ustawiam dobrze mikrofon, żeby państwo mnie dobrze słyszeli. Tak właśnie zrobiłem.
0: Czekaj, bo teraz wychodzę na zupełnie nieprzykładającego.
1: Nie, właśnie chcę powiedzieć, że Mateusz jest zawsze przygotowane najlepiej.
0: Bardzo dziękuję.
1: Naprawdę, i to bez żadnej kpiny. To z podziwem mówię. Uznaniem, szacunkiem.
0: Okej, okay. Do 10 mam czas, żeby ci uwierzyć.
2: Nowy świt.
1: Mateusz Andruszkiewicz.
0: I Klaudiusz Slezak. Kajtek Strzelczyk, Jakub Jędras, Wiktoria Wichrowska, Jakub Ferlin, który odpowiada za muzykę, i Piotr Topoliński, który prezentuje serwisy informacyjne. I tak to będziemy z państwem do godziny 10 urzędować.
1: Potwierdzam.

0: Co wy na tym Śląsku wyprawiacie? 25 lat temu, 1 września na Stadionie Śląskim w Chorzowie, polscy piłkarze pokonali Norwegów 3-0 i awansowali do turnieju finałowego Mistrzostw Świata 2002. Piękne wspomnienia, zupełnie nie pamiętam tego meczu, ale dobrze się czyta o sukcesach polskiej reprezentacji, że to miało miejsce. I chyba wydarzenie to było tak duże i tak znaczące, że postanowiono to w twoich rejonach uczcić, bo tego samego dnia założono też Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach.
1: To na pewno być może z tej okazji.
0: W związku z tym, że doszliśmy do wniosku, że
1: Piękno tej wygranej jest tak duże, że trzeba założyć akademię.
0: Tak, albo że sztukę, piękną sztukę.
1: To na pewno można
0: zrobić na Śląsku. Wystawić, słuszny stworzyć.
1: Sherlocku.
0: Bardzo dziękuję. 1 września dzisiaj mamy. Jak widzisz to w kalendarzu, to pomijając kontekst historyczny, teraz mam na myśli szkołę. Wzdryga cię, czy masz pozytywne wspomnienia?
1: Czekaj, czemu powiedzieć kontekst historyczny i moja szkoła? Aż tak patrzysz na mnie i myślisz, że tak stary jestem, tak?
0: Nie, no rozdzielam, no bo 1 września to wiadomo, jakby rocznica, no mało przyjemna do wspominania, to rok 39, a mi chodzi teraz o 1 września z twojego szkolnego doświadczenia.
1: Czy jak ja to wspominam?
0: No, pójście do szkoły.
1: Chyba nieźle, wiesz, nie mam jakichś takich skojarzeń, żeby mnie jakoś otrzepywało. Nie, miałem szczęście. I do nauczycieli, do szkół raczej.
0: Apele były jeszcze okej na rozpoczęcie. Później się zaczynało.
1: Tak, ale nie, mam dobre wspomnienia.
0: No dobrze.
1: Z jednej i drugiej szkoły.
0: Ja chyba też nie mam jakichś takich traumatyzujących, żeby mnie jakoś tak bardzo wykręcało w środku i stresowało pójście do szkoły. Jak czasami też jest zwykło wspominać. Chociaż nie, czy zdarzył mi się jakiś taki wyjątkowo zły nauczyciel? Musiałbym sięgnąć pamięcią bardzo, bardzo głęboko. Ale tak nie przychodzi mi na myśl w pierwszej kolejności.
1: Nie, w ogóle tak mam, wiesz, że ja zachowuję dobre wspomnienia głównie.
0: A te negatywne złe ci się wymazują?
1: Wymazują mi się, tak, ale naprawdę tak mam.
0: A to chyba w ogóle jest taka właściwość mózgu, że...
1: No nie, nie wszyscy tak mają. Znam takich, którzy trzymają złe wspomnienia w specjalnych szufladach na złe wspomnienia i tam nie mają. A mi się one wymazują po prostu.
0: No tak, ale jak myślisz... Chociaż nie wiem, pewnie są dwie szkoły, no bo są sytuacje, które są traumami, w jakiś sposób zostają w tobie i bolą cię przez lata. No ale tego w gruncie rzeczy, jak myślisz sobie o jakimś okresie z przeszłości, to chyba mózg lubi sobie wybierać raczej, ubarwiać rzeczywistość w ciepłe kolory. Tak mi się wydaje.
1: Pewnie jest łatwiej.
0: No.
1: Każdemu z nas.
0: Jest to jakiś mechanizm obronny być może. Może był jakiś jeden, albo jakaś taka, co cię uwaliła z jakiegoś sprawdzianu, na którym cię zależało.
1: Wiele razy. Ojej.
0: I myślałeś sobie o ty, albo
1: ale
0: o ta.
1: Dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy patrzę na to, jak na ciekawe doświadczenie życiowe. Które też mnie...
0: Ciekawe
1: doświadczenie
0: życiowe.
1: Które też mnie uodporniło. Aha. I być może dzięki temu, tamtemu uwaleniu, porażce jakiejś, jestem
0: czegoś
1: tu, gdzie jestem.
0: Nauczyłeś. No tak. Nie ma przypadków.
1: Nie ma, mój drogi.

0: No i takie poruszenie poranne, to ja rozumiem. Od razu chce się żyć.
1: Od razu, jak tylko pierwsze takty się pojawiły. Ale chyba wszyscy w studiu zwróciliśmy podobnie uwagę na to, co Kuba Ferlin wybrał. To muzyka brazylijska, zespół stamtąd pochodzi. I Edmundo, to było In The Mood. To bardzo adekwatny tytuł. No tak, pełna zgoda. Jestem ciekaw, co my tu jeszcze mamy do końca. Panie.
0: Co tam?
1: Znaczy, ja nie mogę zdradzać, ale będziesz musiał żyć ze świadomością, chyba że zrobisz takiego, zapuścisz żurawia i zerkniesz w playlistę. Bo w obecnej konfiguracji Klaudiusz musiałby się tego wychylić.
0: Porządnie. Lubię być zaskakiwany muzycznie.
1: No to będziesz miał.
0: Będę? Zaskoczki?
1: Tak sobie myślę w związku z jedną z dzisiejszych rocznic.
0: Moje dzieci mówiły takie zaskoczki.
1: No to będziesz miał jedną przynajmniej. Myślę, że może więcej się zaskoczek zdarzyć. Zaskoczki ładne.
0: Prawda?
1: 10 lat temu w użytkowanej przez prywatną firmę SpaceX części kosmodromu na przylądku Canaveral na Florydzie doszło do wybuchu rakiety nośnej Falcon 9. Wraz z nią zniszczony został izraelski satelita komunikacyjny Amos 6. I to jest dobry dzień na to, żeby mówić o kosmosie, bo mam nadzieję, że Państwo zdążyli się przyzwyczaić, że ten kącik kosmiczny się ze środy przeniosł na wtorek. Przeleciał nam w trochę inne rejony, więc siedzi dzisiaj z Klaudią Kowalczyk. Przy 6.30, jak zwykle o tej porze mogę to powiedzieć, się spotkamy. To nie będzie muzyka brazylijska i disco chyba też nie, ale myślę, że wiele osób uratuje. Block Party, Love Bombs.

0: przeglądam jeszcze, no, z obowiązku oczywiście.
1: Oczywiście.
0: Kalendarz. Kalendarz świąt.pl. Korzystam z tej strony, przyznaję. Od jakiegoś czasu zmieniła się strona.
1: Dobrze, przyznajesz.
0: Unowocześnili, tak.
1: Bo to się trzeba rozwijać, nie można
0: rozwijać się. Miejscu. A jak nie?
1: Ale jak kalendarz
0: świąt.pl. Tak. Pisane razem, bez polskich znaków.
1: Dobrze.
0: Bronisław Idzi, Amon, Anna, August, Beatrycze, Bronisława, Donat, Dzierżysław, Egidia, Egon, Felix, Gedeon, Hanna, Melec, już Michał, Miłodziad, Ruta, Sator, Satora, Sykstus i Werena. Oni wszyscy dzisiaj mają imieniny, wszystkim...
1: A, to to ich łączy.
0: Najlepszego. No, domyślałeś, wiem to. Ale ta strona też ma cytaty. One niekoniecznie są związane z jakąś datą.
1: Aha.
0: I dzisiaj moją uwagę przykuł jeden cytat. Uważaj, bo trzeba się nad tym zastanowić przez chwilę.
1: Zmurzyć. O 6:25 to wyzwanie.
0: Nadzieja nie jest przekonaniem, że coś się skończy dobrze, lecz pewnością, że coś ma sens, niezależnie od tego, jak się kończy. A, widzisz. A powiedział to Václav Havel. Więc ciekawy cytat. Przyznaję.
1: A czy Václav Havel nie pomylił wiary z nadzieją? Albo, nie wiem, wiary w ideę? Jakąś wartość? Przekonanie o słuszności
0: ale to podejmowanych fajne. Decyzji? Pewność, że coś ma sens niezależnie od tego, jak się skończy. No tak, takie zmuszające do zastanowienia, niewątpliwie.
1: Może państwa w to wciągnijmy. Jeżeli ktoś chciałby
0: dołączyć. Jeszcze raz. Nadzieja nie jest przekonaniem, że coś się skończy dobrze, lecz pewnością, że coś ma sens, niezależnie od tego, jak się skończy. To cytat z Václava Havla. Czy państwo się z tym cytatem zgadzają? Można pisać, można dzwonić.

0: taką wiadomość przeczytałem. Pani Aleksandra napisała wiadomość, w której nie ma dużo nadziei, takiej, o której mówiłeś, i przekonaniu o słuszności podejmowanych działań. Mianowicie nie wspominam dobrze podstawówki, ból brzucha i stres, że muszę wracać do ludzi, którzy mnie prześladowali za to, że poza szkołą robię coś innego. Szybko straciłam najukochańszą osobę na świecie, czyli dziadka, który zawsze brał moją stronę i rozumiał wrażliwość, którą inne dzieciaki wyśmiewały. No, to są te trudne, być może traumatyzujące w jakiś sposób wspomnienia. Bardzo silnie w wielu przypadkach z podstawówką powiązane. Bardzo doceniam, że się pani podzieliła. Tak, cały czas czekamy na państwa wiadomości. Za chwilę wybierzemy się w kosmos. Ja się zatrzymałem przy liście imion, o której mówiłeś. Przy imieniu Donat, które z jakiegoś powodu bardzo mi się podoba. Gdybym miał... Nie wiem, czy wybrałbym sobie kolejne imię Donat, ale ładne jest.
1: A nie sądzisz, że wtedy miałbyś ksywę Pączek na przykład?
0: No i właśnie to jest w tym imieniu super, że to budzi takie konotacje. No, mi się Donaty bardzo kojarzą z J. Dillą, więc jeżeli chodzi o tę taką pozytywną mapę skojarzeń, to jeszcze jeden punkcik. Nie, no właśnie Donat. Donat jest okej. Okay.
1: Tylko czy wtedy, jakby ci rodzice dali takie imię i byłbyś dzieckiem, to byłbyś zadowolony z tej konotacji donatowej?
0: Wtedy nie. Wtedy pewnie mógłbym myśleć sobie w szkole, na przykład, wróćmy do tego wątku, że... Chociaż nie, czy ja wiem. To zależy, ale nie, byłoby w porządku.
1: Tak?
0: Tak, no jasne, że
1: jeżeli
0: tak.
1: Słucha nas jakiś donat, to też może się odezwać w sprawie swoich doświadczeń z tym związanych.
0: Wiesz, co to znaczy donat z języka łacińskiego?
1: No przypuszczam, że może to mieć coś wspólnego z donacjami.
0: No, dobry trop.
1: No.
0: Dobrze, dobrze.
1: Czyli jakimś dodawaniem, no nie, nawet nie dodawaniem, właśnie jakąś taką, no dzieleniem się może czymś.
0: Tak. W dobrą stronę zmierzasz. Tylko nie sam donat miałby się dzielić, a donatem mielibyśmy być obdarowani teoretycznie, ponieważ to imię wywodzi się od sformułowania darowane przez Boga.
1: O,
0: przez
1: dar.
0: Przez bogów.
1: Donacja, tak. Właśnie. To jest, dar jest lepszym słowem. Mhm.
0: Jest jeszcze przysłowie z tym imieniem na świętego Donata. Idź po pracę do brata.
1: Tylko chodzi o twojego brata, czy o brata zakonnego?
0: Wacław Havel to pół biedy, to rozkminimy.
1: Teraz mamy i to wszystko wrzuciliśmy sobie o 6:32.

0: Bee Gees, a to w związku z tym, że Barry Gibb urodził się 60 lat temu. Mamy okrągłą rocznicę na tę okoliczność muzyczną To Love Somebody, a my przenosimy się do kosmosu w związku z tym, że 6.30 wybiła, 6.35 właściwie, tak? Kosmos jest zabawny?
1: Nie. Barry Gibb. Ten pomost, który zrobiłeś. Pomiędzy
0: pomost jest zabawny.
1: Miłością i mówisz, w związku z tym przenosimy się do kosmosu. Jest oczywiście. To.
0: Nie, to nie było w związku z tym. A my przenosimy się do kosmosu.
1: A, no dobrze.
0: Tam miał być średnik, ale masz rację, że mogło to jakoś nie, tak... Nie,
1: bardzo mi się spodobało. Jest w tym jakaś, bo to jest jakaś kosmiczna siła. Co jesteś,
0: zabrzmieć, że co miłość jest silniejsza
1: tak, bo ona się
0: niż...
1: nie wiadomo skąd.

0: Racja. Mhm. Ważniejsze. Nie.
1: Oczywiście. Zależy, że ludzie są w stanie zrobić, żeby mieć rację.
0: A wiesz, ile ludzie są w stanie
1: dla miłości nikt nie wywołuje wojny. A dla racji? Szeroko rozumianej?
0: Tak, ale bo to mierzysz w dużych gestach, ale w takich małych, ile ludzie są w stanie, nie wiem, w kontekście nawet pomocy humanitarnej, z jakiejś takiej miłości i empatii zrobić w drugą stronę.
1: To ciągle myślę, że te negatywne emocje są w stanie zrobić więcej, wiesz?
0: Pewnie gdybyś to mierzył globalnie, skalą, właśnie takim kwantyfikatorem zniszczeń i odbudowań, no to się więcej zniszczy. Chociaż nie. Spotkało się dwóch mądrych o 6 rano. I...
1: Bardzo bym chciał, żeby twoja wizja była prawdziwa. Że jednak miłość zwycięża.
0: Bardzo bym chciał, żebyś ty nie miał
1: dobrych ludzi jest więcej.
0: Wizją. No właśnie.
1: Bardzo bym tak chciał. Ale niestety mam poczucie, że udowadnianie komuś swojej racji i wyższości jest silniejsze.
0: Ale...
1: Ale nie poddajemy się.
0: Nie poddajemy się. Będę próbował jakoś przypiąć większą wartość mimo wszystko miłości niż racji.
1: I co z tym kosmosem? Przepraszam, no, bo ci wszedłem tak w słowo z tą miłością niepotrzebnie.
0: Nie, w porządku, słuchaj. Akurat z tym się można wtryniać. Z miłością zawsze. Klaudia Kowalczyk w Kącie Kosmicznym dzisiaj rozmawia o ekosystemie marsjańskim. Gdzie mogłoby wyrosnąć pierwsze drzewo?
2: Naukowcy z Politechniki Warszawskiej i NASA sprawdzili, gdzie na Marsie mogłoby wyrosnąć pierwsze drzewo. Oczywiście, zanim to się wydarzy, człowiek musi postawić stopę na czerwonej planecie. O symulacji rozmawiałam z jej współtwórcą, profesorem Robertem Olszewskim z Politechniki Warszawskiej.
3: Odtworzyliśmy w sensie całkowicie jakby numerycznym procesy atmosferyczne, które dzisiaj zachodzą na Marsie, czyli nasze narzędzie symulacyjne umożliwia przeprowadzenie obliczeń, które dla każdego miejsca na Marsie pozwalają na prognozowanie, a może najpierw na odtworzenie dzisiejszych warunków, czyli dostarczamy tyle energii słonecznej, ile tam naprawdę dociera, zależnie od tego, jaka to jest pora roku, jaka to jest szerokość, jaka długość geograficzna, jakie tam panuje w związku z tym ciśnienie, jaka panuje temperatura. Uwzględniamy też rzeźbę terenu, która na Marsie jest znacznie bardziej zróżnicowana niż na Ziemi. Najwyższe szczyty Marsa, czy Olympus Mons, to jest 25 km i trzykrotnie wyżej niż Mount Everest. Obniżenia na przykład w kraterze Valles Marineris to jest minus 10 km. Czyli mamy naprawdę ogromne zróżnicowanie rzeźby terenu. To oczywiście też ma wpływ na to, jakie warunki atmosferyczne będą tam panowały. Potem, kiedy udało nam się nasz model symulacyjny skalibrować tak, aby odtwarzał dzisiejsze warunki panujące na Marsie, zastanowiliśmy się, co by było gdyby. I co by było, gdybyśmy na przykład zdołali roztopić czapy lodowe na Marsie, które złożone są głównie ze stalonego dwutlenku węgla, czyli z tego tak zwanego suchego lodu. Czyli atmosfera troszeczkę by się zagęściła. Co by się stało, gdybyśmy do atmosfery Marsa uwolnili gazy hipercieplarniane, na przykład freon, takie, które kiedyś występowały w lodówkach na Ziemi, są bardzo niepożądane, ponieważ powodują dziurę ozonową i stwarzają efekt cieplarniany na Ziemi. Na Marsie taki efekt cieplarniany obecnie bardzo by nam się przydał. Czyli co by się stało, gdybyśmy zdołali takich gazów troszeczkę dostarczyć na Mars? No, nawet myślę, że troszeczkę więcej niż troszeczkę. To wszystko można znaleźć w naszym artykule, w obliczeniach, konkretne liczby. Ja staram się o tym opowiedzieć w taki bardziej przystępny sposób. I dzięki temu możemy modelować zachowanie atmosfery marsjańskiej, która jest nieco bardziej gęsta i która złożona byłaby już nie tylko z dwutlenku węgla, ale też z gazów typu CFC, czy właśnie gazów cieplarnianych. I po upływie

0: dłuższego czasu, kiedy ten proces by się ustabilizował i wszystko by było odtwarzalne, co roku występowałyby zbliżone warunki atmosferyczne, sprawdzamy, które miejsce na Marsie byłoby najbardziej predestynowane do tego, aby takie życie biologiczne, które znamy na Ziemi, mogło tam wystąpić. No i okazuje się, że tym rejonem jest właśnie krater Hellas. To jest o tyle zastanawiające, że wydaje się, tak na pierwszy rzut oka czy ucha, najbardziej intuicyjne, wydawałoby się, że byłyby to miejsca zbliżone do strefy równikowej, gdzie generalnie rzecz biorąc, w warunkach ziemskich, tak, mamy najbujniejszą roślinność. Ale Mars jest położony znacznie dalej od Ziemi, jego orbita ma znacznie bardziej eliptyczny charakter niż zbliżona do koła orbita ziemska, czyli lato na półkuli południowej trwa znacznie dłużej niż na półkuli północnej, jest cieplejsze, a do tego wspomniane wcześniej ukształtowanie terenu sprawia, że ten ogromny krater uderzeniowy Hellas, który jest niższy o około 8 km od otaczającego go obszaru, stałby się najcieplejszy. Tam byłoby najwcześniej można wyobrazić sobie, że funkcjonuje życie ziemskie. My oczywiście w naszym artykule piszemy o pierwszym drzewie na Marsie, natomiast naturalnie pierwszymi roślinami na Marsie nie byłyby drzewa, tylko porosty, mchy, rośliny takie, które znamy z obszarów arktycznych, ale po pewnym czasie, gdyby ten proces terraformacji zainicjowany w ten sposób uległ samorozpędzeniu, na przykład poprzez fotosyntezę wywołaną przez te pierwsze rośliny, to po jakimś czasie mogłyby na Marsie pojawić się drzewa i najprawdopodobniej pierwsze z nich wyrosłyby właśnie w tym kraterze uderzeniowym Hellas.
1: W badaniu piszą Państwo o sośnie. Ona ma jakieś wyjątkowe wymagania, a może to jest ich brak?
0: Jeśli idzie o drzewa, to tak jak wspomniałem wcześniej, oczywiście pierwszymi roślinami na Marsie nie byłyby drzewa, tylko znacznie mniejsze rośliny, ale jeżeli wyobrazimy sobie już taki, powiedziałbym, może drugi, może trzeci etap tego procesu terraformacji, w którym używając ziemskich pojęć, ta roślinność byłaby już nie tundrą, a tajgą, to drzewem znanym na Ziemi, takim, które ma relatywnie najwyższą odporność na ciężkie warunki atmosferyczne, byłaby sosna syberyjska. Stąd właśnie w naszych obliczeniach przy doborze parametrów założyliśmy, że to sosna syberyjska byłaby takim drzewem, które chcielibyśmy w cudzysłowie, tak, i czysto numerycznie na razie posadzić na Marsie i obserwować to, jak ono rośnie.
2: Uwielbiam takie rozważania, czy sosna syberyjska na Marsie będzie rosła na przykład.
3: I czy wciąż będzie syberyjska wówczas.
2: Czy wciąż będzie syberyjska, czy ona już nie będzie marsjańską wtedy.
3: No, to są takie rozważania, jak to pewnie Neil deGrasse Tyson, czy inny popularyzator nauki o kosmosie, gdzieś mi podsunął, że jeżeli część cywilizacji przeniesie się już w kosmos i się urządzimy na tym Marsie i...
2: To już nie będziemy ziemianami.
3: To po pierwsze, a po drugie, czy to będzie cały czas część naszej cywilizacji, tego samego gatunku, czy jeżeli wyewoluuje sobie troszeczkę, czy będziemy już odrębnymi bytami, czy to już będą kosmici względem ziemian.
2: Czy sosna nadal będzie sosną? Nie tylko. No.
3: I to są prawdziwe pytania, prawdziwie trudne i prawdziwie potrzebne, żeby na nie odpowiedzieć sobie o 6:45 we wtorek 1 września, jeżeli Państwo mają odpowiedzi na te trudne zagadnienia, albo przynajmniej pomysły, jak na to odpowiedzieć, to poprosimy. Zrobię jeszcze jedno ładne przejście, a my Państwu poopowiadamy jeszcze o tym, co się będzie działo na niebie w najbliższym czasie.
1: W Wrzesień zaczynamy pod znakiem meteorów. Minionej nocy swoje maksimum osiągnął rój Aurygidów. Jego spadające gwiazdy możemy oglądać jeszcze do 5 września. Niestety nie będzie to wielki deszcz, a obserwacje utrudni jasny księżyc. Wśród planet króluje Saturn. Wschodzi około godziny 20 i jest widoczny praktycznie przez całą noc, co czyni ten tydzień świetnym momentem na obserwację pierścieni przez teleskop. Mars pojawia się nad horyzontem między północą a pierwszą w nocy, a Jowisz dopiero nad ranem, około 3. Tydzień zamknie nam najciekawsze zjawisko. 7 września od około godziny 1 w nocy Księżyc zbliży się do Marsa w gwiazdozbiorze Bliźniąt.

0: Nareszcie skończyły się wakacje. Wnuczki poszły do szkoły, żona poszła do pracy, a ja sobie siedzę w domu z pieskami, mam święty spokój. Dzisiaj udało mi się wstać bez budzika, punktualnie o 6. Nie zawsze mi się udaje, ale dzisiaj się idealnie udało. Może dlatego właśnie, że wiedziałem, że ten dzień będzie taki piękny, tak go sobie pięknie zacząłem.
1: Czekaj, dobrze zrozumiałem, że piękno wynika z tego, że...
2: Że jest spokój rano? Chyba, nie wiem. Tak mi się wydaje. Albo z tego, że udało się wstać bez budzika.
1: Też tak może być.
2: Może. Tobie się czasami udaje na poranek na przykład?
1: Wstać bez budzika?
2: No.
1: Zazwyczaj wstaję bez budzika.
2: No, skubane. No. A ja miewam problemy ostatnio.
1: Nie, wstaję bez budzika ostatnio. Tak 10 minut przed budzikiem już. Ding. Dzień dobry.
2: Jesteś szybszy. Budzik jest zdziwiony.
1: Zastanawiam się, co z tym zrobić. Czy oszukiwać budzik? Na przykład go nastawiać wcześniej i sprawdzić, czy wtedy też będę budził się przed budzikiem?
2: No? To poważne naukowe badania.
1: A widzisz, tak jest z Marsa właśnie.
2: Bo co, bo myślisz, że twój mózg podświadomie koduje, kiedy budzik ma zadzwonić?
1: No właśnie, tego nie wiem. Tego jeszcze nie sprawdziłem. Musiałbym to jakoś zacząć opisywać.
2: Co jest
1: sprawdzać zależne. Harmonogram.
2: To by było ciekawe, gdyby twój organizm miał zaprogramowane wstawanie przed budzikiem, nieważne na które jest nastawione.
1: A nie masz tak, że...
2: Może jest stres przed tym, żeby się nie wybudzać w szoku.
1: Tak, może być. A nie miałeś tak nigdy, że jak wiesz, że musisz wstać wcześniej, to się... na przykład jakiś wyjazd.
2: Nie no,
1: jakiś lot samolotem, coś takiego i tak się wcześniej budzisz, nawet jeżeli możesz jeszcze pospać powiedzmy pół godziny?
2: Oczywiście, że tak. Bardzo długo miałem tak z porankami, że się mózg jeszcze rano aktywizował i w ogóle nie było problemu ze wstawaniem, bo to od razu kortyzol uderzał, trzeba stać na równe nogi, w miarę przytomnym być, albo nawet nie w miarę, a więc tak to działało.
1: No, to ja tak mam właśnie, przed porankami cały czas jeszcze.
2: Aha. I przy wycieczkach szkolnych?
1: Przy wycieczkach szkolnych też tak mam.
2: No to dzisiaj możemy wracać w te rejony.
1: Przed wycieczką rowerową też tak będę miał. A chciałem ci powiedzieć jeszcze jedną rzecz, ciekawostkę. Też ciekawostka.
2: Czy wiesz, że rowery... No.
1: Nie, powiem ci ciekawostkę. Nie, ona dotyczy teraz rowerów w małym stopniu.
2: Okej.
1: Okay.
2: O! No to zamieniam się w słuch.
1: Ale to ma związek z rowerami, ale mogłoby nie mieć równie dobrze. Czy ty wiesz, gdzie był w ten weekend? No. Była Służba Ochrony Państwa, pan prezydent. Wiesz, gdzie byli?
2: No i Jurata.
1: Też, ale byli też jeszcze w jednym miejscu.
2: Aha, pewnie na wycieczce rowerowej robili trasę.
1: Nie byli na wycieczce rowerowej.
2: Okay.
1: Byli w Sulejowie. Tam, w tamtym ośrodku właśnie. Także, rozumiesz? Ośrodek sprawdzony przez Służbę Ochrony Państwa i my tam dopiero jedziemy. Tak to się załatwia. Tak się kaszle, proszę pana.

0: Za 3 minuty będzie 7, i tak nas pospiesza, żeby już się nie rozgadywać.
1: Energetycznie dzisiaj gra Kuba Farnik, co mi się bardzo podoba.
0: Po 7 się rozgadamy, a teraz zostawimy przestrzeń muzyce. It came undone.

0: Minęła siódma, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński, zapraszam. Na początek Wieluń i obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W trakcie uroczystości rocznicowych przemawiał marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
1: Pamięć o wojnie nie może służyć do karmienia nienawiści. Ma służyć temu, żeby nigdy więcej nie pomylić agresora z ofiarą, siły z prawem, populizmu z prawdą.
0: W rocznicy napaści Niemiec na Polskę w uroczystościach na Westerplatte wzięli udział prezydent, premier i minister obrony. Teraz obchody rocznicy porozumień sierpniowych przy bramie Stoczni Gdańskiej. Wydarzenia z 80. roku wspominali uczestnicy strajku w stoczni, w tym Bogdan Borusewicz, obecnie senator Koalicji Obywatelskiej.
2: Z mojej grupy wywodzi się dwóch prezydentów państwa, dwóch premierów i jeden marszałek senatu. I nikt z nas nie robił tego, co robił, dlatego, żeby osiągnąć taki sukces osobisty. Nie. Walczyliśmy o wartości. I teraz musimy tych wartości pilnować. Otwartości społeczeństwa.
0: Oddzielne obchody rocznicowe zorganizował Związek Solidarność. Prezydent Karol Nawrocki odznaczył Krzysztofa Wyszkowskiego orderem Orła Białego.
3: Człowiek, drodzy państwo, który właściwie swoim życiorysem sam by mógł opowiedzieć historię Solidarności od momentu jej powstawania, od wolnych związków zawodowych Wybrzeża, przez protesty z sierpnia roku 80, przez represje i inwigilacje po 13 grudnia 81 roku.
0: Swoje odznaczenia przyznało też Europejskie Centrum Solidarności. Otrzymali je Zbigniew Hołdys, Jerzy Kiszkis, Agnieszka Lichnerowicz, Chris Niedenthal i Piotr Olech, a w niedzielę także Jerzy Buzek. W Warszawie pożegnano Wandę Traczyk-Stawską, uczestniczkę Powstania Warszawskiego i działaczkę społeczną. Jak mówił arcybiskup Adrian Galbas, Wanda Traczyk-Stawska walczyła o wolną i sprawiedliwą Polskę.
4: Prawdziwie demokratyczną i bezpieczną. Polskę, która będzie domem dla tych, dla których jest ojczyzną i dla tych, dla których jest obczyzną. Bez tego, jak mówiła, będziemy chorym narodem.
0: Wanda Traczyk-Stawska zmarła 18 sierpnia, miała 99 lat. Na koniec jeszcze siatkówka. Polki wygrały z Portugalkami 3-0 i awansowały do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Kolejnymi rywalkami będą pojutrze Holenderki. Najważniejsze wiadomości sportowe na naszej antenie o 8.30 w cyklu Ostra Gra. To był serwis Radia Nowy Świat.
5: Pogoda.
6: 1 dnia września nie zabraknie słońca, zwłaszcza w południowej połowie kraju. Na północy i północnym wschodzie pojawi się więcej chmur i tam możliwe są przelotne opady deszczu. Gdzieniegdzie wystąpią burze. Wiatr będzie umiarkowany, ale porywisty z kierunków zachodnich. Nieco silniej może powiać nad morzem. Najcieplej powinno być dziś na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce. Miejscami do 25 stopni. Na ogół jednak temperatura maksymalna wyniesie od 18 do 22 stopni. Ciśnienie atmosferyczne będzie umiarkowane od 1013 hektopaskali na północnym wschodzie do 1020 na Dolnym Śląsku. Jakość powietrza jest prognozowana jako bardzo dobra i dobra.

0: 7:06. Dzisiaj jesteśmy w trybie Odbierzy Świat.
1: Muzycznie?
0: Muzycznie.
1: Nie tylko. Na Marsie też byliśmy, przypominam.
0: Byliśmy, tak.
1: Sosną.
0: No sosną.
1: No sosną.
0: Sosna. No co? Ale to sosna. Swoją drogą koleżanka redakcyjna wczoraj przypomniała mi takie ładne słowo powsinoga.
1: Piękne.
0: To trochę inny rodzaj Odbierzy Świata. Ale powiedzmy, że też wpina się w ten sam rdzeń. Kłaniamy się Państwu w drugiej godzinie porannego spotkania. Klaudiusz Slezak, szeleszczący prasą.
1: Mateusz Andruszkiewicz. Wymienię tu też od razu Kubę Ferlina, bo dzisiaj naprawdę, znaczy pewnie układał to wczoraj, żeby dzisiaj było gotowe, ale tak, podoba mi się bardzo. Także czyli jeśli Kuba mnie słyszy, to dziękuję.
0: Czyli uznajesz, że Kubę Ferlina należy wymienić?
1: Tak, tak. Znaczy pozostałych też, ale... Ale tak, dzisiaj.
0: To Kuba wyróżnienie
1: dobra
0: poleciało.
1: Robota,
0: mam nadzieję, że
1: zrobiona.
0: Podsłuchujesz.
1: A ja jestem zawsze za tym, żeby kogoś, kto dobrą robotę zrobił, pochwalić. Jakub Jędras, magister Kajetan Strzelczyk, Wiktoria Wichrowska.
0: I Piotrek Topoliński.
1: No tak, ale on tu przychodzi, sam się przedstawia, ale tak. On też.
0: Nowy świt. Widziałeś nagranie, które wygenerowane przez AI, które Donald Trump wrzucił na Truth Social?
1: Nie.
0: Nie wiem, czy twoja wbudowana w okulary lornetka pozwoli ci na zobaczenie z tej odległości.
1: Dawaj.
0: Ale pokażę ci, jak Donald Trump idzie.
1: Tak,
0: jest, tam jest napisane Lake Ontario. To jest konkretne jeziorko.
1: I teraz wrzuca Lake America.
0: Tak jest. No i małe poruszenie się w związku z tym
1: zrobiło.
0: No tak,
1: no ale to cały Trump.
0: No nie pierwszy raz. Teoretycznie nie powinno dziwić, no bo Trump, bo to już widzieliśmy. A z drugiej strony, no jak tak spojrzysz z boku i się na chwilę odsuniesz, to jest to jakieś kuriozum, że prezydent Stanów rzuca ten rodzaj, nie wiem, prowokacji na swoją platformę.
1: To może zrobimy tak. Szanowni Państwo, przypominamy, że Radio Nowy Świat utrzymuje się z dobrowolnych wpłat. Można nas wesprzeć. Fajnie, jak nas wspieracie. Bardzo dziękujemy. Pracuje tu żywa inteligencja.
0: Najżywsza.
1: Niesztuczna.
0: Błyskotliwa.
1: I uwaga, nikogo nie walimy z półobrotu. Nie wiesz, o czym mówię? To ja ci też pokażę. Musisz to zobaczyć.
0: Możesz opowiedzieć? Zamiast pokazywać? Ała!
1: Pewien pan nazywa się Miłosz Kłeczek. Aha. Ostatnio pokazywał, jak się wali z półobroty w telewizji Republika.
0: Dawaj, pokaż to.
1: To ja to muszę znaleźć, czekaj. To nie jest takie od razu.

0: zobaczyłem ten półobrót i przypomniało mi się parę lat temu, często używane było takie sformułowanie oczu kąpiel razem z obrazkiem.
1: Chciałbyś to zrobić właśnie?
0: Tak, zaczerpnięte ze słowników z XIX i XX wieku. To jest ten moment, kiedy oczu kąpiel się stosuje. Ale dziękuję ci, jestem już...
1: Jesteś bogatszy.
0: Jak ja jestem bogaty, proszę pana. Ja już Krav Magę tego. Wiem co i jak.
1: To jest... Ja powstrzymam się od wszystkich komentarzy i od tego, że prezes Sakiewicz też Krav Magę. Nie, ja nie będę tego komentował. Państwo to muszą sami zobaczyć. Jak państwo pewnie w przeglądarkę piszą...
0: A zastanów się jeszcze, czy musisz powiedzieć, czy stosownie zmówić, państwo muszą. Na własną odpowiedzialność, jeżeli państwo chcą. Jeżeli ktoś ma wolną chwilę i
1: przestrzega to wrażliwość. Nie, ja tego nie polecam. Ja to robię za państwa. Zdecydowanie lepiej poświęcić ten czas na kliknięcie w Patronite.
0: Zapraszamy. I do rzucenia, jeżeli mają państwo parę wolnych złotówek i wolnych środków. Za chwilę spotkamy się z Heleną Wnarowską, która będzie nam opowiadała o ograniczeniu marnowania żywności, to przy okazji unijnej dyrektywy w sprawie odpadów.

0: Kiedy cię tu nie było, Klaudiuszu, w środę, mówię, że w studiu.
1: Urzędowałem
0: tu z Zuzą, to mieliśmy rozmowę na temat pewnej konferencji socjologicznej, międzynarodowej. I dzisiaj myślami wracamy do tejże konferencji Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego, która odbyła się w zeszłym tygodniu w Warszawie. Eksperci rozmawiali między innymi o tym, jak przeciwdziałać marnowaniu żywności, o tym, co mogą zrobić w tej kwestii przedstawiciele polskich władz. Na miejscu byli nasi redaktorzy. Wnioski przedstawi Helena Wdorowska.
2: Audycja powstaje we współpracy z instytucjami europejskimi w Polsce.
3: 130 kg rocznie, tyle zmarnowanej żywności przypada na głowę Europejczyka. Przeciętna polska rodzina traci na tym rocznie od 2 do 3 tysięcy złotych. Do 2030 roku mamy znacząco ograniczyć marnotrawienie żywności. Unia nowelizuje w tym celu dyrektywę odpadową, tak by zmniejszyć ilość odpadów z przetwórstwa i produkcji, ale też restauracji i domów. Opowiedziała mi o tym Aleksandra Hebda z Biura Parlamentu Europejskiego w Warszawie.
4: Jest taka ogólna myśl czy założenie, że odpadów jest za dużo, że śmieci jest za dużo. Więc ta cała dyrektywa to jest rewizja dyrektywy dotyczącej odpadów i tam są dwie części. Jedna dotyczy właśnie niemarnowania żywności. Jakiś czas temu zrobiliśmy takie wydarzenie na ten temat i wtedy właśnie przyszli naukowcy z SGGW, przyszła między innymi pani profesor Joanna Wylężałek, która nas zupełnie powaliła, bo powiedziała w dwóch zdaniach, że żywność jest naszym zasobem strategicznym i że nie marnuje się zasobów strategicznych.
3: Tylko tyle i aż tyle, wyjaśnia profesor Joanna Wylężałek ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
5: Jest kilka zasobów strategicznych, o które powinniśmy zdecydowanie w sposób szczególnie uważny dbać. Oczywiście to jest żywność, woda, czyste powietrze, czyli to wszystko, co służy nam do zaspokajania naszych podstawowych potrzeb. Żeby mówić o rozwoju kolejnych potrzeb, o przechodzeniu na wyższe poziomy rozwoju, musimy mieć zabezpieczone potrzeby podstawowe.
3: A co zostało zrobione dotychczas? W 2019 w Polsce weszła ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, która zobowiązała duże sklepy spożywcze do przekazywania niesprzedanej żywności organizacjom pozarządowym. Opowiedziała mi o tym profesor Joanna Trybus z Ministerstwa Rolnictwa.
6: Przepisy dotyczą sklepów o powierzchni powyżej 250 m2 powierzchni sprzedaży żywności. Te sklepy mają obowiązek zawierania umów z organizacjami zajmującymi się przekazywaniem żywności na cele społeczne. Czyli w naszej rzeczywistości prawno-praktycznej mamy banki żywności, mamy karytasy, mamy jadłodzielnie.
3: A co się dzieje, jeśli się z tego obowiązku nie wywiążą?
6: Jeśli ta żywność nie trafia do organizacji, ta żywność dobra w terminie, tylko jest traktowana jako odpad żywnościowy, czyli ląduje bezpośrednio na śmietniku, taki przedsiębiorca, czyli taki market, podlega karom. 100 zł do tony zmarnowanej żywności nieprzekazanej na te cele spożywcze.
3: To chyba niewiele.
6: Jedni powiedzą, że to jest niska kara, drudzy, wiadomo, po stronie supermarketów mówią, że to jest wysoka kara. Biorąc pod uwagę tą skalę żywności marnowanej, widzimy tutaj przestrzeń do dalszej dyskusji pracy. To była nasza pierwsza legislacyjna inicjatywa. Mamy już 7 lat doświadczenia. Widzimy potrzebę dalszych wprowadzenia zmian. Stąd rozpoczęliśmy już pracę nad wprowadzeniem i rozszerzeniem zakresu obowiązków na kolejne ogniwa.
3: Mówiła profesor Joanna Trybus. Już niebawem Ministerstwo Rolnictwa ma przedstawić swoją propozycję, która dostosuje polskie prawo do unijnej dyrektywy. Helena Wnorowska, Radio Nowy Świat.
2: Audycja powstaje we współpracy z instytucjami europejskimi w Polsce.

0: Blałka i Everest za nami. Będziemy za chwilę mieć płytę tygodnia do zaprezentowania. W tym tygodniu to jest najnowszy album Interpolu This Mirror Waits Ton Aton. Wczoraj Kuba Ferlin opowiadał o tej płycie w środku dnia. No a później, chwilę nie później, będziemy mieć spotkanie, no nie zgadną państwo, około rowerowe, jak to się zwykło przy 7.30 organizować na naszej antenie. I dzisiaj mogę zdradzić, czy nie mogę zdradzać?
1: Możesz, proszę bardzo.
0: Nie. No w sumie jest w ramówce, więc można już było podejrzeć, że dzisiaj twórca Veloplaner.com Kacper Goliński będzie naszym gościem.
1: PL chyba, wiesz?
0: Veloplaner.pl, dobrze. To za chwilę to zweryfikujemy.
1: A kom też, tak.
0: Veloplaner. Nie, ważne, żeby dotrzeć. Tak, a to album tygodnia, czyli nowy Interpol.
1: Kom.

0: 28 po 7 mam zagadkę, którą to zagadkę podpieram dzisiejszą prasą. Gdybyś miał strzelić, ile lokali gastronomicznych obecnie działa w Polsce?
1: Lokali gastronomicznych?
0: Lokale gastronomiczne, ile takich mamy? I... Mogę ci wrzucić widełka, żeby łatwiej było zgadywać.
1: Nie, poczekaj, ale pod lokal gastronomiczny podpada i budka z kebabem i, rozumiem, restauracja.
0: Tak.
1: Wszystko.
0: Jeżeli takie. Ja dobrze rozumiem, to tak.
1: Jeżeli gdzieś wydają jakieś gastro, to już jest lokal gastronomiczny, tak?
0: No, no tak by wskazywało
1: to statystyka. Strzelam, uwaga, 214 tysięcy.
0: Nie, przestrzeliłeś pan w życiu. Trochę za dużo. Połówka, 109 tysięcy. To bardzo optymistycznie założyłeś nasze możliwości gastronomiczne, ekonomiczne. Chyba, że faktycznie w tej statystyce nie są ujęte budki z kebabem.
1: Nie,
0: no jakieś takie pomniejsze.
1: No,
0: ale jeżeli są food trucki i jakieś takie różne lokale bistro, to raczej to wszystko
1: tak.
0: będzie ujęte. No tak, a rzecz jest wzrostowa, jeżeli chodzi o nasz rynek, bo o 3000 urosło nam w pierwszym półroczu tego roku i przekroczyliśmy 100 tysięcy.
1: Czyli cały czas rośnie.
0: Oficjalnie. No, no to wygląda tak. Przeciętny rachunek w lokalach sushi jest zdecydowanie najwyższy w polskiej gastronomii, przekracza 144 zł, podczas gdy średnia rynkowa to około 61 zł, jeżeli chodzi właśnie o to, co wydajemy w restauracji.
1: 61 zł za rachunek, tak?
0: Tak.
1: Średnio?
0: No.
1: Ale rozumiem, że też musi się w tym mieścić jakieś zestawy lunchowe, muszą się mieścić, które zazwyczaj są tańsze. Pewnie.
0: No podejrzewam, że są mniejszością, no ale statystycznie tak.
1: Mniejszością? Myślisz?
0: No tak bym przypuszczał. Raczej.
1: No ja bym postawił, że właśnie więcej jest.
0: Zestawów lunchowych niż takich obiadowych, wieczornych, kolacyjnych?
1: Czyli jak sam myślę o swoim gastro, no to jednak częściej gdzieś się łapię na jakiś zestaw lunchowy za 20-30 zł niż potem idę wieczorem do restauracji. Ale to może być specyfika też mojego jakiegoś tam
0: zawodu. Nie każdy ma przestrzeń w godzinach, w tych, których my funkcjonujemy. No. Mamy trochę wywrócony czas pracy.
1: To prawda.
0: No dobra, ale jeżeli chodzi o statystyki, wysokie ceny robią swoje. Restauracje sushi mają średnio tylko 1000 klientów miesięcznie, co jest wynikiem najniższym w sektorze. Pizzerie w tym czasie mają nawet 1900. Klasyczne restauracje 1600, ale dziarnie czy kawiarnie nawet 2500 klientów. No i tu wzmianka o tej statystyce, że nam rośnie lokali, przybywa lokali gastronomicznych. Co jest chyba dobrym znakiem. Jak rośnie, to jest okej. To znaczy, że mam więcej pieniędzy i więcej wydajemy. I że dobrze się czuję w Polsce. Albo też, że na przykład zmienia się moda i jest taki tryb funkcjonowania, spędzania czasu, jak bieganie albo jeżdżenie na rowerze, po to, żeby się zatrzymać na kawkę i jagodziankę. I to, skoro jest w trendzie, to też może napędza rynek w jakimś tam stopniu większym lub mniejszym. Tak czy nie?
1: Tak, tak, absolutnie.
0: Tak jest.
1: Tak.

0: Partnerem audycji jest PZU, organizator programu Rowerowa Polska PZU.
1: A z nami już Kasper Gliński, twórca Veloplaner.com, żeby nie było żadnych wątpliwości, bo to ja coś pomyliłem wcześniejsza wersja, czyli velomapa była PL, a Veloplaner jest .com. Cześć, dzień dobry.
2: Cześć, cześć, dzięki za spotkanie.
1: Chciałbym cię zapytać, bo już tak lekkie podsumowanie robimy sezonu, o twój ogląd tego, co się najbardziej klikało, czym się rowerzyści najbardziej interesowali, jeżeli chodzi o mapy, bo o funkcjonalności i o tym, co dołożyłeś do możliwości swojego produktu, to jeszcze za chwilę. Na razie powiedz, czym się najbardziej rowerzyści interesowali?
2: Dobrze, to opublikowaliśmy jakiś czas temu taki mini raport popularnych szlaków rowerowych i aktualizacja wyjdzie niedługo, ale praktycznie pozycje się nie zmieniły, więc Małopolska to jest top 1, czyli Velo Czorsztyn, Velo Dunajec, te szlaki są w topce. Mhm. No i nad Bałtykiem Eurovelo 10, czyli stara R10, zwana też Velo Baltiką.
1: Czyli wzdłuż Bałtyku po prostu i wzdłuż wybrzeża.
2: Tak, tak, tak. A coś Szczecina Dunajecka przeważnie, bo w tą stronę przeważnie wieje wiatr, więc lepiej jechać ze Szczecina Dunajecka.
1: Tak, to prawda, zazwyczaj z zachodu. Coś zyskuje na popularności? Jakaś trasa, która może wydaje nam się nieoczywista?
2: Nie wiem, czy nieoczywista właśnie, ale wskoczyła łącznik R10, czyli Mierzeja Wiślana i to w sumie wcześniej na wiosnę w ogóle nie była w top 10, a teraz jest na 5. miejscu.
1: O,
2: więc to chyba wychodzi, że wszyscy jednak na wakacje jechali, znaczy wszyscy, dużo osób na wakacje nad morze jedzie, więc szukali sobie jakieś tam alternatywy od plażowania.
1: I zabrali ze sobą rowery. Zresztą tę trasę na Mierzei Wiślanej polecam, bo to momentami jedna z ładniejszych chyba tras, bo jedzie się z samym brzegiem.

0: wielu planera, ale jak już człowiek się nauczy, to już daje dużo możliwości, więcej niż te takie automatyczne, niektóre konkurencje, co mają.
1: Tak. A to jeszcze tylko jedna rzecz może o szlakach, że w topce też jest Alpe Adria niezmiennie od chyba zeszłego roku, czyli
0: o, proszę.
1: Z Salzburga do Włoch, do Adriatyku.
0: To jest, Alpe Adria jest bardzo wysoko na mojej wish liście, czyli tym, co chciałbym przejechać. Tak, to ten...
1: U mnie podobnie. Dobrze, ale nowości. To w tym sezonie, w tym roku się skupiliśmy na aplikacji mobilnej, bo 80% użytkowników, którzy się rejestrują, przychodzi z aplikacji mobilnej, więc to jest coś, co no, ludzie potrzebują, bo w sumie na rowerze też wiadomo, z aplikacji lepiej się korzysta. A no, dodawaliśmy dużo różnych małych, takich drobnych funkcji usprawniających planowanie, stabilność, dodaliśmy nawigację. I jeszcze to nie jest taka nawigacja to typu jak w Google, że mówi w lewo, w prawo, kiedy skręcić, ale to będzie już niedługo.
0: O! No proszę, to czekam niecierpliwie. Chociaż ta już działająca i tak jest niezła, bo można jechać wrzucając sobie swój ślad, jaki się chce, wcześniej zaplanowało na przykład na komputerze, palcem po mapie trochę i jednak ta kropeczka prowadzi nas po śladzie, a nie zmienia na przykład, jak jej się widzi u konkurencji, tak czasem jest, że konkurencja potrafi zmienić na żywo, a tu się jedzie po tym, co się wcześniej zaplanowało.
1: Tak, bo właśnie celem jest, tak jak wspomniałeś, trochę trzeba się nauczyć, bo Veloplaner daje dużo więcej możliwości, że to nie jest plan z punktu A do B, tylko można sobie właśnie, wręcz to zachęca do planowania też po drodze sobie jakichś atrakcji. Mamy różne właśnie warstwy z atrakcjami, z punktami widokowymi, punktami historycznymi, kempingami, ze wszystkim, wiele, wiele różnych punktów. Więc można sobie bardzo metr po metrze w zasadzie zaplanować pracę, niektórzy trasę, niektórzy tak planują. A co dodaliśmy? Dużo też takich usprawnień, typu można dodać na przykład filtr taki, żeby unikać głównych dróg. Wtedy można dostać duży objazd, ale no, jesteśmy pewni, że nie będzie głównych dróg. Można unikać promów, można zmieniać swoją prędkość docelową, znaczy średnią, wtedy się przeliczy prędkość całej trasy. Bo ktoś jadąc na szosie, wiadomo, ma inną prędkość niż rodzina z dziećmi. No i dodaliśmy też integrację z komputerami rowerowymi, z Garminem, Wahoo i Hammerheadem i jeszcze nowe dojdą.
0: Ja przyznam, że dla mnie ta funkcja właśnie, że od razu wysyła mi na moją nawigację garminowską właśnie, to jest też game changer dla mnie. Po prostu planuję, klikam, potem uruchamiam nawigację i to tam jest. I już. Ale też dla tych osób, które nie mają nawigacji osobnego urządzenia, czyli to, że możesz w aplikacji mobilnej włączyć sobie nawiguj i jechać po tym śladzie, który wcześniej zaplanowałeś, też jest fantastyczną sprawą, więc to wszystko na pewno ułatwia podróżowanie.
1: Jeszcze tylko właśnie jedna rzecz, bo właśnie u nas my stawiamy bardzo na punkty, na points of interest i na te właśnie różne punkty po drodze i podczas planowania one są też wyznaczane, pokazywane, gdzie za ile kilometrów będzie dany punkt, więc i w nawigacji nasze, i jak się wyśle do Garmina, też to jest wtedy. Obok samej trasy są też punkty zaznaczone i na bieżąco aktualizowana odległość.
0: Tak jest. Można też sobie zobaczyć, ile jest do najbliższego, no nie wiem, przystanku, zamku, czegokolwiek, co się wcześniej zaplanowało. Wspomniałeś o planach na rozwój, czyli nawigacja, jak to powiedzieć, taka trochę jak w Google, że w lewo, w prawo i będzie, rozumiem, mówiła. I co jeszcze?
1: To taki będzie trochę sekret, ale zdradzę. Będziemy robić taki... Chciałbym, żeby Veloplaner był takim miejscem, gdzie planujemy, gdzie już jedziemy, czyli nawigacja, a później na przykład sobie analizujemy swoje aktywności, czyli będą na jednej mapie możemy podejrzeć wszystkie nasze aktywności na przykład z danego roku, zobaczyć, gdzie jeździliśmy, albo od początku, jakie chcemy. I będziemy mogli też to zaimportować właśnie na przykład z innych urządzeń, więc... Możemy sprzed kilku lat nawet pobrać dane, więc będziemy mieli takie swoje własne mapy, gdzie byliśmy i teraz to pozwoli nam gdzieś zaplanować.
0: Tak, żebym dobrze zrozumiał jako laik, rozumiem, że wchodzicie teraz trochę na poletko Strawy z kolei.
1: Tak.
0: No dobrze, to brzmi wszystko super. Jako mała polska firma, tym bardziej trzymam kciuki, bo tu zazwyczaj potentaci z różnych krajów, ale nie z Polski takie rzeczy robili, więc No widzę,
1: Tak,
0: że
1: o
0: im
1: dziwo właśnie
0: rzuca się
1: Czechy mają
0: wyzwanie.
1: sporo takich aplikacji, a w Polsce właśnie jakoś nie było tego, mimo że mamy mieszkania.
0: No bo Czesi tę kulturę rowerową swoich

0: szlaków i jeżdżenia na rowerze, właściwie nie wiem dlaczego, ale mają zdecydowanie bardziej rozwiniętą niż my. Trudno mi to określić dlaczego. Może ta kultura tam, czy związki z Niemcami były intensywniejsze mimo wszystko, więc może dlatego właśnie. To jeszcze cię zapytam, bo mówiłeś, że będziecie publikowali nowe dane a propos popularności TAS. Coś się zmieni w tych popularnych? Czy to jest to, co te, które wymieniłeś, to już top i one właściwie nienaruszalne pozostaną?
1: Tam się zmieniło tylko trochę pozycja. Na przykład czwarte z piątym miejscem się pozmieniały, więc jakby top 10 zostaje cały czas te same, czyli... Jest na naszym blogu, ktoś właśnie można sobie podejrzeć, ale to jest oprócz tych, co wymieniłem, jeszcze Mazurska Pętla Rowerowa, Velo Soła, Green Velo i Stary Szlak Kolejowy Zachodniopomorski.
0: No proszę. Velo Soła wiem, że się rozbudowuje, bo tam był jakiś krótki tylko odcinek wzdłuż tej rzeki, ale wiem, że tam są plany. Widziałem też wczoraj, chyba czy przedwczoraj, że Velopilica też ma powstać, ale to dopiero w przyszłości. Zobaczymy, jaką będzie się popularnością cieszyła. Też to będzie można kiedyś może sprawdzić właśnie w veloplaner.com. Kacper Goliński, twórca tej aplikacji, tego portalu, był z nami. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
1: Dzięki za zaproszenie i za rozmowę.
0: Wszystkiego dobrego.
1: Dobrego, dzięki, do usłyszenia.
2: Partnerem audycji jest PZU. Organizator programu Rowerowa Polska, PZU.

0: Czuły swat. Ładne.
1: Morfeusz. Ładne. Za 13:12 już właściwie minut będzie 8. Możemy Państwu od razu zapowiedzieć, że to, co dzisiaj się wydarzy po godzinie 8, to będzie oczywiście spotkanie z panią profesor, co do której niektórzy mogą mieć pewne przypuszczenia, zastanawiać się, rajd,
0: odetchnąłem, nie rajd. Odetchnąłem, bo tak zabrzmiało, jak to, że niektórzy mogą mieć jakieś wątpliwości. Ja nie mam żadnych.
1: W życiu ani jednej. No coś tam.
0: A propos rajdu, to akurat w tej grupie miejsca rozeszły się najszybciej. I ciągle są pytania, czy nie ma wolnych miejsc jeszcze u pani profesor.
1: Jak na studiach.
0: Jak na studiach. Identycznie.
1: Ja się zupełnie nie dziwię. Trochę tak jak szukanie promotora, promotorki w tym przypadku. Szybciutko miejsca się rozeszły. No tak, będziemy pewnie do rajdu wracać za jakiś czas, natomiast dzisiaj wrócimy też do wątku 1 września i do nazewnictwa rozmaitego przy okazji tego spotkania, ale to wszystko w swoim czasie. Jeszcze trochę nam zostało do 8, zanim 8 to zajrzymy na polską scenę, choć tytuł wcale może nie wskazywać, but Victor, Easy in the Black Trees.

0: szybkie dobre newsy wpadłem właśnie w Guardianie.
1: O, wspaniale.
0: Kojarzysz taką papugę kakapo? Najcięższa papuga na świecie.
1: Jaka? Najcięższa?
0: The heaviest, tak. Wygląda nie tak. Ładne ptaszysko.
1: Wygląda sympatycznie.
0: No, niestety jest zagrożone, bo jest bardzo mało osobników. Poniżej 300 było. A teraz się poprawiło. Nowa Zelandia. Mhm. I się poprawiło, bo po raz pierwszy od 75 lat podobno jest ponad 300 osobników tego gatunku. Właśnie 325. Tyle udało się specjalistom od papug, papugologom naliczyć. Więc dobra wiadomość.
1: Zaczął się rozmnażać.
0: Tak, to powiązane jest z wyjątkowym obrodzeniem drzewa owocowego native, jeżeli chodzi o...
1: Czyli mają dużo jedzenia i się rozmnażają.
0: Ma to sens. Tak możemy łączyć kropki.

0: kochany, właśnie przeczytałem, że gdzie to było? W 95 roku liczba tych papug wynosiła ledwie 51. Wyobrażasz sobie 30 lat rozwoju gatunku? Znaczy, rozwój to dużo powiedziane.
1: Wcześniej było ich więcej i spadło do 50 i potem wzrosło?
0: No tak bym przypuszczał, skoro jest to gatunek zagrożony, to raczej nie od zarania dziejów. No miło, że rośnie.
1: Miło, że rośnie. Także miło, że papugi chcą
0: do przodu
1: żyć. Znaczy, że człowiek stworzył im jakieś lepsze warunki pewnie.
0: Chwała papugom. Czy wzmianka o papugach to jest dobry kontekst, żeby zapowiedzieć rozmowę o języku polskim?
1: Nie wiem, jak to połączysz.
0: Liczyłem na ciebie. Będziemy papugować poprawną polszczyznę.
1: Z kolorowym ptakiem? Coś jakoś w tę stronę będziesz szedł, czy nie?

0: Minęła ósma, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński, zapraszam. Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Mieczysław Nowicki został upoważniony do zastępowania prezesa Radosława P., aresztowanego w ubiegłym tygodniu na 3 miesiące. Mieczysław Nowicki zwołał na 8 dzień września posiedzenie prezydium zarządu. Minister sportu Jakub Rutnicki liczy na odwołanie prezesa PKOL-u.
1: Jestem przekonany, że najbliższe dni to będą dni bardzo intensywnych i stanowczych decyzji ze strony zarządu i całego środowiska tworzącego rodzinę Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
0: Żeby odwołać szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, potrzeba 2/3 głosów zarządu komitetu. Tymczasem Wirtualna Polska i TVN24.pl dotarły do pełnego tekstu umowy sponsorskiej, na podstawie której Zonda Krypto została w październiku ubiegłego roku sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Giełda kryptowalut dostała prawo do wykorzystywania wizerunków olimpijczyków obecnych i byłych, a gdyby któryś z zawodników zażądał za to pieniędzy, zapłacić miał za to komitet. Tak czytam na stronach obu redakcji. W ostatnim dniu wakacji protestowali nauczyciele. Przed kancelarią premiera apelowali do rządu o uchwalenie ustawy wiążącej wynagrodzenia nauczycieli ze średnią krajową.
2: Politycy do tablicy!
3: Rozmowy z Ministerstwem Edukacji w sprawie poprawy sytuacji materialnej nauczycieli nie przyniosły żadnych efektów. Dość obietnic, czas na czyny.
4: Sejmowa zamrażarka miała być wyłączona, a jednak działa.
5: Nasze wynagrodzenia muszą być jasne, stabilne, przewidywalne, oparte o średnie wynagrodzenie w gospodarce. Taka jest konkluzja, taka jest treść naszej inicjatywy.
0: Zaczyna się właśnie nowy rok szkolny. W ławkach zasiądzie prawie 5 milionów uczniów. Od północy ceny paliw wyżej, to koniec rządowego programu CPN. Ceny paliw niżej. Nie ma już ustalanych maksymalnych cen paliw i niższego VAT-u. Jak ocenia Michał Stajniak, wicedyrektor działu analiz XTB, kierowcy płacą prawie złotówkę więcej za litr paliwa.
6: Koniec państwowych obniżek w połączeniu z globalnym kryzysem naftowym oznacza, że wrzesień przywita zmotoryzowanych stawkami, których na stacjach nie obserwowaliśmy już od dawna. To może również oznaczać, że inflacja za wrzesień przyspieszy z obecnych 3,4% rok do roku.
0: Prezydent USA grozi Iranowi kolejnymi atakami, jeśli Irańczycy będą chcieli zaminować cieśninę Ormus. Prezydent Iranu liczy na dyplomatyczne zakończenie wojny ze Stanami Zjednoczonymi. Na koniec jeszcze Kirgistan i spotkanie przywódców Chin i Rosji. Xi Jinping i gospodarz Kremla mieli rozmawiać o współpracy gospodarczej. Do Biszkeku na szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy polecieli też m.in. premier Indii Narendra Modi czy prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan. To był serwis Radia Nowy Świat.
7: Pogoda. Rzeszów będzie dziś najcieplejszym miastem wojewódzkim. Termometry wskażą tam do 24 stopni. W Lublinie, Krakowie i Katowicach temperatura maksymalna wyniesie 23, w Łodzi, Wrocławiu i Szczecinie 22, w Warszawie, Białymstoku i Zakopanem 21, a w Bydgoszczy i Gdańsku maksymalnie 20 stopni. Poniżej tej granicy około 19 stopni w Olsztynie i Suwałkach, na północy i wschodzie może pojawić się większe zachmurzenie, przelotne opady deszczu, miejscami także burze. W południowej połowie kraju chmur będzie mniej, a słońca więcej. Nad morzem silniej powieje, na ogół jednak wiatr ma być umiarkowany, choć porywisty.

0: Muzyka dzisiaj rozgrzewająca, co mi się bardzo podoba. Rozgrzewająca jak kolor czerwony, który...
1: Ale faktycznie dzisiaj chyba udało się trafić w czułe struny muzyczne Klaudiusza.
0: Tak, bo
1: trzeci czy dziewiąty raz mówi, że mi się podoba. Żeby zliczyć również te pozaantenowe komplementy.
0: Nie chcę krytykować, ale poprzedni wtorek było tak, no nie tak energetycznie, a ja lubię jak o poranku jest energetycznie.
1: Z pełną parą.
0: Tak, a pani profesor?
2: Ja też zdecydowanie wolę, jeżeli o poranku jest energetycznie. Poranki są trudne. Trzeba wstać.
0: Tak.
2: Tak.
0: Pani profesor Monika Kresa, a my bez zmian tutaj nadal jesteśmy. Czyli Mateusz Andruszkiewicz.
1: I Klaudiusz Slezek.
0: I Jakub Jędras, i magister Strzelczyk, i Wiktoria Wichrowska, i Kuba Ferlin, który ułożył tę listę, jest z nami duchem na pewno, i Piotr Topoliński.
3: Nowy świt.
0: Pani profesor w pięknej czerwonej koszulce.
2: Tak, ponieważ ja już żyję rajdem, rajd mi się śni po nocach, nie będę mówiła, co mi się śniło którejś nocy, żeby nie przestraszyć mojej grupy, ale w każdym razie tak, żyję rajdem.
0: Dobrze, wspaniale. Bardzo się cieszę, ale pewnie dzieciaki dzisiaj żyją zupełnie czymś innym.
2: Tak.
0: Początkiem roku szkolnego i trzeba do tej szkoły pójść.
2: Tak.
0: A pani profesor zajmuje się dialektami. Jak to dialektolożka?
2: Oczywiście.
0: Czy ta szkolna mowa to jest gwara, dialekt? Co to właściwie jest?
2: Nie, dialektem nie jest. Nigdy nie była określana mianem dialektu, ale rzeczywiście określana była i jest mianem gwary. Mówimy o czymś takim jak gwara uczniowska. Nie tyle właśnie gwara szkolna, ile gwara uczniowska. Chociaż co ciekawe, niektóre elementy tej gwary uczniowskiej przejmują również rodzice uczniów czy nauczyciele, więc może lepiej byłoby mówić o gwarze szkolnej.
0: Gwara szkolna, tak.
2: Tak, no właśnie, ale jednak gwara uczniowska. Niektórzy mówią o tym slang, trochę tak deprecjatywnie, ale...
0: Deprecjatywnie.
2: Tak, trytytka paradygmatyczna.
0: A. Ja bym powiedział deprecjonująco, a nie deprecjonująco, ale okej, dobra, dobra.
2: Aha, aha, jest rano i tak, jest zbyt rano. W każdym razie, tak, rzeczywiście mamy coś takiego jak język typowy dla uczniów i co ciekawe, my o tym dzisiaj rozmawiamy z perspektywy 1 września 2026 roku, tutaj się przynajmniej nie pomyliłam. Natomiast ta gwara szkolna funkcjonuje od lat albo od wieków.
0: Pierwsze, od wieków
2: nawet od wieków. O. Ponieważ pierwsze wzmianki na temat tej odmiany języka, czyli tego, że uczniowie mówią trochę inaczej niż wszyscy, pojawiają się już pod koniec XIX wieku. Czyli wtedy, kiedy funkcjonujemy pod zaborami, kiedy szkoła jest też w takiej specyficznej sytuacji historyczno-społecznej, tak? Kiedy szkoła jest też w dużej mierze no, pewnym narzędziem opresji. Więc ci uczniowie tworzą swój własny język do tego, żeby nazywać pewne elementy tej rzeczywistości szkolnej. I mamy takie dwa świadectwa. Jedno to jest artykuł Józefa Magiery, Gwara uczniowska krakowska z roku 1901. Mhm. Ten artykuł ukazał się w takim czasopiśmie Wisła, ale w związku z tym, że to rok 1901, to
0: czyli
2: ten materiał... Tak, po pierwsze jeszcze zabory, a po drugie ten materiał pochodzi jeszcze też z XIX wieku. Tak? Mhm. Czyli to nie jest tylko początek XX, ale też XIX wiek. A drugi taki zbiór to zbiór z opracowania Henryka Ułaszyna. Henryk Ułaszyn to był taki badacz, który w ogóle lubił badać socjolekty, gwary i tak dalej. Między innymi zajmował się gwarą uczniowską, ale też gwarą więzienną, o której jakiś czas temu mówiliśmy. Mhm. I to jest również przełom XIX i XX wieku. Te oba zbiory opracował w takim artykule inny badacz, już bardziej współczesny, Jarosław Pacuła, który pokazał właśnie, co tam w tej gwarze funkcjonowało na przełomie XIX i XX wieku, a my dzięki temu możemy zobaczyć, czy coś się zmieniło, czy nie. Ponieważ badacze mówią bardzo często, że gwara młodzieżowa to jest taka efemeryda, tak? Czyli coś, co się pojawia i znika. Są takie wyrazy, wyrażenia, które żyją bardzo krótko i gdzieś tam wypadają, ale z drugiej strony, jak spojrzymy właśnie na ten materiał z przełomu XIX i XX wieku, to widzimy, że na przykład taki belfer to funkcjonował już wtedy. W moich czasach funkcjonował. Nie
0: tak,
2: wiem
0: ja
2: jak.
0: Ja też znam to słowo. Mhm.
2: No tak, no ale my pokoleniowo jesteśmy, że tak powiem, zbieżni, więc to nie dziwne.
0: Ale
2: ja tak zerkam tutaj na drugiego kolegę redaktora.
0: Ale nie z tych samych stron Polski, więc to też
2: no
0: mogło
2: właśnie
0: być różnie.
1: Teoretycznie. Ale nie, belfer chyba niezupełnie. Znaczy bardziej z filmów i z kultury niż z użytkowania.
2: Okej, okay, no właśnie. To ciekawe, bo to pokazuje tę zmianę, tak? To znaczy... kiedy ja patrzę na ten zbiór z przełomu XIX i XX wieku, to myślę, no właśnie, taki Belfer był, jest i pewnie będzie, a okazuje się, że nie będzie, skoro właśnie Mateusz go nie zna. Ale z drugiej strony mamy na przykład takie słowo kujon.
1: Dosyć uniwersalne chyba.
2: No właśnie, no, prawda? Dosyć uniwersalne. Jest, i chyba cały czas jest. W naszych czasach było. Ja nie wiem, dlaczego redaktor Klaudiusz spojrzał na redaktora Jakuba, kiedy usłyszał to słowo.
0: Nie wnikam,
2: ale rzeczywiście ten wyraz funkcjonował i funkcjonuje w takim znaczeniu od dawna.
0: I zawsze miał konotację taką lekko negatywną.
2: Tak. To był taki uczeń, który uczył się, ale tak bardzo mechanicznie. To już nawet nie chodzi o to, że on był taki bardzo przykładny i tak wszystko, ale to było takie ZZZ, tak? No, bo rozumiem, zakuć, że to, zaliczyć, zapomnieć.
0: Od kucia rozumiem.
2: Tak, od kucia,
0: że po prostu
2: no właśnie,
0: kuć do
2: głowy. Tak,
0: chciałem powiedzieć do łba oczywiście, ale no.
2: I zapomnieć. Mamy też, to ciekawe, ponieważ ten zbiór historyczny pokazuje, jak bardzo się zmieniały realia te szkolne. Ponieważ kiedy dzisiaj mówimy o szkole, to raczej nie mówimy o systemie kar na przykład. No bo kary szkolne, no żyjemy w XXI wieku, prawda? Trochę inaczej ta rzeczywistość wygląda. A w tym XIX wieku można było dostać manto na przykład jeszcze w szkole, więc to był taki wyraz, który funkcjonował w tym właśnie w znaczeniu również
0: ale
2: związanym
0: manto
2: z...
0: Ale Belfra.
2: Od Belfra, oczywiście od
0: a nie
2: Belfra.
0: Od manto od niesfornego kolegi.
2: Od niesfornego, niekujona Tubaka, tak. Nie. To tutaj zdecydowanie chodzi o manto od Belfra. Natomiast to, co się nie zmieniło, mam wrażenie, to są nazwy ocen. Takie nieoficjalne oczywiście, no bo wiemy, że mamy ocenę tam, nie wiem, jedynkę, dwójkę i tak dalej. Natomiast no, ta jedynka od wieków była...
0: Od jakich wieków, pani profesor?
2: Od wieków była czym? Jaką oceną?
0: Przecież, no ja wiem, że chodzi o pałę pewnie.
2: Tak, oczywiście.
0: Ale przecież było od 2 do 5. Więc nie może być od wieku.
2: A od 2 do 5 to było w naszych czasach.
0: No właśnie.
2: A w XIX wieku? A w XIX wieku?
0: Aha, no czyli właśnie. To była krótka przerwa.
2: Tak.
0: Pała miała przerwę.
2: Tak, pała miała przerwę. Tak, ale to właśnie była pała, pałka. Lufa też funkcjonowało już wtedy. Mhm. Czyli takie... Zobaczmy, że to też są takie słowa, które powstają przez metaforyzację. Tak? To znaczy tam u podstaw tworzenia tych określeń leży metafora, no bo ta jedynka ma kształt pały, lufy, knota, ponieważ tak też była określana w XIX wieku.
0: Knot?
2: Tak, zgadza się. A, no
0: to
2: właśnie.
0: Stąd jest określenie, no. Że coś ktoś sknocił, czyli zepsuł?
2: Nie, sknocił, czyli zepsuł to jest od tego, że świeca ma knot, a knot się spala. Jak on się spala, to go nie ma, jest zniszczony, więc bardziej tutaj.
0: A tutaj ten knot kształtu tak?
2: Jak najbardziej kształtu. Na dwóje...
1: Kosa.
2: Słucham?
1: Kosę dorzucam jeszcze do zbioru.
2: Kosę, o właśnie. Ale kosa to też jedynka, prawda?
1: Tak,
2: bo też ma ten kształt,
1: jedynka.
2: Prawda? No właśnie. Bo tak chciałam właśnie podpytać, jak w czasach redaktora Mateusza mówiono
1: myślę,
2: na...
1: Ten język wcale aż tak bardzo się nie różni. Próbujemy go
2: redaktor Mateusz dostawał same piony, więc nie wie, jak się mówiło na oceny niedostateczne.
1: Ale zdarzało się dostać coś na szynach, ale to na studiach chyba raczej, to w szkole chyba nie funkcjonuje, nie?
2: A właśnie ja trzy na szynach kojarzę, jeszcze ze szkoły.
0: Ja też,
2: już niekoniecznie. Nie, prawda? Mhm. Z liceum, a niekoniecznie ze studiów. I to właśnie zawsze trzy na szynach, nie? Raczej nie cztery na szynach, pięć na szynach, nie, tylko trzy na szynach, w sensie już taka ostatnia deska ratunku już tam gdzieś tam się...
0: Przed tą dwóją.
2: Ta dwója w zaborze austriackim, ponieważ ten materiał z XIX wieku pochodzi z zaboru austriackiego, ona była też określana cwają, od cwaj dwa z niemieckiego, więc widzimy też pewne zmiany. Tutaj znowu patrzę na redaktora Ślązaka. Ponieważ na Śląsku mamy wpływy niemieckie, rozumiem, że nie.
0: Nie,
2: pan redaktor nie dostawał. Nie, no gdzieś tam zresztą wiemy, że same piątki.
0: Nie, ale... nie dlaczego, ale nie mówiło się tak u mnie.
2: No właśnie, bo to przykład tych elementów, które funkcjonowały w XIX wieku ze względu na wpływy zaborców, tak, ale potem gdzieś nam wypadły. To, co się też mam wrażenie nie zmienia, to są nazwy przedmiotów, tak, no bo...
0: Czyli jakaś matma.
2: Tak, jakaś gegra. Tak się...
0: Polak.
2: Polak, tak, Francuz, Niemiec...
0: Fiza.
2: Fiza, no właśnie.
0: Czyli
2: tak?
0: Takie skróty po prostu wprost.
2: Tak, ponieważ to, co jest ważne, gwarę uczniowską i w ogóle gwarę młodzieżową charakteryzuje tendencja do skrótowości. Tak? To znaczy, w ogóle te odmiany języka powstają w dwóch celach. Z jednej strony po to, żeby się pobawić trochę tym językiem, no i mamy te różnego rodzaju metafory. Z drugiej strony, żeby coś utajnić, tak? No bo to przykład
0: takiego...
2: Co to
0: za utajnienie gegra?
2: No nie, no gegra nie, ale kiedy mówimy już na przykład o jakimś nauczycielu, i określamy go mianem takim, które funkcjonuje tylko wśród uczniów, a ten nauczyciel nie wie, że jest tak nazywany.
0: No, ale to już...
2: Teraz się zawahałam, zastanawiam się, jak moi studenci no mówią właśnie o mnie. No właśnie, ale to temat, znaczy to inny temat. To, ale w tym wypadku mamy do czynienia z pewną próbą utajnienia. A trzeci wątek, bo o nim mówię.
0: Drodzy studenci, piszcie, ja nie powiem.
2: Jasne, ja się dowiem. W każdym razie trzeci cel tej gwary to jest właśnie skrócenie, ponieważ dzisiaj my żyjemy w takim świecie, który się śpieszy, tak? Mamy te wszystkie komunikatory, które też nam ułatwiają i przyspieszają życie. Natomiast ta tendencja do skrótowości i ekonomizacji była widoczna już właśnie w XIX wieku.
0: Oczywiście.
2: No właśnie zawsze, prawda?
0: My nie mieliśmy komunikatorów.
2: Tak, a woleliśmy mówić fiza niż fizyka, tak? Zwłaszcza, że z tą fizyką jest jeszcze problem taki, że nie zawsze wiadomo, jak ją zaakcentować, prawda? Trudne. Matematyka i tak dalej, muzyka i gramatyka, prawda? No właśnie, to straszne. Natomiast jak sobie to skrócimy do gramy fizy i majmy? Właśnie no to ciekawe, bo ja usłyszałam tę majmę, ja nigdy nie mówiłam majma.
1: Majma? Jednak, nie wiem, skąd to się wzięło, ale...
2: Ale jest, faktycznie funkcjonuje w tym...
1: Majma, tak.
2: Tak, tak, w tym
0: nie,
2: zbiorze
0: to była
2: też.
0: Matma po prostu.
2: U mnie też była matma. Bo
1: może,
2: prościej.
1: No. Nie wiem, bardziej miękkie, bardziej łatwiej miękkie. Majmo.
2: Może to ci, którzy lubili majmę. Pan redaktor lubił majmę, matmę, czy nie bardzo?
0: Tak.
2: Okej. Okay. Ja w sumie też, wbrew pozorom. Ale... ale być może rzeczywiście ci, którzy ją bardzo lubili, to tak.
0: Zastanawiam się, czy są jakieś... No bo jak jest WF, no to jest krótko. To chyba nie wiem, czy ktoś to zmieniał jakoś. Znacie jakieś specyficzne określenie?
1: Właśnie też się nad WF-em zastanawiałem, ale nie.
2: Ale też ciekawe, że właśnie my funkcjonujemy w świecie, w którym był WF, ale była też wcześniej gimnastyka, tak? Czyli ten przedmiot był określany gimnastyką, albo ćwiczeniami fizycznymi, tak? Czyli to nie tylko wychowanie fizyczne, ale właśnie też ćwiczenia fizyczne. Więc nawet na tym poziomie się zmienia to słownictwo, chociaż faktycznie takiego WF-u trudno. On już jest skrótem. Natomiast to też ciekawe, że jeżeli patrzy się na tę gwarę uczniowską z takiej perspektywy poszczególnych szkół, to widzimy, że funkcjonują określenia typowe dla danej szkoły. Ja kilkanaście już lat temu robiłam taki słowniczek gwary młodzieżowej z uczniami z różnych szkół warszawskich. To było w ramach współpracy z Uniwersytetem Dzieci i tam były oczywiście określenia wspólne, czyli właśnie ta pała i tak dalej, ale były też określenia typowe dla danej szkoły, bo ktoś sobie tak wymyślił i to się potem poniosło, ale poniosło się tylko w danej szkole, tak? A poza tą szkołą nie funkcjonowało.
0: To mi pilny nasz słuchacz i uczeń Andrzej podsuwa jedno wyrażenie.
2: Tak.
0: Tak. Które faktycznie funkcjonuje chyba tylko w szkole. Mhm. A nie wiem, czy właściwie nie wiem, skąd to się bierze. Facetka.
2: Facetka od Polaka.
0: Mhm, facetka od Polaka. Mieliście to?
2: Nie,
1: ja
2: mamy
1: facetka. Zastanawiam się, czy słyszałem gdzieś kiedyś w potocznej, jakiejś takiej wschodniej bardzo konwersacji.
2: Tej naszej.
1: Wydaje mi się, że tak. No ale
0: cicho, bo będziesz u facetki? Nie mieliście tak?
1: Nie, no to...
0: No, facetka, nie? Ja właściwie nie wiem, dlaczego facetka tylko w szkole funkcjonuje.
2: przytakują nam tam.
0: Potem już nie mówisz facetka.
2: Nie, czasami, ja znam też to z języka potocznego. Tak, oczywiście mniej, natomiast faktycznie to jest bardziej typowe dla szkoły, ale znam też z języka potocznego. To się przenosi, tak.
0: Pani profesor mówi o kimś facetka? Znaczy o kobiecie?
2: Nie, nie, bo ja w ogóle nie lubię tego określenia. Ono jest takie, nie,
0: ale
2: ono jest takie
0: szowinistyczne. Jest tylko facetka, a nie mówi się na przykład cicho facet idzie, nie?
2: No właśnie.
0: Właśnie się nad tym zadumałem, nie wiem dlaczego.
2: Ja też, ale... Nie, zostanę przy tym, że ja nie lubię tego określenia facetka, ono jest takie, takie szowinistyczne.
0: Takie zadumiewajka taka zostanie na ten pierwszy września.
2: Tak.
0: Czy coś tam pani profesor sobie, bo dzisiaj nie mam podglądu na te słowa pani profesor.
2: Właśnie.
0: Dzisiaj pani profesor z racji 1 września nie dała ściągawki, przyznaję.
2: Tak, no właśnie, ale taka ściągawka to też określenie typowe. Tak, ściągawka typowe dla szkoły. To znaczy to, co jest też typowego dla tej gwary, to, że my tam mamy określenia wspólne dla gwary młodzieżowej w ogóle, czyli współcześnie będą to różnego rodzaju określenia z YouTube'ów, TikToków, etc., a mamy takie słowa i wyrażenia, które są typowe tylko dla realiów szkolnych i to jest trochę taki trzon. Ja też patrzę na to z perspektywy gwary studenckiej, ponieważ tutaj mamy pewne określenia wspólne, nawet to trzy na szyna, które nam się tutaj pojawiło, tak? Czy nazwy ocen, no też gdzieś tam są wspólne dla tych realiów i widzimy, że to jest właśnie taki trzon, natomiast to, co się zmienia, to jest to wszystko, co dookoła. Co ciekawe, w tym zbiorze Łaszyna z XIX wieku w odniesieniu do szkoły funkcjonuje takie określenie, którego dzisiaj właśnie nie kojarzymy z tym, że szkoła się zaczęła, tylko wprost przeciwnie, to znaczy laba. Kiedy myślimy laba i mówimy laba, to raczej nie myślimy o szkole, tylko wprost przeciwnie, nie? Zaczęły się wakajki, prawda? Mhm. I zaczęła się laba. Natomiast w tym zbiorze XIX-wiecznym mamy do czynienia z takim trochę prześmiewczym albo takim trochę tragicznym, smutnym traktowaniem szkoły, że to coś przeciwnego. Tak, ta laba pochodzi od niemieckiego laben, czyli odpoczywać oczywiście, więc no właśnie
1: oczywiście.
2: Mamy oczywiście, tak? Oczywiście odpoczywać, bo laba, tak? Ale mamy tutaj do czynienia ze słowem, które zostało wykorzystane w takim swoim odwrotnym znaczeniu, tak? Ta metaforyzacja tutaj poszła w drugą stronę. W XIX wieku na szkołę mówiono też sztuba.
0: Dlaczego w drugim odwrotnym znaczeniu? Bo nie zrozumiałam.
2: Tak, no, laba, czyli odpoczywać.
0: Tak.
2: Tak, a w XIX wieku laba to było określenie szkoły, nie wakacji. Tak. Więc dlatego mamy tę odwrotność, tak? No właśnie, bo tak prześmiewczo, tak, że no właśnie, taka niby laba nam się zaczyna.
0: To rodzice tak mówili, bo już nie muszą...
2: Nie, no ale umówmy się, w XIX wieku też uczniowie byli bardziej samodzielni.
0: Wiem.
2: I to tak, to nie te...
0: Trochę inaczej wyglądały stosunki uczeń-rodzic.
2: Tak, zdecydowanie to nie te realia. Szkoła była też określana sztubą. Pierwotnie sztuba to była izba lekcyjna. Właśnie izba, co ciekawe, tak? Dzisiaj mamy raczej sale lekcyjne. Kiedyś to były izby lekcyjne.
0: Tak?
2: Tak.
0: A i pewnie stąd Kindersztuba.
2: A może...
0: Ale dzisiaj mam
2: na pewno znowu z niemieckiego. Ach, tak, takie skojarzeniowe. Mamy też oczywiście takie określenia, które do dzisiaj funkcjonują, tak? Dyro, no czyli tak. Dyrektor, no właśnie, który był też nazywany dyrdasem albo dyrdasiem. Tak, tak w XIX wieku tak się mówiło.
0: Tego
2: mamy też, no właśnie, mamy też psora. Psorka. Psorka. Jest, myślę, określenie typowo szkolne, takie licealne, prawda?
0: A to już liceum.
2: Tak, właśnie z liceum, tak.
0: W liceum się, przynajmniej u mnie już mówiło.
2: Tak, u mnie też się mówiło, pani profesor. Tak, panie profesorze. Ja zresztą do dzisiaj tak mówię o swoich profesorach z liceum.
0: Bez względu na ich stopień naukowy.
2: Tak, oczywiście. Jak najbardziej tak. Ale psorka, właśnie o ile tę facetkę ja kojarzę też właśnie gdzieś tam spoza szkoły, bo tyle psorka to jednak tylko ta taka licealna. I w XIX wieku psorek nie było, no bo siłą rzeczy też kobiety w szkołach nie wykładały jeszcze, ale był psor, więc...
0: Psur?
2: Psur, tak.
0: To mi się z psem jednak kojarzy bardziej.
2: Ale tam było przez O z kreską, więc niekoniecznie może.
0: No dobrze.
2: Zadumał się pan redaktor.
0: Ja dzisiaj mam dużo takich połączeń mi się w mózgu porobiło dzięki temu.
2: Bardzo się cieszę.
0: Nowe synapsy powstały.
1: Tak sobie w ogóle myślę o określeniach na szkołę, o których wspomnieliśmy i nie wspomnieliśmy, że Buda funkcjonuje,
2: tak,
1: ale myślę sobie, czy jeszcze są jakieś...
2: Więzienie.
1: Więzienie
2: tak, właśnie pamiętam z tego słowniczka, który tworzyłam kilkanaście lat temu, że to było takie bardzo powszechne, tak, w różnych
0: szkołach. Więzienie?
2: Więzienie, tak, no, w odniesieniu do szkoły.
0: Ojej.
2: Patrzę na te kraty w oknach tutaj, no bo to też było takie typowe, umówmy się, te kraty w oknach na dole w szkołach były, no tak? Ale znowu metaforyzacja, tak? Zobaczmy, że ta szkoła, to jest przykre w sumie, że ta szkoła się tym uczniom nie kojarzy zbyt pozytywnie. Skoro Buda, no to, no właśnie. Ale więzienie, no to już jest bardzo, bardzo przykre. Ale zakończylibyśmy czymś pozytywnym,
0: tak,
2: prawda?
0: Życzymy wszystkim, którzy dzisiaj zaczynają rok szkolny, żeby im się nie kojarzyło ani z budą, ani z więzieniem.
2: Zdecydowanie.
0: Tylko z miłym miejscem.
2: Tak, dzisiaj było o miłości. Będzie tutaj miłe, na antenie bardzo,
0: bardzo dużo. Miłym krokiem uśmiechnięte facetki.
2: I psorki.
0: I psorki.
2: Chodzą.
0: I psorowie przychodzą.
2: Oczywiście.
0: Wlewają wiedzę do głów.
2: Tak, ale tak zupełnie serio już teraz wszystkim uczniom, uczennicom. No nie wiem, właśnie ja nigdy nie wiem, kiedy pan redaktor mówi serio, a kiedy nie. Więc ja zakończę na serio. Wszystkim uczniom, uczennicom, nauczycielom, nauczycielkom życzymy wszystkiego dobrego w tym nowym roku szkolnym. 1 września.
0: Trzymajcie się tam w tej budzie.
2: Ahoj, zaczęło się.

0: Jeszcze pani Małgorzata uzupełnia, czy z labą nie chodzi o to, że to było lepsze niż ciężka praca w polu, a dzieci jak najbardziej pracowały na wsiach. Może to w
1: tej jest stronę. To jakieś logiczne wytłumaczenie, tak.
0: Jeżeli państwo mają jeszcze jakieś słówka, które z tyłu głowy gdzieś tam się kołatały i chcieliby państwo się nimi podzielić, to proszę podrzucać śmiało mailowo i telefonicznie 224-280-280. A propos słówek, za chwilę na słówko poprosimy redaktora Mikołaja.

0: Ekstra gra. Sport w nowym świecie.
1: Mikołaj Teczyński, dzień dobry Mikołaju.
2: Dzień dobry Mateuszu, dzień dobry Klaudiuszu, dzień
1: dobry Państwu. Jeszcze trochę wiadomości a propos Gwary Uczniowskiej. Co my tu mamy, że się jeszcze rela przypomniała panu Markowi? Była rela.
2: A
1: tobie się coś przypomniało?
2: Wiesz co, my w liceum mówiliśmy na szkołę kołchos.
1: Kołchos, tak, to gdzieś się wyświetlało, chociaż ja tak nie mówiłem, ale...
2: I na uniwersytet też tak mówimy z moimi
1: znajomymi. Ej, na uniwersytet nie wolno. Bo szkoła jest obowiązkowa, ja rozumiem, że można czuć się jak w kołchozie,
2: ale wiesz, jak jesteś zmęczony, wiesz, cały czas idziesz codziennie na te kolejne jakieś takie niezbyt ciekawe fakultety.
1: No dobra, ale nikt ci nie każe tam chodzić.
2: Mama mi każe.
1: Okej, to zmienia postać rzeczy. Mikołaju, co dobrego w sporcie?
2: Słuchajcie, no generalnie raczej to był dobry dzień dla polskiego sportu, ale i nie tylko. Zaczniemy sobie od tego, co się dzieje w Nowym Jorku na kortach wielkoszlemowego US Open. Iga Świątek pokonała Siu Wang 6-2, 6-3 w meczu pierwszej rundy. Polka miała ten mecz pod kontrolą i mimo dobrych momentów rywalki, no nie pozostawiła żadnych złudzeń, kto jest lepszy. Iga Świątek w kolejnej rundzie zmierzy się z Nadią Podolską. Hubert Hurkacz gra dalej. On pokonał Damira Dzumhura 6-4, 4-6, 6-1, 6-1. Wydawało się w pewnym momencie, że Hubert Hurkacz straci kontrolę nad tym spotkaniem. Jednak Hubert Hurkacz potrafił przezwyciężyć gorsze momenty i ostatecznie zwyciężyć. Tak dobrze nie wyglądało już w przypadku Mai Chwalińskiej, która no niestety musiała uznać wyższość Taylor Townsend. Amerykanka nie pozostawiła żadnych złudzeń, kto w tym momencie czy na tym etapie sezonu jest lepszy. Świetnie się czuła przy siatce, świetnie pracowała na nogach, no i wykorzystywała swoje atuty. Maja Chwalińska próbowała gonić, odwracać losy tego spotkania, no ale no nie było jej to dane, bo rywalka była po prostu lepsza. Wiem za to, z kim zagra Kamil Majchrzak. Valentin

0: komplecie, tylko z jedną stratą przebrnęli do kolejnej rundy US Open i będzie wszystko cacy. No, faworyci też sobie radzą. Carlos Alcaraz awansował do drugiej rundy. W swoim pierwszym meczu od kwietnia po kontuzji pokonał Rosjanina Romana Safiulina 6-4, 6-4, 6-4. No a liderka rankingu kobiecego Aryna Sabalenka też awansowała do drugiej rundy. W dwóch poprzednich edycjach ona zresztą triumfowała. No a wygrała z Kolumbijką Camilą Osorio 6-2, 6-4. No i też dobrze się działo, jeżeli chodzi o polskie siatkarki, bo polskie siatkarki zagrają o półfinał Mistrzostw Europy. Biało-czerwone na etapie 1/8 finału pokonały w Stambule Portugalki 3-0. Mimo tego, że podopieczne Stefano Lavariniego były faworytkami tego starcia, to miewały problemy. Jeden set zakończył się 25-23, więc tutaj będzie było trudno, a o półfinał Polki będą walczyły z Holenderkami, które po długim boju pokonały Słowenki 3-2. No i poza nimi jeszcze wczoraj Włoszki pokonały Bułgarki 3-0, a Czeszki przegrały 0-3 ze Szwedkami, więc tak to wyglądało, jeżeli chodzi o wczorajsze spotkania. Dzisiaj chociażby Belgia-Niemcy o 15, a także Turcja-Azerbejdżan o godzinie 18. Więc tak to wyglądało. No to przejdziemy do piłeczki, co zapowiadał wczoraj kolega Jakub.
1: Właśnie, miała być piłeczka. Ładny segment.
0: Miała być piłeczka, a dużo się dzieje. Zaczniemy od polskiej ekstraklasy, bo koszula bliższa ciału. Chociaż no niektórzy na przykład na ten polski futbol patrzą z takim przymrużeniem oka, czy z lekkim dystansem. Korona Kielce wygrała 2-0 z Wisłą Płock. Legia Warszawa po akcji, tak na dobrą sprawę, po bramce Rafała Adamskiego w ostatnich minutach zremisowała na Łazienkowskiej ze Śląskiem Wrocław. Świetne spotkanie Piotra Samca Talara w barwach wrocławian. Radomiak Radom wygrał 2-1 z Krakowią. Piasty Gliwice wygrał 2-0 z Motorem Lublin. Wisła Kraków w jednych z trzech derbów Krakowa w tym sezonie, bo trzeba przypomnieć, że jest Wisełka, jest Wieczysta Kraków, a także Krakowia. No i Wisła w tych derbach z Wieczystą wygrała 2-0. Zagłębie Lubin zremisowało 0-0 z Pogonią Szczecin. Raków Częstochowa przegrał 2-5 z Jagiellonią Białystok. Jagiellonia, Jaga się rozkręca, produkuje kolejne młode talenty. Eryk Kozłowski, który zagrał w środku pola w barwach Jagiellonii, no to też będzie pan piłkarz. Talent jest ogromny, jeżeli chodzi o umiejętności w środku pola.
1: Pan piłkarz,
0: tak, ale panowie piłkarze to wczoraj, jaki dali koncert w barwach Barcelony, ale to o tym za moment. Górnik Zabrze przegrał 2-3 z GKS-em Katowice, a Widzew Łódź po błędzie Bartłomieja Drągowskiego w końcówce przegrał 2-3 z Lechem Poznań. No i w tym momencie sytuacja w tabeli Ekstraklasy wygląda tak. Legia Warszawa pozostaje liderem po 6 rozegranych spotkaniach. Drugie miejsce zajmuje Lech Poznań, który tych spotkań miał tylko 4 w związku z po prostu z europejskimi pucharami i przekładaniem tych spotkań. Lech ma tych punktów 10, no ale dwa mecze zaległe, tak, w kontekście czy w zestawieniu z Legią Warszawa. Na przykład Górnik Zabrze czy Jagiellonia Białystok mają 4 spotkania i 9 punktów, zajmują odpowiednio miejsce 5-6, żeby tak uzupełnić, bo i tak pewnie namieszałem trochę. Trzecie miejsce zajmuje Wisła Kraków w tym momencie po 6 spotkaniach z 10 punktami, a GKS Katowice po 5 kolejkach ma punktów 9 i zajmuje czwarte miejsce. Dół tabeli, czy tę strefę spadkową otwiera Wisła Płock z 4 punktami, Wieczysta Kraków na 17 miejscu z 3 punktami, a Raków Częstochowa po 4 spotkaniach ma 0 punktów, a wczoraj poleciał trener medalików, czyli Dawid Kroczek. No i bardzo tutaj będzie ciekawe to, czy Michał Świerczewski, właściciel Rakowa Częstochowa, będzie szukał kolejnego Marka Papszuna, czy może będzie nowe otwarcie w Rakowie, nowe rozdanie i poszuka trenera spoza tego środowiska post-papszunowego, no bo Dawid Szwarga czy Dawid Kroczek byli asystentami Marka Papszuna, czy tak samo Łukasz Tomczyk był związany z Rakowem Częstochowa, kiedy Marek Papszun był trenerem tego klubu.
1: Masz ładny flow dzisiaj, post-papszunowy.
0: Post-papszunowe. Marek Papszun teraz w Legii Warszawa robi lidera, ale zobaczymy, sezon jest jeszcze długi, Lech Poznań ma zaległe spotkania, tak samo Górnik czy Jagiellonia. Jeżeli chodzi o hiszpańską La Ligę, no tutaj były ciekawe starcia. Levante pokonało 5-2 Betis. Wydawało się, że drużyna z Sewilli będzie faworytem tego spotkania. Otóż nie, Real

0: Sociedad wygrał 2-1 ze Spaniolem. Sevilla, która była taką małą sensacją na starcie sezonu, bo Sevilla w zeszłym sezonie grała absolutnie tragicznie. Miałem okazję, jak byłem na urlopie właśnie w Andaluzji, udać się na spotkanie Sevilli z Deportivo Alaves. Strasznie się oglądało tę drużynę, jednak Sevilla dopiero teraz przegrała 1-3 z Atletico Madryt. Za to Real Madryt łapie rytm i Real Madryt rozgromił Beniaminka hiszpańskiej La Ligi 4-0, czyli Malagę. Świetne spotkanie po raz kolejny rozegrał Jude Bellingham, który zanotował bramkę. Tak samo Kylian Mbappe zanotował też jedno trafienie. Vinicius miał asystę, świetny też był Arda Güler. I ta drużyna José Mourinho nabiera kształtu. Tylko że jeszcze, podobnie jak i Barcelona, to Real Madryt nie miał jeszcze takiego przetarcia z elitarnym rywalem. Bo Barcelona Hansiego Flicka wygrała wczoraj 5-2 z Rayo Vallecano. Po dwóch bramkach Rafini i po dwóch bramkach Lamina Yamala i jeszcze po bramce samobójczej. To co u Hansiego Flicka wczoraj, u drużyny Hansiego Flicka wczoraj nie zagrało, to defensywa. Fatalny był Jules Koundé, na którego to stronie i po którego błędzie w fazie defensywnej padła pierwsza bramka, otwierająca w ogóle to spotkanie w wykonaniu Cameo dla Rayo Vallecano. Niepewny był wczoraj Joan Garcia w bramce i zastanawia mnie, co zrobi Hansi Flick, czy na przykład Wojciech Szczęsny nie dostanie minut w nadchodzącej kolejce, bo Joan Garcia zagrał wczoraj jak nie Joan Garcia. Fatalny przy wyprowadzeniu piłki i także niepewny przy obronach. Tam były takie momenty, kiedy nie wiadomo było, czy Joan Garcia chce piłkę łapać, czy on chce ją wybijać, czy wybijać na bok. To było... Źle się wczoraj patrzyło na Joana Garcia, ale fantastycznie wyglądała Barcelona, jeżeli chodzi o fazę ofensywną. Rafinha jako zawodnik na pozycji numer 9. Lamine Yamal łapie rytm i Anthony Gordon, zawodnik, który przyszedł z Newcastle, wygląda tak, jakby on całe życie grał w tej drużynie, jaką wczoraj asystę 5 zanotował. No jakbym oglądał Neymara w prime. No tylko trzeba brać pod uwagę, że i Real i Barcelona nie miały jeszcze przetarcia z elitarnym rywalem. Te starcia nadejdą dopiero, czy to w hiszpańskiej La Lidze, czy to w Lidze Mistrzów. Bo wydaje mi się, że jeszcze Barcelona miała spotkanie z Atletikiem Bilbao w poprzedniej kolejce. Tylko że drużyna Edina Terzicia też słabo wchodzi w ten sezon. Jeżeli chodzi o angielską Premier League, to Manchester City rozgromił Crystal Palace 4-1, a Crystal Palace będzie rywalem chociażby Jagiellonii w fazie ligowej Ligi Europy. Liverpool zremisował z Nottingham Forest 2-2, Bournemouth zremisowało 1-1 z Evertonem, Hull City wygrało drugie spotkanie po tym, jak na inaugurację Premier League rozgromili Manchester United, tym razem Hull wygrało z Coventry, Tottenham przegrał kolejne spotkanie, mimo z kolejnych to transferów za grube miliony, Tottenham przegrał 0-2 z Newcastle, a Arsenal wygrał 1-0 z Aston Villą, Chelsea 4-3 z Brighton, a na przykład Manchester United się odkręcił po tym niepowodzeniu z Hull City, wygrywając 5-2 z Ipswich Town. Jeżeli chodzi o włoską Serie A, AC Milan wygrywa 2-0 z Wenecją, Fiorentina przegrywa kolejne spotkanie, tym razem już nie z Romą, która zagra w Lidze Mistrzów i będzie walczyła o Scudetto, tylko z Frosinone 0-3. Koszmarny mecz Violi. Juventus wygrał 2-0 z Parmą. Napoli przegrywa 1-2 z Como. Inter wygrywa 1-0 z Cagliari. A wczoraj bohaterem Atalanty Bergamo był Nikola Zalewski, który asystował dosłownie w ostatnich sekundach spotkania przy bramce na 1-0 i podopieczni Mauricio Sarriego wygrali z Bolonią. Roma się nie zatrzymuje. Tym razem ofiarą Rzymian było Lecce. Kolejny fenomenalny mecz Daniela Malena, który jak tak dalej pójdzie, jeżeli tak dalej rywale będą grali, to nie wiem, będzie w top 10 złotej piłki. Ruszyła też Bundesliga. Bayern Monachium rozgromił 5-1 VfB Stuttgart. Podopieczni Sebastiana Hennesa mieli tylko dosłownie pierwszą połowę całkiem niezłą zagrali. RB Leipzig wygrało 3-0 z Borussią Mönchengladbach. Borussia Dortmund wygrywa 2-0 z Hamburgerem Sportverein. I będziemy obserwowali. Ten sezon się, jeżeli chodzi o piłkę zagraniczną, rozkręca. Te drużyny będą dopiero wchodzić, zaraz Liga Mistrzów. Wszystko, co Tygryski lubią najbardziej.
1: A, czyli to się dopiero rozkręca, czyli mówić to dopiero o tym będziemy.
0: Tak jest, Liga Mistrzów to jeszcze za jakiś czas.
1: Rozgrzewka, okej. No dobra, Mikołaj Tyczyński, w takim razie do usłyszenia w kolejnej rozmowie o piłeczce. Dzięki ci pięknie.
0: Dzięki.

Za 9 minut będzie 9, zanim 9 to jeszcze skoczymy. A może nie będę zdradzał. Może skoczymy na spotkanie z Klaudią Kowalczyk, o tak, bo jeszcze jedną niespodziankę nam przygotowała w tej godzinie, więc za kilka minut usłyszymy się z szanowną panią redaktor, ale zanim do tego przejdziemy, to mamy jeszcze artystę, którego uwielbiam deklinować. Więc pozwolę sobie powiedzieć to w mianowniku, że przed nami teraz Waluś Kraksa Kryzys.

0: Walusza Kreksy Kryzysa słuchaliśmy sobie. Za 5,5 minuty będzie 9. Powiedziałem, że będzie niespodzianka i do niespodzianki przechodzimy. Pierwszy dzwonek, choć w wielu przypadkach metaforyczny, bo tych fizycznych nie ma już we wszystkich szkołach, usłyszał dziś kolejni nowi uczniowie. Początek roku, witaj szkoło, mówi państwu Klaudia Kowalczyk.
1: Dla 4 800 tysięcy uczniów rozpoczyna się właśnie nowy rok szkolny. 395 tysięcy maluchów do szkoły pójdzie po raz pierwszy. Jest siła w narodzie, bo po wakacjach uczniowie wracają bardziej wypoczęci niż nauczyciele.
2: Ciężko trochę, bo to w sumie nowa szkoła i liceum, także duży przeskok między podstawówką a liceum. Szybko się wakacje skończyły, więc trochę tego żałuję, ale tak to jestem podekscytowana i się cieszę na nowy rok szkolny.
3: Systematyczność, żeby się uczyć na sprawdziany, może pasek.
4: Ja też bym pasek chciała, no zdecydowanie też właśnie systematyczność i też żeby nie dać się za bardzo przytłoczyć, bo jednak będzie dużo więcej materiału na pewno i żeby się nie podłamać, jeżeli na początku gdzieś jakaś gorsza ocena wpadnie.
1: O ile dla uczniów szkół średnich większych zmian nie ma, o tyle ci z podstawówki, a raczej ich rodzice, mierzyć się będą z reformami, zakazem telefonów komórkowych oraz tak zwanym kompasem jutra. Nową podstawą programową, mówił mi dyrektor prywatnych szkół imienia Królowej Jadwigi w Lublinie, Marek Krukowski.
5: Marzę o tym, żeby nauczyciele nie tylko byli przekaźnikami wiedzy, ale to, co proponuje reforma, czyli tydzień projektowy, czy doświadczenia edukacyjne, to będzie takie działanie szkoły, które pokaże, że my nie jesteśmy taką dryfującą wyspą, odrealnioną, niezwiązaną ze światem, tylko te powiązania uczniowie będą dostrzegać. Jak przyjdą kolejne międzynarodowe badania, no to będzie wychodziło, że nie tylko szkoła potrafi nauczyć czytać, dodawać i jeszcze poznawać przyrodę, ale także uczniowie powiedzą, że szkoła to jest świetne miejsce, przestrzeń, która przygotowała mnie do dalszego życia. Chcę wierzyć, że zachowując spokój, pamiętając o tym, co jest najważniejsze, będziemy podążać w tym kierunku, który służy przede wszystkim właśnie młodym ludziom.
1: Rok szkolny zakończy się 25 czerwca. 207 dni, bez weekendów i świąt. Klaudia Kowalczyk, Radio Nowy Świat.

0: Minęła 9:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Piotr Topulniński, zapraszam. Zaczniemy od współczesnych wątków podczas obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej. Na Westerplatte przemawiali m.in. prezydent i premier. Karol Nawrocki zażądał od władz Niemiec reparacji wojennych.
1: Które Polska przekaże na polskie siły zbrojne, na polski przemysł zbrojeniowy, żebyśmy nie musieli brać zachodnich kredytów, abyśmy dostali to, co nam się należy. Dlatego, aby przyjaźń i sojusz stał się realny.
0: Donald Tusk mówił o inwazji Rosji na Ukrainę i rosyjskich prowokacjach.
2: Mieliśmy najprawdopodobniej znowu akty sabotażu. Kilkadziesiąt godzin temu. Podpalenia. Akcje sabotażu, dywersji i prowokacje spotkały Finlandię, Litwę, Łotwę, Estonię, wielokrotnie Polskę, Rumunię, Danię, a ostatnio Niemcy. Tak, za chwilę się dowiemy, że to rosyjskie służby zorganizowały prowokację dronową w Lipsku.
0: Szef rządu jedzie teraz do Wielunia, tam przed świtem także były uroczystości rocznicowe z udziałem m.in. marszałka Sejmu. Teraz Ukraina, prezydent Wołodymyr Zełenski rozmawiał z przedstawicielami Białego Domu, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem o możliwej dacie ich wizyty w Kijowie. Omówiliśmy, co można zrobić, by zachęcić Rosję do wejścia na kursy zakończenia wojny. Konieczne jest, aby w Moskwie u Putina pojawił się nastrój nie do walki, lecz do jej zakończenia.
3: U Putina nastrój zawieszać, a nie wojować.
0: W nocy Rosjanie zaatakowali Kijów. Zginęło co najmniej 8 osób, a 5 zostało rannych. Także w nocy łotewska armia poinformowała o zagrożeniu w przestrzeni powietrznej. Dowództwo natowskiej misji Baltic Air Policing poderwało myśliwce. Po 30 minutach alarm odwołano. W serwisie Kraków Miejska Komisja Wyborcza nie zarejestrowała kandydatury Łukasza Gibały na prezydenta Krakowa. To z powodu niewystarczającej liczby ważnych podpisów osób popierających kandydata. Komisja odrzuciła ponad 3000 podpisów, bo na listach poparcia zabrakło słowa Kraków. Radny ma czas do czwartku na zebranie niemal 1400 podpisów. Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa 27 września. Wśród kandydatów są popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL Monika Piątkowska, Michał Drewnicki z PiS-u, Daria Gosek-Popiołek z Lewicy czy Aleksandra Owca z partii Razem i Bartosz Bocheńczak z Konfederacji. I jeszcze piłka nożna. Po sierpniowej rundzie wstępnej czas na pierwszą rundę piłkarskiego Pucharu Polski. Dziś 12 meczów. O 16:00 w Bydgoszczy Chemik zagra z Piastem. Nie możemy mówić o komfortowej sytuacji, uważa trener grającej w ekstraklasie ekipy z Gliwic Daniel Myśliwiec.
4: W zasadzie mamy 48 godzin pomiędzy meczami i do tego dwa mecze wyjazdowe, dlatego nie powiedziałbym o komforcie, ale myślę, że dobra nagroda za dobrą pracę w meczu ułatwia na pewno takie poczucie, że to, co robimy, może przynieść fajne efekty przy kontynuacji oczywiście ciężkiej, pokornej pracy.
0: W pierwszej rundzie Pucharu Polski rywalizują 54 drużyny. To był serwis Radia Nowy Świat.
5: Pogoda. Zachmurzenie będzie dziś umiarkowane i duże. Spodziewane są przelotne opady deszczu, a miejscami także burze, głównie w północnej i wschodniej części kraju. Wiatr prognozowany jest jako umiarkowany, porywisty, nad morzem dość silny z kierunków zachodnich. Termometry wskażą na ogół od 18 do 22 stopni. Cieplej powinno być na południowym wschodzie, maksymalnie od 23 do 25 stopni.

0: I co dalej? Trzyma poziom?
1: Trzyma, trzyma. Pion i poziom.
0: Proszę bardzo. Bardzo dobrze, tak powinno być. Kuba Ferlin, sprawca jest tego, co muzycznie dzieje się na naszej antenie od godziny 6. Klaudiusz Strazak, tego, co słownie się dzieje w
1: no,
0: połowie.
1: Nie sam. Jest tutaj twój silny współudział.
0: Za współudział tu siedzę.
1: Właśnie.
0: Czwartą godzinę.
1: A ty się nazywasz Mateusz Andruszkiewicz.
0: Tak jest.
2: Nowy świt.
0: Natomiast pan, z którym się słyszymy w co drugi wtorek, nazywa się Mateusz Kuśmierek i tak się przyjęło, że oprowadza nas po internecie. Dzień dobry, Mateuszu.
3: Dzień dobry. Dziś zaczniemy od końca, bo zazwyczaj informacje z tej sfery zainteresowań wieńczą i to niektóre wydania cyklu znalezione w internecie, trochę na zasadzie egzotycznego kwiatka do kożucha informacji o polityce, technologii czy człowieczej kondycji, ale wydarzyło się coś, co sprawia, że świat rozrywki, internet i nowoczesne media w ogóle znowu mówią o Polsce, o polskiej marce i to w samych superlatywach, a oczy branży zwrócone się są na to, co dzieje się w Warszawie przy ulicy Jagiellońskiej. A jakiej branży? Gier komputerowych. I wyjątkowo dziś od nich zaczniemy, bo mamy za sobą wielkie święto gier komputerowych właśnie, czyli gamingu, o nazwie Gamescom. To jest taka gala, na której prezentowane są zwiastuny, fragmenty rozgrywki i różne materiały audiowizualne dotyczące tytułów, które mają się pojawić w mniej lub bardziej niedalekiej przyszłości. Dodatkowo przeprowadzane są również rozmowy z twórcami, jest ścianka, imprezy towarzyszące, no święto, gromadzące setki tysięcy ludzi w samej Kolonii w Niemczech i tysiące dziennikarzy i miliony osób w internecie, bo transmisja z wydarzenia jest dostępna dla każdego i o samej takiej imprezie warto już wspomnieć w ramach cyklu znalezione w internecie, bo internet tym po prostu żyje, bo to skala i rozmach, które mają wpływ na tak zwany soft power, na inwestorów, nawet na to, że jakimś krajem ludzie zaczynają się interesować tylko dlatego, że twórcy z tegoż zrobili fajną grę, czyli całkiem spory łańcuch od rozrywki przez kulturę po ekonomię. No ale na szczycie tego wszystkiego w tym roku byliśmy my, Polki i Polacy, i na językach, na tym Gamescom, a podziękowania za to należą się CD Projekt Red, o którym cały czas się mówi, nie cichną peany, że pokazał światu klasę w ramach tej właśnie edycji. Dlaczego? Bo pokazał, że dba o społeczność, dba o graczy i nie patrzy na wszystko z perspektywy tabelek w Excelu. Redzi zapowiedzieli na 29 września remaster kultowego Wiedźmina trzeciej odsłony sagi o Geralcie z ogromem zmian w tym pakiecie, począwszy od grafiki na nowych mechanikach kończąc. Ale dlaczego to jest tak ważne? Bo zaproponowali to wszystko całkowicie za darmo. I to jest ten rycerz na białym koniu gamingu, o którym wszyscy mówią, bo warto przypomnieć, że większość, a w zasadzie prawie wszystkie studiów, każe sobie za takie remastery słono płacić. No i zapowiedzieli kolejny dodatek do Wiedźmina Trójki, Pieśni Przeszłości. Strasznie się rozgadałem, także poszczegóły zapraszam na kanał Rock Play, tam więcej, ale warto o tym mówić, warto się cieszyć, bo to naprawdę dobre dla Polski informacje. Ale nie tylko Gamescom, nie tylko świat gier, nie tylko w Niemczech, w Kolonii dobrze mówi się o polskich markach, podejściu do ludzi czy biznesu. Okazuje się, że moda na Polskę panuje w najlepsze u naszych sąsiadów troszkę na południe od Niemiec, bowiem szał na nas objął Czechy. I wiem, co mówię, bo posłuchałem bardzo ciekawej rozmowy o relacjach pozytywnych, i to myślę dwustronnie, polsko-czeskich, na kanale Tomasz Piechal Szkice Wschodnie. Czyli wiadomo, kto był gospodarzem, a gościem na tym kanale był Jakub Medek. Można powiedzieć, że podobnie jak nasz kolega redakcyjny Tomasz Ławnicki, także to jest człowiek od Czech, od objaśniania ich kultury, zwyczajów i promocji ich u nas i nas u nich. Wielkie ukłony oczywiście dla obu panów. panów, z których każdy skupia się na nieco innych aspektach, albo po prostu opisuje to nieco inaczej. Ale to na pewno nie są narracje wykluczające się, zatem zapraszam i na tę rozmowę i w ogóle na kanał pana Tomasza, bo i tu też kolejny pean w kierunku Polski, tym razem polskiego internetu, no, to kolejny polski dziennikarz, twórca, analityk, który tworzy w sieci naprawdę wartościowe materiały. W tym wypadku głównie dotyczące Europy Środkowo-Wschodniej, ale nie tylko, bo ze znakomitymi gośćmi i gościniami rozmawia w ogóle o sytuacji na tym szybko zmieniającym się świecie. Bardzo polecam. I zapraszam na kącik literacki, bo wracając do polecenia pierwszego, wielu albo i większości sukcesów na kulturalnej niwie nie byłoby, gdyby nie słowo pisane i pisarki i pisarze. I w ogóle nie tylko to, co pan Andrzej Sapkowski nam dał, teraz staje się obiektem szaleństwa, ale też nawet to, co dał nam praojciec Homer. A i statystyki czytelnictwa po wygaśnięciu boomu na AI wskazują, że wracamy do źródła, do liter, które składają się na opowieści poruszające wyobraźnię. Ale bycie pisarzem i twórcą w ogóle to nie tylko splendor, ale też niełatwa walka, niełatwa, bo najczęściej prowadzona z samym sobą, z przyzwyczajeniami, obawami czy ciągotami. Czy jest panaceum? Nie. Ale można, i tu już nie mówimy tylko o pisarzach jedynie, ale o nas wszystkich, poradzić sobie lepiej lub gorzej z tymi wewnętrznymi walkami. 7 zachowań, które Haruki Murakami uważa za marnowanie życia. To tytuł artykułu, do którego prowadzi link numer 3. I bardzo ten artykuł polecam, bo można tam odnaleźć siebie i zacząć coś z tym robić. Przynajmniej ja nie ukrywam, w tych 7 punktach czasami siebie odnalazłem. A na koniec materiał Biblia melomanki i melomana. Kompendium wiedzy w formie filmu dokumentalnego o tym, jak powstaje to, co potem słyszymy na winylach, streamingach, antenach i wszelkich innych nośnikach dźwięku. Czyli jak powstaje piosenka. Ale tak od zera do premiery. Od pomysłu do wypuszczenia na przykład Spotify. Cały proces ujęty w świetnym 40-minutowym filmie. Jak się nagrywa wokale, instrumenty, dźwięki różne, klaśnięcia dłoni, perkusje. Celowo wymieniam osobno, nie w instrumentach, bo to nie instrument. Perkusja to jest osobny świat studyjny. Jak się miksuje, masteruje, no wszystko, wszystko. Po obejrzeniu tego filmu, czyli Full Studio Session na kanale mastering.com, inaczej się konsumuje efekt końcowy, wiedząc, ile pracy, precyzji, cierpliwości i serca potrzeba, by utwór brzmiał satysfakcjonująco. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia.

0: No i a propos gwary uczniowskiej, zaczęło się, no to zagadka z języka polskiego, nawet historii i trochę literatury. Z jakiego, kto jest autorem takiego stwierdzenia czy takiego zdania? No myślę, że pan Klaudiusz powinien wiedzieć, jak cię trzepnę, tak połapię, to proformę wspomnisz sobie. No i pozdrawiam serdecznie, mówiąc o tym, że tam właśnie jadę, właściwie jestem już przed rozpoczęciem roku. No i pozdrawiam jako syn belferki, sam będąc belfrem, mieszkając w dawnej Budzie i dodatkowo w Budach. Także trzymajcie się, wszyscy jesteśmy uczniami, tylko żeby nam się chciało rzeczywiście uczyć.
1: Z tego co pamiętam, raczej pozytywnie o Budach się wyrażałeś, jak mówiliśmy o Budzie Ruskiej na przykład.
2: Tak.
1: Więc to są pozytywne określenia związane z Budą.
2: Natomiast wertuje w pamięci ten cytat.
1: No.
2: Wertuje i to chyba zemsta.
1: Dobrze. Zemsta Ślezaka. Nie miał litości odpowiedzi parę.
2: Dzisiaj proforma ma inne znaczenie.
1: No.
2: No raczej o fakturach się.
1: No tak, tak, tak. No.
2: Chociaż w sumie teraz też być może jak ktoś kogoś trzepnie po łapach, to ten sobie o proformie przypomina.
1: Może. Myślę, że teraz parę osób w księgowości nas słuchających mogły się uśmiechnąć. Gdyby ktoś jeszcze chciał się do nas uśmiechnąć telefonicznie, zapraszamy 224 280 280.

0: Chciałam powiedzieć, że mój syn ze swoimi przyjaciółmi, student, od kilku lat chodzą wieczorami po śmietnikach pod najpopularniejszymi supermarketami i wyciągają z tych śmietników pełne kosze dobrego, idealnego jedzenia. I rozdają to po różnych organizacjach, które przygotowują później z tego posiłki, sami też z tego korzystają, więc nie jest to chyba kontrolowane tak jak należy, ponieważ tego są czasami naprawdę bardzo duże ilości, w bardzo dobrym stanie to jedzenie.
1: No i trzymamy kciuki za taką młodzież, która tak działa. A faktycznie problem marnowania żywności jest, o czym dzisiaj też już wspominaliśmy.
2: Przeogromny. Tak, Helena Wdorowska w materiale po godzinie 7. No i kwestia, która dziwi niektórych naszych słuchaczy, to kara wspomniana, która była, czyli 100 zł za tonę.
1: 100 zł za tonę.
2: No, ale też w ogóle... tak, to prawnie jest rozwiązane, bo to o czym słuchaczka wspomniała na koniec, że nie jest to zorganizowane tak, jak powinno być, jeżeli chodzi o tę żywność, która jeszcze jest zdatna do spożycia, ale rozumiem, że w sklepach spożywczych obowiązują pewne normy, że nie może być sprzedawana, nie może leżeć za
1: długo, więc
2: trzeba to wyrzucić.
1: Jest najlepiej spożyć do, ale to nie znaczy, że ona po tej dacie jest już niezdatna do spożycia.
2: Jak to prawnie, administracyjnie rozwiązać, żeby...
1: Przypuszczam, że nie ma co otwierać wyważonych już wcześniej drzwi, a właściwie wyważać otwartych drzwi. Na odwrót powiedziałem. Nie ma co wyważać otwartych drzwi. Wystarczyłoby pewnie zrobić przegląd tego, jak radzą sobie z tym w innych krajach i skorzystać z jakichś już rozwiązań, które działają.
2: No właśnie, może państwo słuchający nas na całym świecie mają doświadczenia z innych miejsc. Poprosimy mailowo albo telefonicznie nam podpowiedzieć. 224-280-280. A my a propos innych krajów, to od razu zapowiem, będziemy się niebawem łączyć z Michałem Mikołajczykiem, członkiem zarządu Polskiego Czerwonego Krzyża, żeby porozmawiać o pomocy dla mieszkańców Nepalu, bo w Nepalu miało miejsce niedawno, kilka dni temu, powódź. I sytuacja jest niezaciekawa, że tak to eufemistycznie wyrażę, więc o tym, co się dzieje na miejscu, jak można pomagać, jakie są obecnie potrzeby mieszkańców, o tym państwu poopowiadamy niebawem.

0: znamy, znamy i lubimy tego pana Baxter Dury. Za nami Palm Trees. Bardzo rozczulił mnie wiadomość, która teoretycznie nie powinna mnie rozczulać, bo jest to zwrócenie uwagi na pewien błąd, który popełniłem. Tylko ja ten błąd popełniłem 3 godziny temu i dopiero teraz przyszedł mail od pani Beaty, że Barry Gibb jednak kończy dziś 80 lat, a nie 60. Chciałby zapewne i to jest tak, prawda, racja, pełna zgoda, jeszcze być może zaspanym, trochę przymrużonym wzrokiem spojrzałem i szóstka mi się z ósemką rozmgliła, ale tak 80 lat kończy Barry Gibb, ale nie może teraz.
1: Z takim opóźnieniem to przyszło faktycznie.
0: A to znaczy, że się może gdzieś z tyłu głowy.
1: Może Beata nas odsłuchuje
0: z latencją, paru godzin.
1: Z opóźnieniem.
0: No, albo w drugą stronę. Tak sobie liczyła, się zastanawiała i chodziła przez parę godzin. Ale jak to możliwe, że on 6 dych, bo to nie, bo to inaczej, inny rocznik i 80 wyszło i
1: albo
0: postanowiła napisać.
1: Na przykład dojechała do pracy.
0: I dopiero ma chwilę.
1: Dopiero ma chwilę, żeby tak napisać. Bo w domu wiadomo, że się nie ma czasu na pisanie.
0: Tam. Tak, no, to się zasuwa. I przygotowuje do pracy. No a my też zabieramy się do kolejnej rozmowy, ostatniej już w dzisiejszym programie. Jeżeli udało nam się połączyć, to naszym gościem jest Michał Mikołajczyk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Członek Zarządu Polskiego Czerwonego Krzyża, z którym porozmawiamy o sytuacji w Nepalu. Również w kontekście działalności Polskiego Czerwonego Krzyża tam właśnie, w sensie pomocowym. Ale do tego za chwilę przejdziemy, bo chciałbym, żebyśmy nakreślili, co dokładnie w Nepalu się wydarzyło. Dostajemy takie statystyki, doniesienia medialne o liczbie ofiar, liczbie osób zaginionych, o katastrofie naturalnej, o wielkiej powodzi, więc zacznijmy od początku. Co się wydarzyło i skąd się wzięła ta powódź?
2: To każda katastrofa jest straszna, bo niesie konsekwencje, które zagrażają zdrowiu i życiu, mieniu, ale do niektórych możemy się przygotować, bo jeżeli są silne opady deszczu, może grozić nam powódź. Jeżeli jest gorąco i sucho, to jest to Morze Śródziemne, no to mogą wystąpić pożary. Tutaj natomiast ta katastrofa straszliwa nastąpiła, można powiedzieć, nagle. Nagle, choć długotrwale trwały przygotowania, bo ocieplenie klimatu, urwało się ogromne osuwisko lodowca, które doprowadziło do potężnych zmian tam w ekosferze, ale także w ukształtowaniu terenu, bo ten ogromny kawał, przepraszam, lodowca, on porwał ze sobą ogromne ilości błota, kamieni, głazów, zmieniając tam otoczenie naturalne, powodując, uruchamiając ogromne ilości wody, które po prostu runęły w dół, niosąc ze sobą to wszystko, co silna woda może nieść, jednocześnie zmieniając ukształtowanie terenu. To jest bardzo istotne spostrzeżenie, nie tylko z punktu widzenia krajobrazu, ale potencjalnych zagrożeń, które tam cały czas są. Te niesione głazy utworzyły nowe, niby naturalne, ale bardzo mało stabilne stawy, jeziora, zapory, które dziś trzeszczą w szwach, które mogą grozić przelaniem, zerwaniem i kolejną falą niszczycielskiej powodzi. To ma bezpośredni wpływ na przykład na prowadzenie akcji poszukiwawczej, ratowniczych, które cały czas są odwoływane, powoływane. To pogłębia w ogóle możliwość dostępu do ofiar, potencjalnych ofiar w tych terenach górzystych, gdzie niegdzie mogą jednostki docierać tylko i wyłącznie helikopterami. To oczywiście ogranicza, wydłuża czas, podnosi koszty. Natomiast runęła ogromna ilość wody. Ja podkreślają zawsze specjaliści, że każda brudna woda powodziowa jest ogromnym zagrożeniem, ale tutaj jeszcze jest ten muł, który to wszystko oblepia od domostw, od ubrań, od sprzętu ratowniczego, także po drogi oddechowe. Więc to naprawdę ogromna katastrofa. I oczywiście ktoś może powiedzieć, drodzy panowie, szanowni państwo, że No 900 osób, podejrzewamy, że ta liczba wzrośnie, bo jeżeli mamy przekroczone 900 tysięcy potwierdzonych niestety zgonów, a liczba osób poszukiwanych to też jest, bo one wahają się od około 3 do ponad 5 tysięcy, no z każdą godziną maleją szanse na odnalezienie ludzi żywych. Szczęśliwie część z nich jest w tych tunelach takich elektrowni budowanych, pompowanych z powietrza. Wierzymy, że odnajdziemy tam osoby. Natomiast czy to jest dużo, czy mało? No pamiętamy katastrofy, które pochłaniają dziesiątki tysięcy ludzi. Natomiast no nie chcę, by brzmiało to banalnie, ale za każdym życiem stoi ogromna strata i ogromne nieszczęście. Czy 900, czy 2000 dla 30-milionowego Nepalu, ale pamiętajmy, że tam też zginęli turyści, to jest dużo czy mało. No tutaj z różnymi komentarzami się spotykam, czy warto o tym mówić, skoro to jest tak daleko i wcale tak niewiele. No oczywiście inaczej wygląda to w odniesieniu, załóżmy, do powodzi z 23 roku na terenie Słowenii. Malutka Słowenia. Pamiętajmy, Słowenia, która jest mniejsza niż, o wiele mniejsza, połowę mniejsza niż ma, no, mniej więcej połowę niż Mazowsze, ale tam 2/3 kraju było objęte powodzią. Szczęśliwie nie tyle ofiar. No i gdzie teraz oceniać? Nie oceniamy. Natychmiast działamy. Taka jest rola organizacji pomocowych, taka jest rola Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i poszczególnych stowarzyszeń Czerwonego Krzyża. Tam na miejscu jest nepalski Czerwony Krzyż przede wszystkim, tak jak tu w Polsce jest polski Czerwony Krzyż, ale my jesteśmy tylko jedną drobiną w tej machinie, rodzinie humanitarnej 191 stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. I nawzajem się wspieramy, nawzajem tę pomoc koordynujemy.
0: To ja tylko doprecyzuję, potwierdzę, jesteśmy teraz z jednej strony w takiej chęci pomocy i próby ratowania, a z drugiej strony w obawie i w oczekiwaniu na dalsze konsekwencje i ewentualną kolejną falę, oby nie.
2: Oby nie. Nie możemy myśleć, że jeżeli ta następna fala nie nastąpi, no to wszystko jest w porządku. No nie, bo tam pomoc ogromnoskalowa jest potrzebna. Pamiętajmy, że no Nepal nie jest najbardziej zamożnym państwem. Tam PKB na mieszkańca to jest 1400 dolarów rocznie. No my 29-30 tysięcy dolarów, więc widzimy tę różnicę. To jest także miejsce, które raz na jakiś czas doświadczane jest klęskami żywiołowymi, czy to trzęsienie ziemi, czy właśnie powodzie, więc tam kwestia pomocy, ona jest tu i teraz. Dziś to oczywiście jest woda, to ta woda pitna, ale woda też higieniczna, to jest żywność, pakiety higieniczne, shelter, opieka, ale także opieka psychologiczna, także informacja o osobach zaginionych. 2 dni temu obchodziliśmy Światowy Dzień Osób Zaginionych. To jest bardzo ważne dla komfortu, dla osoby poszkodowanej, także dla bezpieczeństwa, wiedzieć, co się stało z bliskimi. Pamiętajmy, część ludzi była w pracy, część ludzi była w szkołach, część żyła normalnie i nagle nadeszła ta katastrofa, więc to też jest rola Czerwonego Krzyża. Ale już trwają prace, by uruchamiać program takich cash and vouchers, czyli wsparcia dla poszczególnych rodzin, by mogli oni na

0: samorządowej, na przykład szkoły, żeby pomoc do szpitali, czy cały czas domostwa prywatnych osób. I to mówimy o tym materialnej odbudowie. Natomiast no, wsparcie psychologiczne, podejście pewnego rodzaju traumy, która... No, mamy sygnały o tym, że jeżeli jest zapowiedź dużej ulewy na Dolnym Śląsku czy na Opolszczyźnie, a ciągle to się zdarza, i pomimo tej powtarzalności tego potencjalnego zjawiska, to u niektórych ludzi z tamtego regionu w Polsce budzi to poważne obawy, by ta sytuacja się nie powtórzyła. Przecież jeżeli sięgniemy do tej powodzi tysiąclecia z 97 roku, to przecież cały czas żyją osoby, które niestety doświadczają od czasu do czasu, niestety coraz częściej, tego typu nieszczęścia.
1: Ja tak sobie myślę w ogóle o klęskach, których no, doświadczamy niezupełnie, bo to w innych częściach świata, no, ale o których słyszymy, czy Wenezuela, czy Kolumbia, czy Nepal teraz, że jest ich spora ilość i tak liczba, i tak jak pan mówił o pewnym porównywaniu, nie wiem, osób poszkodowanych, zaginionych, to chyba też jest kolejna po prostu okazja, chociaż to może nie najlepiej brzmi, kolejny powód, kontekst do rozmowy na temat takiej systematycznej pomocy, to znaczy tego, że to się działo i zdarzało będzie, biorąc pod uwagę również zmiany klimatu i pewien rodzaj takiego uformowanego już pomagania, no, powinien być uwypuklony i trochę pokazany, jak to robić dobrze.
0: Bardzo dziękuję za taką konstatację, jak najbardziej, bo nie chcę, żeby zabrzmiało to banalnie, bo to chyba za każdym razem powtarzamy przy zaistnieniu takiej tego typu okoliczności. No my, Polacy, jesteśmy niesamowicie empatyczni, chcemy pomagać, chcemy się, nomen omen w tych dniach, podkreślmy słowo, solidaryzować. Natomiast to ma charakter dość taki właśnie spontaniczny i dość krótkotrwały, chociaż tutaj otwarcie na kwestie ukraińskie, no trwało i nadal trwa, chociaż nie w tej skali, miesiącami zadziwialiśmy świat. Natomiast zdecydowanie przy kwestii przygotowania się na konsekwencje zagrożeń, przygotowanie się na zagrożenie, tu musimy dokładnie mówić o pewnego rodzaju systemie, o świadomości tych potencjalnych zagrożeń, o tym, co ja jako jednostka, ja jako partner, małżonek, rodzic, szef firmy, radny, zarządca nieruchomości, można by tu mnożyć te różne nasze potencjalne funkcje, jakie są moje odpowiedzialności i zadania. Cóż ja mogę zrobić, cóż ja powinienem wiedzieć, kupić, przeszkolić się, to zdecydowanie. Z drugiej strony powinniśmy, konstatując, że no co ja mogę jako jednostka, no więc właśnie, po pierwsze mogę, po drugie zawierzmy ekspertom. Zawierzmy ekspertom, no nieskromnie powiem, będąc tą organizacją związaną od szkoły podstawowej, czyli naprawdę w październiku kończę 50 lat, to więc to trochę lat związany jestem z Czerwonym Polskim głównie, ale i Międzynarodowym Czerwonym Krzyżem. Mamy tę ekspertyzę. Wiemy, jak działać na wypadek zagrożeń. Stąd dwa lata temu bodajże uruchomiliśmy ten fundusz na ratunek. Fundusz na ratunek, który ma dwa podstawowe cele. Przygotowywać się w rozumieniu szkolenia, odnawiania kadr ratowników, humanitariuszy, przygotowania sprzętu, jego amortyzacji, mobilności. Z drugiej strony edukowania społeczeństwa, no, co to jest zagrożenie. No, to jest bardzo istotne, byśmy my wiedzieli, jak zareagować, bo nieodpowiednie zareagowanie

0: będąc, myśląc o określonej kategorii zagrożeń, na rękę tym, którzy to zagrożenie na nas sprowadzają. Więc bądźmy przygotowani.
1: Tak jest, a gdyby chcieli Państwo przeczytać więcej konkretnie o pomocy dla Nepalu, ale też w ogóle o działalności Polskiego Czerwonego Krzyża, to odsyłamy na stronę pck.pl, tam można znaleźć wszelkie szczegóły. Natomiast o Nepalu i w ogóle szeroko o pomocy humanitarnej na antenie opowiadał nam członek Zarządu Polskiego Czerwonego Krzyża, Michał Mikołajczyk. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Ja dziękuję za zaproszenie, dziękuję za możliwość podzielenia się tymi spostrzeżeniami. Drodzy Państwo, zdrowia i bezpieczeństwa. Dziękuję bardzo. You know the hardest thing.

0: Ja dzwonię a propos pierwszego dnia szkoły z takim cytatem łacińskim o szkole. Non scholae sed vitae discimus. Co oznacza? Ciekawe, kto wie, kto się łaciny uczył.
1: Pan się uczył łaciny, panie Klaudiuszu?
2: Liznąłem, że tak powiem, więc nie miałem takiej łaciny. Ale okay. To co to było? Że nie dla szkoły, a dla życia? Tak chyba się uczymy? Tak? Nie wiem, czy
1: tak,
2: dobrze.
1: Dobrze
2: odczytałem.
1: Słuchaj, mamy wiadomość w tej sprawie. Teraz zobaczymy.
0: Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia.
1: No to łacina biegle.
2: Ale to akurat była na bardzo podstawowym poziomie, więc...
1: Nie, to bardzo podstawowe, z małym poruszku, czy... Nie, wiadomo.
2: No tak.
1: To Gorillaz też nie bez powodu pojawiło się po rozmowie.

0: może nie stricte konkretnie z Nepalem, ale z tym rejonem powiązana płyta The Mountain, nagrywana w Indiach, w Londynie, zresztą i na okładce, i w warstwie muzycznej, te wszystkie fleciki, które się pojawiają na albumie The Mountain, najnowszym Gorillaz, pobrzmiewam i zazdroszczę wszystkim tym, którzy mieli okazję w tym roku widzieć Damona Albarna i spółkę na żywo, grali w Poznaniu na festiwalu Bittersweet. Więc jeżeli ktoś był, to zazdro wysyłam ze serca, ze szczerego serca.
1: To ja w zupełnie innym temacie też dodam.
0: Proszę.
1: Tak bezpośrednio z Nepalem się nie wiąże, ale ze zmianami klimatu się wiąże, które w Nepalu też były widoczne. Niedawno mówiliśmy o tym, że był rekord, jeżeli chodzi o poziom wody w Wiśle. Nie wiem, czy kojarzysz?
0: Był. Trochę mieliśmy w ogóle rekordy w tym roku.
1: Tak, 103 centymetry. No. I wszyscy mówili, ojej, jak nisko. No to spoglądam dzisiaj, 99 centymetrów.
0: Ojej.
1: Ale dużo jest głosów takich, co wy podajecie, to tylko w jednym miejscu, ale w innych miejscach Wisła jest głęboka, to wcale nie jest tak, że przecież wszędzie ma tylko ten 99 centymetrów. I że trzeba patrzeć na przepływ. No to popatrzmy na przepływ. 144 metry sześcienne na sekundę. To też rekord, jeżeli chodzi o to, jak mało wody jest w Wiśle.
0: Proszę pana, musimy postawić kropkę w tym momencie, bo trzeba jeszcze zostawić miejsce nie na przepływy, a przelewy i różne inne sprawy finansowe.
1: No, to przepływy też w sumie.
2: Finanse osobiste.
3: Paweł Orlikowski. O północy przestał działać program CPN i od razu na stacjach paliw ceny poszły w górę. O średnio 1 zł na litrze. Zarówno oleju napędowego, jak i benzyny. W poniedziałek późnym wieczorem na niektórych stacjach występowały może nie dantejskie sceny, ale na pewno ogromne kolejki. Wielu chciało się załapać na jeszcze tańsze paliwo. Sprawy cen na stacjach paliw na pewno nie ułatwia fakt, że po weekendzie ceny rynkowe samej ropy odbiły, a to za sprawą kolejnych ataków w cieśninie Ormus. Trump postawił na eskalację, wznowił ataki na Iran w nocy z niedzieli na poniedziałek. Dlatego też ceny na litrze poszły w górę o kilka, nawet ponad 10 groszy więcej niż wynika to z samego przywrócenia 23% stawki VAT. Przypomnę tylko, że w ramach CPN 2.0 na paliwa obowiązywał VAT 8% i ceny maksymalne. Było tak od 17 do 31 sierpnia. Średnie ceny na ten tydzień, podawane przez analityków, wahają się między 7,40 a 7,50 za litr benzyny 95-oktanowej, a dla diesla to przedział między 8,19 a 8,35 za litr. Oczywiście średnio i w zależności od regionu, to tylko prognoza, ale mniej więcej takie ceny widzimy już dziś, a raczej więcej niż mniej. Koszt obu programów, jak szacuje Ministerstwo Finansów, to około 4,7 miliarda złotych, czyli 4 miliardy 700 milionów. Tylko ostatnie dwa tygodnie uszczupliły budżet naszego państwa o blisko 0,5 miliarda złotych. Czy było warto? Niekoniecznie. No jeśli ktoś w te dwa tygodnie zjeździł Polskę wzdłuż i wszerz, to może różnicę odczuł. Ale dla przeciętnych użytkowników, takich jak ja i pewnie duża część z państwa, to oszczędność rzędu kilkudziesięciu złotych w skali tego miesiąca. A dla gospodarki jednak cios. CPN już za nami, ale te pieniądze jakoś trzeba będzie zasypać. I pod jakość najpewniej kryje się pożyczka, czyli emisja obligacji. I ten rok już jest przesądzony po prezydenckim wecie, któremu nie spodobało się, że ten nadzwyczajny podatek, bo od nadzwyczajnych zysków miał działać wstecz, czyli obejmować miesiące, w których paliwo zdrożało najmocniej. No dziwne. No i prawdopodobnie rząd spróbuje jeszcze raz i tu też szykuje się niezły fortel. Za drugim razem wyższy podatek ma działać od stycznia 2027 roku. Między innymi koncerny paliwowe miałyby płacić podwyższony CIT z 19 do 30%. Później stopniowo będzie on malał w 2028 roku do 26%, a w 2029 do 23%, a od 2030 to ma już wrócić do podstawowej stawki Ale tu jest ten fortel, bo uwaga, rząd zapowiedział też zmiany podatkowe. Nowe progi, nowe stawki podatku PIT, a mają być one sfinansowane częściowo przez przedsiębiorców właśnie wyższym CIT-em. Więc do tych 19% już by nigdy nie wrócili, bo od 2030 działałby już 22% CIT. No i tak to się kręci. A co w najbliższym czasie? Orlen może narzucić niską marżę i nieco sztucznie uregulować rynek. Ale ceny paliw i tak na razie idą w górę i pewnie jeszcze wzrosną. A jak już będzie wyższy CIT za kilka miesięcy, i ma zostać na lata, to stopniowo, jak gotowanie żaby, ale wyższe podatki będą przerzucone na nas, tankujących. Zawsze jest tak samo. Jeśli ropa na światowych rynkach i produkcja paliw potanieją, co jest obecnie wątpliwe, no ale możliwe, no to jakoś się to zrówna i tego nie odczujemy. Ale co jeśli złoty się osłabi, czyli dolar zdrożeje i ropa zdrożeje, a paliwa i ich produkcja też będą coraz droższe, no to cena powyżej 10 zł za litr za pół roku czy rok nie będzie niczym wyjątkowym. No ale to pesymistyczny wariant, on się nie musi wydarzyć. Jako realiści powinniśmy patrzeć na to, co tu i teraz, i tego się trzymajmy, śledząc ceny na stacjach. I nie tylko.

0: Za 4 minuty będzie koniec programu i co? I pójdziemy sobie. Ale później...
1: To już?
0: Będzie jeszcze cały
1: Kiedy
0: dzień.
1: Kiedy to się wydarzyło?
0: Nie wiem, ale jutro będzie kolejny poranek.
1: A my prędziutko do szkoły.
0: Nie, do szkoły życia. Cześć Zuzo.
2: Cześć, dzień dobry. Jesteście spóźnieni dobry. Na rozpoczęcie roku, jeżeli dopiero teraz się tam
1: To zależy, o której ono się odbywa. Nie zawsze o 8 rano.
2: No tak. Niektórym dają pospać. A niektórym nie.
1: A od jutra już...
2: Już co rano.
1: Dzień. Mm-hmm. Dzień dobry, 8 rano.
2: Tak. Więc ja będę państwa budzić. Dalej.
0: No dobra.
1: I jutro wy budzicie.
2: Tak, my jutro budzimy. Zapraszamy.
0: A ja robię szybki audyt. To fajne. Ej, to fajne. Fajne też.
2: Będzie bardzo interesująca sekcja rytmiczna.
0: Ej, nie wiedziałem, że to znasz. To jest fajne.
2: No kurczę.
0: Da.
1: Zuzanna i Łęda po godzinie 10. My się już żegnamy i z Mateuszem Andruszkiewiczem dziękujemy w imieniu całego zespołu realizującego ten dzisiejszy poranek.
0: Magister Kajetan Strzelczyk, dziękujemy. Jakub Ferlin, dziękujemy. Piotr Topoliński, dziękujemy. Jakub Jędras, dziękujemy. Wiktoria Wichrowska, dziękujemy. I pani Justynie Steczkowskiej też podziękujemy za chwilę. Tylko zaśpiewa wcześniej. Tak jest.

0: Minęła 10:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Piotr Topuliński, zapraszam. Gdańsk i Wieluń, tam przed świtem oddano hołd ofiarom II wojny światowej. Mija 87. rocznica napaści Niemiec na Polskę. Tak na Westerplatte mówił wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Bohaterstwo żołnierzy Westerplatte, ich odwaga są zawsze wskazówką, są zawsze wyznacznikiem. Ale nie mogą być osamotnione we współczesnym świecie.
0: W Wieluniu był marszałek Sejmu. Pamięć o wojnie nie może służyć do karmienia nienawiści, stwierdził Włodzimierz Czarzasty.
2: Niemcy napadły 1 września 1939 roku na Polskę. Trzecia Rzesza rozpoczęła wojnę, która przyniosła naszemu krajowi okupację, terror, masowe egzekucje, zagładę, zniszczenie i miliony ofiar. Prawda historyczna nikogo nie obraża. Prawda historyczna jest fundamentem.
0: Kilka minut temu do Wielunia przyjechał z Gdańska premier Donald Tusk, złożył znicz przed pomnikiem pamięci ofiar 1 września 1939 roku w Wieluniu. Teraz szef rządu weźmie udział w jednej z wieluńskich szkół w inauguracji roku szkolnego. W Bratysławie dziś spotkanie ministrów spraw zagranicznych Grupy Wyszehradzkiej. Szefowie dyplomacji Polski, Czech, Węgier i Słowacji zaprosili do rozmów także szefa MSZ-u Japonii. Przewodniczący obecnie pracom Grupy Słowacy zapowiedzieli więcej takich wydarzeń w poszerzonym składzie. Podkarpackie. Policja w Tarnobrzegu szuka pilota cywilnego śmigłowca, który podczas przelotu zerwał linię energetyczną przy zakładach chemicznych Siarkopol nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Jak się okazało, zerwana linia nie była pod napięciem. Po zdarzeniu pilot miał wylądować, a po chwili ponownie wystartować. Sprawą zajmuje się też Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Na koniec jeszcze tenis. Po wygranej z Chinką Xi Yu Wang, Iga Świątek awansowała do drugiej rundy US Open.
3: Nie trenowałam tak dużo jak przed Toronto, raczej to była taka aklimatyzacja, przystosowanie się do innej nawierzchni, ale jeszcze będę miała też czas w trakcie turnieju. Mam nadzieję, jeśli będę wygrywała, żeby doszlifować jakieś rzeczy. Raczej skupiliśmy się na regeneracji.
0: Kolejną rywalką Igi Świątek będzie Nadia Podorowska. Przypomnę, że do drugiej rundy awansował też Hubert Hurkacz, a wcześniej Kamil Majchrzak. Dziś w pierwszej rundzie zagrają Magdalena Fręch i Magda Linet. Z turnieju singlistek odpadła Maja Chwalińska, czeka ją jeszcze gra w deblu. To był serwis Radia Nowy Świat.

Dzień dobry, szanowni państwo. Jak co wtorek po godzinie 10:00 Zuzanna Iłenda przy mikrofonie, Kajetan Strzelczyk realizuje i dzisiejsze granie z graniem bardzo będzie rytmiczne, bardzo ciepłe, jeszcze letnie, bo ta sierpniowa nostalgia, o której mówiłam w zeszłym tygodniu, opuściła moje ciało i chyba stwierdziłam, że skoro jeszcze mamy taką czasami słoneczną pogodę i kilka tygodni jeszcze astronomicznego kalendarzowego lata, no to trzeba z tego korzystać, więc zaczęliśmy od Summer Samba, So Nice, Arthur Strutt, Gilberto i Walter Wenderley. Wspaniały jest to utwór. Ja najbardziej lubię w tym utworze, poza tym, że Astrud jest po prostu boska, to, że jak śpiewa So Nice, to zawsze jej organki dogrywają potem to samo i to jest takie plip. Bardzo mnie to rozczula. I dzisiaj trochę bosanowy też będzie, między innymi przed nami ta kolejna po polsku i nowa Renata Ślesicka i Jakub Magier, Zakochani w bosanowie.

Gdzieś w komentarzach pojawiło się, że powinnam osładzać ten nowy rok szkolny i mam nadzieję, że piosenki robią to faktycznie skutecznie, bo ściskam z tego miejsca bardzo mocno i uczniów, i rodziców, i nauczycieli, bo jako nauczycielskie dziecko i nauczycielska wnuczka, nie wiem, czy tak można powiedzieć, ale dużo mam tych nauczycieli w rodzinie, więc wiem, że to jest zawsze, początek jest dużym wyzwaniem, potem mam nadzieję, że będzie trochę lżej, a być może ktoś się modli, żeby poszło gładko, to te piosenki, które przed nami się sprawdzą, bo Corey Henry wydał teraz album Devotion i to jest kolejny album... Co on do mnie mówi? Ja nic mu nie zrobiłam, przepraszam bardzo, szanowni państwo. Corey Henry wydał album, który jest gospelowy, to jest drugi gospelowy album w jego karierze, The Upstove Voices, razem z nim na tym albumie i dużo różnych gościnnych występów. My słuchamy dwóch utworów. Najpierw łagodniejsze Something Happened, a potem bardzo energiczny Spirit.

Co za tempo, co to jest za wokal ogromny. Gospel to jest naprawdę niesamowity gatunek muzyczny. Oni naprawdę są czymś innym, trochę napędzani, że tak są w stanie śpiewać. Ale my przenosimy się do Los Angeles, a tam duet Rio Costa. Choć Rio Costa brzmi jak jeden człowiek, to jednak jest ich dwóch. Już kiedyś Państwu o nich opowiadałam. To jest Mike Del Rio, który pochodzi trochę z Hiszpanii, trochę z Włoch, i Costa Galanopoulos. Jak można się spodziewać po nazwisku Grek. No a właśnie stacjonują w Los Angeles i tworzą taką oto sympatyczną muzykę. It's Starting przed nami.

Wrzesień i październik to zawsze miesiące bardzo intensywne wydawniczo. Tak intensywne jak te bębny na koniec utworu, które są niespodzianką i dla mnie, i dla Kajtka. Obydwoje zapomnieliśmy, więc mi weszły w paradę, ale jest dużo zapowiedzi albumów, które ukażą się we wrześniu i w październiku. I jedna z tych zapowiedzi teraz przed nami. Benny Sings, holenderski wokalista, zapowiada album 22 Denim Dew. I ukazał się single You Love Me, który będzie otwierał to wydawnictwo. Tam tracków łącznie 8, 9, 10, 11 i już prawie połowa chyba jest opublikowana singlowo, więc można zerknąć i posłuchać. I my posłuchamy właśnie tego otwierającego.

Kolejna nowość przed nami, Must Be, właściwie Maisin Bassany, egipsko-kanadyjski piosenkarz, autor tekstów, producent i instrumentalista. On wykonuje R&B, ale ten utwór najnowszy, który ukazał się w piątek, Coast to Coast, to mi trochę właśnie pachnie tą bosanową z początku dzisiejszego i grania z graniem, też dlatego utwór się tutaj pojawia. No a że wpadł w dobre playlisty w różnych streamingach, to poniósł się szeroko, aż zapowiada jakiś trochę nowy rozdział, a raczej kontynuację tego, co było na debiutanckiej płycie, to tylko lepiej dla Must Be. A nie wiem, czy to tylko ja, czy państwo też, ale jak widzę Coast to Coast, to na początku w głowie mam Coast to Coast to Maine, do Chicago, ale to zupełnie nie będzie to.

Dzisiaj tak, przy okazji początku roku szkolnego faktycznie nie brakuje utworów do ruszania biodrem, ale teraz będziemy mogli ruszać biodrem intensywniej, bo starsze numery przed nami: Disco, Shake Your Grill Thing, Peaches and Herb.

Są takie piosenki, które mogłyby być przypisywane na receptę, na złe samopoczucie, na taki moment, że jeżeli przychodzimy i mówimy rano, nie mamy siły, nie chce nam się jej w ogóle, to piosenki, które można wtedy rano odsłuchać i od razu jakby robi się lepiej. Jest ich pewnie dużo, ale teraz jedna przed nami i to jest Enjoy Your Life. I piosenka jest właśnie o tym, że każdy ma prawo cieszyć się swoim życiem, nikt nie przeżyje tego życia za nas. I ten refren jak mantra powtarza się przez całe 6 minut, więc faktycznie

To lata 80. w Nigerii, Obi Onioha, a teraz lata 80., ale w Brazylii, Gilberto Gil, czyli pieśniarz, ale też potem na początku lat 2000 minister kultury Brazylii. Przed nami z wielkim hitem Palco. Bardzo łatwo na początku złapać, bo pa pa pa pa pa pa pa ja się tylko śpiewa, a potem się trochę gubimy, a potem znowu pa pa pa.

Żeby było wesoło, to w igraniu z graniem brazylijskie lata 80. stoją obok dream popu, bedroom popu z lat 2026 z Berlina, bo teraz przed nami Strong Boy, czyli skład założony przez dwie bliskie przyjaciółki. To jest Alice Phoebe Lou, którą być może Państwo kojarzą dość dobrze. To jest Australijka. Australijka? Czy ja coś tutaj sobie mylę? Nie, Południowa Afryka, o właśnie. Ale to w zasadzie blisko, przez ocean przepłynąć. Z Południowej Afryki wokalistka i Zeev Yamin, która jest multiinstrumentalistką i pianistką. Dziewczyny wydały pierwszy album w 2023 roku, a my posłuchamy ich wspólnego Honey Thinks Strong Boy.

A z Berlina do Burkina Faso. To na tę samą literę, zresztą tak samo jak Brazylia, więc w sumie wszystko się zgadza. Tym samym to jest chyba dobry moment, żeby przypomnieć, że można głosować na moje, Marcina i Mateusza propozycje w Szczycie Wszystkiego. Tam też jest taka mieszanka wielu różnych krajów i najciekawsze nowe rzeczy, które znaleźliśmy w tamtych krajach, bo dzisiaj ta selekcja sprzed kilku dekad, a tam świeżynki nowe i ciekawe. Patroni mają 10 głosów. Przypominam, warto być patronem. Zapraszamy we czwartek o godzinie 19. No a ja to Burkina Faso teraz na koniec, to Amadou Balake i Massa Kamba. Utwór, który do mnie dotarł w taki sposób zapośredniczony, że mój jeden z ulubionych składów producencko-DJ-skich, czyli Guts, mają takie składanki straight from the decks, czyli pokazują, co oni używali, co, z czego samplowali na przestrzeni ostatnich lat. No i tam między innymi Amadou Balake się znalazł. Nie wiem, w jakim ich utworze on się tam znalazł, ale rozumiem zupełnie tę selekcję, bo to bardzo zacne i też do tańczenia i są dętki. Także pięknego wtorku i powodzenia w nowym roku szkolnym. Zuza i Wenda, do usłyszenia.

0: Jest 11:00, tu Radionowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Nie możemy powtórzyć tamtych błędów, mówił premier Donald Tusk na Westerplatte podczas obchodów 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Premier przestrzegał przed polityką ustępowania złu. Apelował o solidarność z Ukrainą.
1: Niech stąd właśnie z Westerplatte, mając w pamięci 80 milionów ofiar II wojny światowej, 6 milionów ofiar obywateli polskich, mając w pamięci wymordowanie prawie wszystkich Żydów w Europie przez ogarniętych obłędem nazistów, niemieckich hitlerowców, mając to wszystko w pamięci, dzisiaj głośno z Westerplatte krzyczymy do całego wolnego świata. Bądźcie solidarni. Musimy dzisiaj pomóc przetrwać Ukrainie. Nie możemy powtórzyć tamtych błędów.
0: Głos zabrał także prezydent Karol Nawrocki. Apelował m.in. o reparacje. Wypadek na A1 w Częstochowie. Nie żyją co najmniej 4 osoby. Tir wjechał w ekipę remontową.
2: Na miejscu cały czas pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Droga jest zablokowana. Mamy informacje o 4 ofiarach śmiertelnych. Wiemy również, że 4 osoby z obrażeniami ciała zostały zabrane do szpitala. Natomiast 4 pozostałe w zasadzie nic się nie stało. Ustalamy wszystkie szczegóły i okoliczności, zabezpieczamy ślady. Pojazd ciężarowy, który najechał na samochód, w którym nie przebywały osoby, tylko znajdowały się na zewnątrz tego pojazdu i wykonywały prace remontowe na A1. Niestety w wypadku zginęły 4 osoby.
0: Przekazała TVP Info podkomisarz Barbara Poznańska z policji w Częstochowie. Autostrada w kierunku Gliwic jest zablokowana. W serwisie na koniec Kirgistan, gdzie trwa szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Prezydent Iranu zadeklarował, że jeśli Stany Zjednoczone powrócą do czerwcowego porozumienia, które miało na celu zakończenie wojny, Teheran natychmiast zrobi to samo, przekazała agencja AFP. W przeciwieństwie do USA, mój kraj ma wyjątkową historię honorowania międzynarodowych zobowiązań i porozumień i zawsze działał zgodnie z zasadami prawa międzynarodowego, wskazał irański prezydent, dodając, że bezpieczeństwo na Bliskim Wschodzie zależy od budowania współpracy między krajami tej części świata. Trwałe bezpieczeństwo osiąga się nie poprzez konfrontację, ale poprzez wzajemne zaufanie, poszanowanie suwerenności narodowej, nieingerencję w sprawy wewnętrzne i współpracę między rządami, stwierdził Pezeszkian. W nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do pierwszych od końca lipca wzajemnych ostrzałów między USA a Iranem. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Dziś zachmurzenie, przelotne opady i burze na północy i północnym wschodzie Polski. Na pozostałym obszarze mimo chmur nie zabraknie słońca i przejaśnień. Termometry pokażą dziś od 19 stopni na Suwalszczyźnie i Mazurach, około 21 w centrum, a najcieplej nawet 26 stopni na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany, a tam, gdzie burze, będzie okresami porywisty.

0: Dancing Shoes i Arctic Monkeys, proszę Państwa. Cóż, że z Sheffield.
1: W środku dnia.
0: Skoro inni są z Brooklynu.

Tak jest. Arctic Monkeys na początek i Grizzly Bear teraz 2 weeks, 10 minut po godzinie 11. Rozpoczynamy wtorkowe wydanie audycji w środku dnia. No dzisiaj wszystko się zaczyna. 1 września trzymamy kciuki. Oj, myślę, że wystąpimy z jakąś odezwą z Agnieszką Lipką-Barnett dzisiaj z okazji 1 września, ale to myślę, że znajdziemy sobie na to stosowny moment. Za chwilę u nas pierwszy gość, a jest nim dyrektor Nowego Teatru w Warszawie, Michał Merczyński.

0: Tak jest, to jest nowość, nowość oczywiście od Queens of the Stone Age, no i wszyscy fani już na pewno mają zapisaną w kalendarzach datę 30 października tego roku, Perfect, takie F na końcu, TH tam jest, to właśnie jest single, tę płytę zapowiadający, więc zapowiadamy, no i teraz w takim razie skoro daty, no to przypomnijmy datę dzisiejszą, 1 września roku 2026, a gdybyśmy cofnęli się o rok, to co to był za dzień? I to pytanie kieruję do Michała Merczyńskiego, który jest z nami.
1: No to był taki dzień, kiedy się rozpoczął rok szkolny, ale też rozpoczęła się moja kadencja w Nowym Teatrze i no jak już, jak to się mówi, tam wszedłem do teatru, to było takie spotkanie z wszystkimi pracownikami, no i przyszedł Bartek Gellner i wręczył mi piórnik, który do dziś leży na moim biurku, bo jednak to jakieś nawiązanie do roku szkolnego było istotne. Ale tak, bardzo szybko ten rok przeminął. Jak dzisiaj na to patrzę, był to jeden z najszybszych okresów takich, które się, wiesz, mierzy, no właśnie tam sezon, rok i tak dalej. I myślę, że bardzo dużo udało nam się w ciągu tego sezonu zrobić. Ja tylko powiem króciutko o czterech premierach, które były, bo zaczęliśmy premierą Pawła Mykietyna i takim wielkim sylwestrowym wieczorem z Marcinem Maseckim, a Paweł Mykietyn i Maja Laura Jaryczewska to Nightfall. Do dzisiaj to gramy w repertuarze. Potem 7 stycznia była premiera Krzyśka Warlikowskiego Europy. I tutaj pozwólcie, że powiem, że to była najszybciej i najkrócej przygotowywana produkcja Warlikowskiego kiedykolwiek.
0: I też najkrótsza.
1: I też najkrótsza. No nie, Dybuk sprzed 20 lat też miał około 2 godzin z kawałkiem, jeśli można tak powiedzieć. Natomiast to
0: było... I teraz dodajmy, że wrócił spektakl właśnie z...
1: Dzisiaj ekipa leci do Warszawy. Jesteśmy po czterech naprawdę wspaniałych spektaklach na Ruhr Triennale w Bochum. Przedtem Salzburg, Montpellier, czyli ta droga po Europie, Europy się rozpoczęła. Trochę też jest taka sytuacja, że liczymy tak zwane wyjścia do oklasków. No więc w Bochum padł rekord, było 6 tych wyjść na jednym spektaklu, co oczywiście jest miarą jakiegoś sukcesu i rzeczywiście, ale spektakl się bardzo rozwija. Ja widziałem jedno z tych bochumowskich przedstawień w znakomitej hali, jakby zrobiona na wymiar ta scenografia Małgosi Szcześniak tam była. No więc Europa, która rzeczywiście była najkrócej przygotowanym spektaklem, powstawała w pewnym takim napięciu, bo myśmy najpierw chcieli zrobić doktora Faustusa, taki rodzaj performance'u, który Krzysiek powiedział, że chce to z Andrzejem Chyrą przygotować, wyreżyserować. I potem nagle do mnie zadzwonił i przez godzinę opowiadał mi o tym tekście i mówi: słuchaj, Faustus będzie, wrócimy kiedyś, mówi, musimy zrobić to. No i
0: powiedzmy może w takim zarysie, co tam mamy w tym tekście, żebyśmy wiedzieli, dlaczego to mogło tak Warlikowskiego zainteresować.
1: To jest tekst, który opowiada o spotkaniu 85-letniej Europy, takie jest imię głównej bohaterki, ze swoimi 3 córkami w miejscu, które było 75 lat wcześniej, no miejscem masowej zbrodni, do której w jakiś sposób ta Europa doprowadziła. Nie będę więcej zdradzał, bo wtedy już zacznę jakby spoilerować sytuację, ale oczywiście one nie wiedziały, że są jej córkami. Tu jest cała tajemnica i to jest wszystko o winie, o odkupieniu, o zbrodni, która właściwie staje się piętnem na całe życie, a także jest przekazywana na kolejne pokolenia. Tu jest wątek dodatkowy. Nie będę go zdradzał, bo wszystko to możecie państwo zobaczyć. Co prawda nie ma już biletów na tę najbliższą serię spektakli Europy w Warszawie, ale my będziemy to po prostu grali, bo ten spektakl cały czas się rozwija i jakby to powiedzieć, nabiera rozpędu. Niestety nabiera też, no jak wiele projektów Krzysztofa, aktualności takiej, gdyż świat nasz jest światem tej niestety ciągle powtarzającej się czy masowej zbrodni, czy też tego, że nie potrafimy albo staramy się przepracowywać tą sytuację pamięci o ofiarach, o tych, którzy tych zbrodni dokonali, no i myśleniu o jakimś odkupieniu. Tam jest na końcu tego spektaklu fragment tekstu Łażniego Muawada, czyli autora tej sztuki, z artykułu, który on napisał po wizycie zaproszony przez prezydenta Macron do Waszyngtonu na sesję Narodów Zjednoczonych, kiedy uznawano niepodległość Palestyny przez Francję. On tam mówi, że nie ma w życiu tego, co jest w teatrze, czyli Deus Ex Machina, że w jednym jak gdyby momencie te wszystkie tragedie Sofoklesa i wszystkich innych tragików mogły się w jakiś sposób skończyć. Niestety w życiu tak nie jest. No więc mierzymy się z tym i Krzysiek Warlikowski i wspaniały nasz zespół mierzą się z tym w Europie.
0: A są to nośne tematy. Dodajmy tylko jeszcze, że Muawad to jest, że on się urodził w Libanie, ale całe życie praktycznie spędził w Kanadzie. I zajmował się gdzieś tym dziedzictwem właśnie traumy, tym wszystkim, o czym się nie mówiło w domu, prawda? Pytali matkę, co to tam się takiego stało w przeszłości, jakie ty masz właściwie wspomnienia, tak. No i co nam też albo dlaczego się, mamo, tak dziwnie zachowujesz, po prostu w największym skrócie.
1: Dokładnie. Jest jeszcze taki bardzo też ważny moment, bo niektóre spektakle gramy w ten sposób, że poprzedza ten spektakl rodzaj wykładu performatywnego Łażniego Muawada, gdzie on opowiada o tej traumie i to jest pierwszy jego wykład, który on zrobił w Collège de France, tak jak kiedyś Adam Mickiewicz i tak dalej, ale my pokazywaliśmy to raz w Warszawie, no i teraz też był ten spektakl z jego wykładem w Bochum, a wcześniej w Salzburgu, także Europa krąży po Europie, co dalej zobaczymy. Ale to była ta druga premiera, o której powiedziałem. No i wreszcie był Pulverkopf, czyli w kwietniu ubiegłego roku, wielki spektakl Katarzyny Kalwat, powieść taka totalna Edwarda Pasewicza. Ja mówię, że ta powieść to jest, to są trzy jak gdyby modele w jednym, czyli Budenbrockowie, Doktor Faustus i Szpital Przemienienia Lema, bo tak jakby o tym jest ta cała historia i ten czterogodzinny spektakl, koprodukcja Nowego z Teatrem Polskim w Poznaniu, no został już bardzo mocno dostrzeżony i przez publiczność, i przez krytyków, a także bardzo młody aktor Krzysztof Oleksyn, który gra tam jedną z głównych ról, właśnie został nagrodzony i ta jego rola została uznana za jedną z najlepszych w ubiegłym sezonie. Więc ten Pulverkopf, który no od początku, kiedy przeczytałem tę powieść, rozmawiałem z Kasią Kalwat, mówię, musimy to zrobić. Nie wiedziałem, że tu, ale się udało. Finał sezonu to był Claude Bourdouille i jego trzeci autorski spektakl w Nowym, kolekcja prywatna, rodzaj performance'u, takiego spektaklu muzycznego, teatralnego, tanecznego, ze wspaniałymi naszymi aktorkami i z Wojtkiem Grudzińskim gościnnie i z samym Claude'em na scenie. No jest to rzeczywiście rodzaj takiej pamięci jego bycia w Teatrze Nowym, ale też pewnej pamięci teatru, bo tam się pojawiają elementy i scenografii, i kostiumów, no i takiego bycia w tym świecie i obcowania z postaciami, które były mu i są bliskie z historii kultury, kina, muzyki. Jedną z ikon jest tam Iggy Pop, który się pojawia bardzo często. Mam taką obietnicę, że jak Iggy Pop będzie w Warszawie, to przyjdzie na nasz spektakl.
0: No i to jest tam cała historia takiej bijatyki z gangiem motocyklowym.
1: Tak, prawda.
0: 50 lat temu ponad.
1: To wszystko
0: gdzie
1: się...
0: Gdzie on wyzywał na pojedynek w radiu lokalnym ten gang. Odjazdowa historia.
1: Odjazdowa historia.
0: Michał Merczyński jest z nami, zaraz wracamy.

0: Massive Attack i Tracy Thorn, którą także znamy oczywiście z Everything But The Girl, a może przede wszystkim nawet. Ale wracamy do Nowego Teatru. Jest z nami Michał Merczyński, dyrektor, który od roku już w tej instytucji jest obecny, urzęduje i swoją energię przekazuje Nowemu Teatrowi, który jest tyleż domem Krzysztofa Warlikowskiego i jego zespołu. To właściwie trochę od tego się zaczynało, co od początku też była ta idea, żeby stał się taką prawdziwie europejską instytucją kultury, tak w znaczeniu rezonowania na Europę, kontaktów z Europą i takiej wymiany na takim poziomie, ale też lokalnego oddziaływania, tak. Prawda? To...
1: Znaczy, Nowy łączy te różne takie hybrydowe funkcje, no ale jednak najważniejsza jest oczywiście ta działalność, która dotyczy teatru i nowych produkcji, dlatego wczoraj postanowiliśmy na tej konferencji ogłosić jak gdyby te nasze premiery na najbliższe dwa sezony. Nie jeden, ale dwa. Dlatego, że my już troszeczkę, no znaczy nie troszeczkę, po prostu jesteśmy umówieni i, że tak powiem, głosem, twarzą, ustami tych reżyserek i reżyserów, którzy przyjęli to zaproszenie, mówiliśmy o tym. Jest taki film, w którym oni opowiadają o swoich planach, no i my to będziemy w tej chwili wszystko w ciągu tych dwóch sezonów realizować. Ja też uważam, że to jest dobre dla publiczności, ponieważ nasza publiczność będzie wiedziała, jak gdyby, co ją czeka. Oczywiście to nie jest tak, że mamy wszystkie dni repertuar wypełniony i dzisiaj już go ogłaszamy, ale państwo wiecie wszyscy, jakie premiery, w jakim mniej więcej czasie się odbędą, jakie to będą teksty, jacy to będą artyści, jakie będą reżyserki, reżyserzy, którzy to właśnie przygotowują. A to jest ta najważniejsza, jakby to powiedzieć, część działania teatru, także no, mamy to ogłoszenie za sobą i jedziemy dalej.
0: No to w takim razie ogłaszajmy.
1: Ogłaszajmy. No więc najpierw tak, że właśnie pojutrze już rusza to, o czym wspomniałeś, w tym międzynarodowym silnym kontekście, no to jest 10. edycja showcase'u i to jest ten moment, kiedy przez 3 dni ponad 70 ważnych osób z teatru z Europy, selekcjonerek, selekcjonerów, artystek, artystów, takich osób, które tworzą programy i festiwali, i właśnie scen europejskich, przyjeżdża i ogląda kilkanaście projektów i w Nowym Teatrze, i w teatrach stacjonarnych, i jest bardzo wiele projektów niezależnych. Krótko mówiąc, Warszawa i kilka projektów z Polski tworzą taki właśnie showcase, który po raz 10 już się odbywa. No i potem jest jeszcze jesienią druga taka odsłona, czyli Festiwal Nowa Europa, który w tym roku będzie miał taki bardzo operowo-muzyczny charakter, bo ja w moim programie chciałem stworzyć pewną dwoistość tego oblicza Nowej Europy i co 2 lata przygotować taki festiwal bardziej operowo, muzyczno-teatralny, a co 2 lata taki, który był do tej pory, czyli teatr, taniec i performance.
0: A opera też jest bliska.
1: Opera jest bliska, tak.
0: I
1: tak.
0: Mówię i o Krzysztofie Warlikowskim, i jego pracach w operze, i o Pawle Mykietynie,
1: tak jest,
0: wybitnym kompozytorze, ale też o Andrzeju Chyrze, bo no, tak, pamiętajmy, że to poza tym, że świetny aktor, jest także artystą no, na scenie operowej, udzielającym się. I tutaj, kiedy miała premierę Czarodziejska Góra na Malcie w Poznaniu?
1: Czarodziejska Góra miała premierę w 2015 roku i graliśmy to...
0: Bo ja na niej byłem, dlatego muszę się upewnić,
1: tak,
0: jaka
1: tak,
0: to była data.
1: To był 15 rok. Graliśmy to w Poznaniu, potem graliśmy to w Warszawie, w Nowym Teatrze, na zaproszenie Warszawskiej Jesieni. I jeszcze dwukrotnie w Polsce, czyli w Katowicach i w Krakowie. Potem spektakl jak gdyby no, usnął. Festiwal nie był najlepszym miejscem do utrzymania tej infrastruktury. Po prostu nie miał takich możliwości. Musi być pewien dom dla takiego projektu jak opera, teatr czy teatr operowy. Ale udało mi się przechować scenografię
0: Mirosława Bałki,
1: która jest właściwie rzeźbą teatralną, można powiedzieć. I 2 lata temu to mi powiedział Andrzej Chyra. Ja jeszcze nie myślałem, że będę w Nowym Teatrze, ale Andrzej Chyra mówił, że Krzysiek Warlikowski powiedział mu, a właściwie czemu nie ma nigdzie tej Czarodziejskiej Góry waszej, czyli Pawła i Andrzeja, no bo to są twórcy integralnie związani z Nowym Teatrem i jakby... No więc jak już się to stało, że wszedłem do nowego, zaczęliśmy o tym rozmawiać i będzie, proszę państwa, premiera starej, nowej Czarodziejskiej Góry, bo właśnie 20 listopada to będzie pierwsza premiera taka w pełni naszego sezonu. Wcześniej jest, to już za chwilę, współprodukcja nasza z Teraz Polish, ale ta pierwsza duża premiera będzie na dużej scenie, właśnie miała odsłonę 20 listopada, to będzie Czarodziejska Góra. Jednocześnie będzie to otwarcie tego nowego festiwalu Nowa Europa. No i Andrzej Chyra, Mirosław Bałka, Małgosia Sikorska-Miszczuk, oczywiście Paweł Mykietyn, to jest ta czwórka twórców góry. I natomiast obsada jest absolutnie nowa. Młodzi śpiewacy i śpiewaczki z Akademii Operowej, ponieważ Borys Kudliczka na moją propozycję odpowiedział natychmiast, że wchodzi w ten projekt i oni będą zupełnie nową obsadą, nową, jakby to powiedzieć, twarzą i głosami tejże nowej góry. Także jesteśmy bardzo podekscytowani wszyscy. Andrzej Chyra mówi, że to jest Czarodziejska Góra warsztat, że on chce jakby nadać trochę inny sens dzisiaj temu spektaklowi, a jednocześnie no, sam jest ciekaw tego spotkania z tymi najmłodszymi śpiewakami, którzy wchodzą w życie operowe. Więc to jest pierwsza premiera. Będziemy grali, będziemy ją prezentowali także w drugiej części sezonu i myślę, że jeszcze w kolejnych. Już się pojawiają jakieś zaproszenia zagranicy. Odpukuję, nie chcę zapeszyć, ale jest duże zainteresowanie. I powiem to dzisiaj, proszę państwa. Sprzedaliśmy pierwszą część biletów, ale niebawem, dosłownie za kilka dni będzie ta druga tura sprzedaży biletów na Czarodziejską Górę, także proszę śledzić strony Nowego Teatru. Jeszcze wszystko jest możliwe do zobaczenia w tym sezonie. Oprócz tego trzy zespoły z Europy, czyli litewska Operomania z dwoma spektaklami operowymi, która pokazuje przełom 89 roku tamże raz przy oparciu o normalnie takie archiwa telewizji litewskiej, a drugi spektakl w oparciu o domowe VHS-y. Wszystko to jest bardzo nostalgiczne, wzruszające, wspaniałe. Być może pamiętacie państwo te produkcje Operomanii sprzed 2 lat na festiwalu Eufonie. Have a Nice Day, 10 kasjerek na scenie Nowego Teatru. To jest ta sama ekipa produkcyjna. A na Malcie 2 lata temu ich największy spektakl, który opowiada o tej plaży, teraz nie mam tytułu w pamięci, ale było to zwycięstwo Wenecji i teatralnego Biennale w 19 roku. Więc to jest ta sama ekipa producencka, która to robi. Potem spektakl Opery Aperty, to jest ukraińska formacja z Kijowa, która pokazuje taką eko-operę Gaja. Pełnowymiarowy, muzyczny spektakl przygotowany przez niezależną fundację w Kijowie pod bombami, proszę państwa. To jest niesamowite, jak oni to robią i tworzą, a jednocześnie pokażemy dyskusję na temat tego właśnie, jak powstają tego typu spektakle w tym świecie, który rzeczywiście jest pod pełnym obstrzałem i myślę, że to jest też pewien ważny gest, który nie tylko, znaczy artystyczny przede wszystkim, ale nie tylko taki. Musimy o tym rozmawiać, co się na Ukrainie, jak powstają dzieła muzyczne i operowe w tej sytuacji opresyjnej. I na finał będzie spektakl Neat Company, Jan Lauers i Martin Zegers, Lee Myler in a Hitler Bathtub, czyli historia słynnej Lee Myler, fotografki, gwiazdy, Voga, która stała się także fotoreporterką Voga na froncie zachodnim, no i słynna jej sesja w apartamencie Hitlera w Monachium, gdzie zajętym już przez aliantów weszła do wanny, zrobiła sesję. Jest też film, który opowiada o tej historii, bardzo ciekawy, ale to jest jakby niezależnie zupełnie powstała sytuacja. Więc to pokażemy na tym nowym festiwalu Nowa Europa w odsłonie Teatr Performance. Za rok będzie bardziej teatr performance i taniec, a teraz teatr, opera, muzyka. Więc tak to wygląda w tym roku. No i potem są dwie wielkie premiery Jana Komasy, debiut na scenie. Jeżeli widzieliście państwo film Rocznica, Anniversary, to jest punkt wyjścia do tego, co będzie stanowiło podstawę spektaklu Jana. premiera, myślę, że w lutym przyszłego roku. Ale
0: czyli rozmowy
1: sezonie,
0: o polityce przy rodzinnym stole po prostu.
1: No tak jest, to wszystko znamy, mamy to, przeżywamy to sami.

0: tytuł roboczy. No i to myślę, że pokażemy w marcu przyszłego roku.
1: To jeszcze jest szansa, żeby potomstwo się kolejne pojawiło.
0: Dokładnie, nawet jeszcze by już od pół roku by się załapało, tak, że tak powiem. A potem nasza wielka, duża produkcja z udziałem Juliana Gosselin jako reżysera. Gosselin to jest dzisiaj chyba najbardziej taki gorący reżyser, nie tylko we Francji, ale w Europie. On mówi, że jest uczniem Warlikowskiego. Krzysiek mówi, że nie ma uczniów, ale że bardzo jest mu bliski ten jego teatr. Julian jest dyrektorem teatru Odeon i przygotowuje spektakl z udziałem aktorów Nowego Teatru, Odeonu i Starego Teatru. Koprodukcja ta będzie oparta o tekst Daniela Mendelsona, powieść Zagubieni. Jest to historia poszukiwań rodziny czy losu stryja tego autora, który wiemy, że zginął w Ukrainie w czasie wojny i był tam ze całą swoją rodziną w jakiś sposób, jakby to powiedzieć, no, zlikwidowany, ale on próbuje szukać jak gdyby tego losu, bo nie zna dokładnie tej historii. No więc premiera w maju, potem premiera w Odeonie i w Starym i tournée europejskie. Jest to jeden z najważniejszych projektów teatralnych sezonu kulturalnego polsko-francuskiego, który od marca do przyszłej jesieni będzie trwał. No i na koniec przyszłego sezonu Tajemniczy Ogród Grzegorz Jaremka. Myśmy pokazywali warsztat, który Grzegorz przygotował, ale uznaliśmy, że jest to tak świetny temat i spektakl, że tworzymy z tego pełnowymiarową premierę i to będzie taka otwarta, no, ostatnia premiera naszego sezonu 26-27.
1: To drogi dyrektorze, już tak, brakuje nam trochę czasu, wiesz, ale powiedzmy w takim razie, skoro padło tutaj takie zdanie, że to jest dom Krzysztofa Warlikowskiego, to jeszcze powiedzmy o tym, co i kiedy od Krzysztofa Warlikowskiego.
0: Tak, Krzysztof Warlikowski, oczywiście gramy jego spektakle w ciągu sezonu i to będziecie Państwo wiedzieli, te, które były, w tym Europę, w tym pojawią się Francuzi od dawna niegrani w tym sezonie. Będzie oczywiście Apolonia, będzie Odyseja. Natomiast Krzysztof pracuje nad nowym spektaklem, którego premierę zapowiadamy już dziś na wiosnę 2028 roku. Czyli w tym następnym sezonie, w drugiej połowie, spodziewajmy się nowej premiery teatralnej Krzysztofa. Co to będzie, jeszcze nie powiemy, dlatego że Krzysiek się zastanawia. Ma dwa projekty, które, jakby to powiedzieć, nie chcę powiedzieć, leżą na stole, ale są w jego głowie. I myślę, że dopiero gdzieś na początek przyszłego roku to się skrystalizuje. Będziemy wiedzieli, który z tych pomysłów zobaczymy na scenie, ale będzie to na pewno marzec 28. Tych projektów jest wiele innych, muzycznych. Powiem tylko, że wczoraj zagraliśmy na tej konferencji króciutki fragment podwójnego koncertu fortepianowego, który wykonał sam kompozytor, czyli Paweł Mykietyn i Bartek Wąsik, jeden z pianistów, którzy wezmą udział w premierze, a premiera za rok. Ja uważam, że my mamy w teatrze trójkę geniuszy: Krzysztofa Warlikowskiego, Małgosię Szcześniak i Pawła Mykietyna, i będziemy jako teatr zamawiali u Pawła utwory autonomiczne, nie tylko, że będzie robił muzykę teatralną. I pierwsze takie zamówienie to jest właśnie kompozycja, która będzie miała premierę za rok na warszawskiej jesieni. Mykietyn, koncert podwójny, albo nazwany przez niego symfonia koncertująca, bo jest to czwarta symfonia. Nawiązuje oczywiście to do Szymanowskiego, tylko że tam był jeden pianista, a tu będzie dwóch.
1: Wspaniale. Gratulujemy już teraz w takim razie. Michał Merczyński, proszę Państwa, dyrektor Nowego Teatru w Warszawie. Ambitne plany, no to tak. Czy tak przedsezonowego kopniaka można przekazać?
0: Kopcie nas codziennie, bo my potrzebujemy tego kopa.
1: Na ręce, no.
0: Mamy też
1: ręce.
0: Nową strukturę, na nowo układamy teatr, mamy partnerów nowych. No jest to sytuacja, słyszycie w głosie moim, że jest podniecenie i energia. Ja to kocham, to jest po prostu życie w teatrze, to jest ciągły, codzienny takie odnawianie, jak gdyby cyklu życia, bo przychodzisz rano, jest próba, potem jest

0: ten moment lekkiego zen, a potem jest ten thrill przed spektaklem, wieczorem jest spektakl, a potem jest wino, woda, kawa, herbata po spektaklu i patrzysz, że jest po prostu wspaniale. No teatr jest życiem, cykl życia.
1: Bardzo dziękujemy za rozmowę.
0: Dzięki.

Ależ utwór. Cheryl Lynn i Got to be Real. No i proszę państwa, 11 minut do godziny 12. Takie plany w nowym teatrze w Warszawie. Bardzo ambitnie się to wszystko prezentuje, więc zachęcamy do śledzenia tego, co się dzieje na bieżąco. A ja teraz w ostatnich dniach śledzę i też algorytm czyni taką przysługę, że podsyła dużo, dużo fragmentów wywiadów Eryki Badu i to jest wielka przyjemność, ale też myślę, jakże byłoby to wymagające i trudne rozmawiać z taką artystką. No jest rzeczywiście bardzo taką intensywną osobowością, chyba tak można powiedzieć. Eryka Badu, The Alchemist, Steve Lacy, To The Moon.

0: Tak jest, Erykah Badu, The Alchemist, Steve Lacy, no i Agnieszka Lipka-Barnett, ale Agnieszka w tym utworze nie partycypowała, z tego co mi wiadomo przynajmniej.
1: Dobre źródło.
0: Żadnego
1: masz,
0: po francusku
1: dzień dobry.
0: Słowa tam nie było. To...
1: Po polsku też nie.
0: Po polsku też nie było żadnego. No i teraz zajmijmy się dzisiejszą datą. Słucham.
1: W sensie, że 1 września roku 2026?
0: Jakie wspomnienia wiążą się z tą datą dla ciebie?
1: No zależy którego roku. Jak się
0: za twojego życia, na tym się skupmy.
1: Więc jak mówię, zależy którego roku. Mhm. No bo ten 1 września bardzo się różnił w zależności od tego, w której byłam klasie, z kim byłam w tej klasie. A potem 1 września to był początek tej tak zwanej kampanii wrześniowej, w sensie egzaminów poprawkowych. I pamiętam ten 1 września, kiedy nie miałam tych egzaminów poprawkowych. I to był cudowny dzień. Mimo, że wstawałam do pracy, to mnie to jakoś nie bolało absolutnie.
0: Jak się robi to, co się lubi, to...
1: No właśnie.
0: Ale dobrze, dzisiaj jest 1 września, a po godzinie 12 komitet rodzicielski, jak rozumiem, no...
1: Związany,
0: co,
1: tak.
0: Co, nie może być inaczej.
1: No tak, no bo jak państwo wiedzą, zmienia się nieco program nauczania. Nie mówię tutaj o klasach 1-3, ani nawet o tych czwartych klasach, które też zaczynają iść trochę innym trybem. Ja mówię o edukacji zdrowotnej, która wchodzi jako przedmiot obowiązkowy, ale nie do końca. No więc właśnie o tej edukacji zdrowotnej porozmawiam z nauczycielką edukacji zdrowotnej i współautorką programu nauczania tego przedmiotu, Tosią Kopyt. Po 12 zapraszam.
0: Mhm, czyli
1: no
0: myślę, że akurat wśród naszych słuchaczy...
1: Znaczy ja powiem tak, jeżeli mogę, to apeluję do państwa, żeby państwo nie wypisywali swoich dzieci z tego modułu, czy jakby tego nie nazwać, dotyczącego zdrowia seksualnego. No i tyle.
0: Lub tak w swoim otoczeniu, jeżeli państwo mogą przekazywali to argumenty, tak, które usłyszą od gościni Agnieszki.
1: Na przykład,
0: dzisiaj.
1: Tak, na przykład. Może, bo umówmy się...
0: Ale może być trudno oczywiście, to wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę.
1: Seksualizacja odbywa się gdzie indziej, na pewno nie na lekcjach edukacji zdrowotnej. Dziękuję.
0: Agnieszka Lipka-Barnett, słyszymy się zatem po godzinie 12 w Komitecie Rodzicielskim, a tu jeszcze do końca godziny Filled with Wonder, once again, Jeff Tweedy.

0: Jest południe, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. W wieku 94 lat odszedł powstaniec warszawski Jerzy Łakomski, pseudonim Kajtek. Służbę rozpoczął jako 12-latek w pułku Baszta na Mokotowie. W ostatnich latach często widywaliśmy się w domu powstańców warszawskich. Niezwykle serdeczny człowiek. Zawsze chętnie dzielił się swoją wiedzą z młodymi ludźmi. Panie Jerzy, miasto stołeczne Warszawa, dziękuję za wszystko i nigdy o panu nie zapomni, napisał prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Wczoraj, przypomnę, pochowana została Wanda Traczyk-Stawska, uczestniczka Powstania Warszawskiego i żołnierka Armii Krajowej. Zmarła 18 sierpnia w wieku 99 lat. 4 osoby zginęły, a 5 zostało rannych w wypadku na autostradzie A1 w rejonie Mykanowa koło Częstochowy. W grupę pracowników prowadzących specjalistyczne prace drogowe wjechała ciężarówka.
1: W wyniku tego zdarzenia 4 osoby poniosły śmierć na miejscu. 4 osoby zostały przewiezione do szpitala celem dalszej hospitalizacji, w tym jedna osoba zabrana została LPR-em. W tej chwili kierowca tego samochodu jest w dyspozycji policji, został przesłuchiwany. Jeżeli chodzi o stan tej osoby, tego kierowcy, ja takiej informacji nie posiadam.
0: Przekazał TVP Info brygadier Marcin Caban z PSP w Częstochowie. Po wypadku autostrada w stronę Katowic była zablokowana. Teraz przejazd jest już możliwy, choć kierowcy nadal muszą liczyć się z utrudnieniami. Dla 4 800 000 uczniów rozpoczyna się nowy rok szkolny. 395 000 najmłodszych pierwszy raz poszło do szkoły. To oni wraz z uczniami klas 4 szkół podstawowych będą pierwszymi, których obejmie reforma programowa, tak zwany kompas jutra. W szkołach obowiązywać będzie zakaz telefonów. Od nowego roku szkolnego

0: Będzie za dużo materiału, czy sobie dam radę?
1: No ja też się trochę stresuję, no bo jednak nowa szkoła, dużo nowych ludzi, ale z drugiej strony jestem trochę podekscytowana, no bo jednak czekałam już długo na liceum.
2: I ten nowy rok szkolny potrwa do 25 czerwca 2027 roku. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, miejscami także burze, głównie na północy i wschodzie Polski. Temperatury maksymalne od 18 do 22 stopni, cieplej na południowym wschodzie do 26 stopni nawet. Wiatr umiarkowany, porywisty w trakcie burz, nad morzem dość silny również.

0: głowie mam.
1: Krzysztof Zalewski, nastolatek, 8 minut po godzinie 12.
2: W środku dnia.
1: No więc druga godzina się rozpoczyna. Pierwsza wrześniowa, druga godzina, to znaczy druga po poniedziałku, ale moja pierwsza, czyli wtorkowa, pierwsza, druga godzina audycji w środku dnia. Darling Thoughts to Interpol, proszę Państwa, i tak się składa, że właśnie ukazał się ich 8 album i to jest nasz album tygodnia. This Mirror Weighs a Ton.

Darling Thoughts, Interpol, prosto z Williamsburgu, czy Williamsburga właściwie, Williamsburg, Nowy Jork, tak czy inaczej, proszę państwa. No i skoro Nowy Jork,

0: It's roots, rock, reggae.
1: Wymień ulubione gatunki. Roots, rap, reggae, Run, DMC. Jeszcze pewnie kilka bym w ich przypadku, moglibyśmy wszyscy zresztą pewnie z dużą łatwością nawet dopisać. Kwadrans po godzinie 12, proszę Państwa, teraz nie Nowy Jork, że tak powiem, The Cardigans, For the Boys, a my wyglądamy już w kierunku komitetu i tematów szkolnych.

0: Cardigans, Nina Persson, For the Boys, proszę Państwa, teraz For the Boys and Girls and Everyone, dla wszystkich, którzy dziś, szkoła, wiadomo, 1 września, komitet.
1: Komitet rodzicielski.
2: Dzień dobry Państwu, Agnieszka Lipka-Barnett. Dziś 1 września. To jest właśnie ten moment, kiedy Państwa dzieci pewnie wkładają strój galowy, albo i nie. No w każdym razie wracają do szkoły po wakacjach. No a ta szkoła też się trochę zmieniła. Jest ze mną Tosia Kopyt, nauczycielka edukacji zdrowotnej i współtwórczyni programu nauczania tego przedmiotu. Cześć, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Jak twoje wakacje? Czy bardzo pracowite w związku ze zmianami dotyczącymi edukacji zdrowotnej? Czy właściwie te zmiany to są tylko takie kosmetyczne?
3: Na szczęście udało się odpocząć, ale troszkę pracy pod koniec musiało rzeczywiście być. Jeśli chodzi o zmiany w samej podstawie programowej, to one są dosyć niewielkie, ale zmienia się tak jakby organizacja tego przedmiotu, to znaczy większość jakby edukacji zdrowotnej jest teraz obowiązkowa, więc na przykład musiałam się przygotować do tego, żeby zacząć stawiać oceny. To jest też trochę minus dla mnie i dla niektórych nauczycieli. No to ma po prostu plusy i minusy. A część związana ze zdrowiem seksualnym pozostaje nieobowiązkowa.
2: No więc właśnie, tutaj pojawia się najwięcej kontrowersji tak naprawdę, jeżeli chodzi właśnie o te zajęcia ze zdrowia seksualnego. Przede wszystkim rodzice muszą zapisać na te zajęcia, czy muszą z nich wypisać?
3: Jest tak jak było i tak samo jak było z edukacją zdrowotną w zeszłym roku i tak jak było wcześniej z wychowaniem do życia w rodzinie, czyli rodzic ma prawo wypisać i co to jest duża różnica względem zeszłego roku, nie ma podanego żadnego terminu. To znaczy rodzic to może zrobić w dowolnym momencie roku szkolnego. Też te zajęcia z edukacji zdrowotnej, zdrowia seksualnego, bo to jest pełna nazwa tego jakby takiego podprzedmiotu, mogą się odbywać w różnych szkołach w różnym terminie. Szkoła ma obowiązek Państwa poinformować, kiedy to będzie przynajmniej miesiąc wcześniej i jest właśnie czas nieograniczony do tego, żeby podjąć tą decyzję, czy wypisujemy, czy nie. Ja oczywiście bardzo zachęcam, żeby nie wypisywać. Zachęcam do sprawdzenia sobie podstawy programowej tego mini przedmiotu i zobaczenia, że są tam naprawdę bardzo potrzebne rzeczy.
2: Poza tym zdaje się, nie wiem, czy w końcu znalazło się to w rozporządzeniu, czy nie, natomiast były takie projekty, że dyrektor ma obowiązek zorganizować spotkanie nauczyciela z rodzicami, żeby rodzicom przedstawić właśnie zakres nauczania tego przedmiotu.
3: Tak, jak najbardziej to spotkanie musi się odbyć właśnie przynajmniej na miesiąc przed planowaniem organizacji tego przedmiotu. Myślę, że w wielu szkołach będzie się ono po prostu odbywało w terminie pierwszych zebrań, ja też to tak planuję, bo po prostu wtedy jest największa frekwencja, a ja chcę się spotkać z jak największą liczbą rodziców.
2: No i bardzo słusznie. No i teraz dochodzimy do clou, ponieważ mamy już za sobą 1 rok edukacji zdrowotnej. Oczywiście był to przedmiot dobrowolny, nie wszyscy na niego uczęszczali, to jest eufemizm z mojej strony, bo frekwencja była jaka była. Zastanawiam się, czy twoim zdaniem wprowadzenie obowiązkowej edukacji zdrowotnej w takiej formie, w jakiej ona będzie wprowadzona w tym roku, to jest ruch w dobrą stronę, czy to jest taki trochę półśrodek, który właściwie niby coś daje, ale jednak nie za wiele?
3: Znaczy to jest tak, z jednej strony nie ma żadnego merytorycznego powodu, żeby wydzielać tą część związaną ze zdrowiem seksualnym i żeby ją robić nieobowiązkową, bo to jest bardzo ważny obszar życia i bardzo ważny dla dzieci, młodzieży i naprawdę szkoła może tutaj wspierać rodziców, absolutnie żadnych praw im nie odbiera, tylko wręcz pomaga i ułatwia poruszanie pewnych spraw, bo dziecko też może wrócić ze szkoły i chcieć sobie porozmawiać dalej z rodzicem, albo rodzic może uzyskać takie wsparcie, że w szkole też o tym mówią. Proszę sobie chociażby zobaczyć punkt podstawy programowej dla 4 klasy szkoły podstawowej, gdzie po prostu ta lekcja ma dotyczyć tak zwanego złego dotyku i ochrony dzieci przed tym, tak? I jakby poinformowania też dzieci o tym, gdzie mogą szukać pomocy, jeżeli coś złego by się wydarzyło. Więc to naprawdę są bardzo, bardzo ważne kwestie. Raczej nikt chyba nie uważa, że że to nie jest ważne i że z dziećmi nie można o tym rozmawiać, bo trzeba koniecznie. No szkoda, że jest to rozdzielone, ale jest to też oczywiście krok w dobrą stronę, dlatego że pozostałych 10 obszarów będzie obowiązkowych i tam jest również bardzo, bardzo dużo ważnych kwestii związanych ze zdrowiem, czy psychicznym, czy fizycznym, czy aktywnością, czy odżywianiem i tego też bardzo, bardzo potrzebujemy, szczególnie biorąc pod uwagę, jak dużo niesprawdzonych i błędnych informacji pojawia się ostatnio, na przykład w mediach społecznościowych.
2: Z drugiej strony słyszę, między innymi również od moich dzieci, że no ale przecież my w zeszłym roku chodziliśmy na tę edukację zdrowotną, więc właściwie dlaczego my teraz mamy powtarzać to, co my już wiemy, to czego my już się nauczyliśmy. Ja im tłumaczę, że to, że usłyszą to po raz kolejny, to tylko może w nich ugruntować tę wiedzę, no ale jest to argument średnio trafiający do dzieci, no bo rozumiem, że program nauczania jest jeden i to bez względu na to, czy dziecko w ubiegłym roku uczęszczało na edukację zdrowotną, czy też nie.
3: No tak, ale jeżeli dziecko zdało do następnej klasy, no to będzie miało już inne treści, tak? Tak samo chodziło w zeszłym roku na polski i matematykę i nie mówi, że już wszystko wie. Program edukacji zdrowotnej jest bardzo szeroki, jest tych treści naprawdę bardzo dużo i oczywiście to jest pewne wyzwanie dla nauczyciela, kiedy ma w jednej klasie dzieciaki, które chodziły i dzieciaki, które nie chodziły, ale naprawdę da się też mówić o jakby podobnych treściach w inny sposób, w ciekawszy, rozwijać to. Ewentualnie można też jakoś wykorzystać osoby, które już coś wiedzą, żeby one na przykład w jakiś sposób dzieliły się tą wiedzą i też tak się wzmacniały w niej i utrwalały. No powiedzmy sobie szczerze, że to też nie jest tak, że my pamiętamy we wrześniu wszystko to, co było przez cały poprzedni rok szkolny. Ale jak najbardziej to jest też tak, że po prostu tam są kolejne treści przewidziane w programie nauczania, który wybrał nauczyciel.
2: Czekasz na ten rok? Jesteś podekscytowana tym rokiem? Czy to będzie trudny rok w twojej ocenie?
3: Ja jestem raczej optymistką, więc czekam. Jestem bardzo ciekawa właśnie tej nowej formuły. Nie jestem fanką stawiania ocen, ale tak w ogóle stawiania ocen. W systemie, w którym te oceny istnieją i niestety wpływają na to, jak uczniowie, uczennice postrzegają przedmiot, no to jeżeli to ma być przedmiot równorzędny, no to musi mieć te oceny. Więc tak też na to patrzę. I jestem bardzo ciekawa, tak, co przyniesie, jakie też klasy będą miały pomysły na doświadczenia edukacyjne, bo to też jest element edukacji zdrowotnej, w ogóle edukacji w tym roku, więc raczej patrzę pozytywnie.
2: Ja trzymam bardzo mocno kciuki za was, za nauczycieli, nie tylko edukacji zdrowotnej, ale edukacji zdrowotnej przede wszystkim. No i za nas rodziców też trzymam kciuki, no bo że za dzieci to chyba jest rzecz oczywista. Tosia Kopyt, nauczycielka no już nie wychowania do życia w rodzinie, tylko właśnie edukacji zdrowotnej i współtwórczyni programu nauczania tego przedmiotu, była gościnią Komitetu Rodzicielskiego. Bardzo ci dziękuję. No i cóż, do usłyszenia za czas jakiś.
3: Jasne, chętnie. Dziękuję bardzo.

A to The Verve i Blue, proszę Państwa, niebieski błękit zapanował w naszym studiu na pół metku audycji dokładnie.

0: Morcheeba i Be Yourself. No tak, już za półmetkiem jesteśmy, ale teraz już o jedną chwilę więcej. Nowojorskich wycieczek ciąg dalszy. Był Interpol, było Run DMC, a teraz Blondie.
1: I saw you standing on the corner. You look so big and fine. I really wanted to go out with you. So when you smiled, I laid my heart on

Blondie, Ex-Offender. No i cóż tu się dalej dzieje w naszej audycji? No dzieje się to, że teraz wykonamy skok. To będzie skok do Francji, a z niej pochodzi grupa Phoenix, ale też bardzo aktywnie działa na rynku amerykańskim. To znaczy wtedy, kiedy cokolwiek nowego nagrywa, ale działać działa, bo chociażby zamknięcie Igrzysk Olimpijskich w Paryżu to przecież Thomas Mars i spółka. Natomiast, proszę Państwa, teraz ja tak patrzę, jak zacząć wprowadzać temat, który pojawi się u profesora Rusinka. Może najpierw niech Phoenix zaczną już. Otóż mamy je najczęściej dwa. Oddychamy nimi. No i to jest, to będzie początek wstępny.

0: 1901 Phoenix, proszę Państwa. A teraz już, tak jak są tylko dwie płcie, to są dwa płuca.
1: Pypcie na języku. Jeśli komuś się wydawało, że Prawo i Sprawiedliwość zawsze będzie się charakteryzowało partyjną jednomyślnością i zawsze będzie mówiło jednym głosem, przeżywać musi teraz trudne chwile. Dla badaczy języka są to jednak chwile bardzo interesujące. Nie wiemy, jak sytuacja się rozwinie, bo jest dynamiczna, ale cieszmy się po prostu tym, co już mamy. Jeszcze do niedawna PiS miał być organizmem złożonym z dwóch płuc, ale w obecnej sytuacji nie da się go nadal opisywać za pomocą tej metafory, przynajmniej bez popadania w krwawą makabrę lub naukowe pojęcia z dziedziny torakochirurgii. Ten etap został jakby pominięty, bo przeskoczyliśmy od razu do metaforyki funeralnej. I nawet jeśli teraz Mateusz Morawiecki przypomina, że PiS miał być także partią dwóch skrzydeł, to nie widzimy tu już raczej skrzydeł ptasich, ani nawet wojskowych, lecz skrzydlatą istotę ulatującą z umęczonego partyjnymi sporami ciała. Morawiecki powiedział także, że porozumienie wewnątrz partii zostało pogrzebane. Grabarze porozumienia potrafili utkać średnio powiązane wątki, powiedział. Pracownicy przedsiębiorstw pogrzebowych rzadko zajmują się tkactwem, chyba że w wolnym od pochówków czasie. Warto jednak docenić, być może podświadome, a być może sprowokowane przez szeroko komentowaną ostatnio Odyseję Christophera Nolana, nawiązanie do starożytnych moir, czyli prządek ludzkiego losu. U Homera moira jest tylko jedna, podobnie jak w wypowiedzi Piotra Müllera, członka frakcji Morawieckiego. Jego zdaniem to Jacek Sasin jest grabarzem tego porozumienia, grabarzem tego, co mogło być dobrego, a jednocześnie ojcem chrzestnym potencjalnej wygranej Donalda Tuska w przyszłych wyborach. Jak widać, skłonność do rymowania okazała się silniejsza od norm gramatycznych. Tego, co mogło być dobre, nie brzmi dostatecznie poetycko. Zwróćmy też jednak uwagę na nawiązanie do filmów Francisa Forda Coppoli, które kieruje nasze skojarzenia już raczej w rejony mafijne. Cóż, poniekąd słusznie.

You're Gonna Win i Lady Ray. No i proszę Państwa, jeszcze kilkanaście minut pozostaje do godziny 13, po 13 dzisiaj w ramach naszej comiesięcznej współpracy z Pismem Charaktery. Będziemy rozmawiać nie o charakterze, ale o osobowości. Chociaż myślę, że różnice między osobowością a charakterem, albo jeszcze temperamentem, jak to się wszystko w nas rozwija, myślę, że sobie o tym właśnie z naszym gościem porozmawiamy. A to jest Marianne. Jak ktoś jest fanem Fontaine's DC, to wie, że to imię jest silnie obecne w ich twórczości ostatnio.

Tak jest, a Marianna będzie do usłyszenia, a Fontaine's DC do usłyszenia i do zobaczenia. Gdzie? No w Łodzi oczywiście. Tymczasem Angus and Julia Stone, no i po raz drugi, tylko że teraz jako tytuł, nie jako zespół o tej nazwie Grizzly Bear.

No ale że co to właściwie miało oznaczać? Co to było? Co to takiego? Co oni mieli na myśli, Grizzly Bear? Nie wiem tego, proszę Państwa, i nie wiem, jak długo się jeszcze będę nad tym zastanawiał. Tak czy inaczej, teraz na koniec godziny Kindred Sun i Still Overthinking.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 13:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. To mógł być sabotaż. Prokuratura wszczęła śledztwo w związku z pożarem hali produkcyjnej w Skarżysku Kamiennej. Dotyczy ono brania udziału w działalności obcego wywiadu i dopuszczenia się przestępstwa o charakterze terrorystycznym. System monitoringu zarejestrował osobę, która dostała się na teren zakładu. Sprawca był zamaskowany. Głos w sprawie ewentualnej prowokacji zabrał premier Donald Tusk.
2: Najważniejszą lekcją z Westerplatte jest to, aby już nigdy ten, który został napadnięty przez agresora, nie był sam. Polska jest ofiarą wielu prowokacji. Mieliśmy najprawdopodobniej znowu akty sabotażu kilkadziesiąt godzin temu, podpalenia. Akcje sabotażu, dywersji i prowokacje spotkały Finlandię, Litwę, Łotwę, Estonię, wielokrotnie Polskę, Rumunię, Danię, a ostatnio Niemcy. To może także wszystkie narody i wszyscy przywódcy wolnego świata zrozumieją, że w obliczu zła nikt nie może zostać sam.
1: Mówił premier dziś w 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej na Westerplatte. Duże utrudnienie na A1 w kierunku Katowic. W miejscu wypadku, do którego doszło w Mykanowie obok Częstochowy, pracują służby. Ciężarówka wjechała w grupę pracowników wykonujących prace drogowe.
3: W wyniku tego zdarzenia niestety śmierć poniosły cztery osoby. Cztery osoby zostały przewiezione do szpitala, z czego trzy osoby do częstochowskich szpitali. Jedna osoba została przetransportowana za pomocą LPR-a do szpitala do Sosnowca. Ponadto w tym zdarzeniu jeszcze brały udział cztery osoby z tej grupy pracowników i jeden kierowca samochodu ciężarowego. Te osoby nie ucierpiały w wyniku tego zdarzenia.
1: Przekazał TVP Info Marcin Caban z miejskiej PSP w Częstochowie. Wstępne badanie zatrzymanego kierowcy ciężarówki wykazało, że w momencie zderzenia był trzeźwy. Jak przekazała policja, mężczyźnie zostanie pobrana krew do dalszych badań na zawartość alkoholu i innych używek. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, jak służby i administracje radziły sobie podczas powodzi we wrześniu 2024 roku. Nieprawidłowości wykryto na każdym szczeblu, od administracji centralnej po samorządy.
4: Dotyczyły one w szczególności zaniechania niektórych działań związanych z możliwością wystąpienia powodzi w dorzeczu Odry lub ich nieprawidłową realizacją. W wielu przypadkach nie zapewniono właściwych ram formalno-prawnych i organizacyjnych do zarządzania sytuacją kryzysową. Ponieważ mimo upływu wielu miesięcy proces odbudowy infrastruktury po powodzi nadal trwa, NIK rozpoczyna obecnie kontrolę regionalną poświęconą odbudowie infrastruktury i inwestycjom przeciwpowodziowym w województwach dolnośląskim i opolskim.
1: Informuje rzecznik Izby Bartłomiej Pograniczny, a to był serwis Radia Nowy Świat.
5: Pogoda. Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże dziś przelotne opady deszczu, głównie na północy i wschodzie kraju, a na północnym wschodzie oraz północy także miejscami burze. Czyli właściwie w tych samych rejonach, gdzie deszcze, to też tam i burze. Temperatury maksymalne od 18 stopni na północy do 22 stopni w centrum i na południu. Cieplej na południowym wschodzie, nawet do 26 stopni dziś. Wiatr umiarkowany, okresami w trakcie burz, dość silny i porywisty.

0: Tak, płyniemy, płyniemy, proszę Państwa. Brian Ferry, Roxy Music, Grey Lagoons, 8 minut po 13.
1: W środku dnia.
0: I to będzie godzina z temperamentem, z charakterem, a nawet może z osobowością.

Heavy Days i Still Corners, 12 minut po godzinie 13. Ja tak zacząłem o tym temperamencie, o charakterze, o osobowości. Za chwilę wszystko się wyjaśnię. Właściwie już to trochę zacząłem wyjaśniać przed godziną 13, no ale możemy mieć krótką pamięć, więc za chwilę wszystko się wyjaśni na nowo wobec tego. A to Ezra Collective i nowość Jubilee Feeling.

0: Ezra Collective, Jubilee Feeling, bardzo dziękujemy, a teraz już połączyliśmy się z Maciejem Jabłońskim. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam słuchaczy.
0: Psycholog i psychoterapeuta, no więc idealna osoba do tego, żeby porozmawiać o osobowości, ale też o temperamencie, ale też może zaczniemy od takiego rozróżnienia. Temperament, osobowość, a jeszcze jedno słowo, no bo jednak potocznie zdarza się, że używamy wręcz zamiennie tych terminów, a więc charakter. No więc jak to jest? Czym jest temperament, czym jest osobowość, a czym jest charakter, czym się różnią?
1: To ja bym przede wszystkim zaczął od połączenia pierwszego i ostatniego, to znaczy powiedziałbym, i że osobowość i charakter to by były po prostu określenia, które opisują to samo zjawisko z perspektywy psychologii. Rozróżniłbym tutaj tylko temperament. To znaczy, że to jest rzeczywiście coś, co jest ważnym elementem osobowości, ma duże znaczenie dla rozwoju osobowości, ale jest czymś zupełnie innym. Więc osobowość, charakter potraktujmy jako to samo i najprościej tą różnicę byłoby wskazać w ten sposób, że temperament to są takie cechy, które są bardzo mocno uwarunkowane biologicznie. One objawiają się zarówno u ludzi, jak i u zwierząt. Rodzimy się z temperamentem i towarzyszy nam w zasadzie w formie, która poddaje się modyfikacji, ale w jakimś sensie stabilna na przestrzeni całego życia. Natomiast jeśli chodzi
0: takie przykłady, temperament, co tak. Może być taką cechą temperamentu? Na przykład wrażliwość sensoryczna, prawda, i wytrzymałość. Te dwie rzeczy.
1: Oczywiście.
0: Ale co jeszcze?
1: Tak, może to być również aktywność, to znaczy to taka tendencja do podejmowania zachowań o dużej wartości stymulacyjnej, czyli gdybyśmy na przykład spojrzeli na malutkie dzieci, no to byśmy powiedzieli, że jedno jest bardziej aktywne od drugiego, jeśli to jedno by się częściej chciało na przykład bawić jakimiś zabawkami, brałoby je do rąk, gdzieś tam przewracało jakieś zabaweczki, a to drugie na przykład byłoby bardziej skłonne, żeby tak po prostu, nie wiem, sobie odpoczywać, leżeć, może niekoniecznie gdzieś tam po coś sięgać. Oczywiście każde dziecko po coś sięga, ale to jedno by sięgało częściej i dłużej, to drugie krócej i mniej by było w to zaangażowane. No to by była aktywność, później mielibyśmy reaktywność emocjonalną, czyli to, w jaki sposób człowiek reaguje na jakieś intensywne bodźce, które wywołują emocje. No i później mamy też coś, co się nazywa żwawością i również mamy coś takiego, co się nazywa perseweratywnością, czyli taką skłonnością do powtarzania tych samych czynności. No i tu byśmy w zasadzie wyczerpali te cechy temperamentu, kiedy myślimy właśnie o temperamencie.
0: No a osobowość to w takim razie ja bym mógł hasłowo powiedzieć, że to jest taka treść człowieka właściwie. To jest człowiek, to jest sposób myślenia, to są emocje, to jakie przeżywamy, prawda? I to jest coś, co nabywamy, czego się uczymy, ale jednocześnie no, co też jest jakoś kształtowane. I zaraz pewnie sprowokuje mnie to do pytania, czy osobowość ukształtowaną na jakimś etapie w określony sposób można też na przykład w procesie terapii jakoś dotknąć i próbować zmienić w późniejszym życiu?
1: Słusznie pan redaktor to zdefiniował. Osobowość to jest taka treść człowieka w dużej mierze, ale nie w całości, nabyta poprzez doświadczenia w jakimś stopniu i to wcale nie małym, bo mówi się, że od 40 do 60% jednak odziedziczona, dlatego też, chociaż później bardzo byśmy chcieli się odróżnić od naszych rodziców, to często widzimy, że jednak w dużej mierze jesteśmy do nich podobni. I na osobowość składa się właśnie to, w jaki sposób my myślimy, odczuwamy i się zachowujemy. I warto też dodać, że żeby to były cechy osobowości, a nie takie sytuacyjne reakcje, no to musi być stabilne w czasie. Czyli jeśli chcielibyśmy powiedzieć, że ktoś jest na przykład lękliwy, to musielibyśmy widzieć, że na przestrzeni kilku lat ta osoba w różnych sytuacjach reaguje lękliwością. Jeśli ta osoba z zasady byłaby odważna, i na przykład stresowałaby się wystąpieniami publicznymi, to raczej byśmy powiedzieli, że jest osobą odważną i to by była jej cecha osobowości, a ta lękliwość to by była taka bardziej sytuacyjna, czy może byłaby nawet objawem jakiegoś zaburzenia psychicznego. To tak tylko podsumowując, temperament, cechy uwarunkowane mocno biologicznie i też tak przejawiające się jako nasza biologia, czyli to jak szybko i jak energicznie funkcjonujemy w odpowiedzi na bodźce, a osobowość no to taki utrwalony sposób myślenia, zachowania i odczuwania.
0: Formowanie się osobowości, no to właściwie też jest proces, który trwa no niemalże od pierwszych chwil na tym świecie, prawda? Chociaż no, w pewnym momencie już to zaczynamy bardziej zauważać. Najbardziej być może trochę żartem mówię, no ale jednak okres nastoletni w życiu człowieka to jest chyba taki czas burzy i naporu, kiedy się jakby najbardziej... No, człowiek jakoś próbuje sam zdefiniować, bardzo często dodajmy w opozycji do swojego najbliższego otoczenia, więc do własnych rodziców na przykład, co przybiera postać buntu. Potrafi przynajmniej.
1: Dokładnie tak. Ten okres nastoletni, on rzeczywiście ma duże znaczenie, jeśli chodzi o rozwój osobowości i można powiedzieć, że tam się bardzo dużo w tym okresie dzieje, jeśli chodzi o ten rozwój. To może być szokujące dla samego nastolatka i dla jego otoczenia, no bo to jest taki czas, gdzie powiedzmy to takie, no nie wiem, kochane, spokojne, takie przytulone do rodzica dziecko nagle zaczyna mieć własne zdanie, zaczyna gdzieś tam izolować się trochę od rodziców, gdzieś się tam buntować, mówić o tym, że chce coś inaczej niż rodzic i to może być faktycznie trudne, ale rzeczywiście to jest taki okres, gdzie moglibyśmy powiedzieć, że najbardziej napiera właśnie, no nie tylko nasza biologia, chociaż przede wszystkim rozwój hormonalny i taki neuronalny, ale właśnie też taki rozwój psychologiczny, rozwój osobowości. I słusznie też pan redaktor zauważył, że rozwój osobowości zaczyna się, i tutaj myślę, że to jest ważna informacja dla rodziców, no już w zasadzie od samego początku, więc to jest też taki sygnał dla rodziców, że to, co się dzieje już od tych pierwszych momentów życia, to już będzie później miało znaczenie dla tego, jak ten nastolatek się rozwinie osobowościowo, czy to będzie rozwój prawidłowy, czy jednak nie będzie prawidłowy.
0: To za chwilę jeszcze zapytam o to, jak dobrze towarzyszyć w rozwijającej się młodej osobowości, która jest w naszym otoczeniu, więc temu młodszemu człowiekowi, ale do kiedy ten proces trwa? Czy to jest, właściwie można powiedzieć, że formowanie się płata czołowego w mózgu to już jest to, czy ten proces jeszcze inaczej nie jest tylko z samą biologią związany?
1: To jest taki proces, powiedziałbym, biopsychospołeczny, który nawzajem na siebie wpływa, to znaczy tam jest i rozwój biologiczny, rozwój psychologiczny, ale też znaczenie ma środowisko i interakcje społeczne i tutaj nie można tego oddzielić, tutaj wszystko ma znaczenie i po prostu idzie jakimś swoim torem i nawzajem na siebie wpływa. Przyjmuje się, chociaż to są takie mocno... takie może nieprecyzyjne ramy, no mówi się, że gdzieś ten okres 25-30 roku życia, czy może po prostu, żeby też uprościć, trzecia dekada życia, to byłby ten okres, gdzie widzielibyśmy, że następuje już taka największa stabilizacja, to znaczy jakiś rodzaj stabilizacji osobowości widzimy już nawet w trzecim roku życia, później on z czasem się zwiększa, tak żeby do tego 30 roku życia osiągnąć taką największą stabilizację, która nie jest stabilizacją, która musi się utrzymać już do końca naszego życia. To znaczy tam ciągle może zachodzić modyfikacja, jeśli chodzi o osobowość, również jeśli chodzi o temperament. Będzie baza, stabilna baza, natomiast ona może się poddawać modyfikacjom. Odpowiadając na pana redaktora pytanie, no to ta trzecia dekada życia to już by była taka największa stabilizacja, która będzie poddawana modyfikacjom. W dużej mierze jest to związane z rozwojem płata czołowego, chociaż też nie oszukujmy się, płat czołowy będzie odpowiadał przede wszystkim za samokontrolę, za zdolność do logicznego myślenia, czyli takiej osobie w trzeciej dekadzie życia już łatwiej będzie zapanować nad swoimi emocjami niż na przykład 20-latkowi czy 15-latkowi. Natomiast to nie wyczerpuje tematu osobowości, która jest czymś więcej niż tylko taką zdolnością do logicznego, abstrakcyjnego myślenia, przewidywania i panowania nad sobą. Więc to ma duże znaczenie, ale nie wyczerpuje całości tematu, ten rozwój płata czołowego.
0: No tak, ale skoro hasło modyfikacja padło, to wrócę trochę do swojego pytania z początku rozmowy, gdzieś zasygnalizowanego, czy ta modyfikacja może być też na przykład w procesie terapii, można jakoś modyfikować swoją osobowość, pewne cechy jej?
1: Tak. Zdecydowanie można to robić. Powiedziałbym, że terapia to jest właśnie jeden z tych bodźców, który jest w stanie dokonać tej modyfikacji, ponieważ osobowość tak sama z siebie nie będzie chciała się zmodyfikować. Ona potrzebuje mieć jakiś bodziec. Terapia może być takim bodźcem, wydarzenie traumatyczne może być takim bodźcem, albo po prostu jakieś ważne wydarzenie życiowe, które nie musi być traumatyczne, ale które spowoduje jakieś przeformułowanie w nas.
0: No i zarówno w jedną, jak i w drugą stronę to działa, więc i powtórzmy to, bo to myślę ważne. I coś złego może to wywołać, i coś dobrego. No możemy się na przykład uspokoić, przestać na pewne rzeczy zwracać uwagę, albo inne rzeczy zacząć doceniać i tak dalej, ale jeszcze chciałem zapytać, ponieważ w pana tekście, w charakterach, a to przecież na jego kanwie rozmawiamy, spory nacisk położony jest jednak na tym okresie nastoletnim w życiu człowieka, a tekst pewnie przeczyta i naszą rozmowę usłyszy wielu rodziców nastoletnich dzieci, czy nastoletnich osób po prostu. No więc jak być takim dobrym towarzyszem, przewodnikiem, ale może towarzyszem to jest to słowo, nastoletniego człowieka, któremu no, osobowość się dopiero formuje?
1: Z racji, że jestem terapeutą, bliski mi jest taki nurt terapii schematów i w ramach tej terapii mówi się o tym, że każdy człowiek bez względu na wiek posiada uniwersalne potrzeby. Tych potrzeb jest 5. Każdy z nas potrzebuje bezpiecznie się przywiązywać do ludzi, potrzebuje być sprawczy, autonomiczny, potrzebuje mieć rozsądnie postawione granice, powinien mieć możliwość zabawy, spontaniczności, no i powinien mieć możliwość też swobodnego wyrażania swoich uczuć i potrzeb. Więc gdybyśmy mieli posłużyć się tym jako takim wzorcem, jak rodzic mógłby towarzyszyć takiemu nastolatkowi, chociaż potraktowałbym to jako raczej sugestię uniwersalną, ona ma zastosowanie wobec rodziców i dzieci, wobec partnerów, wobec przyjaciół i tak dalej, i tak dalej. No to taki rodzic przede wszystkim no, powinien mieć pozytywny stosunek wobec swojego dziecka. To znaczy chcielibyśmy, żeby dziecko czuło się kochane, szanowane, wartościowe, wspierane, wysłuchane przez swojego rodzica. 2. Chcielibyśmy, żeby taki rodzic stymulował rozwój dziecka, inspirował, żeby dziecko stawiało sobie wyżej poprzeczkę, żeby się starało i żeby taki rodzic też starał się w tym wszystkim oczywiście zadbać o to, żeby dziecko ten rozwój przeżywało w takich komfortowych warunkach, czyli to ma być taka stymulacja do rozwoju, ale też takie dodawanie otuchy i odwagi. Następnie dobrze by było, żeby rodzic pozwalał takiemu nastolatkowi na to, żeby był spontaniczny, żeby potrafił się też bawić, czyli nie tylko obowiązki, nie tylko szkoła, ale też właśnie śmiech, zabawa, wygłupy, jakieś imprezy, spotkania towarzyskie. Następnie taki rodzic dobrze by było, żeby jednak potrafił stawiać adekwatne granice nastolatkowi, czyli no, nastolatek w sposób naturalny będzie chciał eksperymentować, przekraczać granice, wyrażać emocje czasami w sposób niepohamowany, Rodzic, który dobrze zadba o rozwój osobowości nastolatka, no to będzie taki rodzic, który z jednej strony będzie szanował tą potrzebę takiego rozszerzania siebie, a z drugiej strony będzie też wiedział, że jeśli nie postawi w jakimś odpowiednim miejscu nastolatkowi granicy, nie nauczy go wzajemności wobec ludzi, no to to będzie miało negatywne konsekwencje, więc taki rodzic będzie mówił: okej, możesz się złościć, ale nie możesz na przykład, nie wiem, na mnie krzyczeć. Okej, możesz iść na imprezę, ale musisz wrócić o 24. Dobrze, nie musisz się dzisiaj uczyć, ale jutro chciałbym, żebyś jednak wrócił do książki i tak dalej. To by była czwarta rzecz. No i ostatnia rzecz, no nastolatek musi też wiedzieć, że rodzice są gotowi, żeby wysłuchać jego uczuć i jego potrzeb w sposób nieoceniający i nieskrępowany. I jeśli, ja wiem, że to jest trudne, pewnie wielu rodziców by powiedział, łatwo powiedzieć, ja wiem, to na pewno jest trudne. Przedstawiam natomiast taki idealny scenariusz o to, co taki rodzic fajnie, żeby robił, żeby ten rozwój osobowości przebiegał prawidłowo. Jeśli udałoby się to zrobić, o czym powiedziałem, albo chociaż część tego, to zwiększamy szansę, że ta osobowość się fajnie będzie rozwijać.
0: A to wymaga czasami też w nas dorosłych, w nas starszych pewnej elastyczności, pewnej gimnastyki, no bo nie zawsze takie otoczenie sami otrzymaliśmy w domu, więc to jeśli my wykonaliśmy to zadanie domowe, w cudzysłowie oczywiście, jesteśmy w stanie coś lepszego, lepsze otoczenie stworzyć dla młodej osoby pod naszą opieką, czy z naszego otoczenia, no to myślę, że sukces, szanse na sukces są spore. Maciej Jabłoński, psycholog i psychoterapeuta, był naszym gościem, a cały tekst autorstwa naszego gościa znajdziemy w najnowszym wydaniu Charakterów. Jak powstaje osobowość? Proszę Państwa, bardzo dziękujemy za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję słuchaczom. Pozdrawiam serdecznie.

Beach House, Walk in the Park i 20 minut z małym okładem do godziny 14. Zastanawiam się teraz nad swoją osobowością od kilku minut.

Elvis Costello, Watching the Detectives. Ten utwór już za nami. W tym tygodniu sporo bardzo ciekawych gości. No, na przykład mogę zdradzić, że pojawi się. Już wiem, Piotr Rogucki się pojawił.

What Have You Done For Me Lately? To oczywiście JJ, Janet Jackson, proszę Państwa. Tuż przed, no nie tak tuż przed, jeszcze 9 minut do 14. Będzie z nami także w tym tygodniu Artur Wierzbicki, reżyser nowego filmu dokumentalnego Dzień Dziecka księdza Jana Kaczkowskiego, a więc opowieść o księdzu Kaczkowskim, któremu nie było dane wiele lat spędzić na tej ziemi, no ale sporo bardzo dobrych rzeczy zrobił i one z nami są nadal.

If I Were You i Nonzy. Tuż przed końcem naszego dzisiejszego spotkania księdzu Kaczkowskiemu nie było dane przeżyć wiele lat, czy też wielu lat na ziemi, ale jednak wiele dobrego zrobił. Bardzo długo żyła Wanda Traczyk-Stawska, którą wczoraj pożegnaliśmy. Wczoraj także bardzo poruszające wydarzenie wieczorem na Placu Krasińskich przed pomnikiem powstańców w Warszawie. No i tam raz jeszcze wybrzmiały bardzo ważne słowa. Nie ma patriotyzmu bez miłości. Jakżeż to są głębokie i ważne słowa, na jak wielu poziomach można to czytać. To też wiele uzasadnia. No ale właśnie, nie ma patriotyzmu bez miłości. Wanda Traczyk-Stawska. Dziękujemy za dziś, proszę Państwa. Jutro się słyszymy. Jutro będziemy też o pewnej bardzo głośnej wyprawie w góry mówić.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 14:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Są nowe informacje w sprawie pożaru hali zakładu produkującego drony w Skarżysku Kamiennej. Monitoring miał zarejestrować zamaskowaną osobę, która dostała się na teren obiektu. Służby podejrzewają podpalenie, a śledztwo prowadzone jest m.in. pod kątem działalności obcego wywiadu i przestępstwa o charakterze terrorystycznym.
2: Po zapoznaniu się z tym materiałem, prokuratura krajowa wszczęła w tej sprawie śledztwo. Część śledztwa powierzyła do prowadzenia w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, część policji. Chodzi o podejrzenie bardzo ciężkiego przestępstwa, chodzi o podejrzenie działania na rzecz obcego wywiadu i dokonania czynu o charakterze terrorystycznym. Nie bagatelizujemy żadnego pożaru, do każdego podchodzimy z należytą powagą, ale w tym wypadku, jeśli chodzi o dywersję i działanie obcych służb, jesteśmy szczególnie uczuleni na to, żeby sprawę do końca wyjaśnić.
1: Poinformował Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. W pożarze zniszczone zostały pomieszczenia magazynowe, a straty sięgają co najmniej 15 milionów złotych. Na razie nikomu nie przedstawiono zarzutów. W serwisie teraz Słowacja. Minister Radosław Sikorski uczestniczył w rozmowach szefów MSZ państw Grupy Wyszehradzkiej.
3: To bardzo dobrze, że po 5 latach, ostatni raz w Polsce, dzisiaj na Słowacji, mamy spotkanie Grupy Wyszehradzkiej, odnowionej po powrocie Węgier. Dzisiaj w formacie V4+, z Japonią. Między Polską a Japonią jest tylko jedno państwo. Sprawy bezpieczeństwa były tutaj bardzo ważne. Japonia jest ważnym inwestorem i też znajduje się w niebezpiecznej części świata. Więc to była dobra, żywa, strategiczna dyskusja.
1: Mówił TVP Info minister Radosław Sikorski, a w Irlandii dziś wieczorem nieformalne spotkanie ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej. Od dzisiaj Tatrzański Park Narodowy rozpoczyna pilotaż przewozów konnych na skróconej trasie do Morskiego Oka. Zaprzęgi będą kursować do wodogrzmotów Mickiewicza, niecałe 3 km. Dalej, dopóki nie pojawią się busy elektryczne, turyści pójdą pieszo do Morskiego Oka. 5 km. Dotychczas kupiono z budżetu resortu klimatu i środowiska 4 pojazdy, a kolejnych 16 ma dotrzeć do Zakopanego w czerwcu przyszłego roku. Przypomnę, organizacje związane z walką o prawa zwierząt od lat apelują, by zaprzęgi konne całkowicie zniknęły z trasy na Morskie Oko. A to był serwis Radia Nowy Świat.
0: Etykieta zastępcza.
4: A w zastępstwie za Janka Janczego wita się z Państwem dzisiaj Olga Bobienko. Dużo dobrego się ostatnio wydarzyło w hip-hopie i w soulu, więc w tym się głównie zanurzymy w tej pierwszej etykietowej, zastępczej godzinie. I choć zaznaczam, że niekoniecznie będzie to takie taplanie się w nowościach, chociaż te nowości również się pojawią, no ale na początek kilka bardzo ważnych rocznic. Wśród nich album Aliens Outcastu, któremu to w czwartek stuknęło 30 lat.

Bardzo lubię Jazzy Bell z tego albumu sprzed 30 lat, który właściwie nie brzmi jak taki pomnik postawiony hip-hopowi, no bo Outkaści byli wtedy kilka lat po debiucie i już na tamtym etapie próbowali ten język przesuwać i świetnie im to oczywiście wychodziło, bo przesuwali w stronę takiego futurystycznego, psychodelicznego brzmienia i Eight Aliens to jest trochę taki właśnie album, zresztą oprawa graficzna też swoje robi oczywiście. No i oczywiście skoro już zaczynamy od tego, jak muzyka przez kolejne dekady może zmieniać własny język, to jeszcze zanim więcej o tych jubileuszach, które w ostatnim czasie gdzieś się przewinęły w sferze muzycznej, no to jeszcze się cofniemy trochę dalej, bo do artystki, bez której ten współczesny soul, jazz i hip-hop wyglądałyby zupełnie inaczej. No, tylko że ja już wcześniej w Serca Bitem zapoznawałam Państwa z takim projektem Amerigo Gazawaya, czyli albumem The Miseducation of Eunice Waymon, które jest połączeniem Lauryn Hill z Niną Simone i które to jest oczywiście fikcyjnym spotkaniem Lauryn Hill i Niny Simone. Jest to miejsce, które nigdy na dobry ład nie istniało, ale Amerigo Gazaway mówi o tym tak, że czuje, że Lauryn Hill jest taką duchową spadkobierczynią Niny Simone, zarówno muzycznie, jak i politycznie, więc na tym wydawnictwie między innymi są wykłady Niny Simone, już pomijając łączenie jednych utworów z drugimi. No i tutaj Gazaway zestawia takie wokale Hill z jazzowo-soulowym katalogiem Simone. Łączy takie i tworzy coś między neo-soulem a klasycznym jazzem, więc ja teraz na takie 10 minut zostawię Państwa z dwoma pierwszymi utworami z tego wydawnictwa, czyli najpierw więcej Niny Simone, później może jeszcze trochę Fugees. Birds flying high, you know how I feel.

eyes and my eyes burn while L waited for her turn. So I could

I to oczywiście jeszcze płynie na tym albumie, bo jest to ponadgodzinne wydawnictwo, czyli to właśnie fikcyjne spotkanie Niny Simone i Lauryn Hill na projekcie Amerio Gazawaya, czyli albumie The Miseducation of Eunice Waymon, które to jest prawdziwym imieniem i nazwiskiem Niny Simone, także naturalnie mamy tu połączenie dwóch motywów. I jeszcze nieprzypadkowo pojawiło się tutaj Ready or Not, bo Lauryn i Wyclef ostatnio, jak się spotkali na festiwalu Diaspora Collin, żeby uczcić 30-lecie albumu Fugees of the Score, i wtedy też pojawiały się nowe pytania. Właściwie pojawiały się pytania o nowe rzeczy od nich. No to oboje jasno mówili, że jest to niewykluczone, także coś tam się może dziać. 30-lecie The Score to jest jedna rzecz,

Online, a my jeszcze zostaniemy z Lauryn Hill, czyli z rzeczą z 98 roku. Kocham ten album całym sercem, naprawdę, więc Lauryn Hill jeszcze przez chwilę pięknie o miłości i nie tylko.

I przy tych ikonach i legendach zostaniemy jeszcze do końca tej pierwszej godziny dzisiejszej etykiety zastępczej. X Factor jest jednym z takich najbardziej charakterystycznych, moim zdaniem, utworów tego albumu, chociaż ma naprawdę ciekawą konstrukcję, bo tutaj Lauryn Hill sama go napisała, sama go wyprodukowała. No i oczywiście wykorzystała sample z Can It Be All So Simple Wu-Tang Clanu. No to też oznacza i świetnie pokazuje, jak dobrze się bawi fragmentami takiej klasyki hip-hopu i przekształca to w bardzo osobistą, soulową piosenkę o relacji, która właściwie przynosi więcej bólu niż bezpieczeństwa. I no, coś jest w tym, że są to utwory akurat z Miss Education of Lauryn Hill. Są to utwory, które żyją poza swoją epoką. Więc teraz trochę zderzymy dwie, bo bardzo dużo w ostatnim czasie mówi się o tym, że od 16 lat nie dostaliśmy niczego nowego od Eryki Badu. To jest lekkie przekłamanie, bo długo grającego albumu nie dostaliśmy. W 2015 pojawił się mixtape, ale jeżeli chodzi o ten długo grający, to ja właśnie z wielką chęcią sięgałam w ostatnich dniach, właściwie przed premierą tego nowego albumu Eryki i Alchemista, sięgałam właśnie po to ostatnie długo grające wydawnictwo, czyli New America Part 2.

dzisiejszym zadaniem tego Gone Baby Don't Belong z albumu z 2010 roku jest właściwie wprowadzenie nas w te współczesne historie od Eryki Badu, bo tutaj owszem słyszeliśmy artystkę, która robi coś własnego i teraz, nawet gdy zmieniamy datę, to wcale nie znaczy, że zmieniła się sama metoda, bo Eryka wróciła na płycie wyprodukowanej z Alchemistem, a w Day Ain't You spotyka się jeszcze z Thundercatem, czyli muzykiem, który pojawiał się już w tym jej świecie wcześniej, między innymi właśnie na tym albumie, z którego kawałek wysłuchaliśmy przed chwilą, kawałka. No więc to nie jest po prostu taki powrót legendy. To jest Eryka Badu, która po latach pojawia się znowu i wchodzi w cudzy język, a na dodatek jeszcze sprawdza, co z tym językiem można zrobić.

Before the World Blows to ponad godzinne wydawnictwo i do mnie trafia, może nie w pełni ta opowieść, ale w znacznej części. Mamy tu zresztą niemało smaczków, ale też na pewno znacznie więcej niż smaczków jest tutaj bezkompromisowości i w tekście, i w muzyce.

Wiele można mówić o tym albumie oczywiście i ja to też doskonale rozumiem, bo jeżeli kocha się królową neo-soulu, to się właśnie na jej nagrania czeka przez te wszystkie lata. No tylko, że tak jak sama Erykah Badu mówi w wywiadach, nie chce być tą królową neo-soulu, więc podoba mi się to, że... To, że przez lata próbowano ją zamknąć w jakiejś tam kategorii, no to ona nagrała płytę z Alchemistem, z Earlem Sweatshirtem, z Westside Gunnem, Steve'em Lacym czy Kamasim Washingtonem i jest to naprawdę przyjemna płyta. Tak jak mówię, może nie w całości, ale ma bardzo, bardzo, bardzo mocne momenty. Ale też bardzo mocnym momentem był ten weekend, kiedy na przykład okazało się, że jeden ze świetnie znanych aktorów potrafi także rapować i właściwie robi to już od dawna. Nie wiem, czy państwo poznają ten głos?

A więc pojawiła się płyta od Surface'a, od Frankiego Pulitzera, który to jest Tomem Hardim. I właśnie słyszeliśmy głos Toma Hardiego, który to na dodatek na jednym utworze recytuje, jeżeli dobrze pamiętam, recytuje Szekspira głosem Bane'a z Batmana. Więc polecam Państwu w całości to wydawnictwo. Jest dosyć ciekawe, jest świetnym też powrotem do takiego klasycznego rapu. No a my też przenosimy się do 2014 roku i to jest związane z tym, że pojawiły się kolejne zapowiedzi nowych wydawnictw i takie nowe wydawnictwo gdzieś w najbliższym czasie ma się pojawić od The Roots i ma być też pewnego rodzaju nawiązaniem do albumu z 2014 roku, więc never.

Dzisiaj The Roots pracują nad Endgame, czyli nad swoim pierwszym nowym albumem studyjnym od 2014 roku, a my jeszcze przeniesiemy się w te miejsca, gdzie można zrobić wersję 2.0.

Satellite Business Samfy było pierwotnie krótkim, niespełna półtoraminutowym fragmentem, a później dostało drugie życie i pełniejszą formę, kiedy dołączyła Little Sims. Podobnie było z kolejnym utworem.

0: looking to recover.
1: No to jeśli jest jedna rzecz, która łączy Outkast, Lauryn Hill, Badu, The Roots i Samfe, to jest to nieustanne przesuwanie granic do tego, czym właściwie może być ta muzyka. No i tak też działa Everything is Recorded, więc na koniec tej godziny epka sprzed 2 tygodni, a my się słyszymy po serwisie informacyjnym.

0: time to spite your face.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom. Jest 15, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Na początek głos szefa MSWiA w sprawie prowokacji i aktów sabotażu. Przypomnę, prokuratura wszczęła śledztwo w związku z pożarem hali produkcyjnej w Skarżysku Kamiennej. Dotyczy ono brania udziału w działalności obcego wywiadu i dopuszczenia się przestępstwa o charakterze terrorystycznym.
3: Nigdy nie ma, dopóki prokuratura nie skończy śledztwa, dopóki służby nie skończą swoich działań, nigdy nie powiemy tego ze stuprocentową pewnością, ale wszystko wskazuje na to, że mieliśmy do czynienia z aktem sabotażu, z aktem dywersji. Teraz policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego pracują nad tym, aby ustalić, kto za tym stał i na czyje zlecenie.
2: Mówił minister Marcin Kierwiński. W sprawie pożaru w Skarżysku na razie nikomu nie przedstawiono zarzutów. Koniec programu CPN. Nie obowiązują już maksymalne ceny benzyny i diesla oraz obniżony VAT. Na stacjach podwyżki są wyraźne. Ceny benzyny 95 wzrosły do około 7,06 zł za litr. Za olej płacimy około 8,40. To nawet ponad złotówkę więcej niż przed wygaśnięciem pakietu.
4: Hurtowe notowania paliw w Polsce są mniej więcej na poziomach zbliżonych do tego, co widzieliśmy przed wdrożeniem drugiej odsłony pakietu CPN. Benzyna jest nawet trochę droższa niż w połowie sierpnia, a to oznacza, że te ceny na stacjach będą mniej więcej takie, jak widzieliśmy w drugim tygodniu sierpnia. Choć jest tutaj cień szansy na to, że sytuacja będzie się trochę poprawiać ze sprawą tego, co dzieje się na rynkach międzynarodowych.
2: Mówił Grzegorz Maziak, analityk z ePetrol. Na światowych rynkach w ostatnich dniach ropa taniała, co może w kolejnych dniach częściowo wyhamować wzrost cen na polskich stacjach. Obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte przemawiali prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk.
5: Prawda ma swoją cenę także w XXI wieku. I ta cena jest zawsze warta płacenia, bo dzisiaj z panem premierem wspólnie mieliśmy okazję, wielki zaszczyt i honor oddać cześć naszym żołnierzom.
6: Musimy wyciągnąć wniosek o solidarności, o jedności zarówno narodu polskiego, jak i całego wolnego świata, Europy i Ameryki, Sojuszu Północnoatlantyckiego. Tu na Westerplatte musimy to głośno powiedzieć, najbliższe miesiące, ta jesień, ta zima, które są przed nami. Mogą być kluczowe nie tylko dla niepodległości Ukrainy, ale także dla bezpieczeństwa Polski i całego wolnego świata.
2: Prezydent apelował też między innymi o reparacje i prosił o wsparcie premiera. A to był serwis Radia Nowy Świat.
1: Etykieta zastępcza.

0: co bym powiedział, do nie ma.
1: Dan Kai, czyli Jordan Rakai właściwie, i remix Queen. To jest początek drugiej godziny dzisiejszej etykiety zastępczej. W zastępstwie za Janka Janczego kłania się jeszcze raz Państwu Olga Bobienko. Oczywiście przypominam, że jestem dostępna przy skrzynce mailowej, także olga.bobienko@nowyswiat.online. Tutaj mogą Państwo pisać, również macham dłonią w grupie patronów, gdyby się chcieli Państwo czymś podzielić. No a właśnie, w drugiej godzinie nieco zmieniamy tempo, nieco zmieniamy kolorystykę, ale to nie jest tak, że jakoś bardzo będziemy też zmieniać warstwy tekstowe. No ale na początek, a właściwie na drugi początek, Desires od Chitwama.

Jitwami Desires, czyli utwór z 2018 roku. Jitwam od samego początku swojej kariery w sumie porusza się gdzieś między klubem a muzyką, której równie dobrze można słuchać bez parkietu pod nogami. I te jego numery mają taką jazzową pamięć, tak bym to chyba określiła, do tego ten groove nie musi się spieszyć, żeby działać. Więc mam nadzieję, że całkiem nieźle nas Desires prowadzi dalej, bo następny numer jest ciągle oparty na rytmie, ale jest już bardziej piosenką niż klubowym szkicem.

Go, czyli singiel od Melle Jute, czyli piosenkarza, wokalisty, artysty z Amsterdamu, który wydał ten kawałek w 2021 roku. To jest jeden z najbardziej rozpoznawalnych numerów tego gościa, chociaż no, trzeba przyznać, że na przykład supportował Kraken Smak, więc to nie jest tak, że gdzieś się nie pojawia. No i teraz myślę, że zrobimy taki pierwszy większy skręt, chociaż wcale nie opuszczamy tego samego muzycznego świata, tylko teraz bym Państwa wciągnęła w coś, przy czym nie będziemy mieli pewności, czy to jeszcze soul, elektronika, czy może właśnie jazz, bo w tym świetni są Sorcerers z Nowej Zelandii, którzy to łączą te rzeczy z psychodelią i broken beatem. Teacups z kolei z albumu Dose jest świetnym przykładem tego ich podejścia. Więc z 2021 roku wracamy do 2008 i bardziej niż w czasie zmieniamy fakturę.

I tak o Sorceress i Teacups można by było mówić, że jest to utwór, ale także ich muzyka jest taką muzyką jak trochę jak sen na jawie. Jakąś organiczną, ale jednocześnie bardzo pięknie przetworzoną elektronicznie. I, no i po takim utworze nie wiem, czy jest to myśl o tym, że schodzimy z parkietu, czy zostajemy na tym parkiecie, chociaż jest wtorek po godzinie 15, więc zdaję sobie sprawę z tego, jakie są okoliczności przyrody, ale zostańmy przy tym mocniejszym bicie i przy tym mocniejszym bicie Maxa Sinala, który w utworze Waiting i ponad 5-minutowym utworze świetnie miesza najróżniejsze gatunki.

To piękny wokal Bianki Nidu. No a za produkcję odpowiada Maxinal, utwór Waiting, który ładnie się wpisuje w takie stopniowe budowanie atmosfery i groove'u. Zresztą Maxinal, tworzący na co dzień w Londynie, jest dosyć ciekawą grupą ludzi, bo też jeżeli chodzi o jego współpracę w utworach, to pojawiają się tam bardzo dobre nazwiska i ja nie będę za dużo o tym mówić, bo bardzo chętnie będę do tego zwyczajnie wracała w kolejnych audycjach. Maxinal nagrywa z wydawnictwem, a właściwie pod wydawnictwem Soul Quest Records. No i ma takich produkcji zdecydowanie więcej, ale teraz trochę radiowej ciszy od Geralda Wicksa, chociaż nie w dosłownym tych słów znaczeniu.

Gerald Wicks, czyli jeden z tych artystów, których warto sobie zapamiętać, bo chociaż jego katalog jest na razie niewielki, no to jest całkiem konsekwentny, tak bym to chyba określiła. Radio Silence to był właśnie utwór, którego wysłuchaliśmy. Ukazał się w grudniu ubiegłego roku jako dwuutworowy singiel, bo drugą stroną tego singla jest w cyfrowym wydaniu. Here we go again. No i myślę, że tę twórczość Geralda Wicksa ja też będę monitorować. Tak, użyjmy właśnie dokładnie tego słowa. Monitoruję też już od dłuższego czasu, bo to jest już premiera właściwie prawie sprzed miesiąca, ale na tyle świetna premiera w całości, że warto jest wracać do najróżniejszych utworów z tegoż właśnie wydawnictwa, czyli nowego wydawnictwa Dame. W Serca Bitam słuchaliśmy Languages, natomiast za mną cały czas chodzi ten jeden konkretny utwór, który na tym wydawnictwie jest chyba najbardziej.

All of My Life, Dame. Jeden z tych krótkich utworów na albumie Dreams on the Passenger Seat, który robi znacznie więcej niż ta długość by mogła akurat sugerować. Album trwa niespełna pół godziny, jest zbudowany z 10 bardzo zwartych utworów, tak bym to też właśnie określiła. All of My Life jest dokładnie w jego środku. No i niezwykle istotne jest to, o czym ten utwór właściwie jest, bo dziewczyny opowiadają tutaj o latach spędzonych na próbie stania się kimś, kim druga osoba chciałaby je widzieć. No i właśnie dlatego pojawia się taki obraz powolnego może tonięcia, nie w dramatycznym jakimś jednorazowym momencie, tylko po latach dopasowywania siebie do cudzych oczekiwań. Dreams on the Passenger Seat. Świetny to jest album, a my idziemy jeszcze w stronę całkiem innego.

Black Odyssey i album Diamonds and Freaks, a dokładnie utwór Orange Wine, który to ukazał się 9 czerwca 2023 roku. Jakieś łączenie soulu, funku, hip-hopu, ale też psychodelicznego R&B. No, Diamonds and Freaks jest jednym z najlepszych przykładów tej mieszanki. No i żeby wrzucić taką małą klamrę za produkcję na tym wydawnictwie, odpowiada także m.in. Alchemist, którego to utworów z Eryką Padu słuchaliśmy w poprzedniej godzinie. Nie odpowiada za kolejną produkcję, ale to nic złego, to nie znaczy, że musimy słuchać tylko Alchemista.

Cast Out, Moses Aidika, czyli utwór, który trochę zredukował moim zdaniem pewien ciężar Black Odyssey, więc zostajemy przy intymnym, może trochę miękkim R&B, które pozwoli wejść bliżej wokalu. No i tutaj wciągam Państwa na kilka minut w mixtape Blood Orange z 2019 roku.

chleba.

I on się właśnie tutaj tak urywa, chociaż w wideo są jeszcze oklaski. No i najpierw było Dark and Handsome z Toro i Mua, a później Benzo. Oba utwory są z mixtape'u Angels Pulse z 2019 roku, który to jest takim zbiorem bardzo skondensowanych form. Bardzo skondensowanych form, czyli to są dosyć krótkie utwory, natomiast każdy z nich opowiada trochę o czymś innym. Akurat Dark and Handsome i Benzo sąsiadują ze sobą na trackliście. Benzo jest też świetnym przykładem, czyli ten utwór, który właśnie się skończył, tego jak Devonta Hines potrafi zrobić coś bardzo, bardzo miękkiego z materiału, który wcale tak taki miękki nie jest, no bo tytuł może się też odnosić na przykład do grupy leków uspokajających, no a tekst krąży wokół różnych na przykład potrzeb ucieczki od rzeczywistości i takiego emocjonalnego wycofania, więc to jest bardzo ważne w kontekście też całego Angels Pulse, bo Hines nie budował tego projektu jako takiej kolekcji singli, tylko bardziej jako taki zapis określonego momentu życia i na dodatek bardzo osobisty zapis, więc wiele z tych utworów działa jak takie krótkie migawki, czasem niepokojące, czasem sensualne. Są też wstawki na przykład kilkunastosekundowe czy kilkudziesięciosekundowe z samym tekstem. No, rzadko kiedy są one doprowadzane do takiej klasycznej piosenkowej kulminacji, jak właśnie w przypadku Benzo, które się tak zwyczajnie urwało. No i to był 2019 rok, natomiast w 2024 od Kojaka, czyli irlandzkiego wokalisty i artysty, pojawił się album Phantom of the Afters.

Kodak i Big Pig. No właśnie, właśnie. Woof, czyli utwór od Kodaka, czyli artysty z Dublina, który wyrósł z tej sceny rapowej związanej z kolektywem Soft Boy Records, który to też kolektyw współtworzył. Słyszeliśmy też Big Pig, czyli Jessica Smith, która również ma irlandzkie korzenie, chociaż część swojego dzieciństwa spędziła w Hiszpanii, więc ten ich wspólny język jest trochę poza klasycznym podziałem na rap i śpiew na przykład, bo mamy tutaj ten hip-hop, alternatywne R&B, indie i elektronikę i to wszystko się zbiera na jednym wydawnictwie z tego 2024 roku od Kodaka. A my jeszcze na koniec, a właściwie ja się będę z Państwem żegnać, jeżeli chodzi o dzisiejszą etykietę zastępczą, z Dubelem, czyli francuskim multiinstrumentalistą, który to świetnie porusza się w funku. Do tego stopnia się świetnie porusza w funku, że ja byłam przekonana, że jest to artysta nagrywający kilkadziesiąt, był to artysta nagrywający kilkadziesiąt lat temu. Okazuje się, że nie, on się po prostu tymi latami 80. mocno inspiruje. Więc Dr. Funk na sam koniec z albumu Intimate Funk. Olga Bobienko, kłaniam się Państwu i dobrego dnia.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 16, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Aktów sabotażu może być coraz więcej, oświadczył szef MSWiA Marcin Kierwiński. Przypomnę, prokuratura wszczęła śledztwo w związku z pożarem hali produkcyjnej w Skarżysku Kamiennej. Dotyczy ono brania udziału w działalności obcego wywiadu i dopuszczenia się przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Tymczasem w Niemczech, w pobliżu elektrowni Jenschwalde w południowej Brandenburgii, doszło do ataku na stację elektroenergetyczną. Wykorzystano improwizowane urządzenia do odpalania rakiet wyposażonych w materiały wybuchowe. Nikt nie został ranny. Obecnie nie ma przerw w dostawach prądu. Sprawę bada Urząd Kryminalny.
2: W zeszłym tygodniu Słowacja, w tym tygodniu to podpalenie w Skarżysku, teraz kolejne sygnały z innych krajów europejskich, z Niemiec. To pokazuje, że tych aktów terroru, aktów sabotażu może być coraz więcej i musimy być na to niestety przygotowani. Mówię my wszyscy jako społeczeństwo, ale przede wszystkim przygotowane muszą być nasze służby. I służby specjalne, i policja, straż pożarna. Tych sygnałów dotyczących tego, że Rosja zmienia strategię, intensyfikuje swoje działania, także te działania terrorystyczne, sabotażowe, jest bardzo, bardzo wiele.
1: Wskazywał minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Nie żyje 15-latek potrącony przed kilkoma dniami w małopolskim Zadrożu. W rękach służb jest podejrzany 26-latek, który uciekł z miejsca zdarzenia, a następnie próbował ukryć samochód. Funkcjonariuszy do mężczyzny doprowadzili koledzy, którzy rozpoznali auto kolegi na nagraniach udostępnionych przez policję. W związku ze śmiercią nastolatka wkrótce zmieni się opis zarzutów postawionych kierowcy. Mężczyźnie grozi do 20 lat więzienia. Został aresztowany na 3 miesiące. Nepal walczy ze skutkami niszczycielskiej powodzi. Po osunięciu lodowca potężna fala wody i błota zniszczyła domy i drogi. Pozbawiła życia ponad 1000 osób. Tragiczny bilans będzie rósł, bo nadal trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza. Działania utrudniają górzysty teren i niestabilne zbiorniki wodne. Polski Czerwony Krzyż wraz z innymi organizacjami koordynuje pomoc dla poszkodowanych.
3: To jest bardzo ważne dla osoby poszkodowanej, a także dla bezpieczeństwa, wiedzieć, co się stało z bliskimi. Pamiętajmy, część ludzi była w pracy, część ludzi była w szkołach, część żyła normalnie i nagle nadeszła ta katastrofa, więc to też jest rola Czerwonego Krzyża. Ale już trwają prace, by uruchamiać program wsparcia dla poszczególnych rodzin, by mogli oni nabywać to, co za moment będzie najbardziej potrzebne. Proces odbudowy to są tygodnie, miesiące, czasami nawet lata.
1: Mówił na naszej antenie Michał Mikołajczyk, członek zarządu PCK. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Dobrze. 3:16. Koleżanka Adrianka teraz może Państwu powiedzieć do usłyszenia.
5: Do usłyszenia. Do pojutra.
4: Do pojutra czy do pojutrza, jakby Pani wybrała? I którą z wersji zastosowała?
5: Bo ja mam do pojutra powiedziałam tak automatycznie, tak. Ale możemy
4: ale podyskutować o tym. Ale obie brzmią ładnie.
5: Do pojutrza to tak nawet literacko słyszymy
4: się,
5: może trochę.
4: Słyszymy się pojutrze. A za godzinę słyszymy się z Robertem Kawką. Zapraszamy na popołudniowy program, bo to wtorek. Kłaniam się Państwu.
0: Nowy Świat po południu.
4: A po południu czy... A, nieważne.
5: Po południu.
4: Nowy Świat po południu. 224, 280, 280. My tu pracujemy, Państwo wykręcają nam numery różne. Natalia Mujanga muzycznie rozpoczyna popołudniówkę. Utwór nosi tytuł beznamiętnie. Kuba Ferlin dzisiaj przyniósł piosenki. Jeszcze nie wszystkie, jeszcze innych kilka przyniesie i będziemy je Państwu prezentować. Do 19 zostaniemy razem, mam nadzieję.

0: prostu do czwartku, panie redaktorze. Przecież pojutrze jest czwartek, tego będziemy się trzymać. Po prostu gdy Adrianna Celińska-Czeniecka zjawi się znowu w studiu, wtedy już wiemy, że będzie pojutrze. Chociaż pan Artur napisał, że on by wybrał do pojutra. Bardzo dziękuję już za pierwsze listy. Więcej nieco później. Jutro jest jak futro, pisze pan Tomek. Pojutrze będzie po futrze. No właśnie, wszystko się zgadza. Adrianna, przyjdź jak będzie po futrze. Popołudnie małpanowyświat.online to jest ten adres, grupa osób patronujących. To jest właśnie ta grupa. 7 minut po 16, 1 września we wtorek. Zapraszamy serdecznie. A w programie na początek, gdy polityka duże pieniądze spotyka.
1: Odbieranie głosu, wyrzucanie członków, którzy zadawali niewygodne pytania z sali.
2: To jest też obrzydliwe z moralnego punktu widzenia, żeby tak podejrzanej firmie, jaką była Zonda Krypto, właściwie powierzać wizerunki wspaniałych polskich sportowców.
0: Jest propozycja prezesa Prawa i Sprawiedliwości dotycząca rozwikłania sprawy Zonda Krypto. Jest propozycja powołania specjalnej komisji, Komisji Zaufania Publicznego. O tym Klaudiusz Slezak będzie opowiadał za kilka chwil, a po 17:00 Polak Polakowi nie ufa.
3: Bardzo dużo zależy od tego, w jakiej ogólnej kondycji jest nasze społeczeństwo, tak bym może to ujęła.
4: Bo mamy dużo więcej interakcji, więc bardzo trudno nam ocenić. Widzimy tą obecność drugiej osoby, ale wycofujemy wzrok.
0: A swoją drogą, czy gdy mówimy o kimś, że cieszy się zaufaniem, to on się cieszy? No bo to jednak odpowiedzialność. To pytanie, z którym będę się zwracał także do państwa, bo jeśli chodzi o oficjalne dane, dane, które można znaleźć w badaniu zrealizowanym przez ekspertów z Centrum Badania Opinii Publicznej, można tam przeczytać, że 75% ankietowanych Polaków uważa, że w kontaktach z innymi trzeba zachować daleko idącą ostrożność. Komu Polacy ufają najchętniej, najbardziej albo najszybciej, w jakich sytuacjach ufamy sobie wzajemnie? Olga Bobienko przyjrzy się temu badaniu, natomiast Ksenia Maćczak porozmawia z psycholożką Justyną Zacharuk. Ta rozmowa po 17:30. Dlaczego wielu z nas uważa, że ostrożność w kontaktach z innymi, niekoniecznie obcymi osobami, może być najlepszą bronią i przed czym chcemy się w ten sposób bronić, chronić? A w trzeciej godzinie opowiemy o tragicznym losie dzieci żyjących w krajach objętych wojną.
5: Dziewczynka, która miała lat 9 wtedy w Ukrainie, kiedy był alarm przeciwbombowy i wszyscy uciekali do schronu w jej mieście, jej nóżka weszła między płytki chodnikowe i nie mogła tej nogi wyciągnąć. I wszyscy uciekli, a ona została na tym chodniku sama, pod lecącymi bombami.
0: Przedstawiciele UNICEF pracujący w Ukrainie alarmują. Liczba ofiar rosyjskiej inwazji wśród dzieci osiągnęła najwyższy poziom od 4 lat. Sytuację pogorszyły ostatnie ataki na cele cywilne. Wyjątkiem nie jest pierwszy dzień szkoły. I to będzie relacja Kacpra Badury. Dlaczego dorośli, walcząc w imię lepszego świata, być może z myślą o tym, żeby to był lepszy świat dla dzieci, zabijają dzieci. Między innymi o tym porozmawiamy po 18:30 z Joanną Sokołowską z UNICEF Polska. Jak możemy pomagać dzieciom żyjącym w strefie działań wojennych? Czy taka pomoc, prawdziwa pomoc jest możliwa, nawet jeśli trwają działania wojenne? 10 minut po 16:00.

0: zaufaniu do najwyższych czynników, do prezesów. Piszą mi Państwo już w listach do redakcji. Redakcja czeka, popołudnie@nowyświat.online. Korespondencja z Nowego Jorku, także z różnych miejsc świata. Już się Państwo rozsiedli, albo już Państwo nawet nie siedząc słuchają, co jest trudne, bo na przykład słuchanie idąc to jednak wymaga jakiejś podzielności uwagi. Tym bardziej, że już za chwilę więcej nazwisk, faktów, informacji, bo Klaudiusza Slezaka głos Państwo usłyszą. Prawo i Sprawiedliwość chce powołania specjalnej komisji w sprawie afery Zonda Krypto. Prezes Jarosław Kaczyński ogłosił plan złożenia projektu ustawy o powołaniu tzw. Komisji Zaufania Publicznego. Jak podkreślił, ma to być organ złożony wyłącznie z niezależnych ekspertów, a nie parlamentarzystów. Podczas konferencji prasowej lider opozycji ostro uderzył w niektórych polityków, członków ekipy rządzącej. Pod lupą Kaczyńskiego znalazł się m.in. Roman Giertych. Lider PiS zarzucił bliskiemu współpracownikowi premiera, że staje po niewłaściwej stronie konfliktu wokół upadłej giełdy kryptowalut. Teraz szczegóły i Klaudiusz Slezak. Dzień dobry Klaudiuszu.
1: Dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko. Ależ tu się zawija, ależ tu się wywija, ależ tu się zmienia.
0: Masz na myśli zmiany nazwisk przy poszczególnych siedzeniach w sali plenarnej?
1: Nie, to mam na myśli. Mam na myśli to wszystko, co mówią politycy także w tej sprawie. W sprawie Zonda Krypto i jak kręcą w tej sprawie też, dodajmy.
0: Jak to możliwe?
1: Sami nie wiedzą, co w tej sprawie począć.
0: No i to najgorsze. Jak człowiek nie wie, co powiedzieć.
1: Czując, że coś się zbliża, no i jakoś tu z tej sytuacji wybrnąć trzeba. A każdy dzień przynosi nowe informacje, chociażby dzisiaj też dziennikarze wirtualnej Polski TVN24, którzy od dawna tę sprawę opisują, czyli panowie Fuja i Jadczak, kolejne informacje nam przynoszą, tym razem dotarli do umowy. Umowy, którą PKOL. No i tutaj właściwie powinno się mówić Radosław P., ale no wszyscy podają pełne nazwisko pana Piesiewicza, więc podajmy i my piórem pana Piesiewicza. Co ciekawe, znaczy to pióro jest oczywiście symbolem, bo sam dokument był podpisywany elektronicznie. Co ciekawe, bez wiedzy innych członków zarządu PKOL, którzy, jak twierdzą, do dzisiaj nie dostali tekstu tej umowy, którą publikują dziennikarze, podpisał umowę właśnie z Zonda Krypto, a nawet nie z samą Zonda Krypto, tylko z jedną ze spółek zarządzanych przez Przemysława Krala, oczywiście spółek powiązanych z Zonda Krypto. Konkretnie chodzi o czeską spółkę Expofer Service House SRO z Ostrawy. Tak ta spółka się nazywa. No i co tam w tej umowie jest? Bardzo ciekawe rzeczy. Bo to, że olimpijczycy dostaną wynagrodzenie i to nawet nie w bitcoinach, bo to jeszcze gdyby w bitcoinach, no to...
0: W tokenach.
1: Tylko w tokenach właśnie. I to tokenach wypuszczanych właśnie przez te spółki powiązane z Zonda Krypto, to były albo tokeny ZND, to od Zonda Krypto właśnie, albo tokeny TMPL, czyli Team.pl. Czyli to te dwie, nie wiem jak to nawet nazwać, instytucje, chyba nawet nie, no ale dobrze, załóżmy, że instytucje miały takie tokeny wypuszczać, które teoretycznie te tokeny miały być wymienialne na prawdziwe pieniądze. No dziś już wiemy, że dla tysięcy osób jednak okazały się niewymienialne. To jedno, ale to już dowiedzieliśmy się także po ostatnich Igrzyskach Olimpijskich. Teraz wiemy więcej, że pan Piesiewicz zgodził się w tej umowie na to, że bez zinformowania naszych olimpijczyków spółki powiązane z panem Kralem mogły wykorzystywać ich wizerunek. Bez ograniczeń terytorialnych, we wszystkich mediach, z prawem, uwaga, modyfikowania zdjęć oraz nagrań. Czyli właściwie można było wziąć takie zdjęcie naszego olimpijczyka, zmodyfikować je w dowolny sposób, a teraz właściwie to jest żaden problem, żeby takiej modyfikacji dokonać. Zrobić tam jakiś dopisek, typu polecam inwestowanie w Zonda Krypto i właściwie już tak to mogło wyglądać. Tam są ograniczenia co prawda co do reklamowania, ale one też są bardzo szeroko opisane, więc właściwie można sobie taki scenariusz też wyobrazić. Co więcej, to nie jest, nie rzecz nie dotyczy tylko tych, którzy brali udział w ostatnich Igrzyskach Olimpijskich, ale aż od Londynu, 12 roku, można było wziąć archiwalne zdjęcie olimpijczyków. A gdyby taki olimpijczyk się zdenerwował i powiedział, halo, halo, ja nie wyrażałem zgody przecież na wykorzystanie mojego wizerunku w tym celu, to co?
0: To co?
1: No to PKL się zobowiązał, że to on pokryje koszty gniewu takiego olimpijczyka.
0: A PKL, przepraszam, skąd czerpie pieniądze?
1: No od Zonda Krypto.
0: A nie, to w porządku, bo już się bałem, że z budżetu.
1: Ale teraz to PKL by oddał Zondzie Krypto pieniądze. Jakby rozumiesz, tak? To taki był manewr. No więc, no bo ten wkurzony olimpijczyk mógłby pójść do Zonda Krypto, tak mówię w skrócie już oczywiście.
0: Tak, oczywiście.
1: I powiedzieć, droga Zonda Krypto, wykorzystałaś mój wizerunek, to kosztowało tyle i tyle, naraziło mnie na takie i takie straty. No i być może Zonda Krypto wypłaciłoby jakieś zadośćuczynienie, odszkodowanie, no jakby jakoś by się tam dogadali, coś by zasądził sąd, ale Zonda Krypto wtedy mogłaby te pieniądze na mocy tej ustawy od PKOL-u odzyskać. No i jeszcze jedna ciekawostka, ponieważ PKOL miał stworzyć na Facebooku stronę, profil, który właśnie pod hasłem tego TeamPL miał zebrać jak najwięcej obserwujących, czyli użytkowników takiego Facebooka miał zebrać. No i PKOL w tej umowie zobowiązuje się, że będzie przekazywał Zondzie Krypto dane wszystkich, którzy śledzą ten TeamPL. I po co? No po to, żeby Zonda Krypto mogła do nich docierać jako do potencjalnych klientów. Czyli tu też mam kolejny bardzo ciekawy element tego wszystkiego, czyli sprzedawanie danych użytkowników w mediach społecznościowych i tych, którzy obserwować by chcieli TeamPL, czyli pośrednio Polski Komitet Olimpijski i naszych olimpijczyków. No jak sam rozumiesz, budzi to mnóstwo pytań o zależności pomiędzy panem Kralem a panem Piesiewiczem. Zresztą TVN24 i Wirtualna Polska dali to do przeczytania, tę umowę prawnikom. Wyraźnie na korzyść Zonda Krypto napisana ta umowa. No i jak już wspomniałem na początku, pozostali członkowie zarządu PKOL też nie wiedzieli, tak przynajmniej twierdzą, o treści tych zapisów. Komentarze w Sejmie, tu będzie poseł Paszyk z PSL-u.
2: Ta umowa, którą państwo ujawniliście, pokazuje mroczne relacje PKOL-u kierowanego przez pana Piesiewicza z Zonda Krypto. To jest tylko kolejny dowód, wbrew temu bełkotowi tutaj prawicy, że jest poważny problem, że mamy do czynienia z grubą aferą, która dotyczy niezwykle ważnych obszarów z jednej strony państwa, ale z drugiej strony to jest też obrzydliwe z moralnego punktu widzenia, żeby tak podejrzanej firmie, jaką była Zonda Krypto, właściwie powierzać wizerunki wspaniałych polskich sportowców, którzy z dumą na swoich strojach reprezentowali Polskę, flagi, godło, no to jest straszne. To jest coś, co wymaga naprawdę pilnych działań. Tu muszą być wyciągnięte konsekwencje, utrzymywanie takiej sytuacji. Niestety będzie cieniem się nie tylko na instytucjach państwa kładło, ale też na środowisku sportowym i PKOL-u.
1: No i trudno temu zaprzeczyć. Dodam, że same informacje z MKOL-u, czyli Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, płynące do nas już od kilkudziesięciu godzin, wskazują na to, że polscy sportowcy mogą rykoszetem, bez swojej wiedzy i zgody oczywiście, podobnie jak z wizerunkiem, dostać, jeżeli nawet w najgorszym scenariuszu oczywiście chodzi o udział w Igrzyskach Olimpijskich. Oby nie, oczywiście, no ale tak to w tej chwili wygląda. A druga sprawa, mówiłem, że zaczyna się ciekawe kręcenie, bo nie wiem, czy pamiętasz, opowiadałem historię pana Moskala. To ten młody człowiek, który blisko współpracował ostatnimi czasy z Jarosławem Kaczyńskim, który
0: był wysłannikiem.
1: Poleciał na Ibizę.
0: Emisariuszem.
1: Czy ty pamiętasz, jak on tłumaczył, po co na tę Ibizę spotkać się z Przemysławem Kralem poleciał? Nawet już nie mówię o tym, kto za co zapłacił, bo zapłacił były funkcjonariusz CBA, pan Chodziński, który pracuje dla Krala. Sam Moskal tłumaczył, że oddał mu w gotówce, ale nie ma na to żadnych potwierdzeń. Tak. Jedyne jest oświadczenie, ma być pana Chodzińskiego, który miał tę gotówkę przyjąć. No dobra, to na razie zostawiamy na bok. Tylko czy pamiętasz, jaki miał być cel wizyty pana Moskala na tej Ibizie?
0: Nie, weź mi przypomnij, bo nie zostało mi to w pamięci.
1: Otóż pan Moskal należy do jednego z NGO-sów i poleciał, jak twierdził, tam rozmawiać o ewentualnym wsparciu finansowym tego NGO-sa. czyli organizacji pozarządowej, i to tylko tyle. I jak zobaczył, że coś się tam dzieje złego, to się z tego zupełnie wycofał. I tak mówił jeszcze kilka dni temu, że tylko po to poleciał w sprawie tej organizacji pozarządowej. No ale był też kilkanaście godzin temu, kilkadziesiąt już, w Kanale Zero. Tam rozmawiał z nim Jacek Prusinowski. I będzie dłuższy fragment, ale sam posłuchaj, bo wydaje mi się, że narracja pana Moskala mocno się zmienia, jeżeli chodzi o cel jego wizyty na Ibizie.
3: Jeśli chodzi o te poprawki, ja mocno myślałem o tym od dłuższego czasu, żeby tematykę kryptowalut przyjąć jako pewną niszę, w której się będę poruszał w polityce. Mhm. Stąd też pojawiła się ta moja chęć, żeby spotkać się z człowiekiem, który jest praktykiem, który się na tym zna i o tym chwilę porozmawiać, zobaczyć, co tam się dzieje.
4: A to już trochę jest inny wątek. Natomiast, mówił pan tylko o działalności fundacji, a teraz mówi pan, że w swojej poselskiej aktywności chciałby pan wykorzystać tę wiedzę i ten kontakt.
3: Nie, chciałem wykorzystać wiedzę, no bo tą wiedzą już dysponowałem. Zresztą tak jak mówię, od lat w instrumenty oparte na wartości kryptowalut inwestowałem. I w tym kontekście, no to trzeba podkreślić jedną rzecz. Jeśli my potem składamy poprawki, które uderzają w interesy zagranicznych giełd, poprawki przygotowane przez Janusza Kowalskiego, ja szczerze mówiąc, tak jak mówię, traktowałem to jako takie miejsce, w którym mogę znaleźć jakąś swoją niszę. Szybko się okazało, że ten obszar i prowadzenie tej ustawy objął już Janusz Kowalski, no bo się skontaktował ze mną, jak zobaczył, że chce się tym zajmować i powiedział, słuchaj Michał, ja się tym zajmuję, mam zespół ekspertów, prowadzimy te prace już w ramach mojego zespołu, proste podatki. Ja mówię, okej, no to słuchaj, to ja w takim razie odstępuje, to jest twoja
4: sprawa.
3: A tak
4: dla czystości sytuacji mówi pan Januszowi Kowalskiemu o tym spotkaniu z Przemysławem Kolem?
3: Nie mówiłem o tym spotkaniu, bo nie rozmawialiśmy tam ani o żadnych poprawkach, no, ale żadnej
4: rozmawiając o poprawkach do ustawy o kryptowalutach, nie mówił pan, że rozmawiał z prezesem Zonda Krypto na
3: Ibizie? Ale my nie rozmawialiśmy o tych poprawkach, ani nie rozmawialiśmy o tym, co ma się znaleźć w ustawie.
0: O, i to jest najważniejszy fragment tej wypowiedzi. Cieszę się, że cię rozbawiłem.
1: Na Śląsku mówi się tak, ja To znaczy, zdecydowałby się pan poseł Moskal, po co tam poleciał?
0: Tak, mógłby ustalić zeznania, zanotować sobie i zerkać na tę kartkę częściej.
1: Czy zapytać o możliwość finansowania tej organizacji? Czy może jednak dowiedzieć się czegoś o kryptowalutach? Czy może jednak, na razie temu ciągle zaprzecza, rozmawiać o poprawkach?
0: Czekam na kolejne jego wystąpienia, bo może dowiemy się czegoś jeszcze ciekawszego.
1: Te wystąpienia polityków PiS-u w tej sprawie w ogóle są ciekawe. Od razu powiem, Karol Karski teoretycznie, przynajmniej jeszcze nic nie wiadomo na ten temat. To jest pan profesor, ten, który jest rzecznikiem dyscyplinarnym Prawa i Sprawiedliwości.
0: Tak.
1: Też w tej sprawie zdanie zmienia, chociaż nie o same kryptowaluty, ale o to, co powinno się stać. No bo posłuchaj pana profesora Karskiego, to jest 28 sierpnia, czyli to naprawdę nie było dawno temu. Piątek, prawda? Był 28 sierpnia. Otóż pan profesor był w Wirtualnej Polsce w programie Tweet i mówił tam tak.
5: Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Wtedy byśmy zobaczyli, dlaczego w Zondach Krypto było chronione za obecnej władzy. Dlaczego dwukrotnie było umarzane postępowanie w sprawie Zonda Krypto. Dlaczego w tej chwili mamy do czynienia z działaniami państwa. Z działaniami państwa chroniącymi Przemysława Krala. Człowiek, który okradł kilkadziesiąt tysięcy Polaków na kwotę około 350 milionów złotych i w tej chwili działanie państwa kierowanego przez Donalda Tuska nastawione jest jak maksymalne wybronienie go z tej sytuacji.
1: Ten bardzo dobry pomysł to oczywiście powołanie komisji śledczej. Sejmowej komisji śledczej, żeby nie było. To jest piątek.
0: Tak.
1: A dzisiaj jest wtorek. I Polskie Radio. I ten sam Karol Karski.
5: Komisja śledcza nie jest dobrym rozwiązaniem. Już w tej kadencji mieliśmy trzy komisje śledcze. Obecnie rządzący przeprowadzą przez nią wszystko, co będą chcieli. Natomiast jeśli posłowie opozycji, którzy nawet się tam znajdą, będą zadawali jakieś niewygodne dla Donalda Tuska czy koalicji rządzącej pytania, po prostu będą wykluczani. Tak jak to widzieliśmy. W związku z tym widzimy, że komisje śledcze tylko przepalają pieniądze.
6: Czyli były premier tutaj zagrał na korzyść Donalda Tuska?
5: Znaczy jest to ślepa ścieżka.
1: były premier, czyli Mateusz Morawiecki, no bo to właśnie Rozwój Plus, o czym wczoraj mówiliśmy, złożył, czy ma zamiar złożyć wniosek o powołanie komisji śledczej. Mówię ma zamiar, bo potrzeba 46 podpisów, a oni mają tylko 40 w klubie. Trochę za mało. Na razie nie wiadomo, czy ktoś się pod tym ich wnioskiem podpisze. Chyba nie. No bo właśnie dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość ma zmieniło narrację, czyli jeszcze w piątek komisja śledcza tak, poniedziałek i wtorek komisja śledcza nie. Ale w zamian, o czym wspomniałeś na początku, komisja zaufania publicznego, o czym dzisiaj Jarosław Kaczyński poinformował.
6: Uważamy, że ta propozycja, którą już żeśmy kiedyś przedstawiali, propozycja Komisji Zaufania Publicznego złożonej z ekspertów, nie złożonej z polityków, mających mniej więcej takie uprawnienia jak te, które miała komisja, która badała tą warszawską aferę mieszkaniową, a więc prawo do przesłuchań, wzywania, w razie braku odzewu na to wezwanie, także korzystania z pomocy organów ścigania, w szczególności policji, żeby kogoś takiego doprowadzić. Wreszcie prawo do przekazywania różnego rodzaju wniosków do prokuratury o przeprowadzenia takich operacji, których sama komisja nie będzie mogła prowadzić ze względu na obowiązujące regulacje prawne.
1: To ma być, jak słyszałeś, coś na wzór Komisji do Spraw Warszawskiej Reprywatyzacji, przy czym występowali tam politycy, to nie jest tak,
0: no, oczywiście,
1: że nie występowali. Także też było tam trochę show w tym wszystkim, no ale Jarosław Kaczyński twierdzi, że ponieważ tu większość w komisji, jak we wszystkich innych komisjach zresztą, w komisji śledczej miałaby dzisiaj większość rządząca, no to taka komisja nie ma sensu, dlatego oni chcą powołania tej komisji na wzór reprywatyzacyjnej. No, ani nie będzie śledczej, ani reprywatyzacyjnej, też dodajmy, znaczy tej na wzór reprywatyzacyjnej, bo dzisiejsza większość rządząca twierdzi, że prokuratura sobie dobrze radzi, a komisje takie ekstra właśnie jak śledcza czy te zaufania publicznego są potrzebne, kiedy organa ścigania sobie nie radzą. To jeszcze komentarz byłego marszałka Sejmu, Szymona Hołowni, który na pytanie o komisję śledczą mówi: o nie, absolutnie nie.
7: Ja jako były marszałek uważam, że już dość komisji śledczych w tej kadencji. Pamiętam początek tej kadencji, kiedy koledzy z koalicji przyszli i chcieli 15 komisji śledczych, czy tam 12. Powiedziałem, że absolutnie nie, że robimy jedna po drugiej, niech to się sprawdzi. Słuchajcie,
8: a sprawdziło się, panie marszałku?
7: Nie sprawdziło się do końca. W pewnych momentach się sprawdziło, w niektórych nie, ale słuchajcie, ja też patrzę z ekonomiki działania Sejmu. My nie mamy kim robić tych komisji śledczych kolejnych. My mamy już dzisiaj problem przy tej liczbie komisji stałych, którą mamy, i komisji nadzwyczajnych, które wciąż pracują, bo przecież powodziowa nie jest zamknięta, deregulacyjna jest otwarta, nie ma kim obsadzać tych komisji już, żeby utrzymać parytety. W związku z powyższym tworzenie kolejnych komisji będzie tylko i wyłącznie grą obliczoną na media przed wyborami i będzie po prostu przedwyborczym bałaganem. Nie teraz, nie tak. Od tego jest prokuratura, żeby wyjaśniać sprawy i może wreszcie też byśmy wszyscy w polskim życiu publicznym uznali, że od wyjaśniania spraw budzących wątpliwości jest wymiar sprawiedliwości.
1: No i ten działa na razie, choć dodajmy też, że trochę, jeżeli chodzi o organa ścigania, cieknie z tych organów ścigania, ale też wspominaliśmy, że będą śledztwa w tej sprawie i postępowania. Jak to się dzieje, że te wszystkie informacje wypływają? Tak to trochę jest, jak mecenas jest jednocześnie politykiem, ale nic nie sugeruje. To być może.
0: Nie ma przepisów, które by tego zabraniały w sumie.
1: W sumie są, ale najpierw trzeba udowodnić, że to tędy droga.
0: No tak, tak, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ktoś, kto jest mecenasem, startował w wyborach.
1: A, to o tym mandat. Nie ma. Tak, tego prawo nie zabrania. Paru innych rzeczy zabrania, ale tak. Nic nie sugeruję.
0: Tak. Tak jest. Klaudiusz Slezak, zastanawiają się państwo, jak to możliwe, że politycy lubią się albo zaczynają lubić się z ekspertami, takimi niezależnymi, pozbawionymi gdzieś tam zaplecza politycznego, właśnie wtedy, gdy komisja polityczna, typowa sejmowa komisja śledcza nie byłaby po ich myśli, albo właśnie skład jej nie byłby po ich myśli. A przecież, jak napisał pan Tomasz, powołanie komisji ekspertów, pamiętam takie fajne zdanie, nie współpracujemy już z ekspertami, bo oni nie chcieli popierać naszych projektów.
1: Tak, to parafrazując pana Fogla, Radosława Fogla. Tak. Wtedy rzecznika chyba Prawa i Sprawiedliwości.
0: Jak to się mogło stać, że to się wszystko tak pozmieniało, skoro z piątku do wtorku, od piątku do wtorku taka zmiana zdania, co będzie jutro, aż boję się zapytać, co mówi twój nos, czyli przeczucie. Ale o tym porozmawiamy sobie jutro. Bardzo dziękujemy, Klaudiuszu.
1: Bardzo dziękuję. Pięknego popołudnia.
0: Pięknego popołudnia na spacerze zwłaszcza, bo szykują się chętni do spacerowania gdzieś.
1: Zdecydowanie. Wokół. Jak to w każdy wtorek. Dają o sobie znać.
0: Tak jest. Dziękujemy serdecznie. Za 27 minut godzina 17. To państwo mają głos, to państwo komentują, to państwo reagują na komentarze. Pan Piotr pisze w grupie osób patronujących. 1000 komisji na 1000 dni rządu. Można telefonować 224 280 280 popołudnie@nowyswiat.online, a ja zajmę się tym, czym bardzo lubię o tej porze się zajmować. Zajrzę do raportów synoptyków z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wszystko państwu przygotuję. Skrócę, zaprezentuję już za moment pierwszą dziś w popołudniówce prognozę pogody. Triki z panią Martą.

0: Pogoda.
1: Rozpoczęła się meteorologiczna jesień. Tak, tak, pierwszy dzień września to jest właśnie ten moment. Ale jeśli chodzi o pogodę, bo można wszystko nazwać tak, jak nam się podoba, możemy mieć meteorologiczną jesień w pamięci, jeszcze wciąż lato, a w sercu ciągle maj. Natomiast Polska jest dziś w chłodniejszej masie powietrza. Jeszcze tylko na krańcach wschodnich znajdują się opady związane z frontem atmosferycznym. Pogodę w naszej części Europy buduje niż obejmujący Skandynawię, północną część Polski, kraje bałtyckie, Białoruś oraz północno-zachodnią Rosję. Nad naszym krajem umiarkowane zachmurzenie dziś wisi, ale w wielu miejscach, z wyjątkiem regionów południowych, chmury mogą przynieść przelotne opady deszczu. Na północy i północnym wschodzie mogą pojawić się burze. Między kolejnymi deszczowymi strefami oglądamy odrobinę słońca, czyli słońce, deszcz albo słońce, chmura, w zależności od tego, gdzie się Państwo znajdują. Jeśli są Państwo w tej chwili w Suwałkach, to są Państwo w najchłodniejszym miejscu w Polsce. Tak, tak, polski biegun zimna dziś oficjalnie, w tej chwili przynajmniej, także biegunem zimna jest. 15 stopni na termometrach, a w Przemyślu najcieplej 25 stopni wieczorem i w nocy. Opady będą coraz słabsze, choć nie wszędzie. Nad wodami Bałtyku, informują synoptycy, warunki do powstawania deszczowych chmur wciąż idealne i dlatego w północnych regionach kraju, także nocą zobaczymy opady deszczu. Mogą być przelotne, ale mogą być też przelotne i intensywne. Nie wiem, co lepsze, nie wiem, co gorsze. Jeszcze podpowiadają Państwo w sprawie sytuacji związanej z Polskim Komitetem Olimpijskim, przekazywaniem danych użytkowników strony PKOL-u sponsorowi, czyli zonda Krypto. PKOL tłumaczy na swoim X-ie, o czym Państwo piszą i link do tego tłumaczenia mi podsyłają, że tu absolutnie nie chodziło o przekazywanie danych, tylko o wskazywanie użytkowników, odbiorców, obserwujących profil na Facebooku PKOL-u i o kierowanie reklam sponsora właśnie do tych osób, a nie przekazywanie, sprzedawanie informacji na ich temat. Można to znaleźć. Niecałą godzinę temu został opublikowany ten wpis. Na X-ie można to znaleźć w tej chwili. Państwo słuchają radia popołudniowego, radia Nowy Świat. We wtorek 1 września 224 280 280. Oprócz słuchania mogą Państwo jeszcze przemówić. Try.

Angel Eyes. Pan Artur zastanawia się, skąd wzięliśmy taką, jak napisał, Central Parkową, nowojorską muzykę. Nie, żebym miał coś przeciwko, od razu zauważył, skomentował sam swoje pytanie, uzupełnił odpowiedzią. Kuba Ferlin dziś przygotował nam Central Parkową, ale mam nadzieję także każdą parkową, domową, może pracową albo spacerową muzykę, to u nas do godziny 19, jeśli tylko Państwo zechcą wysłuchać, zostać z nami. Na falach cyfrowego eteru. A i jeszcze mam pozdrowienia z polskiego bieguna. To jest polski biegun ciepła, czyli jak rozumiem, pan Tomasz gdzieś w okolicach Przemyśla w tej chwili podróżuje. Popołudnie małpanowyświat.online. Czy ta rozpiętość temperaturowa Państwu odpowiada? Proszę o tym napisać także. Przypomnę, Suwałki niecałe 15, 25 stopni w Przemyślu. A my, czekając na Państwa komentarze, za chwilę będziemy zaglądać do naszego facebookowego profilu ogólnodostępnego, bo tam pojawiła się kolejna dobra informacja na temat sprzedawania tego, co Państwo lubią kupować w sklepie internetowym Radia Nowy Świat. Otóż sklepik znowu pojawi się w tak zwanym Realu niebawem.

0: miasta. Tak, tak, sklep znowu wypełznie z cyfrowego świata i znowu będzie można go zobaczyć na własne oczy, przywitać się z osobami obsługującymi, oczywiście tym razem przy okazji wycieczki rowerowej Tour de Slezakowej naszej z Łodzi do Sulejowa. W Sulejowie ów sklep otworzy się, to jest tak zwany sklep wyjazdowy. Będą koszulki kolarskie, o których rozmawialiśmy podczas niedawnego, ubiegłotygodniowego wideo live'a. Będą rowerowe kominy, będą bluzy Radia Nowy Świat i czapki z daszkiem i kocykoręczniki. Bardzo lubimy tę nazwę, kocykoręcznik. Nigdy nie wiadomo, do czego go zastosować. Właściwie pewnie, gdyby Państwo jeszcze uruchomili wyobraźnię, to moglibyśmy kilka innych funkcji powymyślać. Magnesy, albumy, torby, dużo różnych rzeczy. Płatność tylko kartą, więcej szczegółów na naszej stronie facebookowej. Tam można zobaczyć nawet niesamowity plakat reklamowy z osobami, z których część na pewno weźmie udział w przygotowaniu procesu sprzedażowego. A wracając do dyskusji na różne tematy związane z sytuacją okołopolityczną, pani co chciałaby powiedzieć?
1: Chciałabym powiedzieć, że kiedy słyszę o propozycji komisji takiej składającej się z ekspertów w sprawie badania afery Zonda Krypto, to włos mi się jeży, bo ta komisja ekspertów to są specjaliści od właśnie eksperci, którzy gdzieś wyjeżdżają, giną, nie znają się na niczym, mamy to w pamięci. Proponuję zakazu takich wszelkich głupich pomysłów i jak najwięcej uczciwych ludzi.
0: O, ja bym to nawet wpisał gdzieś w konstytucji, gdyby komuś kiedykolwiek jeszcze przyszły do głowy jakieś zmiany konstytucji, bo przecież to nie jest wykluczone. 224, 280, 280 po pierwsze uczciwość. Co państwo na to?

Big Thief. A kto weryfikowałby, panie redaktorze, zapisany w Konstytucji nakaz bycia uczciwym? Wtedy dopiero mielibyśmy problemy. Sami byśmy sobie tych problemów narobili. To może lepiej nie. Popołudnie@wyświat.online albo dzwoniąc, telefonując, mówiąc, albo pisząc, komentując, reagując, grupa osób patronujących. Tam także znalazłem wpis pani Uli, która pochwaliła się, że już zagłosowała na tip-top listę. Ta lista wyjątkowo wyjazdowa w sobotę po 20. Zastanawiam się, jak to możliwe, żeby zagłosować tak wcześnie. Takie rzeczy wcześniej robię tylko wtedy, gdy mam coś pilnego do załatwienia, ale mi się nie chce.

0: Cool Kids of Death. Bardzo dziękuję za przesyłki okołopogodowe. Nie zawsze chodzi o pogodę, chodzi na przykład o widok z góry, bo z góry pięknie wszystko widać. Dostałem wiadomość od pana Jakuba ze zdjęciami, fotografiami zachmurzonego nieba, ale tak pięknie zachmurzonego. Pomyślałem sobie, absolutnie nie wygląda to groźnie. Pomyślałem sobie, że bezchmurne niebo to jednak nuda. Tutaj dużo się dzieje, obłoczki gonią się nad głową naszego słuchacza. Za 5 minut 17, a po 17 porozmawiamy sobie o tym, czy Polak Polakowi potrafi zaufać. I nie chodzi nam o takie proste uf-uf.
1: Bardzo dużo zależy od tego, w jakiej ogólnej kondycji jest nasze społeczeństwo, tak bym może to ujęła.
2: Bo mamy dużo więcej interakcji, więc bardzo trudno nam ocenić. Widzimy tą obecność drugiej osoby, ale wycofujemy wzrok.
0: Razem z Olgą Bobienko zajrzymy do badania ekspertów z Centrum Badania Opinii Publicznej. Czytamy w nim m.in. 75% ankietowanych Polaków uważa, że w kontaktach z innymi trzeba zachować daleko idącą ostrożność. Co piąty pytany sądzi, że większości ludzi można ufać. Co ciekawe, jedynym obszarem, w którym zaufanie rośnie, są interesy, biznes jednym słowem. Jak to możliwe? O tym także po 17.30 Ksenia Maćczak porozmawia z psycholożką Justyną Zacharuk. A za moment serwis informacyjny, to będzie 17. To The Verve.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 17, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Od dziś edukacja zdrowotna jest w szkołach przedmiotem obowiązkowym, choć z jednym wyjątkiem. Uczniowie będą uczyć się m.in. o zdrowiu psychicznym i fizycznym, odżywianiu czy aktywności. Dobrowolny pozostaje moduł dotyczący zdrowia seksualnego. Rodzic może wypisać dziecko z tych zajęć w dowolnym momencie roku szkolnego. O ich terminie szkoła musi poinformować co najmniej miesiąc wcześniej. Jak mówiła na naszej antenie Tosia Kopyt, nauczycielka edukacji zdrowotnej i współtwórczyni programu, również w tej części zajęć pojawią się istotne treści.
3: To jest bardzo ważny obszar życia i bardzo ważny dla dzieci, młodzieży i naprawdę szkoła może tutaj wspierać rodziców, absolutnie żadnych praw im nie odbiera, tylko wręcz pomaga i ułatwia poruszanie pewnych spraw. Proszę sobie chociażby zobaczyć punkt z podstawy programowej dla 4 klasy szkoły podstawowej, gdzie po prostu ta lekcja ma dotyczyć tak zwanego złego dotyku i ochrony dzieci przed tym, tak? I jakby poinformowania też dzieci o tym, gdzie mogą szukać pomocy, jeżeli coś złego by się wydarzyło, więc to naprawdę są bardzo, bardzo ważne kwestie.
2: Nowością jest także ocenianie. Od tego roku edukacja zdrowotna kończy się wystawieniem oceny, czego do tej pory nie było. W Białymstoku ruszył proces złodziei krów. To kilkuosobowa banda, która kradła rolnikom bydło z pastwisk na zamówienie pasera. Oskarżeni mają od 25 do 42 lat i są mieszkańcami województwa podlaskiego. Poszkodowani w tej sprawie rolnicy swoje straty oszacowali łącznie na 50 tysięcy złotych. W jednym przypadku doszło nawet do pobicia właściciela zwierząt. Większość zatrzymanych w śledztwie przyznała się do winy. Nowy król Norwegii, Håkon VIII, złożył przed parlamentem przysięgę na konstytucję. Monarcha zobowiązał się do rządzenia krajem zgodnie z konstytucją i prawem. Podobnie jak jego ojciec, dziadek i pradziadek na motto panowania wybrał wszystko dla Norwegii. Stary król Harald V zmarł w piątek w szpitalu w wieku 89 lat. Jego pogrzeb odbędzie się 9 września w katedrze w Oslo. Tegoroczne lato w Wielkiej Brytanii było najcieplejsze od rozpoczęcia systematycznych pomiarów meteorologicznych, podało brytyjskie biuro Met Office. Średnia temperatura z czerwca, lipca i sierpnia wyniosła 16,5 stopnia. Rekordy te padają teraz coraz częściej, co odzwierciedla wpływ wywołanych przez człowieka zmian klimatu, ocenia Met Office. Minione lato przyniosło w Wielkiej Brytanii 5 fal upałów. Przez rekordowe 40 dni temperatura przekraczała 30 stopni Celsjusza. Najwyższą temperaturę 38,1 odnotowano 13 sierpnia w ogrodach botanicznych w Londynie. Upałom towarzyszyła susza. Około 45 milionów mieszkańców Anglii żyło na terenach nią dotkniętych. W wielu miejscach wybuchały także pożary wrzosowisk. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Trzy minuty po 17:00, tu popołudniówka, gra i mówi, słucha i czyta. Ksenia Maciczak, Franek Wójcicki, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Sleza, Grzegorz Muranowicz, Kuba Ferlin i Michał Porycki.
5: Nowy Świat po południu.
4: Listy czytam popołudnie@nowyswiat.online. Słucham tego, co Państwo powiedzą. Najpierw Franek Wójcicki słucha, bo dziś dyżuruje przy telefonie, a potem słuchają wszyscy. 224 280 280. Skoro jest 17 i mamy muzyczny zestaw dostarczony przez redakcję muzyczną Radia Nowy Świat, dziś tym dostarczaniem kieruje Kuba Ferlin, to zapraszam Państwa na wesele.

0: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
1: A dzisiaj Away and Anywhere, John Frusciante, którego Państwo pewnie kojarzą z wielokrotnych występów w Red Hot Chili Peppers. I właśnie wtedy, kiedy po raz drugi pojawił się w zespole, ukazał się także jego solowy, trzeci solowy album. I to właśnie z tej płyty utwór dziś Państwu zaprezentujemy.

0: No w sumie sporo tych solowych albumów. Przecież pan John zaprezentował, wypuścił w świat. Nie to, że my tu w radiu wypuszczamy czy puszczamy muzykę. Sporo także płyt krócej grających, epki różne w historii się pojawiły. No i to jest właśnie jedno z tych nagrań. Nie jest łatwo, gdy się sięga do muzyki sprzed 25 lat jednego artysty, dziś jednego, być może wrócimy do innych piosenek pana Johna, kto wie. Nie jest łatwo wybrać jeden utwór. Państwo to wiedzą bardzo dobrze, bo gdy my prezentujemy coś z ważnej płyty w dyskografii twórcy państwa ulubionego na przykład, to zaraz dostajemy propozycję, to może jeszcze to z tej płyty, może jeszcze tam, to wszystko przecież pasuje, z datą się wszystko idealnie spotyka, a warto na to zwracać uwagę. Tak, tak, tak, na wszystkie pytania odpowiadam tak, wrócimy jeszcze do państwa ulubionej muzyki. A na razie 9 minut po 17 wracamy zgodnie z zapowiedzią do tematu, który już prezentowałem państwu przed 17, a zatem wracamy do kwestii związanych z zaufaniem. Czy Polacy ufają Polakom?
1: Bardzo dużo zależy od tego, w jakiej ogólnej kondycji jest nasze społeczeństwo, tak bym może to ujęła.
2: Bo mamy dużo więcej interakcji, więc bardzo trudno nam ocenić. Widzimy tą obecność drugiej osoby, ale wycofujemy wzrok.
0: I czytam państwa komentarze dotyczące zaufania. Okazuje się, że to, czy ufamy sobie nawzajem, jest w jakiś sposób połączone, powiązane, uzależnione od tego, czy ufamy instytucjom, niekoniecznie tym wspartym na politykach, silnie politycznie przesiąkniętym, ale wszystkim instytucjom, które tworzą państwo. A zatem, czy ufamy obywatelom państwa, czy też nie, zależy od tego, czy ufamy tym, którzy stoją za tym państwem, urzędnikom na przykład, czy też nie ufamy. O to też będziemy państwo będziemy pytać na antenie, a państwo odpowiedzą. Radio Nowy Świat 224 280 280. Relacja Olgi Bobienko. Już za kilka chwil.

0: komu dziś ufamy, czy ufamy komukolwiek, dlaczego zdobyć czyjeś zaufanie to tak długa, kręta, wyboista droga. W najnowszym badaniu CBOS czytamy, 3/4 Polaków uważa, że w kontaktach z innymi trzeba zachować daleko idącą ostrożność. Oczywiście można byłoby zadać pytanie, kogo ankietowani definiują pod hasłem owi inni. No ale wyraźnie spada zaufanie do instytucji publicznych, między innymi do rządu, do Paktu Północnoatlantyckiego, do Parlamentu Unii Europejskiej, a także do mediów. Olga Bobienko w studiu, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Skąd bierze się ta ostrożność? Nie pytam już w kontekście mediów tylko, czy można założyć, czy zakładamy coraz częściej, że drugi człowiek może mieć wobec nas jakiś nieczysty interes, no bo przecież nasze kontakty, nasza komunikacja oparta jest na jakimś pozyskiwaniu czegoś nawzajem, tak? Ale to przecież nie musi być nieuczciwe. A dlaczego zakładamy tę nieuczciwość? Skąd to się bierze?
1: No właśnie to jest kwestia tego, na ile ufnym społeczeństwem jesteśmy i to też można by było tutaj wyszczególnić takie przyczyny historyczne, patrzeć również na to, co u nas, jak nasze społeczeństwo wyrastało, od którego momentu, jak to też wygląda. I nawet patrząc na te badania CBOS-u, bo CBOS powtarza właśnie między innymi ten raport o zaufaniu społecznym co kilka lat. I to są właściwie dosyć podobne wskaźniki. My właściwie chyba można by było tak też powiedzieć, że nigdy nie byliśmy jako Polacy społeczeństwem wysokiego zaufania, bo te wyniki się zmieniają, ale podstawowy układ jest dosyć podobny, czyli człowiekowi, którego znamy, jesteśmy skłonni zaufać, ale wobec ludzi jako grupy, czyli społeczeństwa na przykład, zachowujemy już dystans. I no właśnie bardzo dobrze to widać w tych szczegółowych wynikach badania, bo im bliższa relacja, tym większe zaufanie i największym obdarzamy rodzinę i przyjaciół, a gorzej jest z tymi ludźmi, których dopiero poznajemy. No i też CBOS bada tę kwestię, tak jak już wspomniałam, właściwie od ponad 20 lat i przez większość tego czasu Polacy wybierają ostrożność. No, to nie jest efekt jednego gorszego roku albo jakichś tam gorszych sytuacji związanych na przykład z nastrojami, z tym, co się dzieje w polityce, czy się dzieje gospodarczo. Najwyższy poziom przekonania, że ludziom można ufać, akurat odnotowano u nas w latach 2008-2010. Wtedy tak mówiła ponad 1/4 badanych. No, a właśnie w tym momencie już jest to zdecydowanie niższy wskaźnik. No i też o tym zaufaniu społecznym jako zjawisku i o tym, jak to wygląda w naszym właśnie konkretnym społeczeństwie, mówi socjolożka doktorka Karolina Mesjasz.
2: Bardzo dużo zależy od tego, w jakiej ogólnej kondycji jest nasze społeczeństwo, tak bym może to ujęła. I myślę, że to są takie kwestie związane z naszym w ogóle podejściem do tego, co wspólnotowe, tego, co wspólne i zaufania również społecznego. Niestety te wskaźniki w naszym kraju nie są zbyt wysokie. My mamy dosyć niski poziom zaufania społecznego. Nie ufamy sąsiadom, nie ufamy instytucjom publicznym, nie ufamy politykom. W związku z tym te wszystkie, taki poziom ogólnej, powiedziałabym, nie ufności. Zapewne przekłada się również na takie działania, to znaczy, że nie mamy pewności, że będąc tą pierwszą osobą, która wystąpi z tego typu inicjatywą, spróbuje przerwać tą negatywną sytuację, pójdzie za mną ktoś inny. Ktoś stanie w mojej obronie. To jest to taka obawa, powiedziałabym, o to, że zostaniemy sami.
1: No i właśnie na to też wskazują te badania, właściwie wyniki tego badania, no bo w przypadku osób spotkanych po raz pierwszy takie zaufanie deklaruje tylko około 1/3 badanych, podczas gdy większość zachowuje wobec tych nowo poznanych osób dystans. I to jest ważne rozróżnienie, bo możemy ufać konkretnym ludziom, a jednocześnie nie ufać ludziom w ogóle. Więc zaufanie społeczne nie jest tym samym, co sympatia, co dobre relacje z rodziną, czy takie przekonanie, że mamy wokół siebie przyzwoitych znajomych, a chodzi właśnie trochę o tym, o to, o czym już wspomniała doktorka Mesjasz, że większość osób, których nie znamy, jest raczej uczciwa, przewidywalna i nie będzie próbowała nas wykorzystać. Tu wtedy możemy mówić o takim zaufaniu społecznym. No a to założenie jest rzeczywiście potrzebne, żeby społeczeństwo mogło też sprawnie funkcjonować, bo przykładem na przykład. Na przykład, kiedy wsiadamy do autobusu, no to zakładamy, że kierowca wykona swoją pracę i nas dowiezie z punktu A do punktu B. Kiedy oddajemy samochód, to podobnie, że ktoś wymieni te części, a nie wymieni na przykład sprawnych części po to, żeby jeszcze zarobić więcej. No i my niestety jesteśmy po tej drugiej stronie, czyli nie wychodzimy z założenia, że ten mechanik, jak mu oddamy ten samochód, to tych sprawnych części nie wymieni, tylko gdzieś z tyłu głowy pojawia nam się jako polskiemu społeczeństwu, patrząc na wyniki tego badania, jakaś taka alarmująca lampka, że a może będzie próbował mnie oszukać? No oczywiście w dużej mierze to nawet nie odnosi się już, patrząc na badania CBOS-u, nie odnosi się tylko do takiej codzienności, co bardziej właśnie do polityków, do tych, którzy gdzieś są nad nami, sprawują władzę. Tym to już w ogóle. I o tym psycholożka, profesorka Katarzyna Walencka-Mateja.
3: Jak tam się przyjrzymy bliżej, to maleją do polityków, maleją wyniki w stosunku do instytucji społecznych, natomiast rodzina cały czas jest tą grupą, która uzyskuje najwyższe wskaźniki zaufania. Ale gdyby tak się przyjrzeć właśnie takim uwarunkowaniom zaufania, to myślę, że trzeba by było na pewno takie trzy duże grupy czynników znaleźć. Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że społeczeństwa są tworzone przez ludzi. No i jeśli chodzi o ludzi, to na przykład różne cechy takie psychologiczne, osobowe mogą sprawiać, że niektórzy bardziej bądź mniej ufają innych. Na przykład jeśli ktoś ma wysoki poziom neurotyzmu, wysoki poziom lęku czy podejrzliwości, to on będzie mniej skłonny zaufać drugiej osobie.
1: I oczywiście te badania nie i te wyniki badania nie oznaczają, że my jako Polacy nie ufamy wszystkim instytucjom, wszystkim politykom i w ogóle ludziom w ogóle. Mm-hmm. No przeciwnie, to zaufanie jest nierówno rozłożone, tak. Bo jak spojrzałam na te wyniki, to mamy tak, wysoko oczywiście są instytucje związane z bezpieczeństwem.
0: Strażacy na przykład, zawsze na szczycie.
1: Dokładnie, wojsko się cieszy ogromnym zaufaniem, policja. NATO cieszy się niemałym zaufaniem, to jest 70%, pomimo tego, że spadło to zaufanie do NATO.
0: No, jak rakieta.
1: Jak rakieta. Władzom Linia lokalnym. No właśnie, władzom lokalnym też ufa dosyć spory odsetek społeczeństwa, bo to jest 69% respondentów. No i już instytucje polityczne wypadają zdecydowanie słabiej, bo Sejm, Senat 30% badanych, rząd 30%, media 27%, na partie polityczne 19. Czyli to pokazuje taką jedną rzecz, że ta nieufność nie jest przypadkowa, bo Polacy nie wrzucają wszystkich ludzi i wszystkich instytucji do jednego worka. Oceniamy przez pryzmat właśnie doświadczenia, roli, wiarygodności, no ale też tego, czy mamy poczucie, że te miejsca działają skutecznie, bo jeżeli instytucja kojarzy nam się z bezpieczeństwem, z kompetencją czy z taką przewidywalnością, no to to zaufanie rośnie. Jeśli kojarzy się z konfliktem albo nieskutecznością, czy no właśnie politycznym sporem, przepychankami, naturalnie spada i dokładnie ten mechanizm widać w tym badaniu CBOS-u. Więc warto przy tym uważać z taką prostą odpowiedzią na pytanie, dlaczego Polacy nie ufają.
3: Ale na przykład z kategorii takich czynników jak czynniki socjodemograficzne, na przykład wykształcenie. No też badania pokazują wyraźnie, że niższy poziom wykształcenia sprawia, że osoby są mniej ufne. No być może dlatego, że na przykład nie potrafią dobrze przeczytać, uważnie przeczytać jakieś umowy, prawda? W związku z czym wpadają w jakąś pułapkę oszusta, który zawarł jakimiś małymi gwiazdkami bardzo niekorzystne zapisy. Więc jakby to też decyduje o tym, że takie doświadczenie później rzutuje na kolejne kontakty. Także mówiąc tak bardzo ogólnie, cechy osób, zarówno te osobowe, jak i te takie socjodemograficzne, właśnie decydują o tym, jak poszczególne jednostki w społeczeństwie odnoszą się do tematu zaufania.
1: No i dlatego też socjologowie mówią o kapitale społecznym, no bo z jednej strony nie możemy wszystkiego samodzielnie sprawdzić i skontrolować, no ale ta polska nieufność ma taki praktyczny charakter. Bo nie chodzi tylko o przekonanie, że ktoś nas może oszukać, a chodzi o takie ciągłe sprawdzanie, kto to jest, czego chcę, co z tego będzie dla mnie, co będzie dla niego, no i czy mogę go zweryfikować i co zrobię, jeśli mnie zawiedzie. no bo w świecie pełnym takich informacji, reklam, ale też fałszywych ofert, o których często mówimy, i oszustw internetowych, no to ta podejrzliwość może wydawać się rozsądną tarczą. No i też ograniczanie tych naszych codziennych kontaktów i liczby osób, z którymi mamy bezpośredni kontakt, również wpływa na to, że jesteśmy bardziej nieufni niż byliśmy jeszcze kiedyś, i o tym wspomina socjolożka Dorota Perytiatkowicz.
3: My w ogóle nie wiemy, czy robimy to rzadziej, czy częściej, czy tak samo często jak kiedyś, bo mamy dużo więcej interakcji, więc bardzo trudno nam ocenić. Jest też tak, że boimy się lęku przed odrzuceniem, że druga osoba nie odpowie, wtedy odbieramy to jako takie odrzucenie, a młode pokolenie nie lubi być odrzucane. I to jest taka, widzimy tą obecność drugiej osoby, ale wycofujemy wzrok, nie naruszamy jej prywatności.
1: Bo ostrożność staje się taką podstawową strategią, czyli zamiast zakładać, że ta druga osoba zachowa się uczciwie, to my zakładamy, że najpierw trzeba to sprawdzić, albo zakładamy od razu jakąś maskę, czy często też mówiliśmy w popołudniówce o tym, że na wiele rzeczy reagujemy agresją z takiego punktu wyjścia, i dopiero jak się okazuje, że ten ktoś, kto nas zaczepił, właściwie to nie chciał niczego złego powiedzieć, tylko coś miłego, to musimy przestawić ten włącznik w swojej głowie. Więc patrząc jeszcze z tej perspektywy, w jednej sferze Polacy są bardziej ufni niż kiedyś, czyli 39% badanych uważa, że zaufanie do partnerów w interesach na ogół się opłaca. A to jest o 5 punktów procentowych więcej niż 2 lata temu i jednocześnie najwyższy wynik w historii pomiarów CBOS.
0: Tak, też to znalazłem w tych danych i też mnie to zaskoczyło. Zastanawiam się jeszcze, w jakich sytuacjach, czy na przykład kupując coś od kogoś, już jesteśmy partnerami biznesowymi, no bo wracając do tego warsztatu samochodowego, tutaj jednak nie jest najlepiej. Tak, no, mi też towarzyszyły kiedyś takie wątpliwości, że mechanik wykręci sprawne części, ale z 18-letniego Golfa w gazie jakoś odgoniłem te czarne myśli.
1: Ale tak naprawdę to niech pierwszy rzuci kamieniem, kto nie myślał, że nawet jak naprawił, to może później jeszcze wrócą i odbiorą z tego samochodu te naprawione części. Ktoś pod osłoną nocy nam je zabierze. Może takie sytuacje też się państwu przytrafiały.
0: No być może tak. A może diabeł tkwi w szczegółach dotyczących tego, jak zdobywamy czyjeś zaufanie. Tak swoją drogą, czy możliwe jest wprowadzenie jakiegoś systemu, to też jest część kapitału społecznego. To znaczy, jeśli jakiejś osobie, grupa osób ufa i rzeczywiście ta osoba nigdy tego zaufania nie wystawiła na szwank, to mogłaby dostać jakąś taką kartę zaufanego obywatela albo odznakę.
1: Złotą gwiazdę.
0: I chodzić wtedy po ulicy i wiadomo, że temu warto zaufać.
1: Jestem godny zaufania.
0: Olga Bobienko, bardzo dziękujemy. Po 17.30 Ksenia Maćczak porozmawia z Justyną Zacharuk, psycholożką, trenerką mocnych stron Instytutu Galupa, o ostrożności wobec innych, przed czym najczęściej nas chroni i gdzie jest ta granica, ale taka zdrowa granica między ostrożnością a życiem w tym przekonaniu, że każdy na pewno chce nas oszukać. Wykręcić wszystkie części z samochodu, zabrać, nie oddawać, jak pożyczyć, to na pewno zepsuć. To też pytanie do państwa. 224 280 280.

0: Dream Job i Yard Act. W połowie października spotykamy się pod sceną w Warszawie. Yard Act. A wracając do zaufania i do zdobywania zaufania, panie redaktorze, nie tylko osoby godne zaufania musiałyby nosić taką gwiazdkę, ale te, które przyznawałyby owe gwiazdki, też wcześniej musiałyby przejść jakąś specjalną certyfikację, a zatem robi się cała drabinka albo łańcuszek ludzi wartych zaufania. 224 280 280, to ja czekam na państwa telefony w tej sprawie.
1: Pogoda.
0: Mamy pierwszy dzień tak zwanej jesieni meteorologicznej. Pierwszy wrześniowy dzień przyniósł zmienną pogodę nad Polską, zachmurzenie oraz przelotne opady deszczu. Na północy i wschodzie pojawiły się także burze. Burze z deszczem do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Podczas burz wiatr może wiać w porywach do 65 km na godzinę. Na termometrach w Suwałkach wciąż najniższa temperatura, ale to 16 stopni. Nie jest źle, myślę sobie. 23 stopnie w Przemyślu, wciąż najcieplejszym miejscem Przemyśl. Nowy tydzień przyniesie dość zmienną i dynamiczną pogodę. Z zachodu na wschód podróżują kolejne fronty atmosferyczne. Może się pojawiać sporo chmur, mogą się pojawiać przelotne opady deszczu oraz burze, a najcieplej będzie na południowym wschodzie, choć trzeba będzie uważać na porywisty wiatr, wiejący nie tylko podczas burz. Justyna Zacharuk, trenerka mocnych stron Instytutu Gallupa, już niebawem w rozmowie z Ksenią Maćczak o budowaniu zaufania, o nienadwyrężaniu, być może nienadwyrężaniu zaufania i o tym, co zrobić, żeby, skoro jesteśmy tacy nieufni, nie ufając wielu osobom, jednak nie wpaść w takie ogólne przekonanie, że wszyscy próbują nas oszukać.

0: Za 25 minut, godzina 18. Pan Tomasz porównuje dylemat związany z wyborem osób godnych zaufania i z przyznawaniem im specjalnych gwiazdek, ale do tego także z wyborem osób, które te gwiazdki będą przyznawały, do historii, gdy to zastanawiali się pewni członkowie pewnej społeczności, jaką metodą wybrać metodę głosowania. Ale to było na pewnym statku, płynącym po pewnej rzece, ale dawno, dawno temu. Jest z nami Ksenia Maćczak.
1: Dzień dobry.
0: Ja czytam komentarze jeszcze związane z zaufaniem. Przecież jest nawet w przepisach ruchu drogowego wpisana zasada ograniczonego zaufania, podpowiada pan Paweł. No ale ona przecież nie zawsze nas wszystkich dotyczy. Dlaczego Polacy nie ufają Polakom? Rob odpowiada, bo w Polsce pochwała kombinowania jako formy radzenia sobie w życiu. Połączona z myślą, jak ja jego nie, to on mnie na pewno, ma wciąż rację bytu. A skoro spora część społeczeństwa ma skłonności do kombinowania, to oczekujemy, że inni będą kombinować naszym kosztem, podsumował nasz słuchacz i patron.
1: Mam Ale a propos jeszcze
0: nadzieję,
1: ograniczonego...
0: że to nie skreśla rozmowy.
1: Nie, absolutnie. Ale a propos ograniczonego zaufania, to wiesz, o czym teraz pomyślałam? Aha. Nie każdy z nas korzysta z nawigacji w samochodzie.
0: O tak.
1: A ile razy ta nawigacja wyprowadziła nas...
0: O sztucznej inteligencji porozmawiajmy.
1: Nie powiem na manowce, ale jednak, a mimo wszystko mam wrażenie, no może nie wszyscy, ale zaryzykowałabym nawet stwierdzenie, że większość z nas jeżdżących jednak musi komuś zaufać, więc ufa nawigacji
0: tak,
1: w samochodzie.
0: Najgorzej jak ufamy nawigacji, jednocześnie ufamy komuś, kto siedzi po prawej stronie i jeszcze z tyłu podpowiadają i im też musimy ufać. Pani Małgorzata napisała, zaufanie to ja mam do pogody. Będzie padać albo nie. No i się sprawdzam. No to za chwilę w takim razie porozmawiamy o tym, gdzie kończy się zaufanie i do kogo. O tym, jak je zdobywać zresztą też.

0: nie da rady.
1: A razem z nami w popołudniowym programie Justyna Zacharuk, psycholożka, trenerka mocnych stron Instytutu Galupa, współzałożycielka firmy Mocne Strony Naturalnie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: To ja może zacznę naszą rozmowę trochę przewrotnie. Gdyby 75% ludzi w związku mówiło: kocham cię, ale właściwie to wolę ci nie ufać, to pewnie uznalibyśmy, że ten związek ma poważny problem. Tymczasem dokładnie tak dziś wygląda nasze społeczeństwo pod względem zaufania, przynajmniej według badania CBOS. To czy w takim razie, pani Justyno, jesteśmy zbiorowo w jakimś toksycznym związku ze sobą?
2: O kurczę.
1: Może przekombinowałam, ale jednak.
2: Czuję tutaj jednak, że ta analogia jest gruba, jest mocna, bo jednocześnie myślę sobie o czymś takim, że jak myślę o relacji, no to przynajmniej dla mnie elementem składowym miłości jest zaufanie. Mm. I od razu myślę sobie o tym, że zaufanie możemy je sobie wyobrazić na takim suwaku. Czyli są takie sytuacje, kiedy na przykład jest absolutnie 100% zaufania. Rozmawialiście o GPS-ie. Czyli mam absolutne przekonanie, że mnie nie zranisz, nie skrzywdzisz i mogę na ciebie liczyć. I jednocześnie są też takie sytuacje, kiedy nie do końca ufam na przykład twoim kompetencjom. Czyli że jak obiecałeś, że zrobisz obiad, to faktycznie to zrobisz. Więc ja bym chyba nie szła po takich skrajnościach, że ufam, nie ufam, kocham, nie kocham, bo myślę, że po prostu życie tak nie wygląda, że nie jest takie czarno-białe. Raczej bym zachęcała do tego, żeby właśnie mieć taki swój suwak i sprawdzać, gdzie na tym suwaku jestem, gdzie ja jestem i gdzie jest moje zaufanie względem ludzi, sytuacji i zdarzeń, bo to nie jest tak, że ktoś za każdym razem nas zawodzi, mhm. I tak samo nie jest, że za każdym razem zawsze możemy na kogoś polegać. Więc wyobrażam sobie, że w temacie tej analogii związku raczej, że to jest o wspólnej pracy, żeby jak najczęściej uzyskiwać górne rejestry i jednocześnie być świadomym tego, że czasami możemy być w tych dolnych, ale to nie jest o tym, że ktoś chce dla nas źle, chce nas zniszczyć, oszukać, to jest celowe, tylko że w tym momencie się nie spotykamy albo, i myślę, że to jest w ogóle kluczowe, nie jesteśmy gotowi podjąć pewnego ryzyka relacyjnego. Bo dużo mówiliśmy o tym, czy właśnie ufamy, czy nie ufamy, czy to jest dobre, czy złe, a ja bym raczej powiedziała o tym, na ile jesteśmy świadomi i gotowi na to, żeby godzić się również na ryzyko, które jest dla mnie bardzo powiązane w ogóle z zaufaniem.
1: Bo być może mogłam jeszcze inaczej zacząć tę naszą rozmowę,

To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo faktycznie ja również zaznajomiłam się z tym raportem, do którego się dzisiaj odnosimy. I w tym raporcie nie ma takiej informacji, która moim zdaniem też jest pewnego rodzaju jakąś nadzieją dla nas Polaków, a mianowicie możemy mówić, że mamy bardzo niskie zaufanie społeczne, możemy nawet poruszyć wątek kapitału społecznego, o którym mówiliście, ale też możemy mówić o czymś takim, że jesteśmy na pewno w kulturze dużej ostrożności. Bo jak sobie myślę o sobie, jak byłam na przykład wychowywana, to takie przekazy pod tytułem sprawdź, czy jesteś pewna, nie bądź naiwna, zweryfikuj, były wysoko premiowane, one były wręcz wskazane, one miały na celu uchronić mnie i

0: temacie Słowaków, czy ja jestem w kulturze ostrożności dojrzałej, czy ja jestem ofiarą kultury ostrożności i jestem w kontroli.
1: I to jest bardzo ważne, o czym pani mówi, bo to jest też pytanie, które bardzo chcę zadać. Czy ostrożność wobec innych rzeczywiście chroni? Bo możemy powiedzieć, że rozsądny człowiek nie ufa każdemu, tylko gdzie przebiega granica między zdrową ostrożnością a życiem w przekonaniu, że ten drugi człowiek najpewniej chce mnie oszukać?
0: Myślę, że przypomina mi się choćby moja praca sprzed kilku dni, kiedy jestem na spotkaniu, sytuacja ma miejsce w tym kawałku naszym życia zawodowego, na spotkaniu zespołu, do którego dołącza nowy menedżer i ludzie pytają go, no dobra, powiedz, co ty o nas myślisz, jak ty nas widzisz. I on stoi i tak mówi, słuchajcie, ale ja jeszcze nie wiem, ja was nie znam, ja nawet jeszcze nie wiem, czy ja mogę temu wszystkiemu zaufać i ja potrzebuję czasu. I pomyślałam wtedy sobie o tym, że paradoksalnie dał im bardzo dużo zaufania, bo się odsłonił i powiedział, jak jest. Natomiast gdybyśmy dokładnie w tej samej sytuacji, druga osoba na przykład powiedziała, wiecie co, ja tu w ogóle nie zabieram głosu, bo w ogóle nie wiem, kim wy jesteście, to bym powiedziała, okej, coś tu chyba ten suwak sam się rozregulował i ta ostrożność jest zbyt duża. I w drugą stronę, jeżeli ktoś by z absolutną otwartością zaczął opowiadać o sobie, nie wiem, o swoich przekonaniach, o trudach, o nadziejach, to też bym się zaniepokoiła i bym pomyślała, oj, jakaś dziwna, nadmierna być może ostrożność. Więc dla mnie ostrożność nas wspiera wtedy, kiedy wiemy, dlaczego z niej korzystamy, umiemy to nazwać, umiemy w jakiś sposób również wytłumaczyć, z czego ona wynika, ale nie włącza czegoś takiego, o czym powiedziałam wcześniej, jak kontrola, która zaczyna nas usztywniać, powoduje, że nie oddajemy odpowiedzialności, że zaczynamy rozliczać ludzi na przykład z błędów, a nie pozwalać im się uczyć. I to ma zarówno zastosowanie w życiu, jak i w pracy, ale też jak w pewnym momencie mamy poczucie, że wszystko jest na mojej głowie, że absolutnie nikogo nie mogę poprosić o wsparcie, a już jaki mechanik mi pomoże, przecież sam się muszę tego nauczyć, bo zrobię to najlepiej. I myślę, że te zrobię to najlepiej, wszystko muszę ogarnąć, nie mogę na nikim polegać, to jest dla mnie taka wielka czerwona flaga, która mówi, że ty nie jesteś w ostrożności, tylko jesteś w bardzo dużej kontroli, która spowoduje, że zamiast budować, to prawdopodobnie burzysz i relacje, ale też i siebie.
1: To jeszcze jedna rzecz mi przychodzi do głowy, a właściwie pytanie. A może my wcale nie przestaliśmy ufać ludziom, tylko zmieniliśmy kryteria? No bo jednak trzeba przyznać, ufamy opiniom w internecie, ufamy nawigacji wspomnianej przed chwilą, różnym aplikacjom, obcej osobie z 5 gwiazdkami, a niekoniecznie ufamy na przykład sąsiadowi zza ściany. Dlaczego rekomendacja algorytmu bywa dziś bardziej wiarygodna niż człowiek? Chociaż za tym algorytmem przecież też ten człowiek stoi z drugiej strony.
0: Swoją drogą to jest bardzo ciekawy wątek na badanie, jakby tak zbadać, czy bardziej ufasz sztucznej inteligencji temu, co ci mówi, niż twojemu sąsiadowi na przykład. Ale myślę, że my jako ludzie w ogóle potrzebujemy ufać, bo to jest narzędzie, które daje nam po prostu poczucie bezpieczeństwa, a to jest podstawowa potrzeba każdego człowieka bez względu na to, co robi i jak robi. Bez tego po prostu nie jesteśmy w stanie zdrowo funkcjonować i się rozwijać. I po prostu szukamy miejsc, szukamy ludzi, szukamy jakichś, nie wiem, symboli, które powiedzą, tu jest bezpieczniej. Jak zapytają pani, dlaczego bardziej być może sztucznej inteligencji, czy nie wiem, na przykład niektórym osobom, myślę, że to wynika po pierwsze z potrzeby poczucia bezpieczeństwa, Po drugie, bo potrzebujemy gdzieś mieć jakąś ramę i odbicie. To znaczy wokół czegoś potrzebujemy się skoncentrować, co da nam trochę więcej pewności. Jednak w tym świecie pełnym niepewności, bardzo dużego lęku czy też strachu. A po trzecie wyobrażam sobie, że jeżeli siebie też pozycjonujemy w taką stronę, że nie mam o tym zielonego pojęcia, to idę tam, gdzie to pojęcie jest chociaż trochę większe, chociaż troszeczkę. Natomiast ważnym słowem jest kryterium, bo czy my w ogóle odrobiliśmy taką pracę domową pod tytułem ja wiem, jakie są moje kryteria zaufania.
1: O, właśnie, właśnie.
0: Bardzo różne. Na przykład moim kryterium zaufania może być tak, że jak spotykam drugą osobę i wychodzę z założenia, że ona nie chce dla mnie źle, to jestem w stanie zaryzykować i wejść w kontakt i zobaczmy, co będzie.

0: Natomiast jeżeli na przykład mam takie kryterium, że nie ufam ludziom, którzy nie mają 5 fakultetów, nie znają 3 języków, no to już przynajmniej mam jasność, że do takich osób nie pójdę. Ale ja bym powiedziała coś takiego, bym nawet wprowadziła takie pojęcie jak dojrzałe zaufanie. I że dojrzałe zaufanie dla mnie nie polega na tym, że ufamy bezwarunkowo, że zakładamy, że ludzie są dobrzy z natury, ale dla mnie polega na tym, że podejmujemy ryzyko wobec drugiego człowieka, wobec jego kompetencji i trochę kalibrujemy i sprawdzamy, czy to do przodu i czujemy się bezpieczniej, czy może nie, trzeba wyjść z tego kontaktu. W ogóle zaufanie myślę sobie, że może być bardzo plastycznym pojęciem. Możemy go mieć mniej, więcej, możemy robić do niego kryterium, możemy na bieżąco weryfikować, jak my się z tym czujemy, ale do tego wszystkiego potrzebny jest jakiś rodzaj przytomności i pracy nad tym, żeby zadać sobie pytanie, na przykład to, co powiedziałam wcześniej, jakie mam kryteria zaufania, jak o tym mówię drugiej osobie, ale też czy ja w ogóle pracuję nad tym, żeby mi ufano.
1: Mm-hmm. No i pewnie te kryteria też u każdego człowieka będą zupełnie inne. To drugie pytanie. Bardzo ważne, istotne. Ciekawe, czy ktokolwiek sobie z nas zadaje takie pytanie. Jest w badaniu CBUS jeszcze jeden bardzo ciekawy paradoks. 22% Polaków uważa, że większości ludzi można ufać, ale 39% twierdzi, że warto ufać partnerom w interesach. Dlaczego łatwiej zaufać komuś, z kim robimy interes, niż komuś spotkanemu przypadkowo w życiu?
0: Bo myślę, że mamy tam zabezpieczenie w czymś bardziej namacalnym, czyli na przykład w kontrakcie, w umowie, nie wiem, w zabezpieczeniu finansowym. Znowu wracamy do początku, czyli potrzebujemy jakiejś ramy, która trochę uporządkuje tą relację. Ja sobie pomyślałam, że najtrudniej to jest zaufać tam, kiedy musimy zaufać na słowo.
1: O, właśnie.
0: Znacznie łatwiej będzie nam zaufać, jak mamy dokument, papier i porządek. Myślę sobie, że gubimy się w tym zaufaniu, jak dochodzi do nie tylko wymiany życzonych słów, tylko za tym, co jest za tymi słowami. A ja przypominam, że my się komunikujemy nie tylko tym, co mówimy, ale jak mówimy, jakie emocje przekazujemy, jaką energię dajemy drugiemu człowiekowi, czy jest nam blisko, czy daleko do siebie. I jak dochodzi tyle tych zmiennych i nie ma za tym na przykład spisanego kontraktu, to naprawdę możemy się w tym wszystkim pogubić. Więc ja szczerze mówiąc nie jestem zaskoczona tym wynikiem. Wręcz przeciwnie, pomyślałam sobie o tym, że różne zabezpieczenia z poziomu umów są dla nas pewnego rodzaju takim kołem ratunkowym na trudne czasy, choć myślę, że my jako społeczeństwo nawet w tych dobrych czasach lubimy z tego korzystać i jednakowoż mówić, dobra, napisz mi to mailem, ja to bardzo często na przykład słyszę, albo napisz mi to, żebym w razie czego miał, i to jest sławetne, podkładkę, no to też się z czegoś bierze.
1: Czyli paradoksalnie...
0: I jednocześnie buduje jakiś rodzaj zaufania, albo chroni przed odczuwaniem braku zaufania.
1: I paradoksalnie też pomyślałam sobie, że najlepiej ufamy tam, gdzie mamy przygotowany plan na wypadek, gdyby jednak nie można było zaufać. Już wracamy do tego, o czym troszkę rozmawiałyśmy. A co się dzieje z
0: Ale pomyślałam sobie, że to jest w ogóle bardzo fajne. Jeżeli jesteś w procesie budowania, uczenia się ufać, jeżeli pomyślisz sobie o tym, plan B jest mi potrzebny, to zakładaj plan B i nazywaj, dlaczego to jest dla ciebie ważne. Nie widzę w tym niczego złego.
1: Absolutnie.
0: Przeciwnie.
1: Ja
0: myślę, że to jest bardzo rozsądne.
1: A co się dzieje w takim razie z człowiekiem, który przez lata funkcjonuje według zasady lepiej nikomu za bardzo nie ufać? Staje się bardziej odporny czy bardziej samotny?
0: O, jak sobie pomyślę o takich osobach, a od razu mi się wyświetlają konkretne portrety, to raczej ja nie jestem pewna, czy tam jest mowa o rozsądku. Myślę, że tam jest bardzo dużo takiej osobistej sztywności, dużo przekonań odnośnie tego, że świat jest złym miejscem, przed którym trzeba się chronić. Nie ma tam naturalnej jakby możliwości do tego, żeby w ogóle budować kontakt. Myślę, że tam jest bardzo dużo wyobcowania, a przede wszystkim jest tam bardzo dużo napięcia. Napięcie zawsze będzie jakimś elementem budującym kontrolę. Kontrola będzie znowuż mechanizmem, który będzie nas oddzielał od drugiego człowieka i potęgował uczucie, że nikomu przecież nie można zaufać, bo to jest absolutne szaleństwo. Więc ja bym, a w tym samym badaniu znowuż było, że my jako Polacy wierzymy we współpracę. to w momencie, kiedy jesteś w takiej sztywności i w tym, że jednak nie warto, no to jesteś skazany sam na siebie. Myślę, że odizolowanie i poczucie samotności będzie absolutnie jakąś emocją, stanem, który może bardzo towarzyszyć takiej osobie. A to nie są cechy, które będą cię zbliżać do tego, żeby budować, to będą cechy, które będą cię zapraszać, w dużym cudzysłowie, do tego, żeby się odsuwać.
1: Mhm. Bo to też jest pytanie o to, czy ten brak zaufania jest zaraźliwy, jeśli ja zakładam, że nie wiem, chce pan, pani mnie wykorzystać, zachowuje dystans, pan odpowiada dystansem, a po chwili oboje mamy dowód na to, że mieliśmy rację. Czy można w ten sposób produkować świat, którego w sumie się boimy?
0: No, absolutnie tak. No, zaczynamy wierzyć w jakąś rzeczywistość, którą sami wyprodukowaliśmy. Co więcej, mamy przecież jeszcze na to bardzo dużo dowodów. Myślę, że wtedy to jest taki moment bardzo niebezpieczny, związany z tym, że utwierdzamy się w przekonaniu, że coś, ktoś jest niegodne zaufania, przecież nawet tak mówimy językowo, albo że jest po prostu bardzo niebezpieczne. To są przekonania, które nam nie będą wspierać. I jednocześnie wyobrażam sobie, że jak z tym pracować w kontekście budowania zaufania, no to czy w swoim życiu widziałeś chociaż jedną historię, która powodowała, że jesteś w stanie komuś zaufać i doprecyzować, co to w ogóle znaczy zaufać w twoim wykonaniu i czy możesz wobec tego zrobić jakiś jeden mały krok, żeby na przykład za tym pójść, a nie żeby się zatrzymać w tym przekonaniu właśnie, że świat działa na twoją niekorzyść. Ale myślę, że w ogóle społecznie możemy mieć dużą tendencję do tego, żeby zarażać się różnymi przekonaniami. Jak ktoś coś powtórzy 100 razy, no to prawdopodobnie to jednak jakoś wpada na jakiś wreszcie podatny grunt. I po prostu właśnie. To idzie już jak na drutach, oczko za oczkiem.
1: Nie sposób się nie zgodzić. No to na sam koniec. A co tracimy jako społeczeństwo, kiedy przestajemy sobie ufać? No bo zaufanie brzmi trochę jak taka miękka, psychologiczna wartość, ale przecież bez niego trudno współpracować, trudno prosić o pomoc, tworzyć wspólnotę.
0: Ja myślę, że tracimy po prostu wielką przyjemność bycia z drugim człowiekiem. Myślę, że tracimy olbrzymią przyjemność wymiany wiedzy, poglądów, emocji, ale że też tracimy dar na przykład dawania sobie pomocy, dar empatii, dar bycia blisko ze sobą, ale też dar tego, i myślę sobie, że współcześnie to jest bardzo ważne, że ty nie jesteś sam ze swoimi trudami na tym świecie, tylko jest ktoś, kto za tobą stanie i cię wesprze. Myślę, że zaufanie jest bardzo mocno połączone z taką umiejętnością dawania i brania wsparcia. A to wydaje mi się absolutnie nieocenione obecnie.
1: No to chyba to dobra puenta naszej rozmowy, za którą bardzo, bardzo dziękuję. Justyna Zacharuk, bardzo psycholożka, dziękuję. Trenerka mocnych stron Instytutu Galupa, współzałożycielka firmy Mocne Strony Naturalnie. Pięknie dziękuję. Raz jeszcze.
0: Dziękuję.
2: Dziękujemy w rozmowie z Ksenią Maćczak, bardzo dziękujemy. Z zaufaniem do partnerów w biznesie to jest zupełnie inaczej, zupełnie odwrotnie, napisał pan Krzysztof, nasz słuchacz z Krakowa. Nie dlatego ufamy partnerom, że prowadzimy z nimi interes, tylko dlatego prowadzimy z nimi interes, bo im ufamy. Przy okazji podpowiada pan jeszcze, że jeżdżenie samochodem po Europie, a ostatnio miał przyjemność wakacyjnie spędzać tak właśnie czas, to oczywiście jeżdżenie z nawigacją. Były jakieś drobne błędy, nawigacja nie dość precyzyjnie podpowiedziała zjazd za autostrady, ale to tylko kilka dodatkowych kilometrów. Chociaż w Kłodzku się pogubiła, napisał. No ale tam wciąż remonty. Za 3 minuty 18.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 18, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Duże prawdopodobieństwo przestępstwa i obawa utrudniania śledztwa są podstawami aresztowania prezesa PKOL Radosława Piesiewicza, podaje Polska Agencja Prasowa. Piesiewicz usłyszał zarzuty dotyczące płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli Zonda Krypto z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Nie przyznaje się do winy. Sąd w miniony weekend uwzględnił wniosek prokuratury i zdecydował o jego aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi mu do 8 lat więzienia. Polska dostanie w przyszłym roku około 400 milionów euro z Unii Europejskiej za przekazaną Ukrainie broń, poinformował w mediach społecznościowych europoseł Dariusz Joński. Jak dodał, te pieniądze dla Polski blokował przyjaciel PiS i Nawrockiego, Orban. Faktycznie, przez 3 lata, gdy Węgry blokowały wypłaty z Funduszu Pokojowego, Niemcy i inne państwa przekazywały Ukrainie ogromne ilości uzbrojenia, przez co polski udział w puli do podziału proporcjonalnie się zmniejszył. Pieniądze za przekazaną Ukrainie broń zasilą w przyszłym roku Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. Nasz kraj może jeszcze dostać od 10 do 30 milionów euro z dodatkowej puli. Ostateczna kwota zależy od finalnego podziału pieniędzy, które wciąż negocjują państwa Unii Europejskiej. A szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas poinformowała, że Unia przygotowuje największy dotąd pakiet sankcji wymierzonych w przemysł wojskowy Rosji. Jego celem ma być osłabienie rosyjskiej produkcji wojskowej, w której nadal wykorzystywane są m.in. komponenty pochodzące z Europy, a także z Azji i Ameryki Północnej. Z informacji przekazywanych przez Ukrainę wynika, że w rosyjskich pociskach nadal są one znajdowane. Najwyraźniej nie robimy wystarczająco dużo, żeby to powstrzymać, oceniła Kallas. Nowy rok szkolny, nowe zasady w stołówkach i sklepikach. Od dziś uczniowie mogą spodziewać się większej ilości warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych. Co najmniej raz w tygodniu obiad ma być w całości roślinny, a 2 razy w tygodniu zupa na wywarze warzywnym. Jednak zdrowe żywienie w szkole to nie wszystko. Ważne jest też to, co dzieci jedzą w domu, mówiła dla TVN24 dietetyczka dziecięca Kinga Schulz.
3: Wszystkie nawyki żywieniowe zaczynamy w domu, więc to, co mamy w domu, to przenosimy też do placówki. Jadłospis jest na papierze, a to, czy to dziecko zje, to tak naprawdę dużo wynosimy tego z domu, tak? Bo jeżeli nie mamy w domu właśnie tych warzyw strączkowych czy ryb, no to trudno dziecku będzie zaakceptować te smaki nawet w tym przedszkolu czy szkole, więc w dużej mierze jest to duża praca rodziców.
2: Zmiany obejmują też szkolne sklepiki. Znikają z nich między innymi słodzone napoje, słodycze, chipsy i paluszki. W ich miejsce pojawią się kanapki, sałatki, owoce, produkty mleczne i woda. Nowe zasady dotyczą blisko 7 milionów uczniów w niemal 36 tysiącach placówek. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Nic tak nie smakuje, a przynajmniej nic tak nie pachnie jak kanapka po wakacjach spędzonych w plecaku. To jest też znakomity test na to, z jakich materiałów została wykonana, czy bardziej, czy mniej naturalnych. Popołudnie małpanowyświat.online 224 280 280, a my zaprezentujemy Państwu sygnał dźwiękowy, który oznacza nową godzinę.
5: Nowy Świat po południu.
4: Nowa godzina po południu, ostatnia godzina popołudniowego programu. Ksenia Maćczak, Franek Wójcicki, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Kuba Felin, Michał Porycki, Grzegorz Muranowicz. Bardzo dziękujemy. Rafał Lewandowski, witamy. Przy Ostrej w Warszawie, to tu jest centrala, to stąd nadajemy program, jeszcze przez jakiś czas przynajmniej. I to tu, wysyłając listy na adres popołudnie@nowyswiat.online, dokonujemy odczytu albo przeczytu na antenie też i w grupie osób patronujących facebookowej i tu, i tam, i w wielu miejscach. Oczywiście do 19 czekam na Państwa. Jestem gotów. Wspólny popołudniowy program trwa.

0: Beautiful Thing i The Stone Roses. Podpowiada jeszcze w sprawie zaufania słuchacz i patron Chris. Ci, którzy budowali dom, zwłaszcza przy wykończeniówce, wiedzą, czym jest bardzo ograniczone zaufanie. Bo o zaufaniu jeszcze Państwo piszą, o tym, o czym rozmawialiśmy w drugiej godzinie. Piszą Państwo i mówią, nawiązując oczywiście do badania, którego fragmenty cytowaliśmy, 75% ankietowanych przez CBOS Polaków uważa, że w kontaktach z innymi trzeba zachować daleko idącą ostrożność. 224, 280. 280, a co pan ma dla nas w tej sprawie?
1: Mam radę starą, mianowicie dotyczącą tego, iż należy zachować rewolucyjną czujność i żeby tu zacytować pewnego klasyka, którego imienia nie wspomnę, kontrola jest najwyższą formą zaufania, więc ufajmy, ale od czasu do czasu warto zwrócić uwagę, że jak mechanik nam zamontuje bądź wyremontuje w aucie bulbulator, to coś jednak jest nie tak.
0: Tak, bez bulbulatora się nie da. A swoją drogą, jeśli to zasada, którą wprowadzamy w życiu naszym własnym, prywatnym, jest dosyć łatwa do wprowadzenia, do zweryfikowania. Jeśli jesteśmy szefami, czy prowadzimy, czy nadzorujemy jakąś większą instytucję, to jak zaufać tym, którzy mają sprawdzać tych, którym ufamy? Wciąż nie mam dobrej odpowiedzi na to pytanie. 224, 280, 280, popołudnie, małpanowyświat.online, grupa osób patronujących i tak do 19 rozmawiamy, ale w trzeciej godzinie temat poważny. Opowiemy o tragicznym losie dzieci żyjących w krajach objętych wojną.
2: Dziewczynka, która miała lat 9 wtedy w Ukrainie, kiedy był alarm przeciwbombowy i wszyscy uciekali do schronu w jej mieście, jej nóżka weszła między płytki chodnikowe i nie mogła tej nogi wyciągnąć. I wszyscy uciekli, a ona została na tym chodniku sama, pod lecącymi bombami.
0: Pracujący w Ukrainie przedstawiciele UNICEF-u alarmują. Liczba ofiar rosyjskiej inwazji wśród dzieci osiągnęła najwyższy poziom od 4 lat. Sytuację pogorszyły ostatnie ataki na cele cywilne. O tym, co zmieniło się w ostatnich tygodniach w Ukrainie, nie tylko na wschodzie, porozmawiamy po 18.30 z Joanną Sokołowską z UNICEF Polska, ale wcześniej raport naszego redakcyjnego kolegi Kacpra Badury. To już za 3 minuty.

0: Tylko podczas jednego ataku Rosjan na ukraińskie centrum handlowe w Krzywym Rogu pod koniec sierpnia zginęło 16 osób, a 140 zostało rannych, w tym 23 dzieci. UNICEF informuje o wyjątkowo tragicznym lipcu. Od lutego 2022 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych oficjalnie zweryfikowała prawie 4000 przypadków śmierci lub obrażeń wśród dzieci w Ukrainie. Rosja razi Ukraińców pociskami dalekiego zasięgu, dronami, coraz częściej celując nie w żołnierzy, a w obiekty cywilne. Dlaczego ofiarami wojny dorosłych wciąż są dzieci? O tym Kacper Badura.
1: Atakowanie obiektów cywilnych to stały element działań rosyjskich, żeby wywołać niepokoje społeczne, osłabić morale, zastraszyć i zmusić całe ukraińskie społeczeństwo do poddania się, mówi dr Jacek Raubo z Defense 24.
2: Z jednej strony same konflikty zbrojne przestały generować tak olbrzymie straty wśród żołnierzy, dlatego że polepszyła się w XX wieku opieka nad żołnierzami. Usprawniono medycynę pola walki, zbudowano chociażby tutaj zaplecze szpitali wojskowych, opiekę nad weteranami. Do wojny tak naprawdę tej na Ukrainie w 2022 roku widzieliśmy, że państwa nie wytracały takiej ilości żołnierzy, jak to miało miejsce wcześniej, ale coraz więcej ludności cywilnej było poszkodowanych, dlatego że działania zbrojne przestały obejmować konkretne miejsce, konkretną lokację, którą kiedyś definiowano jako pole bitwy. Dzisiaj polem bitwy są całe państwa. Uderzenia lotnicze, uderzenia rakietowe, dronowe, atakowane są miasta.
1: Wiele ukraińskich dzieci żyje i uczy się w Polsce już od 4 lat. Zdążyły nauczyć się języka polskiego i integrują się z polskimi dziećmi, ale wojna odcisnęła na nich piętno, wskazuje Iwona Marciszak, nauczyciel języka ukraińskiego i prezes Fundacji Braterstwo.
3: Nawet jeśli nie pamiętają, to ta trauma jest. Tak jak działa zespół stresu pourazowego, że pewnych rzeczy się nie pamięta, bo mózg wypiera te rzeczy, ale zachowania, które z tego wynikają, czy deficyty, które się rodzą, to one wychodzą nawet po kilku latach. Więc teraz nawet w tej chwili, kiedy na przykład jakieś dziecko ukraińskie, które wyjechało ze strefy bombardowanej i przeżyło kilka miesięcy w piwnicy lub było świadkiem strasznych rzeczy, wychodzą te traumy jednak. Znaczy to, co zostało i to się czasami przejawia w takich sytuacjach, że te dzieci czasami są agresywne, czy nie mogą znosić hałasu, albo uciekają w puste miejsca, gdzie mogą być sami. I często my jako pedagodzy nie rozumiemy tych zachowań, zapominając nawet, co przeżyły te dzieci, bo te dzieci zupełnie normalnie zachowują się w szkole, są zwykłymi uczniami, ale gdzieś tam są takie niuanse, momenty, że ten zespół stresu pourazowego wychodzi w taki, a nie inny sposób.
1: Z małymi dziećmi nie rozmawia się o wojnie, ale czasem same zaczynają ten temat.
3: Dziewczynka, która miała lat 9 wtedy w Ukrainie, kiedy był alarm przeciwbombowy i wszyscy uciekali do schronu w jej mieście, jej nóżka weszła między płytki chodnikowe i nie mogła tej nogi wyciągnąć. I wszyscy uciekli, a ona została na tym chodniku sama, pod lecącymi bombami. 9-letnia dziewczynka. Dzięki Bogu jej się nic nie stało, ale w tym czasie to, co ona przeżyła przez tych, to było ponad godzinę, to trwało, to jest nie do opisania. Ona mówi, że ona nic już nie słyszała, nic nie odczuwała. Całe ciało jej się wyłączyło w tym czasie. Nawet już nie ciągnęła tej nogi, po prostu tylko chciała przetrwać ten moment. Sama na tym chodniku, w całym, w pustym mieście, na pustej ulicy. W tej chwili ona ma lat 13. No, trudności wychowawcze są bardzo duże akurat tym dzieckiem.
1: Jak ukraińskie dzieci reagują na wspomnienie wojny? Zapytałem profesor Urszulę Markowską-Manistę z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
4: Dla dzieci, które wyjechały w młodym wieku z obszarów objętych działaniami zbrojnymi i tego nie doświadczyły, wojna może być na przykład opowieścią rodzinną, a nie tyle własnym wspomnieniem, tak? Jednak należy też wtedy poprzez chociażby rysunki, zabawy czy reakcje na bodźce, na przykład takim ważnym bodźcem będą dźwięki czy zapachy, wtedy możemy dostrzec, czy ślady wojny są obecne w codzienności dzieci. Zauważamy, że dzieci, które na przykład po 2 latach pobytu w Polsce pojechały do Ukrainy zobaczyć dziadków, czy też inną najbliższą rodzinę, kolegów, koleżanki, niekiedy nie potrafią wytrzymać tego, co tam się dzieje. Mówią, że chcą wracać do Polski, bo tutaj, tak, w nowym kraju buduje się ich życie i oswoiły sobie tą nową przestrzeń. mają koleżanki, kolegów. Czyli istotne w tej kwestii jest też to, żeby nie zakładać, że każde dziecko rozumie wojnę tak samo.
1: W końcu, mimo tragedii, pozostają dziećmi.
4: Ważne, aby podkreślać, że wojna to nie całe ich życie. Na to też wskazuje historia i inne konflikty zbrojne czy wojny w innych krajach, bo dzieci uczą się, bawią, marzą, przecież planują przyszłość, mają hobby. I to im pomaga w przekraczaniu różnych granic, ale też trudnych sytuacji, chociażby szkolnych. Właśnie ta pasja, marzenia, planowanie przyszłości, zabawa czy też wspólne uczenie się w bezpiecznym kontekście.
1: Jak podaje UNICEF, stale rośnie liczba rannych i zabitych ukraińskich dzieci. Umierają nie na polu walki, a w domach, na ulicach, w szpitalach czy na placach zabaw. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: A po 18.30 wrócimy do tematu dzieci zagrożonych działaniami wojennymi. Dlaczego dorośli wciąż robią to swoim dzieciom i dzieciom po drugiej stronie frontu, walcząc o lepsze jutro dla dzieci z jednej strony? O tym będę rozmawiał z Joanną Sokołowską z UNICEF Polska. Pomówimy także o innych miejscach. Odwiedzimy Ukrainę w tej rozmowie, ale będziemy także w Strefie Gazy, w Sudanie Południowym i nie tylko. 224-280-280 popołudnie małpanowyświat.online. Tu Państwo wysyłają, ja czytam, to skrzynka na listy. Czekamy. A to jedna z naszych nowych propozycji muzycznych w popołudniowym programie, ale oczywiście nie tylko tu. Interpol, Wake Up.

Więcej nowych piosenek oczywiście na antenie Radia Nowy Świat, ale także w zestawie do głosowania Tip Top Lista. Prawie 100 utworów, wśród nich sporo tych, które pojawiły się na rynku zaledwie kilka albo kilkanaście tygodni temu i jeszcze playlista na Spotify. Jest zresztą odnośnik do playlisty w zakładce z głosowaniem. Polecam stronę nowyświat.online. Także w tej sprawie. A wracając do głównego tematu trzeciej godziny popołudniowego programu, czyli dlaczego dzieci cierpią podczas wojen, które rozpętali dorośli. Rozmawiać będziemy także trochę w kontekście Strefy Gazy, ale nie tylko. Także o tych, którzy są sprawcami tych zachowań, zbrodni wojennych, krótko mówiąc, działań, w których trakcie giną cywile, a także dzieci. Zastanowimy się po 18.30, zastanowimy się, czy działania wojenne czynią tych przestępców osobami bezkarnymi już na zawsze, bo gdy zerkamy na pewne przypadki, chociażby na to, co dzieje się w Strefie Gazy, chociażby przypominamy sobie sprawę polskiego wolontariusza organizacji World Central Kitchen i umorzone izraelskie śledztwo, zastanawiamy się, czy ktoś kiedyś wyciągnie jakiekolwiek konsekwencje. No to właśnie o tym także chcę porozmawiać z Państwem i z naszym gościem, Joanna Sokołowska z UNICEF Polska, organizacji, która zbiera, dokumentuje, oprócz pomocy oczywiście, zbiera i dokumentuje te wszystkie przypadki. Czy te zebrane informacje przydadzą się, być może już niebawem, prokuratorom, sędziom badającym zbrodnie wojenne w Ukrainie?

0: Pogoda.
1: Ostatnia w tym wydaniu popołudniowego programu we wtorek 1 września. Tak, tak, to już jesień. Proszę się ze mną nie sprzeczać na ten temat, bo to nie ja, tylko eksperci wymyślili, że meteorologiczna jesień zaczyna się 1 września, a na termometrach najniższa temperatura wciąż na północnym wschodzie Polski, w Suwałkach cały czas najchłodniej, teraz 15 stopni, najcieplej na południu i południowym wschodzie. Nowy Sącz i Tarnów 22 stopnie Celsjusza. Nocą najwięcej chmur na północy oraz w centrum i tam synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu. Nad morzem możliwe są burze. Na Pomorzu spadnie do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Nocą najchłodniej będzie w górach. Termometry pokażą tam do 8 stopni. Najcieplej będzie nad morzem, mniej więcej 15. A jutro nad Polską przelotne opady deszczu na południu kraju, na Śląsku i Kielecczyźnie. Eksperci zapowiadają 10 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach od 18 stopni nad morzem, przez 22 w centrum do 25 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, silniejszy nad morzem.

0: Przepytanie.
1: W naszym cyklu Przepytanie dziś Joanna Sokołowska, UNICEF Polska. Dzień dobry, pani Joanno.
2: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Wracamy do tematu dzieci, które tak często stają się ofiarami dorosłych, gdy trwa wojna. Będziemy rozmawiać dziś o różnych miejscach, w których trwają konflikty zbrojne, bo każda wojna na swój sposób jest specyficzna, ale w wielu przypadkach kończy się tragicznie. Tak samo najmłodsi tracą życie, bo to dorośli toczą wojny, pani Joanno, często pod sztandarami, na których pojawiają się hasła o zabezpieczaniu dobrostanu obywateli, przyszłości kraju, cywilnych mieszkańców, w tym właśnie dzieci, ale dzieci bombarduje się tak samo jak dorosłych. Kiedy dorośli obserwujący to, co dzieje się na świecie, tam właśnie, gdzie trwają konflikty, pogodzili się z takim stanem rzeczy, bo mam wrażenie, że tak właśnie jest.
2: No, ja bym nie powiedziała, nie wiem, czy możemy powiedzieć, że świat się z tym pogodził. Bardziej bym mówiła o niepokojach. Jak niepokojące jest to, że zaczynamy traktować śmierć dzieci jako przewidywalny element wojny.
1: Tak.
2: To nigdy nie powinno się zdarzyć i najbardziej chyba poruszająca w dzisiejszych czasach jest zmiana skali, bo według najnowszego Global Outlook raportu przygotowanego przez UNICEF już ponad 1 na 5 dzieci na świecie w 2025 roku żyło na obszarze dotkniętym konfliktem. W latach 90. dotyczyło to tylko 10% dzieci. Czyli w ciągu paru lat, parunastu lat, te liczby się znacząco zmieniają, tak? One znacząco rosną.
1: Rosną. W lipcu eksperci misji monitorującej prawa człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych w Ukrainie zanotowali największą miesięczną liczbę ofiar wśród dzieci. Od początku pełnoskalowej inwazji Rosji w 2022 roku zginęło 17 dzieci, a ponad 160 zostało rannych. To wzrost o prawie 50% w porównaniu z czerwcem. Pani Anno, może przybliżmy naszym słuchaczom, co takiego wydarzyło się w lipcu podczas wojny w Ukrainie, że te liczby stały się tak bardzo tragiczne?
2: No, wydaje się, że tutaj najważniejsza jest kwestia linii frontu, gdzie w tej wojnie ta linia frontu jest dosyć mocno zaburzona. Ważna jest też forma prowadzenia tej wojny. Rakiety i drony, one są szeroko, dalekozasięgowe, tak? Czyli one trafiają setki kilometrów dalej, do mieszkania, do szkoły, na plac zabaw. I trudno jest teraz powiedzieć, czy jest w ogóle bezpieczna przestrzeń na terenie Ukrainy, która jest gigantycznym krajem, tak? Natomiast wojna się toczy na terenie praktycznie całego kraju.
1: Tak, to też odpowiedź na pytanie, dlaczego cywile nie są ewakuowani z miejsc zagrożonych, bo od początku 2022 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych oficjalnie zweryfikowała prawie 4000 przypadków śmierci lub zranień dzieci w Ukrainie, tylko gdzie te dzieci mogłyby trafić? No poza Ukrainę, poza kraj, ale jak wtedy żyć? Nie wszędzie jest miejsce i czas na to, żeby dzieci kontynuowały naukę chociażby, no chyba, że zdalnie.
2: No tak, tylko że ewakuacja, teraz tak, trzeba sobie zadać pytanie, czy ewakuujemy tylko dzieci, czy całe rodziny? To jest
1: która rodzina
2: dla całej
1: zgodzi
2: rodziny.
1: Się.
2: Która rodzina zgodzi się na to, żeby... Dokładnie, więc poza tym, tak jak powiedziałam, w Ukrainie bardzo trudno dzisiaj mówić o miejscu, które może zagwarantować całkowite bezpieczeństwo. UNICEF wprost mówi, że żadne dziecko nie jest całkowicie bezpieczne. Ataki dalekiego zasięgu dotykają też miasta, duże miasta. I teraz tak, te ewakuacje oczywiście z najbardziej zagrożonych miejsc w Ukrainie się odbywają. Ale ewakuacja całego wielkiego miasta, takiego jak Kijów chociażby, jest po prostu niemożliwa. No, oznaczałaby przesiedlenie milionów ludzi bez żadnej gwarancji, że będzie to miejsce wolne od ataków. Poza tym ewakuacja nie kończy się tylko w momencie, kiedy wsadzimy dziecko czy rodzinę do autobusu, pociągu, w jakikolwiek możliwy transport. Trzeba zadbać o to, co dalej. Musi być zabezpieczony dach nad głową, dostęp do edukacji, dostęp do medycyny, do leczenia. No, z czegoś rodziny muszą żyć. To jest szeroko idący efekt po prostu tysiące po prostu zależnych zależności, nazwijmy to.
1: Tak, bo to pytanie pada zawsze w kontekście tego, po co pomagać tam, skoro o wiele taniej i bezpieczniej byłoby pomagać w innym miejscu. Być może takie pytanie zadają sobie ci, którzy po prostu nie znają tych realiów, o których pani opowiada. Zresztą to nie dotyczy tylko dzieci w Ukrainie. Od października 2025 roku w Gazie zginęło co najmniej 300 palestyńskich dzieci.
2: Przedstawiciele organizacji... Tak, średnio jedno dziecko.
1: Jednodziennie, tak. To są dane Lekarzy bez Granic i przedstawiciele tej organizacji alarmują, że od początku izraelskiej operacji wojskowej w strefie Gazy życie straciło ponad 43 tysiące Palestyńczyków i 13 tysięcy dzieci. Dlaczego, gdy słyszymy o kolejnych wojnach albo o kolejnych odsłonach trwających już konfliktów na Bliskim Wschodzie, to częściej mam wrażenie, znowu może się mylę, może przeglądam złe doniesienia prasowe, ale częściej pojawiają się informacje o tym, jak bardzo zdrożała baryłka ropy, niż ile dzieci straciło życie tego dnia.
2: No rzeczywiście to jest tak, że cena baryłki ropy wydaje się taką abstrakcyjną informacją gospodarczą do momentu, kiedy...
1: Znaczy ona nas dotyka, ja wiem, ja rozumiem.
2: Ona nas dotyka, dokładnie, więc właśnie to chciałam powiedzieć, że ona jest abstrakcyjna do momentu, kiedy spojrzymy na to, że dotyka nas tu i teraz, a dla najuboższych rodzin na całym świecie może oznaczać pytanie, czy dzisiaj kupimy jedzenie, czy kupimy... Czy kupimy lekarstwa dla dziecka, tak? Tutaj UNICEF pokazuje w raporcie, który wydaliśmy w lipcu tego roku, że cena ropy jest również historią dzieci. Najnowsza analiza obejmuje ponad 167 państw i pokazuje, że wskutek konfliktu na Bliskim Wschodzie i związanym z nim właśnie wzrostem cen do końca roku 2026 nawet 23 miliony dodatkowych dzieci może znaleźć się w ubóstwie, z czego 80% z nich to będą dzieci mieszkające na terenach Azji i Afryki, tak? Nie wiem, w Somalii w ostatnich miesiącach ceny paliwa wzrosły dwukrotnie. W Etiopii paliwo diesla podrożało o ponad 30%. Paliwo wykorzystywane przez organizacje humanitarne podrożało nawet miejscami do 70%.
1: Rozumiem, czyli chce pani powiedzieć, że ta cena paliwa to nie jest tylko taka...
2: Decyduje o wszystkim.
1: Tak, to nie jest tylko taka rozmowa konsumentów w Europie, że wyjazd na wakacje będzie droższy. Są miejsca, w których cena paliwa decyduje o tym, czy
2: absolutnie.
1: Będzie za co
2: my żyjemy
1: kupić jedzenie.
2: My żyjemy w bardzo luksusowym, bezpiecznym,
1: też tak
2: geopolitycznym położeniu. I naprawdę dla nas, nie wiem czy w większości, a dla znacznej części z nas, droższa benzyna właśnie oznacza,

0: ma stabilnego dostępu do bezpiecznych źródeł wody pitnej. To są znowu szacunki ONZ-u. W kwietniu tego roku na północy Strefy Gazy podczas dostarczania wody zginęło 2 kierowców współpracujących z UNICEF. Podobne tragiczne informacje docierają z tego rejonu świata cały czas. W Polsce pamiętają Państwo pewnie ten atak na konwój organizacji World Central Kitchen, bo zginął w nim
1: Polak,
0: tak, Damian Sobul, 35-latek z Przemyśla. Po ponad 2 latach od tego wydarzenia izraelskie władze umorzyły właśnie postępowanie w tej sprawie, a ataki na pracowników organizacji niosących pomoc humanitarną są po prostu łamaniem zasad międzynarodowego prawa humanitarnego. I tu trochę znowu odejdę od tematów związanych z dziećmi, ale wciąż różne strony konfliktów atakują organizacje, które dzieciom chcą nieść pomoc. To zacznijmy może od tego, czy te działania wojenne, które toczą się jeszcze tu i tam, one uczynią z tych przestępców osoby bezkarne już na zawsze? Czy te dane, które gromadzicie, między innymi wy, mogą pomóc w schwytaniu, w osądzeniu tych, którzy stoją za decyzjami?
1: UNICEF nie jest sądem ani prokuraturą
0: tak,
1: i nie orzeka o tym, że konkretne osoby popełniły zbrodnie wojenne. To jest zadanie niezależnych organów wymiaru sprawiedliwości, więc ja się tutaj, że tak powiem, nie wypowiem.
0: Oczywiście.
1: Natomiast oczywiście UNICEF zbiera dane dotyczące dzieci, bo naszą rolą jest dopilnować, żeby dziecko i to, co mu zostało zrobione, nie zniknęło w tym chaosie wojny, tak? UNICEF jest jednym z kluczowych podmiotów systemu ONZ Monitoring and Reporting Mechanism i dokumentuje w nim 6 najcięższych naruszeń praw dziecka, czyli kwestie zabijania dzieci, okaleczania, rekrutowania do sił zbrojnych, przemocy seksualnej, uprowadzeń i również ataków na szkoły i szpitale i blokowanie dostępu do pomocy humanitarnej.
0: Do jednego, co najmniej jeszcze jednego z tych wątków, czyli do wcielania dzieci, do rekrutowania dzieci do różnych organizacji militarnych, zbrojnych, jeszcze wrócimy, ale kolejnym miejscem, o którym rzadko wspominamy na antenie, jest Sudan Południowy. Przynajmniej też nie wszyscy pamiętają o tym, że tam od lat różne problemy nakładają się na siebie, bo tak, konflikt zbrojny, do tego przymusowe przesiedlenia, coraz silniej także odczuwalne konsekwencje zmian klimatycznych. O tych akurat często mówimy w kontekście różnych miejsc na ziemi. Powodzie, susze w Sudanie Południowym niszczą plony, utrudniając przetrwanie, a ci, którzy stamtąd próbują uciekać, tracą domy, tracą pola uprawne, tracą źródło utrzymania, jednym słowem. Jak szacują przedstawiciele UNESCO, w regionach najbardziej dotkniętych kryzysem przesiedleńczym, 1 na 4 dzieci poniżej 5 roku życia cierpi z powodu ciężkiego niedożywienia. Jak można pomóc dzieciom żyjącym w takich miejscach? Bo tam przecież nie mówimy tylko o strefie działań wojennych. Czy jedynym rozwiązaniem jest znowu jakaś nawet bliska, ale ewakuacja? No bo przecież o zakończeniu tych wojen nie ma mowy na razie.
1: To ja tylko sprostuję, że tu bardziej w kontekście Sudanu i Sudanu Południowego największy kryzys dotyczy samego Sudanu. Mhm. Sudan Południowy oczywiście też się mierzy z podobnymi problemami, jeśli chodzi właśnie o suszę, o głód, niedożywienie, epidemię. Natomiast najgorsza wojna się toczy w samym Sudanie. Najwięcej Sudańczyków właśnie ucieka do Sudanu Południowego. I tutaj to jest w tej chwili największy kryzys humanitarny na świecie. Bo tutaj wszystkie kryzysy nakładają się właśnie na siebie.
0: Tak.
1: Wojna, przemieszczenia, głód, niedożywienie, epidemie, no wszystko, złamanie ochrony zdrowia i edukacji. Według najnowszych danych UNICEF ponad 17 milionów dzieci potrzebuje pomocy humanitarnej. W całym kraju pomocy potrzebuje prawie 34 milionów osób. Prawie 10 milionów obywateli zostaje właśnie wewnętrznie przesiedlonych. Co tutaj jest ciekawe też jeszcze w kontekście tego kryzysu wojennego, to rosnąca rola dronów, czyli tych bezzałogowych narzędzi do atakowania. W serii ostatnich ataków w ostatnich miesiącach to drony odpowiadały za prawie

0: 10% obrażeń poniesionych przez dzieci.
1: No to jak w takim miejscu nieść pomoc, taką praktyczną, prawdziwą, realną? Pani mówi o milionach, o miejscu, w którym trwa wojna, a do nowoczesna, no coraz nowocześniejsza, jak słyszymy, do tego mamy kryzys klimatyczny. UNICEF wie, że trzeba pomagać, zna liczby, zna skalę problemu, ale czy można to zrobić w takich miejscach tak, żeby ta pomoc naprawdę komuś uratowała życie, zdrowie, poprawiła sytuację?
0: Oczywiście, że można i my to robimy, na ile sytuacja nam pozwala. W wielu krajach, przede wszystkim w Afryce, dostarczamy na przykład szczepionki, dostarczamy właśnie poprzez wykorzystanie dronów. Tam, gdzie nie ma dostępu do danej społeczności, właśnie wykorzystujemy drony. Natomiast najważniejsze tutaj są trzy rzeczy, żeby ułatwić dostarczanie pomocy. Po pierwsze, jest niszczona infrastruktura, co bezpośrednio utrudnia dostarczanie i rozwożenie materiałów pomocowych. Są ataki na samą pomoc humanitarną. Tak jak pan redaktor wspomniał, niedawno zginęli pracownicy UNICEF w strefie Gazy. 25 sierpnia w ataku również w strefie Gazy zniszczono magazyn zawierający materiały żywieniowe UNICEF o wartości ponad 770 tysięcy dolarów. To była pomoc przeznaczona dla dzieci, dla ponad 40 tysięcy dzieci, plus jeszcze dodatkowo ogromnej liczby kobiet w ciąży i młodych matek. Podobnie dzieje się w Ukrainie. Teraz w lipcu atak poważnie uszkodził magazyn z artykułami humanitarnymi o wartości prawie 4 milionów dolarów. To były generatory, to była woda, zestawy higieniczne, więc jakby możemy mieć pieniądze, leki, żywność, tylko my wiemy, jak pomagać, tylko problemem jest właśnie to przestrzeganie de facto prawa humanitarnego, tak?
1: Pani Anno, to ja na koniec jeszcze jedno pytanie muszę zadać i o jeszcze jedno oblicze dzieciństwa w cieniu wojny. Krótko zapytać, bo to zjawisko ma też związek z tym, co dzieje się w Sudanie. 10 lat temu eksperci z Amnesty International szacowali, że ponad 300 tysięcy dzieci na całym świecie wykorzystywanych jest w konfliktach zbrojnych jako żołnierze. Porywane z domu, zmuszane do tego, aby być w tych szeregach tych grup, zostają ranne lub giną, a przecież to już prawie 25 lat, jak obowiązuje tak zwany protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka. W myśl przepisów w nim zawartych, werbowanie dzieci poniżej 15 roku życia i wykorzystywanie ich podczas walki jest uznawane za zbrodnię wojenną. To co zmieniło się przez te 25 lat?
0: Sam protokół przyjęto nawet już 26 lat temu, bo przyjęto go w 2000 roku. No, najważniejsza zmiana polega na tym, że powstał międzynarodowy system prawny i praktyczny, który pozwala identyfikować sprawców, dokumentować naruszenia, dokumentować też strony konfliktu w raportach ONZ-u. To jest szalenie pomocne również w negocjacjach z różnymi organizacjami. Pomaga na wymuszać uwalnianie dzieci i organizować ich reintegrację. No, od 2000 roku co najmniej 170 tysięcy dzieci zostało uwolnionych z grup zbrojnych. Bo pamiętajmy, że my w ogóle jako UNICEF unikamy dzisiaj określenia dziecko żołnierz, bo to nam jakby od razu widzimy dziecko z karabinem. To dziecko nie musi mieć karabinu.
1: Tak.
0: Dzieci są wykorzystywane nie tylko jako bojownicy, ale jako zwiadowcy, jako wartownicy, posłańcy, tragarze, kucharze. No i jeszcze ogromny problem jest z dziewczętami, które są narażone też na przemoc seksualną. Natomiast to jest tak, że jakby system pomaga nam monitorować ilość rekrutacji. Wiemy, że w samym 25 roku ponad 6,5 tysiąca dzieci zostało zrekrutowanych lub wykorzystanych przez grupy zbrojne. Największe liczby odnotowano w Demokratycznej Republice Konga, w Somalii, w Syrii i Nigerii. To są takie największe liczby odnotowane, tak?
1: Rozumiem, czyli to liczenie, to też te zbieranie danych, jak rozumiem, też jest istotne. Pani Joanno, bardzo dziękuję. Kończymy naszą rozmowę dzisiaj, ale ten temat będzie wracał nie tylko 1 września, gdy w tak wielu miejscach dzieci po prostu poszły do szkoły i nie myślą o tym.
0: Bo miały to szczęście, pójść do szkoły.
1: Bardzo dziękuję za spotkanie. Joanna Sokołowska, UNICEF Polska.
0: Dziękuję najmocniej.
1: Dziękuję serdecznie. Za 6 minut godzina 19, ale już za chwilę spotkanie z redaktorem, następcą. Like

0: Właśnie nastąpił redaktor następca. Dobry wieczór, panie redaktorze.
1: Dobry wieczór. Czy
0: niech pan wchodzi. Niech pan tu siada.
1: Muzyka u pana, że tak powiem.
0: Że Stevie Wonder.
1: Byłem na jego koncercie, proszę pana, jednym z najsmutniejszych, na jakim byłem w życiu.
0: Naprawdę? A dlaczego opowie pan?
1: Na stadionie dziesięciolecia lało, jak z tym Bradzą Fiszu też był wtedy maliutki jeszcze. I ludzi masakrycznie mało. I nic nie było słychać, bo wstawili połowę paczek. I tak mi było przykro. A w międzyczasie sprzedał 7 stadionów Wembleya w Londynie. A u nas jakoś... U nas jakoś, widzi pan, teraz się zmieniło, bo teraz, proszę pana, niektórzy artyści, tacy bardziej znani, to tam nawet kilkaset osób albo i więcej przychodzi.
0: No tak, ale mamy lepsze Wembley teraz niż ten stadion dziesięciolecia. Co panowie redaktorowie zaproponują?
1: Bo dzisiaj będzie pięknie.
0: Pan Fiszu tam w tej chwili omawia coś.
1: Dzisiaj będzie pięknie, no bo mamy dwie w sumie smutne daty dzisiaj, prawda? No i jedna, że wojna, no tylko co by o tym nie mówić, tylko że wspomnienie wojny, jednak ciary cały czas, bo to nie jest temat skończony. No a druga, że te dzieciaki pierwszy dzień w szkole, przecież to masakra jakaś.
0: Aha,
1: skończyło się młodość, skończyło się dzieciństwo, skończyło się wszystko, wstawaj rano, 7 w ogóle ten.
0: Można się nie kłaść.
1: Po co wstawać? Ale one jeszcze tak nie dają rady, by się nie kłaść i wstawać. Nie dają rady. Jezu, i potem te wszystkie klasówki, Boże Święty, bitwa pod Grunwaldem, bitwa pod Cycero.
0: Ale to na szczęście nie było jednego...
1: mnożenia, proszę?
0: Podczas uczenia wzoru skróconego mnożenia ja w głowie miałem bitwę pod Grunwaldem, ale to przecież nie wszystko razem, to są oddzielne daty, tego się można nauczyć.
1: No ja znam wszystkie daty.
0: A poza tym po co się uczyć dat w internecie, to można sprawdzić.
1: Ja wie pan, że ja znam wszystkie daty, jak on pan mnie zapyta. 1724, proszę bardzo.
0: I pan to zna?
1: No znam oczywiście.
0: Nie wiedziałem.
1: 1913, też wszystkie daty. To jakie mnie pan zapyta, to wszystko mnie dzięki solidnej edukacji.
0: Tak. Popołudniowy program, kłaniamy się, dziękujemy z redaktorami Fiszami, zostawiamy, Fiszami i Waglami zostawiamy państwa, a my mówimy do usłyszenia jutro w środę.
1: Ktoś zepsuł tą klimę?
0: Nie,
1: przepraszam.
0: Pan włączył, już to już działa teraz, tak.
1: Przeszkadza panu, że tak pod zalewa oczy? A nie, to nie jest.

0: Minęła 19, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Rosja odpowiada za sierpniowy incydent z dronem z materiałami wybuchowymi na lotnisku w Lipsku, oświadczył szef MSW Niemiec Aleksander Dobrindt. W ramach odpowiedzi niemiecki rząd zamknie konsulat Rosji w Bonn i ośrodek kulturalny Rosyjski Dom w Berlinie. Wobec agresywnych rosyjskich działań rząd niemiecki zapowiedział dalsze środki odwetowe. Zaostrzone zostaną kontrole wjazdowe dla obywateli rosyjskich, a presja na rosyjską tzw. flotę cieni ma zostać zwiększona. Tymczasem dziś w Brandenburgii na wschodzie Niemiec doszło do próby zamachu na stację elektroenergetyczną. Policja potwierdza, że doszło do co najmniej jednej eksplozji. Celem ataku była stacja elektroenergetyczna położona niedaleko elektrowni węglowej Jęczwalde. Zdarzenie określono jako akt sabotażu, który doprowadził do samoczynnego wyłączenia jednego z bloków w elektrowni. Według informacji dziennika Bild do ataku użyto rakiety domowej roboty. Dla 4 800 tysięcy uczniów rozpoczyna się nowy rok szkolny. Blisko 400 tysięcy maluchów do szkoły pójdzie po raz pierwszy. Uczniowie klas pierwszych wraz z uczniami klas czwartych szkół podstawowych będą pierwszymi, których obejmie reforma programowa, tak zwany kompas jutra. Jak wskazują świeżo upieczone uczennice liceum z Lublina, 1 września był dniem, którego nie mogły się doczekać.
1: Ja się bardzo stresuję, stresuję się nową klasą, stresuję się nową szkołą, ale mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, będziemy mieć fajną szkołę, fajną klasę, że nie będzie za dużo materiału, że sobie dam radę.
2: No ja też się trochę stresuję, no bo jednak nowa szkoła, dużo nowych ludzi, ale z drugiej strony jestem trochę podekscytowana, no bo jednak czekałam już długo na liceum.
3: Myślę, żeby nie wziąć za dużo sobie na głowę przede wszystkim, ale też uczyć się systematycznie i z taką pasją.
0: Najmłodszych w szkołach obowiązywać będzie zakaz telefonów. Od nowego roku szkolnego edukacja zdrowotna stanie się przedmiotem obowiązkowym dla wszystkich uczniów. Nieobowiązkowy będzie jednak moduł dotyczący wiedzy o zdrowiu seksualnym. Rok szkolny zakończy się 25 czerwca przyszłego roku. Po niemal 20 latach Marek Kondrat wraca na srebrny ekran. W nowej lalce Macieja Kawalskiego wciela się w Ignacego Rzeckiego. Aktor przyznaje, że jego bohater został przedstawiony inaczej niż w powieści Bolesława Prusa, ale potraktował to jako okazję do stworzenia własnej interpretacji Rzeckiego.
4: Przede wszystkim postać Rzeckiego jest mocno okrojona. On nie ma swojej perspektywy, że tak powiem, narracyjnej, tak jak u Prusa. Żartobliwie wspomina swój pamiętnik, który prowadzi w rozmowie z postacią dziennikarza, który imituje postać samego autora, czyli Bolesława Prusa, Aleksandra Głowackiego. To reżyser przewrotnie i zabawnie chyba umieścił w tym filmie. To, na czym mi zależało najbardziej, to pokazanie tej postaci w nieco innym wymiarze niż moi wspaniali poprzednicy.
0: Mówił Marek Kondrat w Mięcie do popkultury. Całej rozmowy można posłuchać w naszych podcastach, a lalkę zobaczymy w kinach od 30 września. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: No to ponownie witam się z Państwem. Pani Bum Bum, dzisiaj higiena. Piękno, piękne dzisiaj będą rzeczy. O, ty już zacząłeś najlepsze. To był...
1: A mogę ci dać jakąś muzyczkę pod, żebyś mówił? I to
0: tak z daleka? No to no, dawaj, jak coś tam ci wpadnie takiego, tylko pod but, żeby było coś, bo potem gdzie smutna, to daj coś takiego, wiesz, żeby żywo. No jak ładnie. Słychać,
1: to
0: co
1: sam
0: ja mówię
1: teraz?
0: Proszę?
1: Sam gram.
0: No dobrze, to Fiszu w tej chwili występuje u Państwa Fisz w podkładzie.
1: No właśnie.
0: A ja Państwu powiem, co to było. To był kompozytorem utworu...
1: Może chcesz nowego Maty posłuchać?
0: Nie chcę Maty, daj mi skończyć.
1: No
0: jeszcze,
1: tak
0: nie zacząłem mówić,
1: tutaj.
0: Jeszcze nie zacząłem mówić.
1: A sam chciałeś muzykę.
0: A potem nie będziesz miał czasu i będziesz... dobrze. Gustav Holst, brytyjski puzonista, kompozytor, dyrygent. Napisał właściwie jeden ważny i bardzo istotny dla kultury brytyjskiej utwór. On żył w latach 874-934, mianowicie Planety Słynne. To suita złożona z 7 części. Jest Mars, Wenus, Merkury, Jupiter, Saturn, Uran i Neptun. I to jest wszystko bardzo ciekawe, ponieważ łączył w tym, co robił, i muzykę ludową. Pojawiają się też inspiracje orientalne, co mnie bardzo zawsze intrygowało w muzyce. Co za tym idzie, też pojawią się elementy mistycyzmu. No i są oczywiście takie renesansowe typowe historyjki. To wykonanie, które Państwo słyszeli, to wykonała brytyjska BBC Symphony Orchestra z chórem żeńskim w 1945 roku, więc tuż po wojnie, dyrygował Adrian Bolt. Tytuł tej części, którą...
1: Że łysy Adrian?
0: Proszę?
1: Łysy Adrian?
0: No. I łysy Adrian wtedy dyrygował i to był utwór Venus. Venus, the bringer of peace, tytuł Adagio.
1: Dobry wieczór Państwu, jestem hrabia Miłcu z Unikat, jak numer PESEL. Przyjechałem tutaj do Państwa dzisiaj, a dzisiaj nie na rowerze, chociaż wcześniej byłem na rowerze, ale się nie odważyłem wieczorem jechać, bo przywiozłem płyty. I będę tutaj prezentował muzykę Higiena Ucha pod tytułem, więc nie będzie... A bo co, ty będziesz całą taką klasykę przyniosłeś, czy będzie...
0: Nie, no będzie ezoteryczne, będą Japończycy, będą...
1: Ezoteryczne to nie znam z tego słowa jeszcze,
0: no
1: muszę...
0: No to ja ci powiem po
1: słowniku, nie skończyłem na D. Ale to jeszcze będzie.
0: No to jak to
1: więc
0: na
1: wiem,
0: D?
1: Co to jest. ABC, dystopia.
0: A jest po D? A rzeczywiście. No.
1: Dystopia na przykład, wiem, co to jest. Dobra, ale bo wróciłem do Floating Points, właśnie. Na rozgrzewkę. Floating Points, czyli Sam Seffard, brytyjski producent, którego bardzo cenię, i za płyty te eksperymentalne, za płyty takie nawiązujące do stylistyki techno, nawet końca lat 90. Teraz pokazała się no, ciekawa płyta, bo to nie jest płyta, klasyczna płyta elektroniczna. Mere Mortals to jest właściwie pierwsza, z tego co wiem, co tutaj czytam, pierwsza pełnowymiarowa muzyka do baletu, nagrana wspólnie z San Francisco Ballet Orchestra i wydana przez Deutsche Grammophon. Więc no takie... Więc jeżeli ktoś czekał na nową płytę elektroniczną, no to będzie miał niespodziankę.
0: A powiedz mi, on ma coś wspólnego z Andy Shepardem? Nie wiesz?
1: A tego właśnie nie, inaczej się chyba pisze.
0: Aha. Bo ja z Andy Shepardem miałem przyjemność.
1: No właśnie,
0: grania.
1: A to ciekawe w sumie pytanie jest. Ale wydaje mi się, że Shepard tamten się inaczej pisze, ale... Nic tutaj mi o tym nie wiadomo. Ale zaraz sprawdzimy. Cały balet to mit o Pandorze, ale opowiedziałem zupełnie inaczej niż tradycyjna historia. I rzeczywiście te zdjęcia z tego baletu no, wyglądają bardzo, bardzo ciekawie. Może będzie kiedyś jakaś okazja zobaczyć tam gdzieś w tych telewizjach, które też oglądasz i polecasz mi od czasu do czasu jakieś fajne balety. No to tak, a sama płyta no, ciekawa, no jest taka część bardzo mroczna, szybka, troszkę z okolic muzyki współczesnej, Pojawia się też ten duet, to spotkanie elektroniki z muzyką klasyczną. Ale skoro dzisiaj higiena ucha, to tak sobie powolutku do higieny coś wybrałem. Tylko gdzie tutaj mam zapisane jeszcze, co wybrałem z tej płyty? A, Movement 12, czyli 12, nie?
0: 12, no jak 12. Movement to 12, a jak...
1: 12, no, dzisiaj no. Zresztą się tak mówi, że trochę po polsku, trochę po angielsku. Więc jest to Movement 12, to ja będę w drugą stronę, o właśnie. A plea. Cóż to znaczy plea? Bo flea to wiem, że pchła, a plea?
0: Plea?
1: Plea.
0: Ea czy ee?
1: Plea.
0: Nie wiem.
1: Movement 12 plea. Floating Points, Kurdula Marks i Wiktor Awdienko. No, cała płyta do baletu, który mam nadzieję też będzie niedługo gdzieś do odtworzenia. Proszę bardzo, nowość.
0: Zarzut.
1: A,

0: No i było spokojnie.
1: Skrzypek nie został tu niestety wymieniony. Pewnie w tych archiwach gdzieś się to już wszystko poplątało, no ale wspaniały ten utwór w ogóle. Muszę przyznać i jestem troszkę zafascynowany tym Holstem, bo...
0: A to był twój utwór teraz?
1: To był utwór pana Holsta Gustawa, ale...
0: Mój przecież utwór.
1: A to był twój ten.
0: Zasnąłeś nagle?
1: A.
0: No widzisz... Jak cię zrobiłem w konia. Albo zasnąłeś.
1: A ja zasnąłem. Kurczę, jak się
0: a ja tak mówię do ciebie, się nie odzywasz.
1: Aha, bo zaczęliśmy rozmawiać, przecież nie słuchałem. I tak sam się, jakie to ładne. A nie słuchałem przecież w domu do końca.
0: Jak ładne.
1: Przepraszam,
0: to
1: teraz będzie wspaniały utwór, w którym Skrzypek nie jest wymieniony, bo być może nie gra w ogóle. Może tylko chór śpiewa, to się okaże. Ale ładny ten twój kujawiaczek był. No dobra. Więc teraz będzie utwór. Co to mamy? Saturna. Teraz mamy Saturna, więc będzie tak troszeczkę żywiej. Saturn nie to, żeby podrygiwać, bo adagio. Tytuł Saturn, the bridge of old age. Most w starym wieku troszkę może być ciężkawa. No zobaczymy, co to się okaże teraz.

0: No i piękna konstrukcja i mocniejsze części, no bo to w końcu Saturn i wspaniała ta końcówka. Fajny ten Holst.
1: Avarasti ode mnie, bo zapowiada nową płytę. A pani to irańska kompozytorka, pianistka i basistka i urodziła się w 96 roku. Czyli ma lat 30, jeżeli dobrze kombinuje. Zaczynała w Teheranie, grając w jakichś takich zespołach postpunkowych, no ale dzisiejsza muzyka to połączenie takiego ambientu, dronów, elektroniki, troszkę współczesnej muzyki klasycznej. Ja tak natrafiłem, bo pojawił się nowy singiel, ale nie znam tych wcześniejszych płyt, na przykład The Living Room z 2023 roku. Podobno to był taki bardzo dobrze przyjęta płyta i Ginestra jeszcze jako debiut, który był taki no, głośny, jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną Ginestra. Ginestra to 2023 rok. Ale teraz już się pojawił właśnie singiel, który mnie przywołał do twórczości Avarasti. Singiel nosi tytuł No One Knows How Wild the Wind Blows. Premiera całej płyty, która będzie... Aha, czyli to jest singiel tytułowy. Premiera całej płyty zapowiadana jest na 30 października. Czyli jeszcze troszeczkę. No i w takim tak zwanym labelu, nie wiem, czy jest jakieś polskie określenie lepsze, na to jakieś takie mini... Nie, bo tu chodzi, że to jest taki sublabel, tak? Czyli takie małe wydawnictwo należące do dużego wydawnictwa.
0: No i masz Fetketa. Małe wydawnictwo należące do dużego wydawnictwa.
1: Duże właśnie, bardzo ciekawe rzeczy takie i pianistyczne, elektroniczne, dronowe prezentuje. To jest wytwórnia po polsku, bo jesteśmy w Polsce, to trzeba po polsku mówić.
0: No przecież.
1: Podobno. Tak usłyszałem ostatnio. 130701 i właśnie proszę bardzo, w tej wytwórni 30 października ukaże się nowa płyta Avarasti.

0: zachęcił mnie
1: no, piękny ten numer.
0: Tak, no, ciekawe, naprawdę. Tak. No one knows how wild the wind blows. 30 października. Avarasti, pochodząca z Iranu.
1: Troszkę góreckiego też tam usłyszałem. No, wspaniale.
0: Ładne, ładne.
1: No, zobaczymy w takim razie, jak na koniec zaprezentuje się pan Gustav Holst, utwór o Neptunie. Neptun the Mystic.
0: Na koniec czego?
1: Przecież na koniec prezentacji. Na koniec prezentacji Planets. Na koniec prezentacji The Planets, opus 32.
0: A utwór ile będzie trwał?
1: Utwór będzie trwał 6:23. Także do końca programu jeszcze
0: nie zdążę się
1: zdążysz te, tą jedną piosenkę, godzina 15 zaprezentować. Neptun, The Mystic.

0: No proszę, i bardzo to fajne.
1: Też mam fajną płytę artystki, która pojawiła się w naszej audycji, tylko prawdopodobnie wymawiałem Sara Dawaci, a trzeba wymawiać Sara Dawaki, więc się podobno. No dobrze. Kanadyjska kompozytorka, ale mieszkająca już dzisiaj w Los Angeles. To też dziwne, bo akurat ja tam wolałbym chyba dzisiaj akurat w Kanadzie bardziej. Ale grająca przepięknie. Jej główną taką muzyką to było poszukiwanie starych instrumentów i granie długich dźwięków, tak zwanych dronów też. No, nowa płyta to jest ogrom muzyki. Jeszcze nie zdążyłem się z nią zapoznać, bo to jest 140 minut muzyki. Widziałem wydanie na winylach, to tam jest chyba ze 4 są te winyle. Wybrałem utwór taki dosyć krótki i 6-minutowy, to jak na to, co się dzieje tutaj na płycie. The Will of Tongues, nowiutkiej płycie. No to dosyć krótki. Proszę posłuchać, wybrałem utwór Song of the Smiles Fig. Sara Dawaki mówi tak o swojej płycie, że bada nie tylko melodię, co samą naturę słuchania. Bierze surrealistyczną poezję Andrea Bretona i rozciąga ją w wykonaniu chóru chamber z Irlandii. No to proszę posłuchać. Będą głosy ludzkie.

0: No to bardzo piękne było. Wracamy do płytek.
1: A, tylko, a mogę też powiedzieć, że szybciutko. Szybciutko. A, bo ty musisz szybciutko.
0: No to musisz szybciutko.
1: Kurczę, no to... No,
0: to też wiedziałeś, kurczę.
1: Nie, no chodzi o to tylko, że Dawaki około 20 roku życia zaczęła pracować w National Music Center w Calgary i tam zajmowała się kolekcją historycznych instrumentów klawiszowych i dlatego zakochała się w organach, ponieważ na fortepianie przeszkadzało jej to, że dźwięk rzeczywiście tak szybciutko sobie gaśnie, a te organy stoją, dźwięk stoi i może trwać. I tak rzeczywiście jest na tych płytach, jeżeli chodzi o tą twórczość dronową. No i tyle chciałem powiedzieć. No,
0: dwie minutki, ale to w końcu. No dobra, Philip Glass, pieśni, tytuł pieśni, którą państwo usłyszą w tej chwili, When Everything Is Music, i zagra Maki Namekawa, zaśpiewa Martin Achreiner.

0: Minęła 20, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Amerykańskie siły zbrojne rozpoczęły nową falę ataków na cele wojskowe Iranu, podało dowództwo centralne. Irańskie media poinformowały o eksplozjach w rejonie ciśniny Ormus, w portach Bandar Abbas i Sirik oraz na wyspie Keshm. Ataki są wymierzone w cele irańskiej gwardii rewolucyjnej i stanowią odpowiedź na ostatnie uderzenia tej formacji wymierzone w żeglugę przez Ormus i amerykańskich żołnierzy w regionie, napisano w komunikacie amerykańskiego dowództwa w serwisie X. Od dziś w szkołach podstawowych obowiązuje ustawowy zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń pozwalających na komunikację czy nagrywanie obrazu i dźwięku. Jak wskazuje Marek Krukowski, dyrektor prywatnych szkół imienia Królowej Jadwigi w Lublinie, to umocnienie przez prawo dotychczas istniejących szkolnych zwyczajów.
1: Wiemy, że to jest dobre. Wiemy, że mechanizm uzależniania się i tego wszystkiego, co się dzieje później w przestrzeni mediów społecznościowych, funkcjonowaniu młodych ludzi nie służy. Chcę wierzyć, że to będzie naturalne, bo w ubiegłym roku ten zakaz u nas obowiązywał, chociaż z egzekwowaniem było różnie. W tej chwili jest to czymś, chcę wierzyć, naturalnym.
0: To nie jedyne zmiany, które przynosi rozpoczynający się rok szkolny. Do szkół wchodzi obowiązkowa edukacja zdrowotna, zmieniają się również zasady żywienia dzieci. W szkolnych posiłkach ma być więcej warzyw, owoców, produktów pełnoziarnistych i żywności pochodzenia roślinnego. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, jak służby i administracja radziły sobie podczas powodzi we wrześniu 2024 roku. Nieprawidłowości wykryto na każdym szczeblu, od administracji centralnej po samorządy, mówi rzecznik Izby Bartłomiej Pograniczny.
2: Dotyczyły one w szczególności zaniechania niektórych działań związanych z możliwością wystąpienia powodzi w dorzeczu Odry lub ich nieprawidłową realizacją. W wielu przypadkach nie zapewniono właściwych ram formalno-prawnych i organizacyjnych do zarządzania sytuacją kryzysową. Ponieważ mimo upływu wielu miesięcy proces odbudowy infrastruktury po powodzi nadal trwa, NIK rozpoczyna obecnie kontrolę regionalną poświęconą odbudowie infrastruktury i inwestycjom przeciwpowodziowym w województwach dolnośląskim i opolskim.
0: Straty po powodzi sięgnęły miliardów złotych. Zniszczone lub uszkodzone zostały m.in. drogi, obiekty publiczne i prywatny dobytek mieszkańców. NIK chce teraz sprawdzić, jak przebiega odbudowa i związane z nią inwestycje. Od dziś Tatrzański Park Narodowy rozpoczął pilotaż przewozów konnych na skróconej trasie do Morskiego Oka. Zaprzęgi będą teraz kursować do wodogrzmotów Mickiewicza niecałe 3 kilometry. Dalej, dopóki nie pojawią się busy elektryczne, turyści pójdą pieszo do Morskiego Oka 5-kilometrowym szlakiem. Dotychczas kupiono z budżetu resortu klimatu i środowiska 4 pojazdy, a kolejnych 16 ma dotrzeć do Zakopanego w czerwcu przyszłego roku. Przypomnę, organizacje związane z walką o prawa zwierząt od lat apelują, by zaprzęgi konne całkowicie zniknęły z trasy na Morskie Oko. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Kolejna płyta, na którą bardzo, bardzo czekam. 23 października w Deutsche Grammophon, takiej wytwórni znanej, słynnej, ukaże się płyta This Will Be Us, wiolonczelistki, kompozytorki, która w Waglach często prezentowana, no i też uznana, znana chociażby ze ścieżki dźwiękowej do, między innymi do Jokera, tego pierwszego, świetnego, Hildur Gudnadottir. Cała płyta troszkę gdzieś tam nawiązuje podobno, tak tutaj czytam, związana jest z 20-leciem solowego debiutu Mount A z 2006 roku. No i wtedy Hildur pragnęła, żeby to, co skomponowała na wiolonczele, usłyszeć kiedyś z całą orkiestrą. No i tak będzie w tym przypadku, bo Hildur nagrała z Deutsche Symphonie Orkiestra z Berlina, więc będzie się działo. Pokazuje mi, że jeszcze 51 dni do premiery płyty. Jest na razie jeden utwór, który zaprezentowałem specjalnie dla Państwa. Ber się. Taki nosi tytuł. No myślę, że będzie bardzo, bardzo ciekawie. Aha, i piękna okładka też. I okładka, to akurat właśnie się zastanawiałem, czy to nie jest przypadkiem dzieło Olafura Eliassona. A to jest taki artysta, jeżeli ktoś nie zna, proszę sobie zerknąć, bo to jeden teraz z bardziej takich znanych artystów, właściwie islandzkich, chociaż ja go poznałem w Danii. Widzę że nawet, że tutaj tak, islandzko-duńskich. Olafur Eliasson, piękna też okładka. No to będziemy czekać. Tak, Olafurów mamy już całą galerię.
1: Olafura to Olafura.
0: W sumie moglibyśmy całą audycję zrobić tak, z Olafurami. Chociaż jeżeli chodzi o malarza, trudniej będzie go zaprezentować przez radio.
1: Ale przecież można zdjęcia na Facebooku na przykład. No teraz chciałem zrobić rzecz może zaskakującą, jak na nasze audycje, mianowicie wrócić do czegoś, co kiedyś w naszych audycjach było nagminnie. Mianowicie, no, ponieważ chodzimy, przynajmniej w moim przypadku, do muzyki, tak jak już powiedziałem, ezoterycznej, bliskiej, organicznej, to przypomniałem sobie, że kiedyś to stwierdziłem autorytatywnie. Nie wiem, czy tak o sobie... Nie, to tak się lepiej... Ale w każdym razie kiedyś stwierdziłem, że jest to najpiękniejszy instrument, jaki znam na świecie i chyba podtrzymuję to zdanie. Różnica między tym, co słyszeli Państwo do tej pory, a tym, co teraz słyszycie, jest taka, że w zasadzie to gra jeden instrument. Naprawdę to grają chyba tutaj dwa instrumenty w tym. Jest to artysta, którego muzyka zawsze... W oczach moich bliskich znajomych, kiedy się pojawia, to powoduje pojawienie się jakiejś łezki. I myślę nawet, że nie łezki, ponieważ jest to smutne, aczkolwiek no, śmieszne nie jest, tylko z powodu zachwytu, jakie ten artysta przy pomocy wydawałoby się prostego instrumentu, jak wiele emocji i jak głębokie opowiadanie można zawrzeć.
0: Czy będzie to drumla?
1: No na drumli zdaje się są troszkę mniejsze możliwości. Nie, będzie to duduk.
0: Ja myślałem,
1: że duduk i będzie to Dziwan Gasparian, wspaniały.
0: Szczekałby,
1: tytuł płyty, tytuł tej płyty, bo to jest dwupłytowy album, nosi tytuł, myślę, zachęcający i proponujący, żeby nie interpretować tego, broń Boże, jako muzyka żałobna, a raczej jako muzyka... No taka bardzo głęboka. Mianowicie tytuł brzmiał Will Not Be Set in This World. A tytuł utworu, który Państwo usłyszycie, A Cool Wind is Glowing, co zdaje się być może, is blowing, co zdaje się następuje powolutku. No i proszę się zachwycać, bo mnie, mówiąc kolokwialnie, szczęka opada w życiu.
0: Ojej, to się boję
1: no, od siebie. Stań dalej, na wszelki wypadek, ręcznik mam przygotowany. To będzie 3 minuty potężnych wzruszeń.
0: Słuchaj, ale jest taka płyta, bo właśnie zastanawiałem się, czy jest cała płyta nagrana na drumli. Jest, Fletcher no, Tucker pewno, nagrał. No. 12 improwizowanych kompozycji na drumli.
1: Domyślam się, no Jezu, jest... Są różne płyty przecież. No.
0: Jeszcze teraz sprawdzę, czy na kaubelu
1: ale ja jest nie
0: na przykład
1: kupię
0: cała płyta grana.
1: Jednak improwizacji na drumie. Posłuchajcie państwo Gaspariana.

0: Zmarły 5 lat temu. Niestety już go nie usłyszymy. Nazywa Divan Gasparian. Wspaniałe to było.
1: Zaraz, bo ja tutaj się...
0: No, słuchasz, ja miałem... jakiś solówek na kobelach.
1: To... Już wiem. Koki na kano, znany z naszych audycjach. A tak, bo znalazłem utwór... Ja mogę sobie puścić tutaj. Jest no. Utwór, istnieje utwór nagrany tylko na instrumencie pod tytułem kaubel. I ma piękną nazwę, bo ma, nosi tytuł Kaubel Ekstazji. O, i brzmi tak. Więc niech on sobie tutaj leci.
0: Tak, bardzo ładna melodia, to jest, zgadzam
1: ładna.
0: Się.
1: Ładna, przebój moim zdaniem, a kaubel to jest świetny instrument tak naprawdę. Więc proszę, Koki na kano, już, który był tutaj w naszej audycji, zresztą przynosiłeś też, zachwycałeś się płytą przecież,
0: tak.
1: Kakamin, ale teraz to jest muzyka filmowa, którą nagrał w tym roku, 17 czerwca pojawiła się płyta, Mabo Roshi, Koki na kano, proszę posłuchać.

0: Film nosi tytuł w tłumaczeniu Złudzenia z Jakushimy. No nie jest jeszcze dostępny w Polsce. Światową premierę miał w Locarno w 2025 roku, a we Francji wszedł dopiero w czerwcu. No a płyta wydana z muzyką Koki Nakano, wydana we francuskiej wytwórni No Format.
1: Pięknie, pięknie. Wspaniały muzykant. Właśnie rozmawialiśmy o tym, że ma dar pisania niezwykle prostych i urzekających tą prostotą melodii. Taki troszkę Erik Satie, taki może współczesny się tam gdzieś kłania, ale naprawdę świetnie się słucha wszystkiego, co robi. Senniu, no tego Senniu prezentowałem, to płyta stosunkowo nowa, ubiegłoroczna. Powstała z okazji stulecia miasta Beppu. To jest fantastyczna płyta Meitei, tytułowej płyty, nagrana, jak już Państwu opowiadałem, z udziałem takich klasycznych instrumentów elektronicznych, bardzo dyskretnie, połączonych z odgłosami basenów, z gorącymi źródłami. W sumie cała płyta jest poświęcona kulturze gorących źródeł. Bardzo, myślę, bardzo dostarcza, tak jakby to nazwać, żeby nie przegiąć, ale myślę, że spokój, który się unosi z tej muzyki, jest tak obezwładniający, jak mnie swojego czasu w Oslo zaskoczyła ta cisza z powodu braku samochodów spalinowych, elektryki, braku urządzeń wydających dźwięk w halach, hotelach i tak dalej. Więc jest myślę, że potrzeba nam bardzo, przynajmniej ja tak mówię po sobie, ale wiem też wśród moich wielu przyjaciół, taki moment następuje. Czytałem gdzieś o takiej liście kiedyś muzyki, która najbardziej pobudza chęć czytania, czyli muzyki, która najchętniej się słucha w tej chwili, czytając rozmaitego typu książki. I wiesz, kto wygrał? Słuchasz mnie?
0: No, zaskoczyłeś mnie. O czym mówisz? O tym?
1: Jakiej muzyki najchętniej ludzie słuchają przy czytaniu?
0: Przy czytaniu jakiej muzyki słuchają ludzie najczęściej?
1: Tych, co czyta, jest niewielu, więc tam wybór płyt też niewiele.
0: Ja nie lubię akurat muzyki, bo muszę się skupić.
1: No więc wygrał Sakamoto rzadko. Zdecydowanie. No to, i to jest jakby...
0: To by pasowało, tak.
1: To by pasowało, a myślę, że Senniu tym bardziej. Bardzo proszę.

Thank you.

0: No pięknie tak przepływało to wszystko przez człowieka. Wspaniałe.
1: To ja dołączę teraz prosto z Peru, ale ty, a właśnie, bo ty skończyłeś studia, to powiedz mi, co to znaczy sound designer?
0: To jest taki designer, który się zajmuje soundem.
1: A, no to Sergio Díaz de Rojas jest sound designerem, pianistą i kompozytorem.
0: No i... myślę, że kreator dźwięku, no ale co on może kreuje, może tam stuknie, nagra na przykład, wpuści do samplera, zrobi potem to zasampluje, wprowadzi jakiś beat i potem zagra na pianie i jest wtedy, tak mi się wydaje. Dziękuję. Myślę, że twój braciak do pewnego stopnia mógłby się nazwać sound designerem.
1: To wytłumaczyłeś mi, dziękuję. Terna, taki nowy singiel się pojawił i proszę u nas w audycji od razu Sergio Díaz de Rojas zagra na swoim fortepianie i oczywiście będzie przeprowadzał sound designerkę.
0: No bardzo proszę.

0: Bardzo to było ładne. No, wracamy do mojego pomysłu na ezoterykę i na dźwięki organiczne. Fantastyczna płyta, która wyszła w zeszłym roku zresztą. Przedstawia ona koncert, który odbył się w Berlinie na Meta Music Festiwalu w 1974 roku. Na tym koncercie wystąpił pakistański artysta Salamada Ali Khan, wybitny wokalista uprawiający głównie muzykę klasyczną Indii. Salamat tutaj śpiewa i gra na instrumencie Swarmandal. To jest taki rodzaj harfy indyjskiej, który pełni właśnie funkcję tego tła, tego dronu. Akompaniuje mu Shaukat Hussain Khan na tabli i Hussain Buks Khan na harmonium. Koncert był porywający. Nie wiem, czy uda nam się w całości tego utworu wysłuchać, bo są jeszcze fajne propozycje pana Fisza. Zobaczymy. Vilambit Khayali Nekta.
1: Thank you.

0: No i kiedyś sobie pozwolimy może na dłuższe tworzenie ragi, bo to troszkę świętokradztwo. Rozgadaliśmy się na temat tego Lafura Eliassona. Ja sobie uświadomiłem, że przecież byłem na fantastycznej, monograficznej całej wystawie poświęconej tylko jemu we Florencji parę dobrych lat temu. Ogromne wrażenie to na mnie zrobiło, ponieważ te jego prace zawierają mnóstwo też takich sytuacji interakcyjnych, że wchodzi się przez jakieś rury, ogląda się coś przez jakichś kalejdoskopach, wchodzi się do pomieszczeń, które dają przedziwną grę cieni. Także bardzo Państwu polecamy tego artystę, tym bardziej, że 9 października wyczytałem w Hamburger Bankowie, wprawdzie na jakiejś zbiorowej wystawie poświęconej świece, na Hamburger Bankhof Berlińskie Muzeum Muzyki, Sztuki Współczesnej. Jest tak wspaniałe, że tam zawsze warto się pojawić, a jeśli się zobaczy tę instalację, jestem przekonany, że tam będą wyjątkowo fajnie wyeksponowane, bo to miejsce na terenie Starego Dworca nadaje się wyśmienicie do tego. No a co więcej jeszcze, panie Fiszu, co tam znalazłeś, Bartek? Że w Warszawie
1: w
0: można go zobaczyć.
1: Stefana Gierowskiego jest jedna na pewno praca.
0: I fajna ta wystawa cała, bo ona prezentuje różnych artystów ze świata. Nawet nie widziałem o tej galerii. No nic.
1: Artystów, którzy posługują się światłem min.
0: Pora się żegnać, gdyż ty teraz zaprezentujesz państwu dwa utwory non-stop, ponieważ drugi jest króciutki i będzie stanowił jakby puentę do wszystkiego, czym państwa bawiliśmy dzisiaj. Albo usypialiśmy, jak kto woli, albo uspokajaliśmy, jak kto woli, albo wrażliwialiśmy, jakbyśmy chcieli. I w przyszłym tygodniu będziemy prezentować państwu czarną muzykę. No i będzie i troszkę reggae, no i będzie dużo Coltrane, bo to przecież rocznica urodzin.
1: Urodził się?
0: 100 lat temu. We wrześniu.
1: Dobrze, cóż... Aha, bo dwa utwory. Tak. Kiedyś jeden ze słuchaczy, który słuchał naszej audycji, bo był taki jeden, nie zmieszczał się, te
0: jak
1: dwa?
0: Jak
1: będę długo?
0: Tak,
1: no dobrze, to szybciutko. Proponował artystę, długo szukałem i niechcący właśnie go znalazłem. I on zakończy, to będzie Daniel Herskedal, a wcześniej Elina Duni i Rob Luft, to jest nowość z i jak to się nazywała ta wytwórnia? ECM.
0: ECM, no pani ECM. ECM to...
1: I co? I płyta też fantastyczna, pochodzenia rumuńskiego, wokalistki, więc będzie głos ludzki. Do usłyszenia za tydzień. W takim razie szybko się trzeba śpieszyć.
0: Dobranoc, jest się Państwem, śpieszyć. Był Pan Fisz, pani Bum Bum i Pan Rafał Lewandowski. Bardzo Państwu dziękujemy.
1: Do usłyszenia za tydzień.
0: Pa.

0: Minęła 21, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. W czasie wakacji utonęło w Polsce 110 osób, podało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Uwagę zwraca fakt, że przeważająca większość ofiar utonięć to mężczyźni. Jest ich 101 i tylko 9 kobiet. Dane opublikowane przez RCB obejmują okres od 27 czerwca do 31 sierpnia. Swoje podsumowanie wakacji opublikowała dziś także Komenda Główna Policji. Wynika z niego, że w tym okresie doszło do 293 śmiertelnych wypadków drogowych i zginęło w nich 312 osób. Liczba wypadków drogowych w czasie wakacji jest znacząco niższa niż w ubiegłym roku. Przywódcy Rosji, USA i Chin, Władimir Putin, Donald Trump i Xi Jinping, mogą odbyć w listopadzie trójstronne spotkanie, poinformował Julii Uszakow, doradca Putina do spraw polityki zagranicznej. Cytowany przez agencję Reutera Uszakow przekazał, że do spotkania mogłoby dojść podczas najbliższego forum współpracy gospodarczej Azji i Pacyfiku. Biały Dom nie zareagował jeszcze na te doniesienia. Koniec programu CPN. Już nie obowiązują maksymalne ceny benzyny i diesla oraz obniżony VAT. Na stacjach podwyżki są wyraźne. Ceny benzyny 95 wzrosły do około 7 zł 6 groszy za litr, a za diesla zapłacimy około 8 zł 40 groszy. To nawet ponad złotówkę więcej niż przed wygaśnięciem pakietu, mówi Grzegorz Maziak, analityk z epetrol.pl.
1: Hurtowe notowania paliw w Polsce są mniej więcej na poziomach zbliżonych do tego, co widzieliśmy przed wdrożeniem drugiej osłony pakietu CPN. Benzyna jest nawet trochę droższa niż w połowie sierpnia, a to oznacza, że te ceny na stacjach będą mniej więcej takie, jak widzieliśmy w drugim tygodniu sierpnia.
0: Na światowych rynkach w ostatnich dniach ropa taniała, co może w kolejnych dniach częściowo wyhamować wzrost cen na stacjach, ale nie musi. Nie żyje 15-latek potrącony przed kilkoma dniami w małopolskim Zadrożu. W rękach służb jest podejrzany 26-latek, który uciekł z miejsca zdarzenia, a następnie próbował ukryć samochód. Funkcjonariusze do mężczyzny doprowadzili koledzy, którzy rozpoznali jego auto na nagraniach udostępnionych przez policję. W związku ze śmiercią nastolatka wkrótce zmieni się opis zarzutów postawionych kierowcy. Grozi mu do 20 lat więzienia. Został aresztowany na 3 miesiące. Na koniec sport. Sensacyjne rozstrzygnięcia już w pierwszym dniu nowego piłkarskiego sezonu Pucharu Polski. Już na pierwszej rundzie zmagania zakończyły dwa kluby występujące w ekstraklasie. Wisła Kraków i Zagłębie Lubin. Biała Gwiazda przegrała 1-2 z pierwszoligową Odrą Opole, a Miedziowi z trzecioligową Siarką Tarnobrzeg 2-3. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Dobry wieczór Państwu. Jest wtorek, pierwszy dzień września, 21.08. Beata Grabarczyk i Rafał Lewandowski. Witamy Państwa w punkcie widzenia. Zanim o tym, co w punkcie widzenia, to muszę Państwu powiedzieć, że w Agle to grali dzisiaj tak, że jak jechałam tutaj do pracy i ten deszcz uderzał mi o szyby, to tak sobie już pomyślałam, że mogę jechać i jechać do końca świata. A tu jeszcze Rafał dołożył Lanę Del Rey, więc muzycznie ja jestem bardzo usatysfakcjonowana. Teraz będziemy Państwa zaspokajać się werbalnie. Porozmawiamy o wyborach. Jeden wybór dotyczy Unii Europejskiej i ten wybór popełniła Islandia, a w drugiej części programu porozmawiamy o wyborach, które będą, w niedzielę. No ile dobrze pamiętam, 6 września, to nie pamiętam, czy to jest niedziela, czy piątek, wydaje mi się, że niedziela, i to będą wybory w Saksonii-Anhalt, gdzie pierwszy raz do władzy może dojść w Niemczech AfD, ale to dopiero w drugiej części programu. Na początek to referendum. To jest tak, że Islandia starała się już o wejście do Unii Europejskiej. Były prowadzone negocjacje, ale w 2013 roku te negocjacje zostały zawieszone. No i teraz odbyło się referendum, w którym rząd zapytał Islandczyków, czy są za tym, żeby te negocjacje wznowić. No i co się wydarzyło w Islandii, powie nam Dominika Anna Borowiec, Polka, która w Islandii mieszka. Dobry wieczór, cześć.
1: Dobry wieczór, pani redaktor, dobry wieczór słuchaczom Radia Nowy Świat.
0: Dobry wieczór wszystkich, witamy serdecznie. No dobrze, no to pogadajmy chwilę o tym, co się takiego wydarzyło. Po pierwsze, dlaczego rząd Islandii zdecydował, że po tych 13 latach od zawieszenia rozmów chciał do tych rozmów wrócić?
1: Przyczyn było parę, powiem krótko, 3 albo 4. Pierwszą przyczyną była realizacja obietnicy wyborczej przed wyborami w roku 2024. Partia obecnej premier miała wpisane to po prostu w program polityczny. Drugą przyczyną, dla którego rząd islandzki zdecydował się na referendum, to było to takie teraz albo nigdy, weźmy się wreszcie za to, żeby...
0: Czyli takie napięcie narosło.
1: Napięcie rosło związane też z problemami gospodarczymi, kwestia wysokiej inflacji i problemów na rynku nieruchomości, coraz droższe mieszkania, problemy z budową nowych mieszkań. Kolejna taka przesłanka do referendum to było problemy natury polityki międzynarodowej, czyli to, co się dzieje obecnie w Stanach Zjednoczonych. Po administracji w Waszyngtonie można się wszystkiego spodziewać.
0: To prawda.
1: Próby takiego zacieśnienia stosunków z Unią Europejską, ze Starym Kontynentem.
0: Rozumiem, no i jeszcze też właśnie ten taki aspekt. Wojna w Ukrainie, rozumiem,
1: wojna,
0: że też...
1: Wojna w Ukrainie, polityka Kremla też ma duże znaczenie, akurat nie w tym przypadku. No i ten taki aspekt gospodarczy, galopująca inflacja, najwyższa od 2 lat. Drogie kredyty mieszkaniowe. I to spowodowało, że rząd zdecydował się bodajże w lipcu. Szefowa Komisji Unii Europejskiej Ursula von der Leyen przyleciała na Islandię i wtedy przez 2 dni dyskutowano o tym i następnego dnia premier Islandii, zdecydowała o tym, że referendum odbędzie się 29 sierpnia tego roku. No i
0: się odbyło.
1: I ono się odbyło. Teraz rząd islandzki ma koszką pigułkę do połknięcia, przełknięcia i ponieważ skończyły się wakacje, pierwsza sesja powakacyjna parlamentu niedługo, rząd wznawia pracę, także rząd będzie się teraz skupiał na polityce Islandii po prostu i te rozmowy dotyczące ewentualnej akcesji są
0: znowu w dalszym ciągu zawieszone. Tak, w dalszym ciągu zawieszone. No dobrze, ale tak, Islandia jest w strefie Schengen, to znaczy nie trzeba mieć wizy czy paszportu, żeby do strefy Schengen jechać. Jest też częścią jednolitego rynku Unii Europejskiej, więc wydawałoby się, że nie ma takich przeszkód, żeby całkowicie Islandia w Unii się znalazła. Jednak się nie udało. Prawie 53% głosów było przeciwnych temu, żeby wznawiać te rozmowy. Dlaczego? Co spowodowało tę niechęć ponad połowy Islandczyków do wejścia do Unii? Do rozmów o Unii właściwie, nie wejścia, bo do wejścia to jeszcze daleko.
1: Widziałam, miałam okazję usłyszeć wypowiedź premier dla dziennikarzy zagranicznych i Islandczycy są zadowoleni z obecnego
0: rządu,
1: z obecnej sytuacji. Przynależność do europejskiego obszaru gospodarczego i do EFTY, to jest to, co im teraz odpowiada. No a poza tym, ugrywajmy, dużą rolę odegrała tutaj taka propaganda, która nasiliła się przez ostatni miesiąc. Powstała organizacja o nazwie Aufram Island, czyli Naprzód Islandio, która ewidentnie kojarzy się z takim krzykiem, zawołaniem kibiców piłki nożnej. Aha. Pamiętamy Euro 2016 i w zasadzie sukces reprezentacji Islandii w piłce nożnej, kiedy tam udało im się wygrać mecz z Anglią i to był jeden z największych sukcesów sportowych, jeżeli chodzi o to, także takie skojarzenie, a jednocześnie nagromadzenie dziesiątki podcastów, wojna w zasadzie w mediach społecznościowych, trolle ruszyły do boju, także to dało taki wynik i zawsze ta większość prounijna była taka labilna, także trudno w tej sytuacji mówić o tym, że to zawsze było tak 52%, 53%.
0: Czyli tak na granicy.
1: Parę lat temu bodajże było około 60%, ale takie wieczne tłumaczenie obywatelom islandzkim, że Unia jest zła i opowiadanie tych starych dowcipów typu o krzywiznie banana, czy tam, że ślimaki to owoce morza, o tym mochu biurokracji Unii Europejskiej. No to dało to negatywny wynik. No i niestety referendum w tej chwili przepadło. I
0: nie wiadomo,
1: rząd teraz
0: dalej
1: będzie się skupiał na polityce wewnętrznej głównie w tej chwili.
0: No dobrze, ale mówi się, że no bo rozumiem, że tutaj ten trolling to jest wyraźny wpływ rosyjski, czy to był taki wewnętrzny trolling? To znaczy była tak duża mobilizacja tych przeciwników kontynuowania rozmów, że oni jakby sami się napędzali do tego, żeby w mediach społecznościowych ten sprzeciw się roznosił?
1: Dzień przed referendum, w sobotę bodajże, na portalu wizir.is, czyli to jest taki popularne medium, bo w tej chwili jedyną gazetą papierową jest Morgunblad, taki prawicowa gazeta o prawicowym zabarwieniu. Ukazał się artykuł o tym, że brexitowcy byli sponsorowani przez islandzkie firmy. I te islandzkie firmy też są właśnie zaprzęgnięte do tego całego mechanizmu pod tytułem musimy zrobić wszystko, żeby w referendum wygrała opcja nie.
0: Ale to są te...
1: Nie jest w stanie powiedzieć jako osoba prywatna, czy islandzki TikTok był po prostu pełen kont, które pokazywały, jak Unia jest zła i że w ogóle no wszystko co najgorsze, że Ursula von der Leyen przyleci i zabierze islandzką walutę, islandzką koronę, że po prostu ludzie zaczną, nie będą mogli mówić po islandzku, tylko po angielsku. I takie dziwne rzeczy, takie umniejszanie, ośmieszanie samej premier. No i jeszcze groźby karalne wobec minister spraw zagranicznych. To jest coś, czego nie widzieliśmy tutaj.
0: A jakie te groźby?
1: To było grożenia śmierci.
0: Naprawdę? Do tego stopnia?
1: Tak, do tego stopnia. Minister spraw zagranicznych była zapytana, czy zdecyduje się na dodatkową ochronę. Powiedziała, że nie, że czuje się w zasadzie bezpiecznie. Ale to właśnie ostatnia wypowiedź w programie Kastrus, prezydent, pani prezydent Islandii, która powiedziała, że jest przerażona tym, co się stało. Przerażona jest poziomem debaty. A jeszcze dodatkowa sprawa to jest to, że ta organizacja Aufram Island pompowała jakieś bodajże 400 milionów koron w ciągu miesiąca, półtora miesiąca w to, żeby referendum miało taki skutek, jaki ma obecnie.
0: No tak, czyli ci przeciwnicy byli mocno zmobilizowani, a mówi się, że to wszystko jest wpływ, to się nawet mówi o mafii rybackiej czy rybnej. To rzeczywiście jest tak, że ta branża rybołówstwa jest tak bardzo prężna i tak bardzo przerażona tym, że Unia Europejska mogłaby wprowadzić jakieś kwoty połowowe?
1: Tak, mówi się o tym. To jest temat tabu, ponieważ bardzo dużo Islandczycy są zatrudnieni w rybołówstwie i w przetwórstwie rybnym. Problem jest taki, że to jest około 20 firm, które są w posiadaniu 6 rodzin typu old money, czyli bogactwo jest dziedziczone, posiadanie wielkich płaci ziemi, wielkich biznesów. To są ludzie, którzy są naprawdę bogaci i mają wpływy. Powiązania rodzinne z politykami, powiązania finansowe z politykami, finansowanie właśnie Brexitu, finansowanie partii prawicowych, finansowanie tej organizacji Aufram Island, no spowodowało, że to na tym... Ta gałąź gospodarki islandzkiej jest bardzo ważna. Oni się obawiają tego, że w momencie, kiedy Islandia stanie się członkiem Unii Europejskiej, to statkami przyjadą Hiszpanie czy Holendrzy i po prostu wezmą się za połów ryb na ich wodach. I mówi się o nich kwota barons, czyli baronowie kwotowi. To jest około 80% połowu ryb, ich biznesy.
0: No to nie dziwne, że były pieniądze na jakiś trolling w internecie, tak? I te filmiki, wysyp tego wszystkiego, bo to ludzie, którzy mają pieniądze. Ale to ciekawe, że za całe państwo właściwie by zdecydowało 6 rodzin i ludzie, którzy są przez te rodziny zatrudniani. Pani powiedziała o tym, że rząd musi przełknąć tą gorzką pigułkę teraz, ale pytanie, dlaczego rząd sam nie zdecydował, rząd albo parlament, nie zdecydował o tym, że no dobra, to zaczynamy te rozmowy, znaczy odwieszamy te rozmowy i negocjujemy, bo przecież i tak na końcu o tym, czy wejść do Unii, czy nie, pewnie zdecydowałoby społeczeństwo właśnie w referendum, więc zastanawiam się, po co rząd zdecydował o referendum, a nie podjął sam decyzji.
1: No zdecydowanie kwestia tej umowy społecznej, którą zawarli obecni rządzący ze swoimi potencjalnymi wyborcami, że tę sprawę dotyczącą ewentualnych rozmów i ewentualnej akcesji Islandii do Unii Europejskiej będzie przeprowadzona właśnie w formie referendum. I wtedy, jeżeli wygra opcja na tak, no to wtedy rząd podejmie się rozmów i usiądzie do stołu z komisarzami Unii Europejskiej i zaczną negocjować.
0: Jasne. A czy to przegrane referendum wiąże się z takim na przykład problemem, że rząd może upaść, bo okazuje się, że nie ma dostatecznego poparcia społecznego?
1: Na pewno nie zdobędzie większej liczby wyborców. Natomiast według z tego, o czym mówią politycy z Uniwersytetu Islandzkiego, to raczej się nie zdarzy. Po prostu w tym momencie premier i jej rząd muszą się skupić na polityce wewnętrznej. Frakcja na nie wygrała, może się przez chwilę cieszy, ale trzeba powrócić do szarej rzeczywistości, zacząć walkę z inflacją, która zawsze na Islandii jest wysoka, a ostatnio przez najwyższe od 2 lat 5,6%. No i zacząć ogarniać te tematy, które którymi zajmują się Islandczycy.
0: Jasne, to co boli wyborców. Nie, a czy to jest koniec myślenia o wejściu, czy o rozmowach z Unią Europejską na Islandii? Czy to jest tak, że to znowu kilka czy kilkanaście lat powisi ten temat gdzieś w powietrzu, a potem ktoś może do tego wrócić? Znaczy, czy to jest ostateczna decyzja Islandczyków i koniec, już więcej rozmów nie będzie?
1: Podejrzewam, że za jakiś czas pewnie będą chcieli znowu wrócić do tego tematu. Natomiast ten rząd powstał w 2024 roku, czyli w 2028 roku są następne wybory parlamentarne. Raczej wszystko wskazuje na to, że wygrają partie prawicowe i stworzą rząd, bo to są zawsze rządy koalicyjne. Rządy prawicowe, narodowcy nie chcą nawet myśleć o tym, żeby w ogóle rozmawiać z Unią Europejską na jakikolwiek temat. Także nie wiem, jaka będzie sytuacja międzynarodowa, co się stanie w Stanach Zjednoczonych, jak czy da się w ogóle zakończyć wojnę w Ukrainie. Mówimy jeszcze o różnych takich problemach. Także ja jestem w stanie, myślę, że pewnie za jakiś czas, może za kolejne 13 lat, wrócą do tych rozmów.
0: Jasne. No dobrze, no to zobaczymy. Będziemy w końcu czekać. Unia jest zawsze gotowa i zawsze otwarta. Bardzo dziękuję. Dominika Anna Borowiec, Polka mieszkająca w Islandii i była moją rozmówczynią. Bardzo dziękuję. Życzę dobrej nocy, bo u Państwa to już jest, zdaje się, taka dosyć zaawansowana pora.
1: U mnie jest 2 godziny wcześniej.
0: Wcześniej? Czyli jest 19?
1: Tak.
0: Aha, ja myślałam, że jest później.
1: Mimo wszystko zapraszam na Islandię. Życzę.
0: No to
1: dobrej
0: będziemy
1: nocy.
0: Korzystać.
1: Noc.
0: Dziękujemy bardzo. Dobrej nocy i do usłyszenia. Państwa zapraszam w tej chwili na przerwę, a po przerwie w programie porozmawiam z Bartoszem Wielińskim na temat wyborów w Saksonii-Anhalt, które 6 września. I od razu ostrzegam Państwa, że ta rozmowa została nagrana dzisiaj po południu.

0: Punkt widzenia.
1: Witam Państwa po przerwie, a teraz naszym gościem jest Bartosz Wieliński z Gazety Wyborczej, a porozmawiamy o wyborach w Saksonii-Anhalt. To są wybory lokalne, a dlaczego są ważne, to Bartek nam zaraz wytłumaczy. Dzień dobry, Bartku.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: No więc właśnie, to są wybory lokalne, a ja widzę nagłówki takie, że to są kluczowe wybory w Niemczech, najważniejsze wybory w Niemczech, że potem wszystko się może zdarzyć. To tylko dlatego, że AfD ma 43% poparcia w Saksonii-Anhalt?
2: Tak, oczywiście. To nie są do końca wybory lokalne takie w naszym sensie...
1: samorządowym takim, tak.
2: Polski samorządowy. Bo Niemcy są federacją i tam są wybory federalne i parlament federalny to jest Bundestag, a do tego jest 16 landów, w tym 3 wolne miasta, czyli Berlin, Hamburg i Brema. I każdy land ma swój parlament, bo się każdy land jest krajem, które tworzą po prostu osobną federację, czyli land jest de facto państwem i ma swój parlament i no jeżeli spełni się czarny scenariusz, który jest bardzo możliwy, to AfD będzie miała większość w parlamencie Saksonii-Anhalt i będzie miała po prostu możliwość wystawienia swojego szefa parlamentu i swojego premiera landu. I to się jeszcze w tej historii Niemiec nie zdarzyło, bo partia skrajnie prawicowa po roku 1945 oczywiście przejęła władzę w niemieckim landzie i to będzie miało bardzo poważne konsekwencje de facto dla całej niemieckiej polityki. No po pierwsze, to jest pierwszy raz. Po pierwsze. No ale tak, pierwszy raz. A po drugie, no to może dalej promieniować, bo takich landów, w których AfD ma wielkie poparcie, jest kilka jeszcze, co najmniej. Może się okazać, jak spojrzymy sobie na przykład na wyniki do wyboru do Bundestagu poprzednich z 25 roku, to tak w Polsce mówimy, że widać zabory, tak w NRD widać w RFN. Widać dawną granicę NRD, tak, między NRD a RFN. I Niemcy Wschodnie, dawne Niemcy Wschodnie, które Niemcy wpompowali biliony euro, nie miliardy, a biliony euro, stały się dzisiaj taką twierdzą politycznych populistów skrajnej prawicy, przyjaciół Putina, antyszczepionkowców, szurii, nienawistników. No, po prostu to jest przerażające, co tam się po prostu wykluło w tym właśnie dawnym NRD-owie naszym. No jak coś takiego wychodzi na powierzchnię, to niestety będzie oddziaływać także na sąsiadów, także na w jakiś sposób na Polskę, na pewno na resztę Niemiec i to będzie Niemcy destabilizować, a żyjemy w czasach szalenie trudnych, z widmem wojny, z coraz bardziej bezczelnymi rosyjskimi prowokacjami, przecież w Lipsku. No, Rosjanie byli o krok od wysadzenia samolotów stojących na pasie straszowym. Tam do niewiele trzeba było, doszło do tragedii. Tam tylko po prostu błąd jakiś techniczny, przypadek spowodował, że ten zamach się nie udał. Zwycięstwa tych partii w Polsce, czy sukcesy w Polsce, w Niemczech, we Francji, mamy przecież wybory w przyszłym roku, są elementem też wojny hybrydowej prowadzonej przez Rosję i dlatego też to tak bardzo przeraża i denerwuje.
1: Co takiego na poziomie landu może zrobić AfD, żeby zakłócić politykę całego państwa? Jakie decyzje tam zapadają?
2: Słuchaj, no wyobraź sobie na przykład, że na poziomie mediów publicznych Saksonia-Anhalt zacznie domagać się jakichś zmian programowych, personalnych, będzie nie wywiązywać się z zobowiązań, jeżeli pewne rzeczy się nie będą działy. Wprowadzi media publiczne, bo media w Niemczech działają w ten sposób, że państwo jako federacja nie może być, nie jest po prostu
1: właścicielem?
2: Właścicielem. No w Polsce właścicielem jest spółka Skarbu Państwa, Telewizja Polska S.A. na przykład, tak, czy Polskie Radio. A tam organami tworzącymi media są landy. I każda, właśnie są, jest parę takich stacji, RBB, no to jest telewizja Berlina i Brandenburgii, NDR to jest telewizja Hamburga, Schleswiga-Holsztyna, Mecklenburg i Pomorza Wschodniego, jest Bayerischer Rundfunk dla Bawarii, jest Westdeutscher Rundfunk dla Westfalii, Hesji chyba i Nadrenii Palatynatu, SWR dla kraju Sary i Badeni-Württemberg i MDR właśnie Saksonii-Anhalt i Turingii. I te trzy landy tą telewizję tworzą. W tych trzech landach AfD jest bardzo mocne. Jeżeli by przejął władzę w Saksonii-Anhalt, no to można się spodziewać, że tak co zapowiadają to politycy, że będą mieli wpływ na to, jak ta telewizja działa, będą domagać się głęboko idących zmian, także zmian personalnych, czyli po prostu powtórka może być z 2016 roku w telewizji polskiej z przyjścia Jacka Kurskiego do tego nieszczęsnego przybytku. I to jest jeden element, tak? No, nawet jak oni nie przeforsują niczego konkretnego, to i tak wprowadzą tą telewizję w stan jakiegoś takiego rozedrgania, strachu, ludzie będą się sami cenzurować. No wiesz, jak to jest, jak ktoś ma stracić, czy może stracić robotę, lepiej czegoś nie powiedzieć, niż potem tego żałować. To są elementy presji na dziennikarzy znane wszędzie. Wolność słowa nie musi być dławiona, po prostu z całej siły można to robić w białych rękawiczkach. Dalej, polityka historyczna, czyli podejście Niemców do odpowiedzialności ich narodu za wojnę, za Holokaust, za zniszczenia, za zniszczenie Warszawy, Polski, Ukrainy. No, pomniki wszystkie dotyczące ofiar II wojny światowej dla AfD to są pomniki hańby, te, które stoją w Niemczech. Są głosy w AfD, że Niemcy powinni być dumni ze swoich dziadków w Wehrmachcie, w Waffen-SS, no bo oni przecież, no nie wszyscy byli zbrodniarzami, mieli te swoje osiągnięcia, mieli wspaniałe bitwy, jak Francuzi są dumni z Napoleona, to dlaczego Niemcy mają nie być dumni z Rommela czy z Guderiana? No, w ten sposób to idzie. I teraz wyobraź sobie zmiany, no, Land kontroluje też edukację na swoim terenie. Wyobraź sobie zmiany na przykład w programach szkolnych, które byłyby takim skrzyżowaniem Brauna z Leszkiem Bublem. Tak? Też tam będę wydał. Poza tym przewodniczący parlamentu ma do dyspozycji potężny budżet, który może wykorzystywać, nadużywając go właśnie dla faworyzowania swoich ugrupowań, organizacji pozarządowych, fundacji, znajomych królika. No, ten mały land może stać się takim małymi, może nie Węgrami jeszcze, bo Węgry to tam jest struktura, była ta Orbana strukturą oligarchiczną, tam były gigantyczne przepływy pieniędzy, korupcja i tak dalej, ale może stać się takim państwem, po prostu takim małym pisowskim krajkiem, to Saksonia-Anhalt, gdzie wszystko właśnie będzie się toczyło według widzimisię towarzyszy partyjnych i począwszy od umownej stadniny w Janowie, skończywszy na rządzie landowym, wszystko będzie się toczyło tak, żeby partii było dobrze. To jest to zagrożenie. Trochę czuję szedłem Freudę.
1: Tak.
2: Bo pamiętam, jak myśmy prosili, apelowali, pokazywali Niemcom, co się dzieje w Polsce. Mówili, jak bardzo to jest niebezpieczne dla Europy, dla całej naszej europejskiej wspólnoty. Oni jakoś nie reagowali, no bo my nie możemy, bo jesteśmy Niemcami, a zresztą my rozmawiamy z rządami, my nie rozmawiamy z jakimiś tam dziennikarzami, czy tam NGO-tami, dajcie nam spokój, nie mieszajcie się w to wszystko. No i teraz trzeba będzie na ten rząd, jeżeli do niego faktycznie ten rząd powstanie, AfD, no trzeba będzie na niego podejść, myślę, w zupełnie inny sposób niż Niemcy podchodzili do PiS-u, trzeba go wziąć natychmiast na celownik i krytykować go, bo to jest dla mnie niepojęte, żeby dewastować demokrację, a to się na pewno stanie w takim kraju jak Niemcy. Tak?
1: A czy to jest możliwe, żeby tam powstał ten większościowy rząd AfD, tylko żeby powstał taki kordon wokół AfD, no tak jak jest to na poziomie krajowym, no bo AfD była druga w kolejności w wyborach ogólnokrajowych, a jednak w rządzie i w żadnych organach nie jest.
2: Tak to może działać. Patrzę się na aktualne sondaże z 28, jest ostatni, 28 publikowany. To CDU ma 23, AfD ma 40 Gielinkę mają 13, socjaldemokracja ma 9, zieloni 6, liberałowie nie wchodzą i ten blok stary Wagenknecht też nie wchodzi. No z tego można by wyciągnąć wniosek, że tu jest 36, tu jest 6, że może by się udało faktycznie mieć jakąś tam minimalną przewagę, ale żeby AfD powstrzymać, to trzeba zrobić po prostu front budowy. Taki szeroki od CDU po Dielinkę. To jest jeszcze szersza koalicja niż tej krizowej w Polsce. No i wiemy z doświadczenia, że takie koalicje po pierwsze nie są trwałe, a po drugie nie rozwiązują problemu. Tak jak PiS nie został osłabiony w sytuacji właśnie, no już się został osłabiony, no, ale nie został pokonany, tak? Przewodniczącego prezydenta w sumie w Polsce. No tak, zresztą powiem inaczej. Sukces AfD wynika też z tego, w skali Niemiec, wynika z tego, że dwie główne partie, jest takie rozbicie polityczne, że dwie główne siły polityczne rządzą w jednej koalicji ciągle. Od roku 2005 właściwie z dwoma wyjątkami. Mieliśmy rządy CDU i SPD. Kiedy dwie główne partie polityczne po prostu tworzą sojusz, no to wobec nich opozycja się radykalizuje, tak? Żeby się po prostu wybić ponad tego giganta, tak? Kiedyś to jeszcze gigant, który miał ponad 60% głosów, no to potrzebna była duża radykalność i ta radykalność będzie przejawiała się na początku sprzeciwem wobec instytucji euro, wobec ratowania bankrutującej Grecji. Potem to się przekształciło w partię antyuchodźczą, kiedy Angela Merkel przyjęła milion migrantów, którzy szli szlakiem bałkańskim w pamiętnym roku 2015. Potem była pandemia, która namieszała Niemcom strasznie Polskę. I te grupy antyszczepionkowe bardzo widoczne u nas, no, tam się o wiele mocniej uaktywniły. Co jeszcze wojna. Rosyjskie wpływy w Niemczech, również w szkole, szczególnie w Niemczech Wschodnich, duża agentura. Jak to wszystko się po prostu połączy, no to powstał taki właśnie amalgamat populizmu skrajnej prawicy, który jest nowością. A Niemcy chcą spróbować czegoś nowego. Widzę, że tam jest poczucie, że wszyscy politycy są już zgrani, są już zużyci, nic nie osiągnęli, nie rozwiązali problemów strukturalnych. I po prostu trzeba coś zrobić, coś nowego, żeby ktoś nowy pojechał przyjść, najpierw walnąć pięścią w stół, powyrzucać wszystkich takich. Taka wiosnota za silnym przywódcą. W innym kraju to może by się chcieli sobie na to okno, no dobrze. Stąd to niech mają demokrację.

0: w stanie utrzymać na powierzchni mimo kolejnych puczów, czy pucz Kappa, czy pucz Hitlera w 1923 roku. No w końcu przed wielki kryzys, tego wielkiego kryzysu niestety Republika Weimarska nie wytrzymała z połączeniem jeszcze tych kwestii reparacyjnych po I wojnie światowej. No tak można w skrócie opisać, jak to się posypało. No dzisiejsze Niemcy nie są takim państwem. Są ciągle silną gospodarką, mimo że w depresji, mimo że z problemami, bez innowacyjności takiej, jaką gospodarki potrzebują, ale to jest ciągle gospodarcza potęga. To jest państwo demokratyczne, państwo, które ma demokratów. Tutaj ten apel Tomasza Masaryka z 18 roku w Czechosłowacji, że mamy demokrację, teraz potrzebujemy demokratów, jest zupełnie niecelny. W Niemczech są demokraci, którzy będą bronić się instytucji demokratycznych przed takimi ludźmi właśnie jak Alice Weidel, czy Björn Höcke, czy inne towarzystwo z AfD, ale sam fakt, że społeczeństwo w takiej jednak ilości popiera tą partię, to jest prawie 1/3 w skali Niemiec, a w skali Saksonianka 40%, no budzi pewne przerażenie, bo no trzeba zadać sobie pytanie, czy to w tym momencie historia zatacza koło, czy oni będą w stanie przejąć władzę w całej federacji, czy będą w stanie zmienić fundamenty federacji, no. Kaczyński rządził w Polsce w sumie 10 lat, jak policzyć ten pierwszy rząd i ten ostatni. I fundamentu naszej Rzeczypospolitej nie zmienił. On jest dalej ten sam. I pytanie, co AfD będzie w stanie zmienić w dzisiejszych Niemczech. Być może taki szok jest potrzebny dla społeczeństwa niemieckiego, żeby się po prostu obudzić. I zrozumieć, że niestety to jest problem.
1: To ja tak przewrotnie zapytam, bo może im pozwolić rządzić w tej Saksonii. Niech się wyłożą, a w wyborach w 29 roku okaże się, że już nie ma tych chętnych do głosowania na AfD.
0: No tak, ale wiesz, to jest tak, jakbyśmy powiedzieli sobie w 15 roku, niech sobie pić porządnie.
1: No tak. Niektórzy tak mówili, niestety.
0: No, tak się wydawało, że to była taka degrengolada. Macierewicz, Waszczykowski, Beata Szydło, Niemota, no. No i co? No i zdewastowali ten państwo jednak podpornie. Był taki dowcip, czy socjalizm jest możliwy Szwajcarii. No nie, bo to za mały kraj na tak wielkie nieszczęście. Myślę sobie, że Saksonianka nawet jest za małym krajem na takie potworne rzeczy jak rządy AfD, ale być może to jest nieuniknione. To jest to, czego myśmy się nauczyli na demonstracjach w roku 16-17, że demokrację trzeba bronić każdego dnia i trzeba każdego dnia budować. Nie ma takiej sytuacji, żeby wszystko było z tą naszą demokracją idealne, tak by można było po prostu odłożyć plecak i położyć się na kanapie. To jest to właśnie to zadanie. A Niemcy w sumie szukali formuły demokratycznej, która by łączyła całe społeczeństwo przez lata i chyba nie potrafili do końca tego wszystkiego określić. Co to, czym jest demokracja, jak jej bronić. Bo pamiętam, kiedy problemem było NPD. Mhm. NPD miała paru posłów, taka neonazistowska partia niemiecka. NPD miała paru posłów, a to w Saksonii, a to w Mecklenburgii. I to było takie panoptikum. Paru tych po prostu typów, którzy wychodzą z sali, kiedy się upamiętnia ofiary Auschwitz, albo demonstrują w dniu bombardowania Drezna, albo robią inne skandaliczne rzeczy, kiedy robili jakieś tam wielkie imprezy, zawsze było więcej kontrdemonstrantów niż prawdziwych neonazistów i policja musiała ich chronić przed lewakami. I wydawało się, że ten problem po prostu nie istnieje, a nagle to wybuchło. Też się zastanawiam, sobie przecząc, ale no być może jest tak, że w tej naszej europejskiej kulturyzacji ta warstwa demokracji, praworządności, cywilizacji zachodniej jest bardzo, bardzo łatwo zdrapać po prostu. Bo ja nie sądzę, że 40% mieszkańców Saksonii Anhalt chce likwidacji strefy Schengen, wyjścia z euro, wyjścia z Unii Europejskiej, o czym mówiła Alice Weidel. Że oni są niechętni wszystkim przybyszom i że chcieliby mówić dobrze o Adolfie Hitlerze i jego pomagierach. No tylko z jednej strony być może Ta klasa polityczna.

0: polityczna stała się beznadziejna w Niemczech. Być może problemy, bo Saksonia-Anhalt to jest też specyficzny region Niemiec. To jest taki po prostu no, czarna dziura. Nie do porównania w ogóle z niczym w Polsce, bo to jest po prostu miejsce, gdzie się nic nie dzieje, nic się nie zmienia. Jest jedna po prostu wielka beznadzieja od połowy lat 90., a właściwie wcześniej troszkę, gdzie te skutki zjednoczenia Niemiec nie zostały przezwyciężone. Land bez przemysłu, bez takich sił napędowych gospodarki, bez dużych miast, no bo przecież Magdeburg to nie jest żadne wielkie niemieckie miasto, ani Halle, ani Wideszał. No taki po prostu skrawek Niemiec, który no nie ma szczęścia. I okazało się, że ani CDU tam sobie nie radziła po zjednoczeniu, ani SPD, ani postkomuniści. I teraz przyszła nowa partia, no to do niej się wyborcy zwracają, mówią, no tutaj może wam się uda nam coś poprawić. Dramatem w ogóle byłego NRD. Przede wszystkim była emigracja wewnętrzna. No naprawdę setki tysięcy Niemców w pierwszych latach, czy właśnie miesiącach po zjednoczeniu przyniosły się na dachu. Pierwsze wyjeżdżały młode kobiety, które rodziły swoje dzieci już w innej części kraju wspólnego. Potem wyjeżdżali przedsiębiorczy mężczyźni. Stali ludzie no, pozbawieni tych takich
1: instynktów.
0: Pożądany tekst, tak. Zostawali starcy i po prostu i ksenofobia i ciamajdy, no. Mówiąc tak już publicystycznie i trochę ostro. I te puste miasta w ogóle w byłym NRD, to jest straszny fenomen. Jedziesz przez Kaszuby, wjeżdżasz do Kartu, z Kartu potem jedziesz do Kościerzyny, to widzisz miasta, które tętnią życie. Małe miasta powiatowe, ale tam się coś dzieje. Tam po prostu ludzie chodzą po ulicy, kupują, przejeżdżają, rozmawiają ze sobą. Wierzysz takie nerdowo i tam wiatr wieje. To jest po prostu też poważny problem, jeśli chodzi o funkcjonowanie społeczeństwa. Kiedy społeczeństwo mu tak funkcjonuje, no to tam się lęgną potem tego
1: otwory.
0: Typu
1: potwory.
0: Ale też pamiętajmy o tym, że ta skrajna prawica, która zakaziła wschodnie Niemcy, ona nie była wschodnio niemiecka, ona przyszła z Zachodu. Na Zachodzie gdzieś się wegetowała, coraz bardziej spychana niż na margines. Doszło zjednoczenia Niemiec, więc oni, tak jak wszystko wtedy desantowało się na wschód, oni się też przenieśli do wschodnich landów. I, chociaż słyszałem też taką koncepcję, bardzo ciekawa, że to jest rząd Stasztady. Jakiś misjariusze Stadzi, którzy powołali właśnie AfD do życia i tak sobie podtrzymają.
1: No to jest pewnie niewykluczone. Słuchaj, a jak duży wpływ na AfD ma Rosja? To znaczy, jak bardzo im pomaga?
0: Znaczy, są ewidentne powiązania, ewidentna fascynacja i takim fundamentem tej fascynacji to są oczywiście sojusze rosyjsko-bliskie, rosyjsko niemiecka przyjaźń, właśnie no, ta z początku ery właśnie no, obecnej, z czasów, kiedy Polska jeszcze była podzielona między te kraje, to przekonanie, że Rosja i Prusy, czyli Niemcy decydują o tej części Europy, traktują się jako partnerów i takie, nie wiem, no, fazy bismarkowskiej jeszcze przez za czasów Bismarka się jeszcze kultywowało podejście do polityki z zupełną pogardą dla tego, co między Rosją a Niemcami, nie tylko jeśli chodzi o Polskę czy kraje bałtyckie, a też oczywiście o Ukrainę. Jest kult Putina rozpowszechniony we wschodnich Niemczech, bazujący na tym, że Putin jest przeciwko NATO, przeciwko Zachodowi. Ten Zachód jest tam postrzegany w tej całej NRD-owskiej socjalizacji, albo potem tej socjalizacji niemieckiej lewicy, zachodniej niemieckiej lewicy. A wszystko, co NATO, to było złe. To NATO się zbroiło, to NATO rozmieszczało rakiety z głowicami jądrowymi. To NATO groziło pokojowi, a Rosja chciała, czy Związek Radziecki chciał pokoju, chciał rozbrojenia. I takie myślenie po prostu w wschodzie tym ludziom zostało. W związku z czym oni bardzo by chcieli, żeby znowu był pokój. I myślałem, że to Putin jest tym pokojowym czynnikiem, tak? No pamiętam tę demonstrację Pegidy, byłem kiedyś w Dreźnie. Pegida to taki ród obrońców zachodu przed islamizacją samozwańczy. No i tam generalnie ludzie przychodzili z ruskimi flagami, potwierdzić, że tak, to Putin jest człowiekiem, który przynosi pokój, a nie Angela Merkel. Angeli Merkel przynosili szubienice na tych demonstracjach, bo Angela Merkel ich też mawia wtedy nie przestrzegała. I z różnych względów powstała partia pro-Putin z tego czasu w Saksonii, która chciała Saksonię przyłączyć do Federacji Rosyjskiej. I też musimy pamiętać, że Rosja ma tam, po prostu Rosja, bo emigracja z Rosji po upadku muru berlińskiego do Niemiec była spora. Wszyscy ludzie podający się do tam potężnych niemieckich osadników zamieszkłej przeszłości mogli osiedlać się w Niemczech, tak zwani tam Wolga Deutsche czy inni przesiedleńcy. Oni się nie integrowali w Niemczech w dużej mierze. Jeżeli w swoich takich gettach, jeśli mówili o gettach muzułmańskich, o problemach z integracją muzułmanów, a Rosjanie mieli dokładnie te same po prostu te same zagrożenia wynikały z ich sposobu bycia w Niemczech. No i dzisiaj mamy wojnę w Ukrainie i dziwimy się, że w Berlinie 9 maja na przykład usiłują demonstrować ludzie z wstążkami georgiewskimi. Dzień zwycięstwa i twierdzą, że Ukraińcy to są naziści, ale ci właśnie rosyjscy emigranci są pod kontrolą Putina i to jest taka właśnie piąta kolumna, zmierna piąta kolumna w Niemczech, która też jest wykorzystywana w pracy operacyjnej służb specjalnych.
1: No bardzo ci dziękuję. Nie pocieszyłeś nas za bardzo. Bartosz Wieliński z Gazety Wyborczej był naszym gościem. Dzięki Bartku. Dziękuję też Państwu za uwagę. To wszystko dzisiaj w Punkcie Widzenia. Słyszymy się jutro rano.

0: Minęła 22, to Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Robert Kawka. Ukraińcy rozpoczynają kampanię mającą na celu zablokowanie przestrzeni powietrznej Rosji. Rosyjskie niebo stanie się niebezpieczne dla cywilnych samolotów, ponieważ liczba dronów w jej przestrzeni powietrznej sprawia, że wojna rozpętana przez ten kraj de facto zamyka jego niebo, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jak dodał w komunikatorze Telegram, dziś chcemy ostrzec każdą linię lotniczą korzystającą z rosyjskiej przestrzeni powietrznej, każdego ubezpieczyciela oraz wszystkich, którzy nadal korzystają z kluczowych rosyjskich lotnisk. Ukraina nie chce, aby ginęli niewinni ludzie, dlatego ostrzega partnerów, że na rosyjskim niebie skończyły się bezpieczne momenty. W piątek Zełenski nakazał zwiększenie intensywności ataków dronowych na Rosję do poziomu 1000 bezzałogowców wystrzeliwanych każdego dnia. Prezydent USA Donald Trump ogłosił nową falę nalotów na Iran, podkreślając, że jeśli spotka się ona z odpowiedzią, to Stany Zjednoczone uderzą na ten kraj ponownie ze znacznie większą siłą. To kolejny amerykański nalot po ponad miesięcznej przerwie we wzajemnych ostrzałach USA i Iranu. Dowództwo Centralne Amerykańskich Sił Zbrojnych poinformowało wcześniej o atakach wymierzonych w cele irańskiej Gwardii Rewolucyjnej. Irańskie media poinformowały o eksplozjach w rejonie ciśniny Ormus, w portach Bandar Abbas i Sirik oraz na wyspie Keszm. Polska dostanie w przyszłym roku około 400 milionów euro z Unii Europejskiej za przekazaną Ukrainie broń. Przez 3 lata wypłaty z Funduszu Pokojowego blokowały Węgry. Pieniądze za przekazaną Ukrainie broń zasilą w przyszłym roku Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. Nasz kraj może jeszcze dostać od 10 do 30 milionów euro z dodatkowej puli. Ostateczna kwota zależy od finalnego podziału pieniędzy, które wciąż negocjują państwa Unii Europejskiej. Nowy rok szkolny przynosi zmiany w edukacji zdrowotnej. Większość zajęć jest od dziś obowiązkowa, a nauczyciele będą też wystawiać oceny. W klasach mogą jednak spotkać się uczniowie z różnym poziomem wiedzy. Część z nich uczestniczyła w zajęciach już w ubiegłym roku, kiedy przedmiot był dobrowolny. Jak mówiła na naszej antenie Tosia Kopyt, nauczycielka edukacji zdrowotnej i współtwórczyni programu, nauczyciele będą musieli dostosować sposób prowadzenia zajęć do takiej sytuacji.
1: Program edukacji zdrowotnej jest bardzo szeroki, jest tych treści naprawdę bardzo dużo i oczywiście to jest pewne wyzwanie dla nauczyciela, kiedy ma w jednej klasie dzieciaki, które chodziły i dzieciaki, które nie chodziły, ale naprawdę da się też mówić o jakby podobnych treściach w inny sposób, w ciekawszy, rozwijać to. Ewentualnie można też jakoś wykorzystać osoby, które już coś wiedzą, żeby one na przykład w jakiś sposób dzieliły się tą wiedzą i też tak się wzmacniały w niej i utrwalały. Ale jak najbardziej to jest też tak, że po prostu tam są kolejne treści przewidziane w programie nauczania, który wybrał nauczyciel.
0: Nauczyciele mają więc rozwijać już zdobytą wiedzę, a jednocześnie wprowadzać uczniów w kolejne zagadnienia przewidziane w programie. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Dobry wieczór Państwu. Zegar wskazuje na 3,5 minuty po godzinie 10 we wtorek, pierwszego dnia września. Skoro mamy taki dzień tygodnia, taką godzinę, to znak, że nadszedł czas na Bezkres na antenie Radia Nowy Świat. No i witamy się my. Rafał Lewandowski program realizuje, mówię do Państwa ja, a nazywam się Mikołaj Tyczyński. Audycji chyba jeszcze nie miałem okazji prowadzić pierwszego dnia września. To taki magiczny dzień, nie wiem czy Państwo się ze mną zgodzą, kiedy jednocześnie trwa astronomiczne lato, a z drugiej strony w związku z tym, że dzieciaki poszły do szkół, czuć gdzieś tę jesień w powietrzu. I dlatego ta dzisiejsza muzyka, którą dla Państwa przygotowałem, polska zresztą tylko i wyłącznie, tak się jakoś złożyło, będzie gdzieś na granicy jesieni, a także lata. A naszą przygodę rozpoczniemy od wybitnego aranżera, kompozytora, a także dyrygenta Henryka Dybicha, który prowadził jedną z najlepszych orkiestr rozrywkowych w Polsce, Orkiestrę Rozrywkową Polskiego Radia i Telewizji w Łodzi. Założył ją w 1952 roku i przez blisko 40 lat był jej dyrygentem i kierownikiem artystycznym. Razem z tym zespołem nagrał ponad 50 płyt oraz muzykę do 20 filmów, a także dyrygował na festiwalach w Opolu, Sopocie czy Kołobrzegu. A przed nami utwór, który nosi taki przewrotny tytuł, Koniec sezonu, wydaje mi się on zupełnie odpowiedni. On pochodzi z albumu Horyzonty 1978, który ukazał się w 2021 roku dzięki GAT Records.

Henryk Debich, wybitny kompozytor, dyrygent, a także instrumentalista, który od 1952 zarządzał Orkiestrą Rozrywkową Polskiego Radia i Telewizji w Łodzi. Zresztą to był bardzo ciekawy przypadek, ponieważ krytycy byli powściągliwi co do jego dyrygentury, ponieważ zarzucano mu i jego orkiestrze, że ta nie trzyma rytmu, że nie grał równo. No ale potem Henryk Debich wyciągnął wnioski, dokonał czystek w zespole, ale też zaczął tworzyć bardziej autorski materiał, biorąc na warsztat przeboje tamtych czasów, na przykład muzykę Beatlesów, Bee Gees, Herbiego Hancocka czy Isaaca Hayesa, i zaczął je interpretować na własny, unikatowy sposób. Ja tylko przypomnę, że mogą Państwo do mnie pisać w grupie patronów Radia Nowy Świat na Facebooku. Jest też mój mail mikołaj.tyczyński@nowyświat.online i mój Instagram mikołajtyczker spisany przez CK. Być może wśród nas są osoby, które prowadzą pensjonaty nad morzem, w górach albo gdzieś nad jeziorem i mogą powiedzieć, czy faktycznie nastąpił koniec sezonu, trochę idąc za tytułem Henryka Debicha. A ten adres e-mail, o którym Państwu mówiłem, on się Państwu przyda, bo będę miał dla Państwa 3 podwójne wejściówki na pewien koncert do rozdania, ale to za jakiś czas. A my teraz wędrujemy z Łodzi do Katowic, bo tam też tworzył i dyrygował wybitny instrumentalista Jerzy Milian, legendarny wibrafonista, kompozytor, aranżer i dyrygent. Związany jako nastolatek i młody dorosły z Janem Ptaszynem Wróblewskim, a potem członek legendarnego sekstetu Krzysztofa Komedy. Od 1974 roku do 1991 był dyrektorem Orkiestry Rozrywkowej Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach, przez którą to orkiestrę też przewinęło się wielu znakomitych i cenionych muzyków. I Jerzy Milian, podobnie jak Henryk Debich, tworzyli muzykę gdzieś taką, wielu nazywają taką chillową, muzykę do windy. O, to było określenie, które wypadło mi z głowy. Jednak ja się z tym nie zgadzam. To jest fantastyczny przykład muzyki gdzieś z pogranicza jazzu, R&B, funku, ale też i momentami na przykład samby czy bossanowy. A przed nami nowość, płyta Tajemniczy Powiew, która ukazała się też również dzięki GAT Records. A my gramy Tajemniczy Powiew.

Jerzy Milian, wybitny wibrafonista, kompozytor, a także dyrygent, który od 1974 do 1991 roku zarządzał orkiestrą rozrywkową Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach. Co to była za muzyka? Za nami utwór Tajemniczy Powiew z płyty o tym samym tytule, która ukazała się w tym roku za sprawą wytwórni GAT Records. A my przenosimy się do roku 1974, kiedy ukazała się jedna z najwybitniejszych płyt w historii polskiego jazzu, a mianowicie polskiego fusion jazzu. Jest to album Easy Wojciecha Karolaka, wybitnego klawiszowca. Płyta, która była taką polską odpowiedzią na właśnie wspomniany wcześniej fusion jazz w wydaniu amerykańskim, na to, co robił Miles Davis, Herbie Hancock, Keith Jarrett, Weather Report, ale i nie tylko, bo chociażby jeszcze George Duke. W każdym razie to jest muzyka bardzo ciekawa, z jednej strony bardzo ukształtowana, czy gdzieś ukierunkowana w stronę klasycznego jazzu, z drugiej strony są elementy fusion jazzu, samby, bossa nowy. Generalnie jest to kapitalny materiał, który też w dużej mierze jest to po prostu efekt wybitnych muzyków, którzy poza Wojciechem Karolakiem na organach, Hammondach, pianinie Fendera i nie tylko współtworzyli ten album, czyli Jan Ptaszyn-Wróblewski, Zbigniew Namysłowski, Janusz Muniak, Tomasz Szukalski, Tomasz Stańko, ale i nie tylko, jeszcze Czesław Bartkowski, między innymi i paru wielu, czy nawet wielu innych znakomitych polskich jazzmenów. A my z albumu Easy słuchamy Goodbye.

Rok 1974, jedna z moich najukochańszych płyt w dziejach polskiego jazzu, czyli Easy Wojciecha Karolaka, znakomity polski odpowiednik fusion jazzu, z którego zagraliśmy wieńczący ten krążek utwór Goodbye. A przed nami teraz kolejny taki wakacyjny motyw, film Nóż w wodzie. To produkcja z 1961 roku autorstwa Romana Polańskiego z muzyką Krzysztofa Komedy. Państwo z pewnością widzieli ten film, jeden z najwybitniejszych w historii polskiego kina, a pomyślałem sobie o nim, układając dzisiejszą playlistę, bo to jednak Mazury, lato. Jeszcze część z Państwa pewnie siedzi na Mazurach, albo może jeszcze na ten weekend się wybiera. Leon Niemczyk, Zygmunt Malanowicz, no i ta muzyka. No i między innymi wiele wariacji na temat motywu przewodniego, czyli Ballad for Bernd. Teraz i Krzysztof Komeda oczywiście.

Ballad for Burnt, czyli jedna z wariacji na temat motywu przewodniego filmu Nóż w wodzie w reżyserii Romana Polańskiego z roku 1961. Jednego z najwybitniejszych filmów w historii polskiej kinematografii, filmu, wokół którego jest sporo różnego rodzaju dyskusji, nie tylko ze względu na postać reżysera, tylko jak go umiejscowić, bo jest, tak jak się mówi potocznie, szkoła falenicka i otwocka. Jest na przykład profesor Hendrykowski, który uważa, że Nóż w wodzie to element polskiej szkoły filmowej, ale jest też na przykład profesor Tadeusz Lubelski, który uważa, że to już kino nowego obyczaju. Ja chyba jednak jestem zwolennikiem tej myśli profesora Lubelskiego, który właśnie Romana Polańskiego i ten film umieszcza już w innym nurcie polskiego kina niż polska szkoła filmowa. Wybitna rzecz, Zygmunt Malanowicz, Leon Niemczyk, no i muzyka Krzysztofa Komedy, która przyszła do historii. Jedna z najwybitniejszych ścieżek dźwiękowych w historii, myślę spokojnie, kinematografii. I to jest teraz ten moment, o którym Państwu mówiłem, że mój adres e-mail mikołaj.tyczyński@nowyświat.online się Państwu przyda, bo mam dla Państwa 3 podwójne zaproszenia na niedzielny koncert improwizowanego kwartetu Nuda, który wystąpi w klubie Jasmine w ramach cyklu koncertów Jazz po Polsku, nad którym to jako Radio Nowy Świat niezmiennie od lat mamy patronat. No i bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Można wygrać wejściówki. Jeżeli komuś się nie uda, to bilety jeszcze są. Zachęcamy do tego, żeby zobaczyć kwartet Nuda na scenie, bo tam znakomici muzycy. Między innymi Albert Stensen na trąbce. Również Michał Bryndal na perkusji, Michał Milczarek na syntezatorach czy gitarze. No i jeszcze Marcin Jadach. Więc to jest ten skład, który dla Państwa zagra w niedzielny wieczór. A my gramy styczeń w Międzyzdrojach, też już po sezonie, ale Międzyzdroje, taki kurort nadmorski, więc wpasowuje się w dzisiejszą tematykę.

Do stycznia co prawda daleko, bo dopiero co rozpoczął się wrzesień, ale to nie ma żadnego znaczenia, bo Międzyzdroje są gdzieś takim punktem wspólnym dla tematyki dzisiejszego Bezkresu. Za nami kwartet improwizowany Nuda, styczeń w Międzyzdrojach z płyty tego kwartetu, która ukazała się w 2020 roku. Kapitalne improwizowane granie, które będą mogli Państwo zobaczyć na żywo w niedzielny wieczór w klubie Jazzmin w ramach cyklu Jazz po Polsku, nad którym to jako Radio Nowy Świat mamy patronat medialny. A ja mam dla Państwa jeszcze jedną wejściówkę, którą można wygrać w tym momencie, pisząc na mail mikołaj.tyczyński@nowyświat.online i ta wejściówka trafi do Pana, do Pani albo do osoby słuchającej nas. A przed nami teraz legendarny polski pianista Mieczysław Kosz w jego autorskiej interpretacji słynnego jazzowego standardu Someday My Prince Will Come.

Mieczysław Kosz, legendarny polski pianista, w jego autorskiej interpretacji standardu Someday My Prince Will Come. A my teraz posłuchamy sobie albumu Sweet Beat Jana Ptaszyna Wróblewskiego z 1972 roku. Płyty, do której co jakiś czas zaglądamy, bo to wybitne dzieło w dorobku maestro Jana Ptaszyna Wróblewskiego. No i dzisiaj akurat z tego krążka mam dla Państwa kompozycję Stopniowanie, która idealnie gdzieś wpasowuje się w ten letnio-jesienny już klimat.

Za nami mchy Tadeusza Preisnera, znakomitego polskiego pianisty z albumu Spacer brzegiem morza z roku 1969. Polska muzyka z pogranicza jazzu, a także samby prawie na zakończenie dzisiejszego bezkresu. Bardzo Państwu dziękujemy za to zamknięcie w moim przynajmniej przekonaniu lata i przy okazji rozpoczęcia jesieni. Bardzo Państwu dziękujemy. Rafał Lewandowski realizował dzisiejszy bezkres, mówiłem do Państwa ja, a nazywam się Mikołaj Tyczyński, a żegnamy się płytą, którą już zapowiadałem w czasie niedzielnej etykiety zastępczej. To będzie ostatni dzień lata Bartosza Kruczyńskiego, działającego jako pejzaż połówki duetu elektronicznego Ptaki. Płyta, do której bardzo lubię wracać, szczególnie w sierpniu i na początku września, bo ta muzyka z pogranicza elektroniki, ambientu, elektro-jazzu i też sporo jest na niej takiego hip-hopowego samplingu. Po prostu idealnie.

0: Między światami.
1: Gary Jules, Michael Andrews, Mad World. Nie ma ludzi dobrych i złych, są ci z naładowanymi pistoletami i ci, którzy kopią. Człowiek musi być tym, kim jest. To, czy na coś zasługujesz, nie ma tu nic do rzeczy. I najważniejszy z cytatów w kontekście tematu dzisiejszej audycji, kiedy legenda staje się faktem, drukuj legendę. Niewyszukane, brutalne prawdy. Ideologia sprowadzająca się do albo ja, albo on. Honor i zasady w krzywym zwierciadle. Życie w siodle, bandyci i ludzie szeryfa. Tydzień temu pochyliliśmy się nad tym, czy Dziki Zachód faktycznie był tak barwny, niebezpieczny, ciekawy. I odpowiedź brzmiała tak trochę, ale nie do końca. Zatem dziś przyjrzymy się tym przeinaczeniom, a nawet przekłamaniom zbudowanym na kanwie nostalgii, wyobrażeń i romantyzmu. Wiedząc, jaki był faktycznie krajobraz, zobaczymy, jak go popkultura namalowała i zastanowimy się, dlaczego to właśnie ta praca odtwórcza zawładnęła sercami publiczności na dekady i do dziś czerpie się z tej niewyszukanej, a jednak silnie rezonującej spuścizny literatury, kina, później komiksu, seriali i w końcu gier. Ja nazywam się Mateusz Kuśmierek, to jest audycja Między Światami i druga część opowieści o Dzikim Zachodzie. Druga i ta bardziej atrakcyjna z założenia, bo przerysowana. Muzycznie kontynuujemy zanurzanie się w klimat prerii, kowbojskiego życia i pędzenia na wierzchowcach. Na koń. Dobry wieczór.

Ennio Morricone, The Good, The Bad and The Ugly. Inaczej muzycznie zacząć nie można. Ale do samej twórczości pana Sergio Leone przejdziemy za chwil parę, bo dzisiejszą opowieść o kulturowym pokłosiu tego, co działo się na Dzikim Zachodzie, w zasadzie od XVI do początku XX wieku, zaczniemy tam, gdzie ostatnio skończyliśmy. Właśnie w myśl zasady, kiedy legenda staje się faktem, drukuj legendę, a w tym przypadku przedstawiaj legendę. Czyli zaczynamy od Buffalo Billa i jego trupy, to mało powiedziane, jego objazdowego widowiska z kowbojami, napadami i pojedynkami. Oferował bogatym Amerykanom przeżycie ułudy, trochę tak jak w serialu Westworld, gdzie za opłatą można było przeżyć przygodę na Dzikim Zachodzie. Ale do nowoczesnych nawiązań jeszcze przejdziemy. Buffalo był pionierem westernowej popkultury, a rynek rozrywki przełomu XIX i XX wieku szybko zrozumiał, że to wyobrażenie i ta tęsknota, które on sprzedaje w momencie, kiedy Dziki Zachód się skończył w pewnym sensie, to pieniądze leżące na ulicy. I skorzystano z tego.

Styx, Renegade. Boom na Dziki Zachód na dużym ekranie wziął się dokładnie z tego, z czego wziął się parę dekad później boom na kino superbohaterskie z Pulp Fiction. Ale nie chodzi o Tarantino. Pulp Fiction, czyli z tanich nowel, brukowych, fikcyjnych opowieści, wyolbrzymiających dokonania band rabusiów i ścigających ich szeryfów. To tam albo właśnie w ramach tych brukowych nowel, tanich, poczytnych, to tam albo obrosły w legendę postaci faktycznie żyjące na Dzikim Zachodzie, albo dostały życie postaci fikcyjnych rewolwerowców. To te tanie książki, tak zwane dime books, książki za centa, wypromowały Billego Kida, Jessego Jamesa czy Davy'ego Crocketta. To przyciągnęło tłumy, jak później komiksy o Supermanie, bo twórcy operowali na tych samych schematach, które zresztą sprawdzają się po dziś dzień. Szybka akcja, przyciągnięcie uwagi, wyraziści bohaterowie, konflikt i obietnica oraz karmienie historią sukcesu albo porażki.

have the Duke, if I live, if I die. 7 grudnia 1903 roku świat ujrzała pierwsza kinowa opowieść o Dzikim Zachodzie, 15-minutowy niespełna film o napadzie na pociąg, ucieczce i pościgu, The Great Train Robbery, w reżyserii Edwina Portera. Dzieło sprzed 123 lat można w całości legalnie dziś obejrzeć na YouTubie, do czego zachęcam, bo można poczuć ten klimat filmu, który tak naprawdę miał premierę, gdy jeszcze takie akcje mogły się zdarzać. Zresztą na kolejne obrazy, już oczywiście bardziej zaawansowane technicznie, trzeba było trochę poczekać, bo aż 30 bez mała lat, bo lata 30 to westerny z Johnem Wayne'em, który zagrał w tylu tego typu produkcjach, że naprawdę konia z rzędem temu, kto wszystkie wymieni, a o obejrzeniu już nie wspominam. Były produkowane taśmowo, od linijki, co roku albo kilka nawet w roku. W zasadzie jako nieskończone wariacje na ten sam temat. Dopiero kiedy wspomniany John Wayne połączył siły z Tomem Fordem, rozpoczęła się kolejna epoka, a filmem przełomowym był Diligence z 1939 roku.

Garth Brooks Tribute Friends in Low Places, bo tandem Wayne i Ford wyniósł bezrefleksyjne głównie dotąd kino, czyli do 1939 roku, kino kowbojskie na nowy poziom, gdzie było miejsce na opowieść o Ameryce, jej bolączkach, nierównościach, problemach społecznych i ludzkim cierpieniu, o niesprawiedliwości. Szalenie ważny moment dla gatunku, który to gatunek przestał być wyłącznie rozrywką. Przez lata 50. western był systematycznie dopieszczany, modernizowany, a na kanwie starych motywów budowano nowe narracje. By wspomnieć tylko w samo południe Freda Zinnemana z Garym Cooperem z 52. jako opowieść o osamotnieniu w odwadze, osamotnieniu w poczuciu misji, czyli kiedy nikt nie chce stanąć po mojej stronie, i tak się nie ugnę. Wspomnę jeszcze Jeźdźca znikąd George'a Stevensa z Alanem Ladem w tytułowej roli, który to film miał premierę rok później i ostatecznie był puentowany tym, że nawet dobre intencje nie sprawią, że cowboy zazna spokoju, bo jego miejsce to tak czy inaczej zawsze brak miejsca. I wreszcie, by zamknąć lata 50., wracamy do duetu Wayne i Ford, który dał nam Poszukiwaczy w 1956 roku. Film przełomowy, bo pokazujący bohatera jako postać niejednoznaczną moralnie, podważający jego status i odsłaniający jego słabości. Czyli nastąpiła demitologizacja bohatera Dzikiego Zachodu.

Bon Jovi, Wanted Dead or Alive. I wkraczamy do lat 60. i westernów spaghetti złotej ery, którą już na pewno lepiej kojarzymy, tak zbiorczo, jako odbiorczynie i odbiorcy popkultury w ogóle. I oczywiście dominującego wówczas duetu Sergio Leone i Clint Eastwood. Ach, piękny to był również dla westernu czas. Za garść dolarów, 64, za kilka dolarów więcej, rok później. Dobry, zły i brzydki, kolejny rok później, czyli 1966. W zasadzie można odnieść wrażenie, że panowie byli w siodle przez 1000 dni, a przynajmniej nie opuszczali wówczas planu filmowego. Później drogi tych dwóch legend Dzikiego Zachodu w filmie się rozeszły. 2 lata później Leone nakręcił najlepiej oceniany w westernowym jego dorobku film Pewnego razu na Dzikim Zachodzie, a karierę kowbojską filmową zwieńczył garścią dynamitu w 1971 roku, jako jego w ogóle przedostatnim filmem. A Clint Eastwood, cóż, to jest żywa legenda. On się dopiero wtedy rozpędzał i mam wrażenie, cały czas jest w pełnym galopie. Lat 96 aktualnie.

Johnny Cash, Ghost Riders in the Sky. Spaghetti westerny z kultową postacią Clint Eastwooda, któremu naprawdę głupio byłoby życzyć 100 lat, stały się inspiracją dla masy twórców kina, by wspomnieć tylko Quentina Tarantino oczywiście, ale zanim skończyła się era klasyki i zaczął czas nawiązań i wariacji na temat, nakręcono jeszcze sporo niezłych westernów, by wspomnieć Butch Cassidy and Sundance Kid, który dał z kolei antybohaterom polot, humor i sprawił, że dało się ich lubić naprawdę i im kibicować. No zresztą nic dziwnego, skoro w tytułowe role wcielali się Paul Newman i Robert Redford. Była również Dzika Banda, The Wild Bunch. Oba te filmy to rok 1969 i oba opowiadające o zmierzchu, o jesieni Dzikiego Zachodu, o końcu, o ostatniej jeździe ku zachodzącemu słońcu, o końcu czasu westernów po prostu, a ten koniec przypieczętowała jeszcze taka gorzka satyra, czyli komediowe Płonące Siodła z 1974 roku w reżyserii Mela Brooksa.

Eric Clapton, I Shot the Sheriff. Dłuższa przerwa muzyczna, bo i w narracji kończymy jeden wątek, ten stricte westernowy. Skończyliśmy omówienie złotej ery tego gatunku, żegnamy ją. No ale oczywiście sporadycznie, aż do dziś, pojawiają się perełki gatunkowe albo około gatunkowe, takie jak Bez Przebaczenia z 92, potem Tombstone rok później, Szybcy i Martwi z 95 oraz zdarzały się Dzikiemu Zachodowi takie momenty jak na przykład rok 2007, kiedy premierę miały Trzecia 10 do Jumy, Zabójstwo Jessego Jamesa przez tchórzliwego Roberta Forda oraz To nie jest kraj dla starych ludzi. I chyba wymieniłem dziś wszystkie kluczowe tytuły w tej materii, takie stricte westernowe. Zatem czas na wpływ całego tego zamieszania kowbojskiego na inne gatunki, bo jest on ogromny, o czym za chwilę.

Sure, just like Jesse James. To akurat przykład wpływu na muzykę, ale my wracamy do świata kina. Przykład pierwszy. Gwiezdne Wojny. Kantyna, Han Solo, Falcon. Nawiązań dosłownie moc. Mówimy o starej trylogii, a przecież bardziej współcześnie cały The Mandalorian to jest po prostu kosmiczny western. Miejsce drugie oczywiście Tarantino. To inspiracja i hołd złożony wprost. Django, Nienawistna Ósemka, oczywiście. Ale są takie mniej oczywiste przykłady. The Matrix i scena pojedynku Neo z agentem Smithem w metrze. A czymże z kolei jest seria Szybcy i Wściekli, jak nie wariacją na temat napadów na Diligence? Do czego zresztą sami twórcy się przyznawali wielokrotnie, że to właśnie przygody Johna Wayne'a ich zainspirowały. Jest Chudy z Toy Story, jako klasyczny przykład kowboja nieprzystającego do nowych czasów i ustępującego miejsca bazowi astralowi. Western w postapokalipsie, czyli Mad Max, wreszcie western w grach komputerowych, to jedna z najbardziej ukochanych w ogóle przez graczy pozycji, czyli seria Red Dead Redemption. Westernowi zawdzięczamy naprawdę całkiem sporo, a lista jest otwarta.

The Dead Weather, No Horse. I dochodzimy do serialowych opowieści współczesnych, z których moim zdaniem warto wyróżnić dwie. Pierwsza to wspomniany Westworld, czyli Dziki Zachód jako nowoczesny park rozrywki, gdzie w rolę społeczności z tamtych czasów wcielają się tak zwane hosty, czyli coś jak żywa sztuczna inteligencja z ciałem, no może bardziej syntetyczny do czasu sterowany człowiek. A druga pozycja to Yellowstone, czyli współczesna opowieść o rodzinnym ranczu w Montanie, którą, przyznam szczerze, właśnie nadrabiam, bo jest to jednak serial sprzed kilku lat i gorąco polecam, jak również całe to uniwersum rodziny Daltonów. Dobry, współczesny western.

Carrie Underwood, Renegade, Runaway. Ja żegnam się już z Państwem. Dziękuję bardzo Rafałowi Lewandowskiemu za realizację dzisiejszego wydania audycji Między Światami, Dziki Zachód, część druga. No i dziękuję za tę wspólną podróż przez Dziki Zachód, ale już nie faktyczny, a w popkulturze. Niezmiennie życzę Państwu spokojnej nocy i do usłyszenia.